0: No to też zależy od człowieka, jest różnie. Są Polacy, którzy potrafią się zachować bardzo fajnie, są tacy, którzy się zachowują dramatycznie, no i wśród Czechów również się to zdarza.
1: I to nie zależy od narodowości, prawda?
0: Ta cecha, te złe cechy, one nie mają narodowości.
1: Ja tylko dodam, że historia obserwacji meteorologicznych na Śnieżce sięga 1824 roku. Początkowo prowadzone były w kaplicy pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, która zaadaptowana była na schronisko turystyczne i miały charakter nieregularny, a w 1889 roku z inicjatywy Johanna Pola w schronisku po stronie śląskiej uruchomiono stację meteorologiczną drugiej klasy. Takie były początki. Często pan sięga do historii tego miejsca, w którym pan pracuje przez tyle już lat?
0: Tak, zdarza mi się. Czytam książki o dalszej historii, kroniki tutaj ze stacji z drugiej połowy XX wieku. Lubię oglądać ryciny na pocztówkach starych, przedstawiające góry i schroniska już nieistniejące, bo wiele tych schronisk już nie istnieje. Także lubię ciekawostki na temat karkonoszy. Interesuję się górami.
1: To jest niezwykły budynek tego obserwatorium, bo ma formę trzech takich połączonych ze sobą brył w kształcie dysków, czasami nazywanych talerzami lub spotkami, no, w związku z podobieństwem do latających talerzy. Ktoś kiedyś powiedział, no jeden z twórców tej budowli, pan Witold Lipiński, że w latach 50. wiele mówiło się o niezidentyfikowanych pojazdach latających, a mnie zawsze fascynowały linie krzywe i kuliste. No i tak właśnie według mnie powinno wyglądać to obserwatorium. Jak się pan czuje w tych dyskach? Nie boi się pan, że w pewnym momencie mogą odlecieć?
0: Nie, jestem spokojny. Można powiedzieć, że przetestowałem te dyski już w różnych warunkach ekstremalnych, także myślę, że wytrzymają jeszcze długo.
1: A jak jest burza? Często uderza piorun w te dyski?
0: Nie. Zauważyłem właśnie, że częściej uderza raczej szczyt obok budynku niż sam budynek. Zdarzyło się kilka razy, pamiętam, uderzenie w sam budynek, ale najczęściej właśnie burza
1: jest ten budynek, ale jest też taki ogródek meteorologiczny. Co pan na temat tego ogródka nam by opowiedział?
0: W ogródku meteorologicznym aktualnie ogródek meteorologiczny znajduje się na tarasie górnego dysku. Mamy tam klatkę meteorologiczną z czujnikami temperatury, termometrami. Mamy też wiatromierze, deszczomierze, kilka przyrządów do pomiaru promieniowania słonecznego. Ogólnie takie to wszystko, co na każdej stacji meteorologicznej się znajduje, to jest u nas właśnie na tarasie górnym.
1: No, czyli można podziwiać ze szczytu Śnieżki całe Karkonosze, ale także poznać historię tego niezwykłego miejsca. Przeczytałem, że w 2009 roku, 11 marca, meteorolodzy pracujący w obserwatorium odczuli wstrząs sejsmiczny. Czy to się zdarza? Pan też to wtedy odczuł?
0: To nie do końca były wtedy wstrząsy sejsmiczne, to były wstrząsy związane z naruszeniem konstrukcji, które to się później zakończyło katastrofą i oderwaniem podłogi od górnego dysku. I to, co pierwotnie było uważane, że to mogły być wstrząsy sejsmiczne, to okazało się właśnie, że było związane z naruszeniem konstrukcji górnego dysku i zaowocowało zapalenie.
1: Czyli teraz pan się nie boi, że coś może wydarzyć złego?
0: Absolutnie. Jestem pewien, że wszystko jest zrobione tak, jak należy. I że kolejnych 50 lat obserwatorium przetrwa.
1: Panie Piotrze, życzymy 100 lat.

0: Wszystkiego dobrego. Prosimy o ciągłe informacje ze Śnieżki. Dziękujemy za spędzenie z nami czasu tej nocy. No i nie przeszkadzamy, bo za chwilę będzie trzecia i pewnie będzie musiał pan przekazać komunikat w centrali.
1: Jasne. W tej chwili właśnie mamy tu burzę i myślę, że ona się znajdzie w tym komunikacie.
0: Panie Piotrze, dziękujemy pięknie. Dobrej pracy, dobrych dni. Piotr Olszewski, 1603 metry nad poziomem morza, a ten najwyższy budynek to nawet 1620 metrów nad poziomem morza. Dobrej nocy, trochę jej jeszcze zostało. Dziękuję.
1: Do usłyszenia.

Muzycznie i nie tylko. Byliśmy w górach, nad morzem. Wiemy też, co słychać, widać na warszawskiej plaży. To teraz proponuję, pojedźmy na południe. Inny klimat, ale też będzie gorąco.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Kazimierz Wierzyński napisał taki piękny wiersz, letni, bardzo letni. Leżę na łące, nikogo nie ma, ja i słońce. Ciszą nabrzmiałą i wezbraną napływa myśl, to chyba pachnie siano. Wiatr ciągnie po trawach z szelestem, a u góry siostry moje białe chmury wędrują na wschód. Czy nie za wiele mi, że jestem? No marzymy o takim spokojnym lecie, żeby były dmuchawce, latawce, wiatr, wietrzyk i na przekór prognozom pogody dobrego, pięknego, spokojnego końca wakacji i lata państwu życzymy. Gorące rytmy do godziny trzeciej, a teraz to marzenie o dmuchawcach, latawcach i wietrze.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy.
2: A wśród nich
1: Justyna Steczkowska.

0: Molasty.
1: Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
0: Kasia Kowalska.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
0: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
3: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 8 sierpnia. Lublin.
0: Transmisja koncertu w TVP2 po 20.
3: I na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
5: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Podsumowując ten czas, premier Donald Tusk wymienia decyzję prezydenta, próbę zablokowania programu SAFE, kontrowersyjne ułaskawienie starucha czy zawetowanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef rządu dodał, że jest w kontakcie z prezydentem, ale zawsze do rozmowy dochodziło z jego inicjatywy.

0: Donald Tusk ocenił też sytuację w prawicy po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Premier powiedział, że z prezydentem po raz ostatni rozmawiał w ubiegłym tygodniu, gdy na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Zaproponował, aby w najbliższym czasie zorganizować naradę z generałami na temat radykalnego przyspieszenia prac nad lepszym systemem obrony antydronowej i antyrakietowej. Szef rządu w tym kontekście przypomniał, że prezydent próbował zablokować program SAFE, z którego miały między innymi pochodzić pieniądze na tarczę antydronową. Donald Tusk przyznał jednocześnie, że to Karol Nawrocki, a nie Jarosław Kaczyński, jest obecnie liderem prawej strony sceny politycznej.
2: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
1: Premier powiedział, że Jarosław Kaczyński przegrywa przywództwo też z uwagi na rozłam w swojej partii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dwanaście komitetów zarejestrowało Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Urzędnicy od poniedziałku przyjmują zgłoszenia w związku z przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa. Do walki o fotel włodarza stolicy Małopolski zgłosili się m.in. Łukasz Gibała, senator KO Monika Piątkowska czy były prezes NIK-u Marian Banaś.
3: Łukasz Gibała, startujący w wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, najdłużej ze wszystkich kandydatów zwlekał z ogłoszeniem swojej decyzji. Kandydat swój start oficjalnie chce ogłosić dopiero w piątek. W gronie osób, które zgłosiły już swoje komitety, jest m.in. senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, poseł Konfederacji Bartosz Bochańczak czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Komitety, aby zgłosić oficjalnie kandydata, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów. Poparcia, tłumaczy Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
4: Należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisu.
3: Przedterminowe wybory pod Wawelem odbędą się 27 września. W maju mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Coraz więcej pacjentów trafia na szpitalne oddziały ratunkowe z powodu upałów. Omdlenia, odwodnienia i zasłabnięcia to najczęstsze przyczyny zgłoszeń. W szpitalu przy ulicy Lindleya w Warszawie pacjentów jest więcej niż zazwyczaj. Niektórzy leżą na korytarzu.
5: Trafiłam wskutek bólu zamostkowego czy coś takiego.
6: Miałam wszystkie badania zrobione, tomografię, nawet z neurologiem miałam konsultację. Jestem bardzo zadowolona, bardzo się mną lekarze zajęli.
0: A największy upał dopiero przed nami. Dziś w południowo-wschodniej części Polski termometry mogą pokazać nawet 40 stopni.
7: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz o nietypowej skardze do oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Jej autorka jest oburzona odcinkowym pomiarem prędkości na południowej obwodnicy miasta i skarży się, że właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów na trzypasmowym odcinku autostrady A4. Rzecznik krakowskiego oddziału dyrekcji Karol Michna przyznaje, że urzędnicy nie kryli zdziwienia po przeczytaniu listu.
8: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne.
0: W publicznej odpowiedzi urzędnicy napisali, że drogi nie służą do szybkiej jazdy i frajdy, ale są przeznaczone dla wszystkich Polaków chcących bezpiecznie dojechać do celu. Pozwoli zaoszczędzić nawet 1/3 energii wykorzystywanej do zasilania ulicznych latarni w nocy. Warszawa wprowadzi system inteligentnego sterowania miejskim oświetleniem.
9: Miejskie oświetlenie będzie sterowane w Warszawie z jednego miejsca. Sterowniki zostaną umieszczone na każdej latarni. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że nowe rozwiązania zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców miasta i wpisują się w walkę ze zmianami klimatycznymi.
10: Dzisiaj w Europie w związku z tymi zmianami klimatycznymi, falami upałów, niskimi stanami wód, to jest rozwiązanie, które jest absolutnie konieczne.
9: Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski poinformował, że dzięki systemowi inteligentnego sterowania miejskim oświetleniem Warszawa może zaoszczędzić kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.
11: Inwestując 65 milionów złotych w wymianę opraw, osiągnęliśmy już oszczędności blisko 150 milionów, które dalej reinwestujemy. Podpisana właśnie umowa na system sterowania oświetleniem ma przynieść kolejne 30% oszczędności.
9: System inteligentnego oświetlenia będzie składał się ze 120 tysięcy ulicznych latarni i ponad 2 tysięcy sterowników. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Pogoda.
1: Po tropikalnej nocy przed nami jeszcze gorętszy dzień. Dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni nad morzem, około 27 na zachodzie, 33 w centrum i nawet 38-40 na południowym wschodzie. Upałom będą towarzyszyły opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie Polski, a także w centrum i na południu.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
4: Witam Państwa, Adam Rozlach. Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. Rozpoczniemy od słodkiego radia retro, od archiwalnych nagrań Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Dziś słuchać będziemy Anny German, Wiesława Ochmana. Myślę, że wszystko to będzie wspaniałą przygodą dla Państwa. A poświęcenie Orkiestrze Polskiego Radia, zwłaszcza Stefanowi Rachoniowi, tychże tegotygodniowych audycji wiąże się z 25. rocznicą śmierci tego znakomitego muzyka, dyrygenta, szefa orkiestry naszej instytucji, Stefana Rachonia. Zmarł 25 lat temu, 1 sierpnia. Zaraz potem powrócimy do pieśni Roberta Kahna, tego zapomnianego niemieckiego kompozytora. W pierwszych nagraniach jego liryków, dokonanych przez Floriana Störca i polskiej pianistki Aleksandry Mysłek. A na samo zakończenie pierwszej godziny będziemy słuchać piosenek Małgorzaty Maliszczak z płyty Złote Myśli Kobiety. Agnieszka Mali, Beata Przybytek, Mietek Szcześniak to wykonawcy tychże songów. To w pierwszej godzinie, a w drugiej, jako że mamy czwartek, będziemy słuchać muzyki tak zwanej klasycznej. Nie tak dawno występowali tutaj z takimi recitalami skrzypcowymi Joshua Bell, występowała Midori, także Kyungwa Chung, występował również Krzysztof Jakowicz, a dziś mam dla Państwa występ w najpopularniejszych, najbardziej znanych miniaturach, chyba tego pierwszego spośród tych wszystkich wymienionych, myślę o Fritzu Kreislerze. To austriacki skrzypek, ale i kompozytor, którego miniatury grają dziś wszyscy najsłynniejsi wirtuozi, z wymienionymi tutaj wcześniej skrzypkami na czele. Posłuchamy więc dzisiaj tego najpierwszego, Fritza Kreislera.
5: Panowie, prosimy.

słodkim Radiu Retro wita Państwa Jan Zagozda. Słuchaliśmy Prząśniczki ze śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki w instrumentalnym nagraniu flecisty Jerzego Gawryluka i Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia. Wspaniały tenor o pięknej barwie głosu Wiesław Ochman również dokonał wielu nagrań z orkiestrą Stefana Rachonia. Posłuchajmy dwóch wielkich przebojów neapolitańskich: O Sole Mio i Wróć do Sorrento.

W latach 60. wielkim powodzeniem cieszył się włoski przebój Domenica Modugno Tango d'Amore. Z polskimi słowami Niny Pilichowskiej śpiewa niezapomniana Anna German.

Nasze dzisiejsze spotkanie z Orkiestrą Polskiego Radia, kierowaną przez Stefana Rachonia, kończymy marszem tureckim Mozarta i zapraszamy na jutro o tej samej porze.

0: To było słodkie radio retro, to były niezapomniane archiwalne nagrania wybitnych solistów i orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Prezentowałem Państwu wczoraj i dziś będę to kontynuował pieśni zapomnianego niemieckiego kompozytora Roberta Kahna, który urodził się w Mannheim w 1865 roku. Już w młodym wieku jego muzyczny talent rozwijał się dzięki lekcjom gry na fortepianie u Emila Pauera i Ernsta Franka oraz kompozycji u Vincenza Lachnera, brata

przyjaciela Schuberta, Franza Lachnera. W latach 1882-85 studiował w Królewskiej Akademii Muzycznej, którą kierował wielki przyjaciel Johannesa Brahmsa, Józef Joachim. Kahn poznał tam innych brahmsowskich przyjaciół, a studiował m.in. u Friedricha Kiela i Ernsta Rudorfa. W latach 85-86 kontynuował naukę w Akademii Muzycznej w Monachium, gdzie uczył się u Józefa Reinbergera i Heinricha Schwarza. U tego pierwszego kompozycji się uczył, u drugiego gry na fortepianie. Czy to za pośrednictwem swoich profesorów, czy dzięki zaangażowaniu kulturalnemu rodziny, Robert Kahn wcześniej zyskał uznanie, osobiste wsparcie ze strony kręgu właśnie Johannesa Brahmsa. I to u takich postaci jak Józef Joachim czy Hans von Bülow, jak Clara Schumann, a nawet sam Brahms. Jeszcze w latach 80. Robert Kahn opublikował w Mannheim swoje pierwsze wariacje fortepianowe i pierwsze pieśni. Pisał także utwory kameralne, chóralne, prowadził chór w Lipsku, jak powiedziałem to państwu wczoraj. Pełnił również bardzo odpowiedzialne funkcje. Był profesorem Królewskiej Akademii Muzycznej w Berlinie. Zasiadał także w Radzie Kompozytorów Niemieckich. A od 1915 roku był członkiem zwyczajnym, a potem senatorem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1930 roku przeszedł na emeryturę, a w 1934 pozbawiono go członkostwa w Akademii Sztuk Pięknych, był pochodzenia żydowskiego. Przeniósł się więc do swojej posiadłości w Mecklenburgii, skąd wyemigrował do Anglii w 1939 roku. Pracował tam, tworzył, pisał swoje utwory fortepianowe. Jego bardzo bogate i atrakcyjne dla każdego wykonawcy utwory chóralne, kameralne, także fortepianowe, były coraz częściej odkrywane w latach późniejszych. A tenże właśnie projekt pieśniarski znakomitego młodego śpiewaka basa barytona Floriana Störca i polskiej pianistki Aleksandry Mysłek odkrywa z kolei jego nowe pieśni, które zostały w ogóle po raz pierwszy nagrane przez ten znakomity duet. Posłuchajmy więc kolejnych utworów, kolejnych pieśni solowych tego kompozytora. Pierwsza pieśń do słów Emanuela Geibla, Jak cicho jest. Potem posłuchamy pieśni Neni do słów Friedricha Schillera, Jesienne uczucie do poezji Karla Friedricha von Geroka i będzie jeszcze jedna pieśń do słów Paula Heisego, Tęsknota. Przypominam, śpiewa Florian Störz, basbaryton, z Aleksandrą Mysłek przy fortepianie.

0: Niezwykle piękne pieśni Roberta Kahna, zapomnianego niemieckiego kompozytora, w bardzo pięknym wykonaniu szlachetnie brzmiącego bas-barytona Floriana Sztörca, któremu przy fortepianie towarzyszyła polska pianistka Aleksandra Mysłek.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Na zakończenie pierwszej godziny słuchać będziemy piosenek Małgorzaty Maliszczak z płyty Złote Myśli Kobiety. Rozpoczniemy od może najbardziej ulubionej piosenki ze wszystkich, jakie znam. Na ulicy Słowiczej to tytuł tej piosenki do poezji Jana Brzechwy, a utwór ten śpiewają w duecie Lora Szafran i Mietek Szcześniak, a niezwykle fantastycznie towarzyszy im akordeonista Marcin Wyrostek. Piękna muzyka Małgorzaty Maliszczak, niezwykle cudowne słowa Jana Brzechwy i absolutnie fantastyczne wykonanie tego duetu Szafran-Szcześniak. Przypominam raz jeszcze, na ulicy Słowiczej. Potem będzie jeszcze piosenka Pamiątki. Piosenkę tę śpiewać będzie Agnieszka Mali, a powstała do słów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. I jeszcze jedna piosenka, Wyjaśnienie, do słów Zuzanny Ginczanki. Tę piosenkę zaśpiewa Beata Przybytek.

To były piosenki Małgorzaty Maliszczak, ta najbardziej ulubiona na ulicy Słowiczej, z Lorą Szafran, Mietkiem Szcześniakiem i Marcinem Wyrostkiem oczywiście. Jego niezwykle twórczy udział w tej piosence do słów Jana Brzechwy. Potem była piosenka Pamiątki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Słowa i Wyjaśnienie Zuzanny Ginczanki, a oczywiście śpiewali kolejno Agnieszka Mali i Beata Przybytek, a wszystkie piosenki skomponowała Małgorzata Maliszczak.

0: Autopromocja.
1: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prawo i Sprawiedliwość chce pokazać, że ma pomysły na zmiany w ochronie zdrowia. Największa partia opozycyjna organizuje dziś w Warszawie konwencję, podczas której zaprezentuje pierwsze postulaty, jakie wejdą w skład jej nowego programu.
3: Konwencja ma być poświęcona sprawom społecznym. Główny nacisk zostanie położony na ochronę zdrowia.
4: Główne założenia naszego programu, główne kierunki, ale też opisane w pewnych szczegółach.
3: Zapowiada senator PiS-u Stanisław Karczewski. Rządzący uważają, że ta konwencja to reakcja na kryzys, w jaki, zdaniem Piotra Borysa z Koalicji Obywatelskiej, wpadło Prawo i Sprawiedliwość.
5: To jest dzisiaj sytuacja ultrakryzysowa, która zmusza do nadzwyczajnych zachowań, jakim są konwencje w środku lata na niespełna półtora roku przed wyborami.
3: Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu PiS opuścił jeden z wiceprezesów ugrupowania, Mateusz Morawiecki. Wraz z nim odeszła grupa 40 parlamentarzystów. Zamierzają założyć własną partię. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Przez Polskę przechodzi fala ekstremalnych upałów. Coraz więcej osób zgłasza się do szpitali z powodu zasłabnięć, omdleń i odwodnień. Upalnej aurze zawsze towarzyszą gwałtowne burze, przypomina tymczasem klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Naukowiec wyjaśnia,

0: wyjaśnia, że zmiany klimatu, czyli wzrost temperatury, to huśtawka między gwałtownymi zjawiskami.
1: Może się zdarzyć tak, tego się też spodziewamy w najbliższych dniach, że przyjdzie w tym miejscu potężny opad, który wypełni nam koryta rzeczne, ale w taki sposób, że praktycznie będziemy mieli do czynienia z problemem związanym z nadmiarem wody.
0: Oba te zjawiska, zarówno niedoboru, jak i nadmiaru wody, są objawami wzrostu temperatury powietrza. System e-doręczeń zrealizował już ponad 100 milionów przesyłek. W ciągu półtora roku działania systemu założono też ponad 4,5 miliona adresów do doręczeń elektronicznych. E-doręczenia to państwo bliżej obywatela, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: To mniej formalności, to większe bezpieczeństwo, wszystko w jednym miejscu, większa odpowiedzialność i łatwiejszy kontakt z administracją. To w pigułce obraz tego, co zapisaliśmy w strategii cyfryzacji państwa. Cyfrowa transformacja dla człowieka i człowiek zawsze w centrum.
0: Prezes zarządu Poczty Polskiej Magdalena Gaj przypomina, że osoby wykluczone cyfrowo lub niechcące otrzymywać listów elektronicznych mogą korzystać z funkcji hybrydowej.
3: Dla tych osób urzędy wysyłają na adres Poczty Polskiej przesyłkę elektronicznie.
0: Większość firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przed 2025 rokiem ma obowiązek założyć adres do e-doręczeń najpóźniej do 1 października obecnego roku.
4: To są aktualności jedynki.
0: W Niemczech czołowy polityk kanclerskiej partii CDU wskazuje artykuł 4 traktatu NATO i wzywa do pilnych konsultacji państw członkowskich sojuszu. Powodem jest dron znaleziony na lotnisku w Lipsku. Szef niemieckiego MSW przekazał, że to pierwszy w tym kraju przypadek użycia uzbrojonego drona.
5: Scenariusz ataku hybrydowego ogłosił Aleksander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział dążenie do ustalenia sprawców, choć podkreślił również, że akcja została przygotowana profesjonalnie i ślady mogły zostać skutecznie zatarte. Możliwe, że zaangażowane było w to inne państwo. Śledztwo to wyjaśni. Komuś mogło zależeć na wywołaniu stanu zagrożenia i niepewności w Niemczech. Ocenił Aleksander Dobrindt. Minister nie wymienił nazwy państwa, ale eksperci wskazują na Rosję. Dron z ładunkiem wybuchowym i zapalnikiem znaleziono przy 4 ukraińskich Antonowach. Stacjonujące w Lipsku samoloty są wykorzystywane także przez NATO. Roderich Kiesewetter uważa, że sojusz powinien w tej sytuacji przeprowadzić pilne konsultacje. Chadecki polityk wskazuje na artykuł 4 traktatu, wykorzystany w ubiegłym roku, gdy rosyjskie drony wleciały nad Polskę. Kraj członkowski ma prawo do zwołania konsultacji, kiedy czuje zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: W najbliższych tygodniach poznamy opinię biegłych w sprawie przyczyny katastrofy smoleńskiej. Główne śledztwo zmierza ku końcowi, informuje rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Opinia międzynarodowych biegłych na temat przyczyn tragedii trafiła do śledczych w maju, ale dopiero niedawno została przetłumaczona. Przemysław Nowak przekazał, że na razie z opinią zapoznają się strony postępowania.
6: Może być też tak, że pokrzywdzeni złożą wnioski dowodowe, będą kwestionowali jasność lub pełność tej opinii. No i mam nadzieję, że niedługo o tym również poinformujemy państwa. Myślę, że to już jest kwestia tygodni.
0: Informacja o treści opinii nie będzie oznaczała zakończenia postępowania w tej sprawie. Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu oraz dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Upały wciąż nie odpuszczają. Dziś popada i zagrzmi, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie, w centrum i na południu Polski. W najcieplejszym, czy też może najgorętszym momencie dnia termometry pokażą od 23 stopni nad morzem, 27 na zachodzie, 33 w centrum i aż do 40 miejscami na południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
8: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Wenecja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania, godzinę klasyczną. Słuchać będziemy wielkiego, gigantycznego skrzypka Fritza Kreislera. To są jego archiwalne nagrania. Mają swój czas, bo powstały w dawnych, bardzo dawnych latach. Mają swoją długą historię, ale są pomnikowymi przekładami jego wspaniałej sztuki. Nie tylko gry skrzypcowej, ale także kompozytorskiej, bo jak wiemy doskonale, jest on twórcą takich przebojów tak nieśmiertelnych jak Liebesfreud czy Liebeslied, czyli Radość Miłości i Cierpienia Miłosne, takich jak Kaprys Wiedeński, jak Chiński Tamburyn. Tych utworów napisał wiele i te utwory grają, można powiedzieć, wszyscy liczący się skrzypkowie. My posłuchamy oryginału, ale zanim to się stanie, chciałbym Państwu kilka faktów z jego życiorysu przytoczyć. Urodził się w rodzinie żydowskiej 2 lutego 1875 roku. Urodził się w Wiedniu. Bardzo wcześnie zaczął grać na skrzypcach. Występował jako cudowne dziecko, a kiedy miał lat 12, proszę sobie wyobrazić, już koncertował po Ameryce z naszym pianistą Maurycem Rosenthalem. Muzyczne wykształcenie zdobył w Wiedniu, potem w Paryżu. Uczył się u Leo Delibes, a skrzypce studiował u Lamberta Massarta. Przed pierwszą wojną wyjechał do Ameryki, ale powrócił w 1924. Działał w Berlinie, ale wskutek prześladowań antysemickich z III Rzeszy opuścił w 1938 roku Niemcy i wyjechał do Paryża, skąd przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Czyli mamy podobny życiorys jak Roberta Kahna przed godziną, który w 1939 roku został zmuszony do opuszczenia Niemiec. Jako kompozytor Fritz Kreisler znany był głównie z wirtuozowskich utworów salonowych, ale pisał też utwory, które naśladowały style dawnych epok. Niektóre nawet utwory uchodziły za przeróbki dzieł włoskiego baroku, ale potem okazało się, że to właśnie Kreisler jest ich autorem. Niektóre jego utwory zyskały szczególną popularność, ale już o nich mówiłem, więc może na tym poprzestanę. A teraz, drodzy Państwo, będziemy słuchać Fritza Kreislera z anonimowym fortepianowym towarzyszeniem. Rozpoczniemy od utworu Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, potem będzie humoreska Czajkowskiego. Będzie jedna z pieśni, które uczyła mnie mama Antonina Dworzaka. Będzie słynna medytacja z opery Thais Gilles'a Masneta, Intermezzo z Arlezjanki Georges'a Bizeta. Tutaj w tym utworze Kreislerowi będzie towarzyszył także Hugo Kreisler, grający na wiolonczeli. To jego brat. Posłuchamy też Dietersdorfa Scherzo i na koniec tej pierwszej części dwóch największych przebojów Fritza Kreislera, czyli Liebesfreud i Liebeslied. Warto dodać, że wszystkie nagrania powstały w latach 20. ubiegłego 20. stulecia.

stylu absolutnie mistrzowskim dziełem, ale wcześniej posłuchamy jeszcze trzech utworów Fritza Kreislera. Wpierw będzie to Rondino na tematy beethovenowskie, potem będzie Kaprys wiedeński i Tamburyn chiński. To są te trzy kompozycje, które otworzą nam drugą część recitalu wielkiego Fritza Kreislera.

To był Fritz Kreisler, to były jego kompozycje, ale także później Franza Lehara i Leopolda Godowskiego. Nagrał te utwory w latach 20. ubiegłego stulecia. Dwa utwory były wykonane i nagrane w 1906 roku, ale wszystkie pozostałe w latach 20. z nieznanym pianistą. Nie ma niestety nazwiska wykonawcy, natomiast wiemy, że na skrzypcach grał maestro Fritz Kreisler.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Ludzie potrafią bardzo szybko przejść od szlachetnych haseł do gniewu. Widzimy to także dziś. Czasami człowiek bywa przekonany, że broni czegoś najważniejszego, ale przy tym czyni jakieś zło. Chesterton pisał o tym ponad 100 lat temu. Nie usprawiedliwiał przemocy. Próbował natomiast zrozumieć, dlaczego ludzie, którzy uważają się za przyzwoitych, potrafią nagle działać okrutnie. Jego odpowiedź jest niepokojąca. Często nie dlatego, że przestali

0: i wierzyć w dobro, ale dlatego, że uwierzyli, że to dobro jest zagrożone i że wolno im wtedy zrobić wszystko. Pisał tak. Antyklerykał twierdzi, że chrześcijaństwo wywołało wiele zamieszek i okrucieństw. Jego zdaniem dowodzi to, że chrześcijaństwo jest z gruntu złe. Ale może to dowodzić czegoś całkiem przeciwnego, albowiem ludzie dokonują zbrodni nie tylko w imię tego, co złe, lecz dużo częściej w imię tego, co dobre. Nie ma zła, które byłoby pożądane z taką pasją i zaciekłością, jak pożądane jest dobro. A tylko bardzo nieliczni ludzie pożądają rzeczy bardzo złych i sprzecznych z naturą. Wiele zbrodni jest popełnianych, bo z powodu takich czy innych szczególnych komplikacji coś pięknego lub niezbędnego znalazło się w niebezpieczeństwie. Na przykład jeśli chcemy zlikwidować złodziejstwo i oszukaństwo, najlepiej od razu zlikwidujmy dzieci. Dzieci, istoty najpiękniejsze na ziemi, były już pretekstem i powodem dla większości brutalnych metod w biznesie i dla haniebnych malwersacji finansowych. Gdybyśmy dla odmiany zlikwidowali miłość romantyczną czy monogamiczną, oszczędzilibyśmy sądom wielu procesów o zabójstwo. A jeśli w dowolnym punkcie dziejów wielkie rzesze przyzwoitych ludzi zamieniają się w okrutny tłum, nie znaczy to bynajmniej, bo i czemu miałoby znaczyć, że działają w imię tyranii. Najczęściej znaczy to, że coś, co bardzo cenią, jest ich zdaniem zagrożone. Żywność ich dzieci, czystość ich kobiet lub niepodległość ich kraju. Zaś kiedy nagle ujrzą przed sobą coś, co jest nie tylko ogromnie cenne, lecz w dodatku całkiem nowe, ta niespodziewana wizja, perspektywa zdobycia jej lub utraty sprawia, że ludzie kompletnie tracą rozum. W świecie duchowym też istnieją zjawiska stanowiące odpowiednik gorączki złota, a w takich sytuacjach zasady idą w kąt. Ludzie prą naprzód w okrutnym owczym pędzie. Na to zwracał uwagę Chesterton, pokazując, że dobro bez pokory może stać się niebezpieczne. Nie dlatego, że przestaje być dobrem, ale dlatego, że człowiek zaczyna uważać siebie za jego jedynego właściciela i obrońcę. Właśnie wtedy najłatwiej usprawiedliwiać ton, słowa i gesty, których później możemy żałować. Spróbujmy więc w najbliższej rozmowie czy w sporze bronić tego, co ważne, ale tak, by nie zranić człowieka, który stoi po drugiej stronie sporu. Dobrego dnia i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka. Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Władze Warszawy zapowiadają reformę kontroli czasu pracy i wynagradzania pracowników miejskich szpitali. Wyniki audytu przeprowadzonego w Szpitalu Południowym wykazały przypadki dyżurów trwających nieprzerwanie od 3 do 5 dni. Ponadto młody lekarz Dawid Kacprzyk zarobił jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym prawie 1 600 000 zł, choć jego stanowisko nie istniało w regulaminie organizacyjnym szpitala.
1: Szpitale mają przestać płacić lekarzom za dyżury wyłącznie na podstawie grafików i oświadczeń, ale za faktycznie przepracowane godziny.
2: We wszystkich miejskich szpitalach wchodzi rejestracja rzeczywistych wejść i wyjść lekarza. Koniec płacenia na słowo.
1: Zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ponadto wszelkie stanowiska pracy w miejskich szpitalach mają zostać uregulowane w wewnętrznych przepisach instytucji.
2: Każda funkcja musi być w dokumentach, każda umowa ma

0: mieć górny limit finansowy, każda podwyżka, pisemne uzasadnienie.
1: Szpital Południowy ma wdrożyć łącznie 44 rekomendacje. Władze Warszawy zapowiadają również przekazanie nadzoru nad placówkami medycznymi w ręce jednego podmiotu, stworzenie systemu zarządczego i korpusu audytorów wewnętrznych. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Premier Donald Tusk krytycznie ocenił pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Wśród błędów prezydenta wyliczył m.in. próbę zablokowania programu SAFE i działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Premier uważa jednak, że po prawej stronie sceny politycznej dyktuje właśnie Karol Nawrocki.
3: Premierowi rok prezydentury Karola Nawrockiego kojarzyć się będzie z próbą zablokowania programu SAFE, zawetowaniem ustawy o statusie osoby najbliższej i kontrowersyjnym ułaskawieniem starucha.
4: Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
3: Donald Tusk powiedział, że Karol Nawrocki kontynuuje działania byłego prezydenta Andrzeja Dudy w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jak mówił prezydent, jest jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności rządów prawa. Zdaniem szefa rządu, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński traci pozycję lidera na prawicy, a jego miejsce zajmuje właśnie Karol Nawrocki.
4: Tak, z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
3: Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Zupełnie inaczej na rok urzędowania Karola Nawrockiego patrzy środowisko Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego wspierała prezydenta w trakcie kampanii i jak podkreśla Mariusz Gosek, była to słuszna decyzja, bo Karol Nawrocki wykonuje doskonale swoje obowiązki.
5: To jest bardzo dobry rok dla Polski. Ja uważam, że to była sytuacja przełomowa wobec tego przejmowania instytucji państwa, polskiego przejęcia gabinetu, prokuratora krajowego i sytuacji, gdzie byli tacy, którzy nie wierzyli w sukces wyborczy pana doktora Karola Nawrockiego.
2: Od początku prezydentury do 17 lipca Karol Nawrocki podpisał 245 ustaw, a 41 zawetował.
6: To są aktualności jedynki.
2: 11 osób zginęło, 740 zostało rannych. To tegoroczny bilans 800 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów. Przypomina szczególnie rodzicom komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji.
7: Dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Władze kolejnych miast decydują się na wprowadzenie stref z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. Taki zakaz obowiązuje już w Kutnie, a rozważa wprowadzenie go Bełchatów. W aktualnościach jeszcze Warszawa. Mieszkańcy stolicy oddali wczoraj hołd cywilnym ofiarom niemieckich zbrodni w 82. rocznicę Rzezi Woli. Pamięć o tej tragedii należy przekazywać kolejnym pokoleniom, mówili uczestnicy uroczystości na warszawskim Skwerze Pamięci, bliscy ofiar harcerze i warszawiacy.
8: My tu przychodzimy co roku, jesteśmy warszawiakami, chcemy pamiętać tę historię i po prostu chcemy im oddać hołd.
9: Jestem z drużyny imienia zgrupowania Armii Krajowej Chorobry 2 i wielu kombatantów z tego powstania, również harcerzy, znałem osobiście. W związku z czym teraz, gdy tych kombatantów jest już coraz mniej, czuję osobistą odpowiedzialność za to, żeby kontynuować tradycję związaną z kultywowaniem pamięci o tym właśnie zgrupowaniu.
2: Rzeź Woli była zaplanowanym przez Niemców aktem ludobójstwa. Największe nasilenie zbrodni przypadło na 5 sierpnia 1944 roku, a mordy trwały przez wiele dni. Według szacunków zginęło od 30 do 40 tysięcy cywilów. Z powodu upału tegoroczny Marsz Pamięci odwołano, ale na Skwerze Pamięci odbyły się uroczystości z apelem pamięci i salwą honorową. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
2: Dziś będzie gorąco i burzowo, najchłodniej na zachodzie i północnym zachodzie do 25 stopni, na pozostałym obszarze kraju znacznie cieplej.
10: W centrum około 31, natomiast najcieplej będzie na Lubelszczyźnie, tam temperatura maksymalna osiągnie około 39 stopni.
2: Mówił Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Popada i zagrzmi dziś przede wszystkim na północy i północnym wschodzie, a także w centrum.

0: i na południu Polski.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Tymczasem teraz na zegarach 7 minut po godzinie 5.
1: Agrofakty.
4: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Bungee Polska, właściciela m.in. marki Olej Kujawski, karę ponad 4 200 000 zł. Jak mówi Kamila Guzowska z UOKiK, to efekt stosowania przez spółkę we wzorach umów postanowień ograniczających prawa rolników.
5: Spółka we wzorcach umów przerzucała na producentów rolnych ryzyko związane ze zdarzeniami o charakterze siły wyższej, np. późnymi przymrozkami, gradobiciami, suszami czy nawałnicami.
4: Tu dodajmy, że firma poszła na współpracę z urzędem, dzięki czemu wysokość sankcji została znacznie obniżona. Spółka zmieniła też stosowane klauzule i zaprzestała kwestionowanej praktyki. Główny lekarz weterynarii złożył do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt deklarację o odzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu. Odzyskanie tego statusu może ułatwić rozmowy z państwami, które po wykryciu ognisk tej choroby wprowadziły ograniczenia dotyczące importu polskiego drobiu, mięsa drobiowego lub materiału hodowlanego. Właściciele studni, które powstały bez pozwolenia, otrzymają możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej. Prezydent podpisał bowiem właśnie nowelizację prawa wodnego, która pozwoli na ich darmową legalizację. Przy okazji zrezygnowano też z naliczania kar administracyjnych. Wymagane będzie jednak złożenie do Wód Polskich odpowiednich dokumentów. Będzie można to zrobić między 17 sierpnia a 31 grudnia 2027 roku. Komisja Europejska wpisała jabłka krajeńskie do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. To kolejny polski produkt regionalny, którego wyjątkowe cechy i związek z miejscem pochodzenia zostały potwierdzone przez Brukselę. Podobny status mają m.in. jabłka grójeckie oraz łęckie. Tomasz Matusiak.
6: Jabłka krajeńskie uprawiane są w regionie południowej Krajny, obejmującym 3 powiaty: bydgoski, nakielski i pilski. Należy do nich kilka gatunków jabłek, mówi Sebastian Szymanowski z grupy Galster, pomysłodawca zgłoszenia jabłek krajeńskich do Komisji Europejskiej.
7: Jabłko krajeńskie ma swoją prawie wiekową tradycję, bo to już ponad 90 lat obejmuje tę grupę jabłek. Najpopularniejsze, które są dzisiaj objęte tym certyfikatem, to jest Gala, Golden, jest to Yona Prince, Champion i kilka jeszcze odmian, które producenci mogą hodować i posługiwać się tym znakiem.
6: Objęcie produktu oznaczeniem geograficznym Unii Europejskiej oznacza, że jego nazwa jest prawnie chroniona i może być używana wyłącznie przez producentów z danego regionu, którzy wytwarzają produkt zgodnie z określonymi standardami jakości i produkcji, przypomina Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.
8: Oczywiście jest to wyróżnienie, które podkreśla w jakimś zakresie wyjątkowość tego produktu, a na pewno podkreśla to, że jest on w określony sposób produkowany, ma określone cechy, jest wysokiej jakości, jest bezpieczny dla konsumenta.
6: Chronione oznaczenie geograficzne pozwala danemu produktowi wyróżnić się na rynku, co z kolei może pozytywnie wpłynąć na wzrost sprzedaży jabłek, ocenia Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.
9: Chronione oznaczenie geograficzne w przypadku jabłek pozwala uzyskać wartość dodaną z tytułu niejako klasy premium. Pozwala wyróżnić się produktowi na półce sklepowej w stosunku do często anonimowych jabłek sprzedawanych nie wiadomo od jakiego dostawcy, z jakiej firmy, z jakiego regionu. Mam głębokie przekonanie, że spowoduje to wzrost sprzedaży jabłek krajeńskich i wydaje mi się także dla producentów, którzy je wytwarzają, może to oznaczać lepsze ceny uzyskiwane z tytułu ich sprzedaży.
6: Jabłka z Krajny dołączyły do innych polskich

0: ich jabłek z oznaczeniami geograficznymi. Jabłek grójeckich, które uzyskały certyfikat w 2011 roku i jabłek łąckich, które trafiły do wykazu rok wcześniej.
1: A obecnie taki status posiada łącznie 27 produktów z naszego kraju. Oprócz jabłek są to m.in. truskawka kaszubska, rogal świętomarciński czy kiełbasa lisiecka. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: No, przyznać się muszę, że wieki tego nie słyszałem. Robert Gawliński o sobie samym. Do Wojtka pytanie, kojarzysz? Bo to z filmu było chyba. To musiał być, to był film. Na pewno Bogusław Linda grał rolę główną w tym filmie. O sobie samym Robert Gawliński na dobry początek. 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry w czwartek, to jest 6 dzień sierpnia, 218 dzień roku. Do końca roku pozostało 147 dni, do końca tygodnia pracy trochę mniej, do początku urlopu jeszcze mniej. Słońce wzeszło sobie 5 po 5, zajdzie o 20.18. Dzień potrwa 15 godzin i 14 minut i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Felicysym, Jakub, January, Maria, Namir, Oktawia, Oktawian, Stefan, Sława i Walburga. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. No jak ciekawie jestem, jak Państwo przetrwali tę noc. Tuż przed północą termometry na wsi pod Warszawą wskazywały 27 stopni, a odczuwalna 29. No, wczoraj po południu w okolicach godziny 16 w samochodzie taka stara, poczciwa, reniutka, termometr pokazał

0: 45 stopni, jakieś 44. No ciężko bez klimy w samochodzie, ciężko na zewnątrz, dlatego wielu chłodzi się na różne sposoby.
1: Lubisz się kąpać w fontannie?
2: Tak, bo lubię się kąpać.
3: Kąpiel w fontannach to bardzo zły pomysł.
4: Ponoć bakterie i te sprawy, to może nie, no ale zatrzymasz, nie zatrzymasz.
0: No zatrzymasz, nie zatrzymasz młodego, no ale lepiej jednak zatrzymać i nie puszczać, niż bujać się po dermatologach, zdaje się później. Zabiorę Państwa nad taką fontannę i podpowiem, czym mogą grozić wodne harce w takim zbiorniku, gdzie obieg jest zamknięty. A wracając do temperatury 44-45, raniutkowy termometr pokazał, a ten w Waszym aucie, szanowni słuchacze? Ile? Daniel Wydrych, kłaniam się, dzień dobry, zapraszam.
5: Mój dom to już nie twój dom, nie twój srebrny

0: Fida. Tak zdaje się pseudonim artystyczny jest tej artystki, która, jak czytam, pochodzi z Cieszyna. A śpiewała o kofejce na Ochocie, w warszawskiej Ochocie. 20 minut po godzinie 5. Wczoraj dr Grzesiowski mówił wyraźnie, dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, żeby nie przeginać z klimatyzacją, żeby uważać, żeby nie włączać, żeby nie nastał. Tu przed chwilą dosłownie w naszym studiu ktoś był, kto był wcześniej? No Prośniewski chyba, tak? Redaktor Prośniewski. Trzeba będzie z nim przeprowadzić rozmowę. Klimatyzacja dużo poniżej powinno się ustawić na jakieś 21-22 stopnie. Proszę bardzo, proszę posłuchać pana Darka.
1: Dzień dobry. U nas pogoda książkowa. W nocy pada, w dzień cieplutko. Plus 19 stopni.
0: No, no i właśnie to są skutki przebywania w pomieszczeniu klimatyzowanym i zwłaszcza wtedy, kiedy... Z tym, że ja już wczoraj zwracałem uwagę, że jak jesteśmy...

0: na przykład w jakimś biurze, no to tak, jeden lubi jak ma 25, pani Halinka jak 17. No to rzeczywiście trudno znaleźć, najlepiej jakiś taki rzeczywiście kompromis, ile 20, 21, więc proszę pamiętać. A, jeszcze jedna rzecz, kiedy na dworze, na polu jest 40 stopni, bo wczoraj tyle było, no to w samochodzie nie możemy mieć 17, bo kiedy wyjdziemy z samochodu na rozgrzane powietrze, takie niczym jak na egipskie lotnisko, no to może być problem i to spory. No i mieliśmy, panie Darku, zdrowia życzę. Pan Darek z Wielkopolski, pan Waldek też z Wielkopolski, miejscowość Piaski.
1: Noc straszna. Jeszcze godzina 22, było 29. Całą noc się wkoło błyskało, piaski jakoś nie było. Troszeczkę pokropił deszcz gdzieś tam nad Przyjmło, ale wkoło się tak strasznie błyskało, że dzisiaj się dopiero dowiemy, to gdzie było. A teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o naszych tenisistów, chórka Żydzie dali. No to najważniejsze.
0: To jest najważniejsze. Zdaje się, że Magdzie Fręch dobrze nie poszło. Iga Świątek dziś, bo tak, bo Hubert Hurkacz w Toronto? Nie. Hubert Hurkacz w Montrealu, bo tam trwa turniej panów. Takie przetarcie przed US Open, a Iga Świątek w Toronto. Tam trwa turniej pani. No i wczoraj, zdaje się, pani Magdalena Fręch odpadła. Panie Jarku, jak się panu pracuje? Tak się zastanawiam, nasz zaprzyjaźniony listonosz. Jak się panu pracuje w takich upałach?
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania. Listonosz w Skoczowie. Plus 17 stopni, a wczoraj było 38 stopni. Dzisiaj tylko 34. No, także już chłodniej. Dzisiaj już będzie lżej. Wszystkiego dobrego, miłego dnia wszystkim życzę.
0: A i słychać tam, że pana budzik, zdaje się, miał nastawione, panie Jarku, ewentualnie jakieś przypomnienie o piciu wody na przykład. Dobrze jest mieć ustawiony taki alarm, co na przykład 2 godziny. Napij się. Ciekaw jestem, panie Jarku, właśnie jak to się pracuje w takie dni jak dziś. Pan wspomniał, że tylko 34. No w słońcu będzie trochę więcej, natomiast proszę mieć to na uwadze. Te najnowsze prognozy mówią o tym, że dziś na południowym wschodzie będzie blisko 40. 39, blisko 40, więc jeszcze w wielu miejscach będzie upalnie, będzie gorąco, a nawet bardzo gorąco. Za to tam, gdzie pan Maciej, dawnośmy się nie słyszeli, bo pan Maciek po urlopie, pan Maciek w okolicach Belgii albo w stronę Belgii podąża, stopni ile? Kilkanaście.
3: No dzień dobry, z tej strony Maciej. No co, ja już w pracy w Belgii, 16 stopni, okolice Werne. Urlop się skończył, trzeba wracać do rzeczywistości. Norwegia, piękny kraj, wędkowanie było super, tylko smutni ludzie i smutny kraj. Także cieszmy się, że mieszkamy w Polsce. Miłego dnia.
0: Smutni ludzie, smutny kraj. Tak pan Maciek podsumował swoją wizytę wakacyjną w Norwegii. Co pan opowiada, że ludzie smutni? Przecież tam średnio, sprawdziłem, średnio zarabia się w przeliczeniu na złote jakieś 20 tysięcy. Przeciętna emerytura to jest 8 tysięcy w przeliczeniu na złote. Oczywiście z racji tych bogactw naturalnych, bo tam i ropa, i gaz. No ale widocznie pieniądze szczęścia nie dają. Teraz Edyta Bartosiewicz, a nieco później zespół Kult i dawno niesłyszana piosenka młodych wioślarzy. Kto pamięta, jak się zaczynała? Tam był taki plusk. Ojojoj.

0: Martyna Wrochna o Kasztanowcach pięknie zaśpiewała. Proszę posłuchać, jak pan Staszek, nasz stały słuchacz z Bytomia, jak pięknie opowiada o tym, co na niebie. Panie Staszku, proszę.
1: Staszek z Bytomia się kłania. No, temperatura plus 24. Prawie plus 24. Zaraz rana, zaraz po godzinie 5, plus 24. Matko kochana, tak by mogło zostać nawet do jutra. Byle nie więcej, ale niestety będzie więcej. 34 ma być. No a niebo jest piękne, piękne, niebieskie. Tak ozdobione takimi delikatnymi chmurkami. Białymi to biała, to taka szara, to taka, ale piękne z nieba.
0: To piękne niebo. Dzięki wielkie, panie Staszku. Pozdrawiam, proszę uważać na siebie, bo dziś ciąg dalszy upałów. Oczywiście, nie wszędzie. Proszę sobie wyobrazić, jaka dziś będzie tutaj różnica. 23, tylko 23 stopnie na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża. 27 na zachodzie, czyli już cieplej, ale tak. W centrum 32, ale już, tak, lokalnie na południowym wschodzie może być nawet 40, czyli tyle, ile wczoraj w wielu miejscach. No to pan Łukasz teraz z Będzina.
2: Halo, dzień dobry, Łukasz Będzin z tej strony. 21 stopni u mnie, też ciepło. Niestety noc bezwietrzna, nie tak jak przedwczoraj. Troszeczkę tego wiaterku było i w miarę jako tak udało się spać ta noc. No, bardzo tropikalna. Dzisiaj już ma być mniej, 33 i powiedziałbym tyle. Dziękujemy bardzo za upały, było miło i już niech nie wracają. A propos urlopu, bo nie wiem, ja wczoraj czy dosłuchałem, czy nie dosłuchałem, czy prezes już się pochwalił, kiedy to ta ostatnia szychta. Będziemy musieli się jakoś przygotować.
0: A w jaki sposób chciałby się pan przygotować, panie Łukaszu? Bombonierki, kwiaty proszę zostawiać pod drzwiami gabinetu ewentualnie. Ta szychta kończy się w piątek i zaczyna się zasłużony urlop. Wczoraj pytałem szefa głównego, doktora Pawła Grzesiewskiego, głównego inspektora sanitarnego, szefa GIS-u, kiedy urlop, czy przed, czy po. No to jeszcze okazało się, że jeszcze przed. No a na półmetku wakacji sanepid podsumował wzmożone kontrole w kurortach, skontrolował tysiące punktów gastronomicznych i to były i hotele, ale także imprezy masowe. Co dziesiąty obiekt miał nieprawidłowości, pojawiły się mandaty. No i co najczęściej szwankuje w wakacyjnej gastronomii?
3: Program pierwszy.

0: Czy Polskiego Radia.
1: Prawie 5 tysięcy zakładów gastronomii i tu głównie widzieliśmy nieprawidłowości, ale trzeba też przyznać, że zaledwie w 500 przypadkach były nakładane kary, czyli te uchybienia nie były tak poważne, żeby skutkowały nałożeniem jakiegoś tam mandatu. Więc trzeba powiedzieć, że sytuacja nie jest może bardzo zła, tylko jest część szczególnie tej gastronomii sezonowej. Po prostu no, właściciele tego nie znają wszystkich zasad, nie przygotowują właściwie personelu, który tam jest też zatrudniany sezonowo do pracy. I to jest główna bolączka.
2: Tyle szef GIS-u, dr Paweł Grzesiowski. Tymczasem trwa śledztwo w sprawie, no właśnie, to wciąż nie wiadomo, co się stało, czy to było zatrucie masowe. Na razie nie wiadomo, wciąż trwa ustalanie przyczyn tego, co się stało na obozie sportowym w Łaszczówce Kolonii. To jest niedaleko Tomaszowa Lubelskiego. Przebywało tam prawie 50 osób i 16 dzieci wymagało hospitalizacji po tym, jak po powrocie do ośrodka nagle chłopcy, bo to chłopcy na tym obozie sportowym w większości byli, chłopcy poczuli się źle, zaczęli wymiotować. Sanepid prowadzi właśnie, jest taki komunikat, działania kontrolne dotyczące warunków powstawania posiłku w hotelu, zaś policja sprawdza sprawę pod kątem narażenia na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Brzmi bardzo poważnie, no i sprawa poważna jest. Dzieci wykazywały objawy zatrucia pokarmowego, a ich stan określono jako stabilny. Właściciel ośrodka, w którym dzieci przebywały, twierdzi, że to przez upał, że to przez przegrzanie. Przypominamy, szanowni państwo, że od lipca można zgłaszać interwencje, jeśli coś nam się nie podoba w lokalu gastronomicznym, na przykład bezpośrednio przez aplikację mObywatel. Tam wpłynęło już niemal 1000 zgłoszeń. No jak tam? Udało się zaktualizować mObywatela, bo umienia? Trudno. Trudno. A nawet i bardzo trudno. Się cały czas zastanawiał. Cały czas aktualizował.

0: przez najbliższe 10 minut, bo o 6 tradycyjnie sygnał dnia w radiowej jedynce. Do sygnałów jeszcze Izalia, jeszcze Kasia Stankiewicz i Warius Manks, ale wcześniej pan Janusz z Gdyni z wnioskiem, ale najpierw raport.
1: W Gdyni dzisiaj była spokojna noc, drogi są suche, mam wrażenie, że nic, chociaż było zapowiadane, nie padało. Teraz niebo częściowo zachmurzone, od strony Kaszub te chmury takie dziwne, wieszczące coś. Mam nadzieję, że nic nie groźnego. Temperatura aktualnie, no przebiliśmy 20 stopni, 21 stopni na termometrze. Także zapowiada się, a w ogóle czuć wilgoć, czujemy się jakbyśmy byli gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Fajna pogoda dla plażowiczów. Wczoraj wieczorkiem zrobiłem sobie taki spacerek po Orłowie i rzeczywiście jest trochę ludzi, tylko nam plażę zabrało, nie było refundacji w tym roku i naprawdę mało tej plaży jest w Gdyni. Władze muszą coś zrobić, żeby więcej turystów po prostu przyjeżdżało. Panie prezesie, wyjeżdża prezes na urlop, to ja...
0: No, słucham.
1: Tak dobrowolnie chciałbym się podjąć funkcji prezesa na czas pana nieobecności. Nie wiem, może reszta się zgodzi, członków zarządu, ale na ten czas urlopu to chciałbym być w końcu raz w życiu prezesem. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.
0: Tak, dziękuję panie Januszu, dziękuję za ten pomysł, bo pamiętam, że pan Janusz swego czasu chciał siłą przejąć, kiedy prezes poczuł się na moment chyba niedysponowany. Nie ma problemu, znaczy jest wniosek. Skoro jest wniosek, to poddamy go pod głosowanie. I jutro, podczas ostatniego dnia pracy prezesa, poddamy pod głosowanie i wszystko się okaże, panie Januszu, czy może pan być tymczasowym. A może, jak się panu spodoba, bo ja już mam dość, powiem panu szczerze. Dość tego prezesowania. Chętnie bym sobie odpoczął od sprawowania tej funkcji. Może czas najwyższy rzeczywiście na zmiany. Chociaż z drugiej strony, może jak wyjadę na urlop, nastąpi jakiś rozwój, znaczy ten rozłam,

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na drogowy raport. Utrudnienia o poranku głównie na autostradzie A1 i trzeba wyjątkowo uważać między węzłami Włocławek Północ i Ciechocinek. Lewy pas w kierunku Gdańska jest zablokowany, a to dlatego, że samochód osobowy uderzył tam w bariery. Po wypadku auto jest w pasie rozdziału. To kilometr 180, trasa w kierunku Gdańska między węzłem Włocławek Północ a węzłem Ciechocinek. A dziś drogowcy rozpoczynają remont jednego z odcinków autostrady A1, na których występują deformacje nawierzchni, określane jako fale Dunaju. Prace obejmą ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic. Remontowany odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemonii i kończy się na wysokości MOP-u Dobieszowice Zachód. Prace mają trwać do końca sierpnia przyszłego roku. A w związku z remontem zamknięta zostanie jezdnia A1 w kierunku Gliwic. Ruch ma być przełożony na jezdnię przeciwną, prowadzącą w kierunku Pyrzowic. Na odcinku objętym pracami ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie w każdą ze stron. Będzie też obowiązywać limit prędkości i zwolnimy aż do 60 km na godzinę.

O poranku niewielki ruch, ale spowolnienia już są, na przykład na dojeździe do Krakowa od południa Zakopianką, czyli w Libertowie, na Krajowej Siódemce, ale także w Warszawie na S8, głównie na moście Grota Roweckiego w kierunku zachodnim. A my niezmiennie czekamy na wieści od Państwa, które mogą okazać się pomocne dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11 to numer telefonu do Radia Kierowców.

0: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Upały dają się we znaki. Więcej pacjentów trafia na szpitalne oddziały ratunkowe.
0: Prawo i Sprawiedliwość nie odzyska milionów, jest wyrok w sprawie subwencji dla partii.
1: Rok prezydentury Karola Nawrockiego. W aktualnościach sprawdzimy, jak oceniają ją politycy i przysłowiowi kowalscy.
0: Kolejny dzień. Przewaga czerwonego koloru na pogodowej mapie Polski. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed upałami obowiązują w centralnej i południowej części kraju. Tam miejscami termometry mogą pokazać 38 stopni.
1: Lekarze alarmują, że odwodnienie i przegrzanie przy takiej temperaturze to największe zagrożenie. Szpitalne oddziały ratunkowe mają z tego powodu w ostatnich dniach więcej pracy.
0: Liczba chorych, którzy trafili na SOR w warszawskim szpitalu Dzieciątka Jezus w ciągu doby wzrosła o 20%, mówi zastępca dyrektora szpitala profesor Paweł Łękosz.
2: Liczba pacjentów rośnie wraz z falą upałów. Dotyczy to głównie pacjentów w wieku senioralnym, z odwodnienia wskutek upałów.
1: Lekarze tłumaczą, że podczas upałów każdy bardziej się poci, więc najważniejsze jest uzupełnienie płynów i elektrolitów.
0: Prawo i Sprawiedliwość przegrywa w sądzie spór o miliony. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla partii.
1: Sprawę w mediach społecznościowych skomentował minister finansów. Andrzej Domański napisał, że to miażdżący dla PiS wyrok. O szczegółach Jolanta Turkowska.
3: Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w sprawie wypłaty raty subwencji. Resort nie wypłacił pieniędzy, bo Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie PiS. Członek PKW, mecenas Ryszard Kalisz, podkreślał w TVP Info, że decyzje były zgodne z prawem.
4: Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u tylko gwoli ścisłości, to jest do końca kadencji, czyli 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
3: Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Napisał, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Pierwszy rok, rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim. Dziś rocznica jego zaprzysiężenia.
1: Z sondażu Ibris dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków jest z prezydentury zadowolona. 56% ankietowanych wystawiło ocenę pozytywną.
0: Rząd widzi to inaczej. Jego rzecznik Adam Szłapka zarzuca Karolowi Nawrockiemu szkodliwe decyzje. Wytyka zawetowane ustawę, w tym tę wprowadzającą europejski program SAFE.
5: Widać wyraźnie, że prezydent myśli w kategoriach czysto politycznych i utrudniania życia Polakom, no bo to nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polakom. Więc to jest, myślę, że bardzo, bardzo słaby rok z punktu widzenia urzędu prezydenckiego.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany o najważniejsze osiągnięcia pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego, odpowiada tak.
6: Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO, kilku formatów Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki, inicjatywy Trójmorza, wzmocnienia sojuszu z krajami Morza Bałtyckiego i co najważniejsze utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
0: A w polityce krajowej według Rafała Leśkiewicza najważniejsze w mijającym roku prezydentury było konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji.
7: To są aktualności jedynki.
1: Bezpieczniej na drogach w te wakacje. Od 26 czerwca było prawie 2400 wypadków, to o 100 mniej niż w zeszłym roku.
0: Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji mówi, że mniej było też ofiar śmiertelnych.
8: W tym roku mówimy o 158 osobach, które niestety, ale straciły życie w wyniku zdarzeń drogowych. W ubiegłym roku było to 188. Mniejsza jest również liczba osób rannych, które zostały w wyniku wypadków drogowych. Obecnie 2885 osób, w ubiegłym roku 2965.
1: Nadal dużym problemem są kierowcy, którzy jeżdżą po spożyciu alkoholu. Od początku roku policja zatrzymała.

0: już 11 tysięcy takich osób.
1: Lublin przyciąga coraz więcej turystów. W pierwszym półroczu miasto odwiedziło ponad 1 300 000 gości. To ponad 50 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
0: Większość przyjezdnych to turyści z Polski. Najczęściej do Lublina przyjeżdżają mieszkańcy Mazowsza.
1: Wśród najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Lublinie znalazły się m.in. Stare Miasto, Plac Litewski z fontanną multimedialną, Ogród Saski i Zamek Lubelski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Zwycięstwem Włocha Jonathana Milana zakończył się trzeci etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Peleton przejechał prawie 194 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. To trzecie etapowe zwycięstwo Milana. Zdominował sprinterskie odcinki tej odsłony Tour de Pologne. Wcześniej triumfował w Koszalinie i Szczecinie. Wczoraj najlepszy z Polaków był Marceli Bogusławski, 27.
3: Starałem się po prostu szukać jak najlepszego pociągu rozprowadzającego tych właśnie innych sprinterów i otworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu. Był przede mną też Paul Manier, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak minąć zawodników.
2: Milan pozostaje liderem. Czwarty w generalce jest Kamil Małecki. Dziś pierwszy z górskich etapów z Żagania do Karpacza. Panie ścigają się w Tour de France. Na piątym etapie świetnie zaprezentowały się Polki. Katarzyna Niewiadoma była trzecia, a Dominika Włodarczyk czwarta. Zwyciężyła Holenderka Demi Wollering przed liderką wyścigu Szwajcarką Maren Reusser. Teraz tenis. Hubert Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Montrealu. Panie grają w Toronto, także w tysięczniku. Na drugiej rundzie udział zakończyły Magdalena Fręch, Magdalinet oraz Maja Chwalińska. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą, Linet także z Amerykanką Iwą Jowicz, a Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Dziś w trzeciej rundzie zagra Iga Świątek. Grają także w Warszawie. Do ćwierćfinału turnieju rangi 125 awansowała Weronika Falkowska po zwycięstwie nad Niemką Nomą Akugę.
4: Starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Znaczy dla mnie bardzo wiele ten wynik jeszcze w domu. Bardzo się z tego cieszę.
2: Polscy siatkarze wrócili do kraju z Ningbo w Chinach, gdzie w niedzielę triumfowali w Lidze Narodów rozgrywający Marcin Komenda.
5: Męcząca podróż, natomiast dużo łatwiej się podróżuje, jeżeli się wygrywa, jeżeli ma się ten medal na szyi i ten humor jest dobry po tym, co zrobiliśmy sportowo. Najważniejsze, że jesteśmy już w Polsce. Mam taką refleksję, że naprawdę w Polsce mamy świetnie i doceniajmy to, jak u nas jest.
2: We wrześniu Polacy będą bronić Mistrzostwa Europy. Piłkarze Górnika Zabrze przegrali w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Więcej o tym meczu już za godzinę.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy, południu i w centrum gwałtowne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni nad samym morzem, przez 27 na zachodzie, 32 w centrum, aż po 38-40 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, w czasie burz porywiste, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1002 hektopaskale.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Klimat.
0: W Sosnowcu jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobra, na północy i miejscami na Dolnym Śląsku oraz w Wielkopolsce bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 9% energii elektrycznej, ale ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 prognozowane są zielone godziny.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tu Polskie Radio Warszawa.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
7: Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
8: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartek, 6 dzień sierpnia, 218 dzień roku, do końca roku 147 dni. Słońce wzeszło 5 po 5, zajdzie o 20.18, dzień potrwa 15 godzin i 14 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Felicysym, Jakub, January, Maria, Namir, Oktawia, Oktawian, Stefan, Sława i Walburga. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od Radiowej Jedynki. Niechże się Państwu darzy. Za nami chyba prawdziwy apogeum. Powiedzieć, że było gorąco, to jak nic nie powiedzieć. 40 stopni w cieniu, ale zdaje się, że rekord nie został pobity. 2,4 pokazał mój termometr w samochodzie. Renia koloru czarnego, więc chyba wszystko jasne, skoro na ekranie wzięły się te 2,4. No i jaka potężna patelnia musiała być w środku. Dziś ciąg dalszy upałów.
2: Centrum około 31, natomiast najcieplej będzie na Lubelszczyźnie. Tam temperatura maksymalna osiągnie około 39 stopni.
0: I choćmy w Polsce narzekamy na ten 1 czy 2, 3 dni żaru z nieba, to proszę sobie wyobrazić, z czym od wielu tygodni zmagają się mieszkańcy i turyści na południu Europy. Włochy, Chorwacja, Węgry, tam padają kolejne rekordy. Wczoraj Słowacja i Czechy także rekordy. We Florencji, na pewno Państwo słyszeli, niedawno odnotowano potworne 53 stopnie Celsjusza. Beton w centrum miasta grzał niczym rozgrzany piec chłodniczy. O tym, jak w tak pięknym, ale jednocześnie piekielnym żarze da się w ogóle żyć, pracować i funkcjonować, porozmawiamy z naszą korespondentką, ale idźmy dalej. Wyobraźmy sobie teraz taki scenariusz. Środek lata, środek długo wyczekiwanego urlopu, żar leje się z nieba, w środku komplet, w samochodzie, bo tak, rodzina, dwoje albo troje dzieci, jeszcze tam na tylnej kanapie sobie pies dyszy, zmęczony i nagle... I nagle samochód gaśnie. Próbujemy go odpalić. I nic. Człowiek hełta, hełta, hełta. Samochód odmawia posłuszeństwa, jeszcze spod maski na przykład zaczyna coś tam lecieć. Awaria. Samochód odmawia jakiejkolwiek współpracy. Zdarzyło się Państwu? Pewnie nieraz. No i pytanie, po kogo dzwonić i co wtedy robić? Czy oddać auto pierwszemu, lepszemu, przypadkowemu mechanikowi przy drodze, który zarzeka się, że naprawił sterkę od ręki, a po tygodniu okazuje się, że dalej stoimy w miejscu? No i pół biedy, jeśli to jest w Polsce gorzej, kiedy coś takiego zdarzyło nam się za granicą. No i pytanie, czy też wzywać lawety? No bo no musimy, prawda? Jeśli czasem nie ma wyjścia, tylko czy państwa ubezpieczenie pokryje holowanie z drugiego końca Europy? O tym, jak zabezpieczyć się mądrze i co robić, gdy auto rozkraczy się w trasie, porozmawiamy z dziennikarzem motoryzacyjnym Marcinem Koczybą. A na deser taka chwila wytchnienia od upałów i stresu samochodowego, bo przecież lato to jest także czas relaksu, preneru i kina pod chmurką.

Ten mój ulubiony. To zdaje się Universal Pictures. Kino na leżakach, filmy oglądane z fotela samochodowego, a nawet seanse na pokładzie statku. Chciałbym Państwa zapytać, jaki film najchętniej zobaczyliby Państwo leżąc wieczorem na leżaku z zimnym napojem w dłoni. Jakie produkcje najlepiej sprawdzają się pod gołym niebem? Tak myślę sobie w kinie samochodowym Thelma i Louisa. Niekoniecznie. Łączymy kulturalne kino na leżakach z radiową tradycją. Przypomnimy o wyjątkowych słuchowiskach na leżakach, a także o wielkim koncercie z okazji stulecia Polskiego Radia. A na tematy bieżące, polityczne, Agata Kondzińska porozmawia z Radosławem Sikorskim, szefem MSZ-u, już o 8:15. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i życzę dobrze sobie i wam.

0: Bogu.
1: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i sygnały od państwa. Nasz słuchacz, pan Paweł, informował po godzinie 5, że pływał na desce, a akwen, woda w tym akwenie tak ciepła, dosłownie jak w zupie. Byłem przekonany, że to Chorwacja, a tu nie, koniecznie.
2: Panie Danielu, już odpowiadam, gdzie taka woda ciepła. Wszystkich zapraszam nad Zalew Husynny koło Dorobuska. Tam jest tak pięknie, czyściutka woda, krystaliczna i bardzo ciepła.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Polskie Radio Jedynka, która od 100 lat towarzyszy słuchaczom każdego dnia, gra, informuje, wzrusza, no i pokolenia łączy. Mieliśmy okazję świętować ten wyjątkowy jubileusz podczas koncertu Wiek Radia. To jest widowisko brawurowo poprowadzone przez Łukasza Luka Rostkowskiego i pani Krysia śpiewała, przepraszam, pani Krystyna Prońko, Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, no i Orkiestra Polskiego Radia. Maciej Gudowski w specjalnych dżinglach przypomina państwu o tym wydarzeniu.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku.
1: No i teraz właśnie ten koncert ma szansę na tytuł Wydarzenia Historycznego Roku. W plebiscycie organizowanym przez Muzeum Historii Polski nasz koncert znalazł się w ścisłym finale. Wszystko w państwa rękach. Głosowanie jest proste i ja za chwilę wyjaśnię, na czym polega. Ale wcześniej przypomnijmy, jak wyglądały przygotowania do koncertu Wiek Radia.
5: Słuchajcie, kto wypuszcza stan wojenny?
6: Dzień dobry, Bolesław Pawica, reżyser tego koncertu.
7: Trwają właśnie próby do wyjątkowego koncertu na stulecie Polskiego Radia. Choć koncert to za mało powiedziane, bo czeka nas tutaj prawdziwy spektakl muzyczny.
6: Spektakl o charakterze takim filmowo-graficznym. Mówię teraz do słuchaczy Polskiego Radia. Państwo będziecie słuchać tego koncertu, ale będziecie go słyszeć również te rzeczy, które są i mają tą wartość również graficzno-filmową. Naszym zadaniem jest opowiedzieć historię Polskiego Radia, 100 lat Polskiego Radia, opowiedzieć ją muzycznie i, jak powiedziałem, opowiedzieć ją również różnymi dźwiękami. My przede wszystkim operujemy dźwiękiem, ten obraz dopełnia tą historię. No i oczywiście na samym początku była decyzja, co wybrać, jakie fragmenty, jakie zdarzenia, jakie postaci.
8: Siema.

0: Z tej strony Focus
1: i Rachi.
0: Myślę, że na pewno jest to połączenie ciekawe i pod batutą Luka, całej orkiestry. No i to jest zawsze jakby takie nowe i odświeżające posłuchać właściwie kontrastowej muzyki, bo tu z ulica, bloki, chłopaki biegające po osiedlach i szukające swojej prawdy życiowej, a tutaj profesjonalna, z tradycjami, monolityczna orkiestra. Także myślę, że fajnie będzie to poobserwować, jak to wygląda.
2: Mi się wydaje, że jeszcze trzeba dołożyć do tego, że jednak jest to takie trochę przedstawienie muzyczne. Poza tymi aspektami, które wymienił Focus, to wiadomo, są tam jakieś wstawki z archiwum Polskiego Radia i to jest też chyba ważny akcent i nietypowy dość. Więc fajnie, bo można się zanurzyć w taką historię trochę muzyczno-polską.
3: Proponuję, żebyśmy zaczęli, słuchajcie sobie, od tego, żebyśmy ustalili, co jest naszym motywem ambientu light, tak zwanego, tak? Czyli ta suita dark, suita light, więc otwórzcie proszę sobie suitę.
4: No i Państwo też mogą sobie otworzyć stronę plebiscyt.polskiradio.pl, plebiscyt.polskiradio.pl, no i zagłosować na wydarzenie historyczne roku, na nasz koncert Wiek Radia. Każdego dnia można głosować, to nie jest tak, że tylko raz. Klikamy, oddajemy głos, no i mamy czas do 10 sierpnia. Każdy głos się liczy. Klikamy i głosujemy.

0: To co, panowie, kiedy świętujemy? Początek urlopu?
1: A co tym razem?
2: A zabiera nas pan ze sobą?
0: No, proszę pana.
1: A ty znowu?
0: Przepraszam bardzo, jaki znowu?
1: Znowu?
0: Poprzednio to był wyjazd służbowy za ocean.
2: Żeby życzmy sobie takich wyjazdów służbowych.
0: Panowie, mam pierwszego chętnego na naszą klimatyzację, jeśli rzeczywiście ta firma...
2: A to jednak stanęło na klimatyzacji, jeszcze nie wiem, wodzie?
0: Jeszcze nie wiem.
1: Ale to możemy połączyć to.
0: Wszystko, napój izotoniczny plus klimatyzacja.
2: Ale najlepsze biznesy robi się na wodzie z bąbelkami.
0: Niech
2: jak
0: będzie.
2: Jest kolorowa i ma dużo cukru, to już można zostać milionerami.
0: Nie, u nas dużo cukru nie będzie, u nas będą miody. Będziemy miodem słodzić. Panowie, jest pierwszy chętny.
1: Na klima.
0: W pokoju numer 105, nie ma klimatyzacji.
2: Ale z tego co widziałem, macie dwa wiatraki, więc...
0: Ale to miele to powiedzieć, że po prostu nie ma czym oddychać. Wystawimy radiofakturę i będzie dobrze.
1: To widzę, zobaczcie.
0: No dobrze. Słuchaj, Błażej Prośniewski, Paweł Aramowicz-Zieliński. Słuchaj, co się dzieje, Pawle? Znaczy, Błażeju, proszę.
2: Ja przychodzę z taką informacją o pewnej inicjatywie, która zakłada dodatkowy rabat w sklepie za skorzystanie z kas samoobsługowych.
0: Świetne, sam często z nich korzystam. Jeszcze jak dostanę rabat, ile? 5, 10%?
2: 10%. 15.
1: Naprawdę?
0: Ula,
1: gdzie?
0: Od całego

0: Zakupów? Spokojnie.
1: Odstałości zakupów.
0: O proszę, no to jest świetny pomysł.
1: Niestety musiałby się pan przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych. I musiałby pan
0: przekonać
1: władze Nowego Jorku do tego, aby ten pomysł poparły. Bo to, o czym mówimy, to jest taka propozycja zgłoszona przez demokratów z Nowego Jorku właśnie, aby wprowadzić taki dodatkowy 10% rabat za skorzystanie z kas samoobsługowych. Tutaj motywacja jest dosyć jasna, kiedy sami skanujemy swoje produkty, to właściwie wykonujemy tę pracę, którą wykonuje normalnie kasjer, który za to dostaje pieniądze, więc w związku z tym my też jakoś powinniśmy być za to wynagrodzeni.
0: To oni nie wiedzą, w co się pakują. Ile razy jestem przy kasie samoobsługowej, to mnie informuje, że proszę wyjąć ostatni produkt, proszę wezwać kogoś z obsługi.
1: Na razie ten pomysł trafił do zamrażarki, więc myślę, że jest mała szansa na to, że on zostanie zrealizowany. Zresztą też w kontekście tej informacji ze Stanów Zjednoczonych Dziennik Rzeczpospolita zapytał polskie sieci handlowe, czy rozważyłyby taki pomysł.
0: I co odpowiedziały polskie sieci?
2: Parsknęły śmiechem.
1: Mniej więcej tak. Powiedziały, że nie planują wprowadzenia takich rozwiązań, co też z drugiej strony nie dziwi, bo Polacy właściwie możemy powiedzieć pokochali kasy samoobsługowe. Według badań 50% z nas chętnie z nich korzysta, głównie z powodu wygody i krótszych kolejek.
0: Pan poleci za ocean, ja ostatnio byłem, powiedziałem, że chcę płacić blikiem. Co? Jakim blikiem? Oni chyba cały czas tam chyba się boją takich innowacji. No,
1: blik rozszerza swoją działalność bardzo międzynarodową, ale chyba jeszcze nie o Stany.
0: No jeszcze nie. Tam chyba czekami, nie?
1: Płacę. Można próbować i czekami, nawet można próbować i grochem płacić.
0: Czekaj, czekaj. 6.30.
1: I paciorkami.
0: 6.31 już. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Do czerwcowego rekordu nieco zabrakło, ale upał dał się we znaki. W Kozienicach i Sulejowie zarejestrowano wczoraj prawie 38 stopni Celsjusza. Taka pogoda to duże zagrożenie dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży i chorych.
4: Dużo pacjentów rośnie wraz z falą upału.
3: A dziś w centrum i na południowym wschodzie może być równie upalnie. Prawo i Sprawiedliwość nie dostanie 6 milionów złotych. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił kasację dotyczącą subwencji i dotacji dla partii.
5: 25% PiS-owi subwencji będzie wypłacane do końca kadencji.
3: Partia nie dostała pieniędzy w związku z odrzuceniem sprawozdania wyborczego z wyborów parlamentarnych w 2023 roku przez Państwową Komisję Wyborczą. Będzie debata, tajemniczy koncert i przemówienie. Przed Pałacem Prezydenckim dziś uroczystość w rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Jego kadencję pozytywnie ocenia 56% ankietowanych przez Ibris. Inaczej patrzy na ten rok rząd.
6: Widać wyraźnie, że prezydent myśli w kategoriach czysto politycznych i utrudniania życia Polakom.

0: znać.
1: To świetnie, bardzo proszę. Teraz może pan otworzyć stronę internetową?
0: Mhm,
1: ja,
0: tak.
1: Ja panu podam
0: adres. Klik, tak, słucham pana.
1: Plebiscyt.
0: Plebiscyt.
1: Ale pan wpisuje, pan nie udaje, że pan wpisuje.
0: Plebiscyt.
1: Tak, kropka. Mhm. Polskie Radio pisane razem.
0: Polskie Radio.
1: Mhm. .pl. Enter.
0: Plebiscyt. Głosuj na wydarzenie historyczne roku. Z dumą prezentujemy spektakl w gwiazdorskiej obsadzie. Piłsudski, Paderewski, Szpilman, Herlik, Grudziński, Chłasko, Przybora, Kennedy, Szymborska, Tylman, Armstrong i inni, proszę pana.
1: Tak.
0: I głosuję.
1: Zagłosował pan?
0: Proszę pana, klika.
1: Klik.
0: Hop. Przekierowuje mnie na inną stronę.
1: Tak.
0: Przewijam w dół.
1: No spokojnie.
0: Czytam,
1: już.
0: Czytam regulamin.
1: Klik, klik, klik.
0: Wiadomo, dobrze, że czytam regulamin jak zawsze.
1: Tak, trzeba czytać. Szanowni państwo, i proszę tak jak redaktor Wdzieliński.
0: Kliknięte.
1: Tak, świetnie. Zagłosować można to robić każdego dnia, aż do 10 sierpnia. Dzięki temu to wyjątkowe wydarzenie, ten koncert Wieg Radia może być, zresztą i tak jest wydarzeniem, ale może wygrać w tym plebiscycie Muzeum Historii Polski.
0: Oby.
1: Dzięki.
0: Dzięki, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Tak jak słyszeliśmy, szanowni państwo, dziś nawet do 38 stopni, nawet i do 40, tyle mogą pokazać termometry na Podkarpaciu, okolice Lubelszczyzna także. 38-40, 32 w centrum, 27 na zachodzie, 23 stopnie nad morzem samym. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i to widać na przykład nad budynkiem Polskiego Radia. Trochę chmur, słońca to chyba niewiele, nie wiem, Błażej Prosiński właśnie wszedł do studia, słońce się pojawiło.
2: Za chmurami.
1: Za chmurami. Czyli rzeczywiście tych chmur jest więcej, czasami jest mniej. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na północy, na południu, w centrum także gwałtowne burze. A jak burze, to i porywisty wiatr. A ciśnienie takie niezdecydowane. Raz w górę, raz w dół. Teraz 1002 hektopaskala. O czym za chwilę pan powie?
2: O tym, co podnosi ciśnienie.
1: Aha.
3: Autopromocja. Świeże warzywa i owoce. Jak je wykorzystać i podać coś zdrowego i smacznego? W Lecie z Radiem gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka od kuchni roślinnej, która podpowie ciekawe pomysły na letnie potrawy. Zajrzymy też do pasieki na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na malowniczą trasę 4. etapu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne.
4: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Błażej Prosiński będzie mówił o czymś, co podnosi ciśnienie, czyli rozumiem, będziemy mówić o cenach kawy.
2: Kawa podnosi ciśnienie, ale jest jeszcze coś, co bardziej podnosi ciśnienie. Aha.
3: Po pierwsze, ekonomia.
1: No powiem panu tak, że widziałem wczoraj wywiad z ministrem finansów. Był dociskany, dopytywany w sprawie CPN-u. No i w zasadzie to nic nie powiedział.
2: No do tego wywiadu jeszcze wrócimy, a będziemy dziś mówić oczywiście o cenach paliw i zastanowimy się, czy jest szansa na to, że w końcu będzie taniej. I takie nadzieje niesie za sobą m.in. spadek cen ropy na światowych rynkach. Obecnie za baryłkę surowca typu Brent trzeba już zapłacić poniżej 80 dolarów. A to z kolei przekłada się na ceny hurtowe. Orlen właśnie po raz pierwszy od dłuższego czasu je obniżył. Zmiany dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala tych obniżek różni się w zależności od rodzaju paliwa. Nie oznacza to oczywiście takiego automatycznego i natychmiastowego spadku cen na stacjach. W praktyce jednak te ceny detaliczne często, choć z takim kilkudniowym opóźnieniem, ponążają za zmianami w hurcie. A jakiej skali spadków możemy się potencjalnie spodziewać? Najpewniej na razie o kilka groszy na litrze. Jeśli natomiast Stanom Zjednoczonym uda się dogadać z Iranem i zostanie otwarta cieśnina Ormus, no to wtedy pojawiłaby się przestrzeń do dalszych obniżek. Na razie, jak mówi Urszula Cieślak, analityczka do spraw rynku paliw z firmy REF, możemy liczyć co najwyżej na wyhamowanie podwyżek.
5: Mówimy najpierw o wyhamowaniu podwyżek na stacjach, ponieważ te tańsze dostawy paliwa będą dopiero trafiały na stacje i dopiero wraz z tymi nowymi dostawami tańszego paliwa będziemy mogli my jako kierowcy liczyć na spadki cen paliw przy dystrybutorze.
2: A na razie jednak paliwa są rekordowo drogie. Obecnie średnio za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba zapłacić 7 zł. 55 groszy. Z kolei diesel kosztuje 8,22. No i stąd też kierowcy oczekują działań rządu. Przypomnijmy, premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przywrócenia działań osłonowych na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Póki co jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły, choć rozmowy się toczą. Choćby wczoraj

0: szef rządu rozmawiał na ten temat z ministrem finansów, a Andrzej Domański, pytany o to wieczorem w TVN24, powiedział, że rząd bierze pod uwagę obniżkę VAT na paliwa na końcówkę wakacji, co, dodajmy, mogłoby sprawić, że ceny paliw byłyby niższe nawet o około złotówkę. Jednocześnie szef resortu finansów dodał, że nie ma zdefiniowanych warunków, które musiałyby być spełnione, aby wprowadzić takie mechanizmy osłonowe. Jak mówi Jacek Bogucki z portalu epetrol.pl, rząd zapewne zwleka z decyzją w tej sprawie, czekając na rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Trudno wyrokować, czy rząd zdecyduje się na realizację tego planu, gdyby udało się doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie, który mocno wpłynąłby na ceny, udałoby się je po prostu w jakiś sposób obniżyć tak naturalnie niejako. Natomiast na ten moment poruszamy się wyłącznie w sferze domysłów i domniemań, więc tutaj żadnych pewnych informacji na ten temat jeszcze nie mamy.
0: Tak czy inaczej, pewne jest to, że decyzje w sprawie wprowadzenia jakichś mechanizmów osłonowych na rynku paliw powinny zapaść najpóźniej w przyszłym tygodniu.
2: A to a propos tych obniżek, rzeczywiście Orlen obniżył ceny, tak?
0: Na razie hurtowe, zobaczymy, jak to się przełoży na detal.
2: Czyli co, w przyszłym tygodniu można liczyć na obniżki na stacjach? No bo oni tak zwlekają, nie?
0: Zazwyczaj tak, są takie kilkudniowe opóźnienia, no chyba, że sytuacja znów na rynku ropy się zmieni, to wtedy te obniżki mogą być, mówiąc kolokwialnie, zjedzone.
2: Znaczy powiedzmy tak, jak są obniżki cen hurtowych,
0: To się zwleka,
2: ale jak są podwyżki, to już to nawet następnego dnia. Tak, oni się zawsze tłumaczą, że mamy jeszcze sporo tego droższego kupionego, więc musimy wszystko wylać. Dopiero jak wlejemy to tańsze, to będzie...
0: Tak, działa będzie tak, niestety.
2: Siódma 40, sygnał dnia, już za chwilę kino na Leżakach. Jaki film chętnie by pan sobie obejrzał, leżąc?
0: Jakiś taki film, który wyreżyserował na przykład Wes Anderson. Bardzo przyjemne kino.
2: Zaraz,
0: takie,
2: czy na przykład
0: pastelowe.
2: Magnolia, czy Magnolie? To był Wes Anderson? Nie, to Paul Thomas.
0: To nie. Grand Budapest Hotel na przykład.
2: A, no to tak. Tam pan Ralph w roli głównej wstąpił. Świetny aktor, ja go pamiętam.
0: I świetny film.
2: Ja go pamiętam z pierwszej części. To była, już sobie teraz nie pamiętam, pan jednak PESEL robi swoje.
0: To była ta, może jutro pan sobie przypomni. To była ta, albo na wakacjach.
2: Na podstawie Thomasa Harrisa. To była pierwsza część przygód Hannibala Lectera. Że tak powiem. No, może ktoś mi przypomni. Muszę sobie przypomnieć.
0: Coś tam
2: ze smokiem było. Coś ze smokiem. Smok był w tytule na pewno.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 22 139 2202. Komentarz popaliwowy naszego słuchacza.
1: Dziwne jest tylko to, że jak cena baryłki zawsze rosła, to już na drugi dzień koncerny wzrosły cenę paliwa o kilkanaście groszy, więc niech pani wytłumaczy, jak to paliwo drogie zdążyło dopłynąć do Polski. I to jest takie pytanie do tej pani, która miała ten komentarz do ceny paliw.
0: Ale to właśnie o tym dosłownie mówiliśmy, dosłownie przed chwilą, wspólnie z Błażejem Prośniewskim.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Temperatury dają nam się we znaki. Idealnie byłoby dzień spędzić w klimatyzowanym pomieszczeniu, a wieczorem schłodzić się poza domem, na przykład przy dobrym filmie. Sprawdziłem. Czerwony Smok, ten film, o którym mówiłem z panem Ralphem, Ralph Fiennes. No i kino na leżakach, temat anonsowany. Latem wychodzimy z ciemnej sali, przenosimy się na zewnątrz w plener. Takie właśnie kina gromadzą ogromną publiczność. Atmosferę na miejscu sprawdzała Weronika Puszkar.
3: Czwórka jesteśmy. No przyszliśmy sobie, bo mamy taką zasadę, że raz w miesiącu się spotykamy. My jesteśmy razem na studiach, ale wiadomo, są wakacje, więc stwierdziliśmy, że idealna okazja akurat to kino letnie. Jest bardzo dużo osób, jest tak na dworze, tutaj sobie każdy swobodnie pije, rozmawia. Dużo osób tu przychodzi w ogóle o wiele wcześniej. My same o 18.30 już stałyśmy w kolejce, mimo że o 20.30 dopiero się zaczyna film. Ale no, że właśnie zająć sobie fajne miejsca, tam odebrać gratisy na spokojnie, jeszcze sobie porozmawiać nawet. Fajnie, fajnie.
4: Stoimy po Watę Cukrową, jest bardzo fajny klimat, fajna atmosfera, muzyka gra, polecamy serdecznie.
5: Nawet widzę, że hot doga już zdążyłaś złapać.
4: Tak, no trzeba być trochę wcześniej, przyszliśmy 2 godziny wcześniej w sumie, ale mamy bardzo fajne miejsca, bardzo nam się podoba i wracamy.
5: Dzisiaj będziemy oglądać dramę, tak?
4: Szczerze, no my nie widziałyśmy tego filmu, przyszłam ze względu na fajną obsadę, więc no zobaczymy, trochę taka niespodzianka.
6: Dużo osób przyszło na ten sam film, więc można pogadać, kogoś poznać.
7: Takie kino to możliwość zobaczenia najbardziej znanych produkcji. Mówi Maria Majchrzak, dyrektor zarządzająca kinotyki, koordynatorka projektu Lot Kinoletnie w stronę zachodzącego słońca.
8: Za 2 tygodnie będziemy puszczali część Jamesa Bonda, GoldenEye, więc jest to klasyka, którą zdecydowanie warto znać. Mamy w repertuarze też na przykład wielki hit Tamte dni, tamte noce, który jest kochany przez naszą widownię. Gramy La La Land, który też jest filmem kochanym, muzycznym. Tych filmów jest bardzo dużo, można nadrobić zarówno filmy, które były dostępne w tym roku w kinach jeszcze niedawno, jak i filmy sprzed 50-60 lat, tak dla każdego coś się znajdzie.
9: Ludzie czują się tutaj bardziej swobodnie, no bo w kinie no to trzeba być cicho, grzecznym, tutaj można sobie spokojnie porozmawiać, ludzie traktują to jako coś normalnego, a nie, że tam uciszają kogoś wokoło, jak ktoś tam chrupie, czy patrzy na telefon. To są rzeczy, które naturalnie wiele osób przeszkadza. Natomiast tutaj no, przychodzimy z założenia, że takie rzeczy no, będą się działy, że te rozmowy będą także podczas seansu. Miejsce, w które najważniejsze jest przebywanie z kimś bliskim albo bliskimi.
7: Do niedzieli można też oglądać filmy pod gołym niebem w Kazimierzu Dolnym. Wszystko w ramach festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwal Filmu i Sztuki. Widzów przywitała dyrektorka artystyczna Grażyna Torbicka.
10: Widząc, ilu nas jest, oznacza to, że ta forma wakacji odpowiada Wam bardzo.
7: Na miejscu można też spotkać artystów. Pojawiła się m.in. aktorka Joanna Kulik.
11: To jest chyba mój trzeci festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni. Chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką.
12: I'm hungry.
7: Seanse w kinach plenerowych zazwyczaj zaczynają się równo z zachodem słońca.
8: Nasz ekran startuje w momencie, w którym zrobi się ciemno. Panorama Warszawy w tle i tu widok na Pałac Kultury na pewno dodaje tutaj charakteru temu wydarzeniu. Oglądamy po ciemku, wszystko widać, nawet jeżeli komuś nie uda się wejść na strefę, bo miejsca mamy ograniczone, to jest też dużo miejsc poza strefą plenerową i ludzie też chętnie przychodzą z kocykami, siadają i cieszą się wspólnym kinem.
13: Dobrego wieczoru.
0: Dodam, bo to bardzo ważne, jedynka, radiowa jedynka jest patronem festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Lato to jest taki wyjątkowy czas, kiedy kultura wychodzi z zamkniętych, dusznych sal na świeże powietrze. No i w Polskim Radiu także proponujemy Państwu

0: słuchowiska na leżakach. Pytanie, czy jest coś wspanialszego niż wieczorny relaks w plenerze z mistrzostko zrealizowanym Teatrem Wyobraźni. W tle każdej soboty, począwszy od 15 sierpnia, będzie można posłuchać naszych realizacji z minionego roku w wakacyjnej atmosferze na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty w Warszawie. Proszę zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że państwo słyszą swój ulubiony głos, na przykład pani.
1: Dzień dobry, ja sobie wyobrażam, że pan tę powieść czyta. Co panu te zęby wybili, bo ciągle mam to w pamięci.
0: To pociąg do jedynki, tak się nazywa. Tak. A może odegramy w takim razie scenę Romeo i Julii?
1: Nie.
0: Jeśli dłoń moja co
1: tak
0: te świętości trzyma.
1: My przecież tak się lubimy, no nie.
0: Zwaśnione...
1: Rody.
0: Zwaśnione rody.
1: Tak.
0: No dobrze, o zwaśnione rody pani będzie pytać?
1: O zwaśnione rody. Może
0: nie tylko.
1: Też, może
0: o w ogóle, o bieżączkę.
1: No wie pan, urodziny dzisiaj są.
0: Czyje?
1: Prezydenta.
0: Mhm.
1: Pan prezydent świętuje swoją rocznicę wyboru na najważniejszy urząd w państwie. I myślę, że tutaj nasz gość będzie chciał sporo opowiedzieć o współpracy.
0: A złoży życzenia?
1: No zapytamy.
0: Mm-hmm.
1: Może z prezentem jakimś. Chociaż może pan prezydent by rozdał prezenty. No parę nominacji ambasadorskich mógłby wręczyć. To już podpowiem, którą stronę gość.
0: No właśnie, czyli tak. Szef dyplomacji.
1: Tak jest. Wicepremier Jarosław Sikorski.
0: A co tam w prasie, proszę pani? Bo przyszła pani z gazetami.
1: No tak, przyszło.
0: Pani tam zawsze w kiosku kupiły?
1: Nie, tutaj koledzy mają na ladzie z tyłu albo spod lady. Zależy. Nie pan, zależy, o której pan przyjdzie. To albo są na ladzie, albo pod ladą.
0: A młody technik jest? Nie.
1: Nie, ale jest dużo jakichś takich wyborczych rzeczy. No jakby wybory za rok szły.
0: No bo będą.
1: Będą?
0: No.
1: No tak, no i na przykład pan sobie wyobraży, może kandydatem na premiera będzie Władysław Kosiniak-Kamysz i wspólna lista KO i PSL. No to takie są kulisy. Albo Konfederacja, no tak
0: PSL
1: się spieszy.
0: PSL chce samo.
1: No, ale no samo, widzi pan w sondażach, ile samo ma? Samo ma niewiele w sondażach.
0: No, ale samo rządowcy mają pomoc.
1: To nie, samo rządowcy to była ta potęga Jarosława Kaczyńskiego i pakty do Senatu wspólny z Markiem Wochem. 0,09% w wyborach prezydenckich, 19 tysięcy głosów. No ale też na przykład Konfederacja bardzo się spieszy do rządzenia, widzę. Bo już listy układają.
0: Mm-hmm.
1: No to są chłopaki z apetytami. Oni nie rządzili jeszcze. Chcą się pokazać. Więc wszystko przed nami.
0: A kto o tym pisze?
1: O tym pisze na przykład Gazeta Wyborcza albo Dziennik Gazeta Prawna, a w gazecie w Rzeczpospolitej na przykład, no kolega Jacek Nizinkiewicz pisze, że Bąkiewicz nie może być twarzą pamięci. I pewnie dużo osób się z tym zgodzi. Powstania Warszawskiego.
0: A, to dobrze, że nastąpiło wyjaśnienie. 7:51 o 8:15 rozmowa z szefem dyplomacji Radosławem Sikorskim.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną. Ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Patryk Bedliński, zapraszam. Tragiczny wypadek wydarzył się między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim na drodze numer 50. Niedaleko Rudna osobówka wypadła z jezdni. Zginęła jedna osoba. Ruch odbywa się jednym pasem na zmianę na 201 kilometrze. Proszę też uważać na S51 między Olsztynkiem a Olsztynem. Na wysokości węzła Olsztynek Zachód osobówka uderzyła w bariery i dwa pasy w kierunku Olsztyna są zablokowane.
13: Jeżeli chodzi o ten wypadek na węźle Olsztynek w stronę Olsztyna, to tam

0: Jest przejezdne, nie korkuje się. Jest policja, działają, ale nie ma korka, jest przejezdne.
1: A jeżeli chodzi o trasy, które mogą się korkować, to chociażby trasa Sucharskiego w Gdańsku. Droga, która prowadzi od węzła Gdańsk Port i od siódemki w kierunku centrum Gdańska.
2: Podajecie Państwo kłopoty związane z przejazdem przez drogę krajową numer 89 łączącą węzeł Gdańsk Port z portem i ulicą Sucharskiego w Gdańsku. Przygotowywane są na odcinku roboty drogowe, gdzie obustronnie zwężono jezdnie do jednego pasa, co oczywiście czyni paraliż na znacznej części Gdańska.
1: A zdaniem naszego słuchacza można poprawić tę sytuację.
2: Mam propozycję do panów, którzy organizują zastępczy ruch, aby przeanalizowali sytuację, gdzie po jednym pasie ruchu jest wpuszczone na wprost, natomiast dwa prawe skrajne pasy mogłyby być poprowadzone ruch przez ronda na tej łącznicy. To by znacznie poprawiło przepustowość tej trasy.
1: I jeszcze rzut oka na trasę numer 17 Piaski-Krasnystaw. W okolicach Ignasina jedziemy jednym pasem na zmianę, bo zdarzyły się tam trzy samochody osobowe.
3: Jest ósma, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
4: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Polska znów w pomarańczowych i czerwonych alertach. Synoptycy ostrzegają już nie tylko przed upałami.
3: CBA i KAS w akcji przeszukania w sprawie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Nawet 600 zł na wakacje. Rząd uruchamia czek turystyczny. Kto skorzysta? O tym za chwilę.
3: Ulewy i silny wiatr do 80 km na godzinę. Ekstremalne upały nakręcają burze.
4: Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Spokojnie ma być dziś tylko w północno-zachodniej części kraju. Mapy pogodowe przejrzał Aleksander Przoniak.
5: W czasie burz na metr kwadratowy może spaść do 40 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 100 km na godzinę. Lokalnie mogą wystąpić opady gradu. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na południu, dniu w centrum i na północnym wschodzie. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed upałami obowiązują w pasie od Kujaw, Mazowsza i Białegostoku przez Wielkopolskę, województwo łódzkie i Lubelszczyznę po całą południową Polskę. Temperatura maksymalna może sięgnąć dziś 38 stopni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz na celowniku Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej.
4: Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście miejsc związanych z PKOL-em i Polskim Związkiem Koszykówki. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami, tłumaczy rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: To nie są pierwsze czynności dokonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa i z pewnością nie ostatnie. Śledztwo dotyczy kierownictwa zarówno Polskiego Związku Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Śledztwo w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw gospodarczych przez prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza ruszyło w zeszłym roku.
4: Cios dla PiS i nauczka na przyszłość dla innych partii. Tak politolożka Agnieszka Zaręba komentuje przegraną partii Jarosława Kaczyńskiego w sądowej batalii o 6 milionów złotych subwencji.
3: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w sprawie wypłaty pieniędzy.
4: Agnieszka Zaręba w Polskim Radiu 24 mówiła, że decyzja sądu nie zaskoczyła prawników.
7: Myślę, że w tym świecie prawniczym to nie jest żadna niespodzianka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość musiało walczyć do końca, bo z punktu widzenia politycznego pamiętajmy, że taki zastrzyk gotówki w roku przedwyborczym i wobec tych wszelkich kryzysów, które w Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili przechodzi, byłby to dobry temat.
3: Decyzję NSA w mediach społecznościowych skomentował minister finansów Andrzej Domański. Napisał, że jest dla PiS miażdżąca.
4: Politycy podsumowują rok prezydentury Karola Nawrockiego. Dla przedstawicieli rządu to był czas niezrozumiałych wet, a dla otoczenia prezydenta dobry rok dla Polski. Komentarze zebrała Dagmara Kędzior.
8: Przedstawiciele rządu twierdzą, że Karol Nawrocki zawetował najwięcej ustaw ze wszystkich prezydentów. Jego działania minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek określił jako wkładanie kija w szprychy.
9: Wszystkie prawie akty, które miały reformować wymiar sprawiedliwości,

0: Sprawiedliwości są blokowane, są wetowane i to są weta polityczne.
1: To nie jest tylko to, że pan prezydent sypie piach w tryby rządowi, no bo my sobie z tym poradzimy, ale to są konkretne decyzje, które szkodzą Polaków.
2: A tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Z kolei zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza był to rok bardzo dobrej prezydentury, choć w trudnych warunkach koabitacji z rządzącymi.
3: Którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy, a w ciągu tego ostatniego roku wielokrotnie podejmowali, na szczęście nie udane próby, by utrudniać funkcjonowanie prezydentowi.
2: Karol Nawrocki dokładnie rok temu złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Pytanie o ocenę prezydentury Karola Nawrockiego padnie też w sygnałach dnia. Już za kwadrans gościem Agaty Kondzińskiej będzie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
5: To są aktualności jedynki.
6: Rząd dopłaci do urlopu. Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny.
4: Każda osoba po 60 roku życia i posiadacze karty dużej rodziny będą mogli dostać od 300 do 600 zł.
6: Bon będzie można wykorzystać od września do listopada w 4 województwach. Podlaskim, podkarpackim, lubelskim i warmińsko-mazurskim.
4: Dlaczego właśnie tam, wyjaśnia wiceminister sportu Ireneusz Raś.
7: Zrodził się w sytuacji, kiedy analizowaliśmy sytuację tych regionów, tak zwanych przygranicznych, gdzie skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny. W związku z tym chcieliśmy go pobudzić. No i jest wycelowany w okres tak zwanego niższego sezonu.
6: Wiadomo już, że w niektórych województwach czek będzie łączony z regionalnymi bonami turystycznymi dostępnymi dla wszystkich.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6 i awansował do trzeciej rundy turnieju w Montrealu. O 1/8 finału zagra z Holendrem Botikiem van den Zandt-Schulpem. Panie grają w Toronto. Na drugiej rundzie udział zakończyły Magdalena French, Magdalinet oraz Maja Chwalińska, a dziś w trzeciej rundzie zagra Iga Świątek. Rywalką Szwajcarka Wiktoria Golubic. Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. Rewanż za tydzień w Zabrzu. Dziś w tych rozgrywkach spotkania Jagiellonii Białystok oraz Lecha Poznań, a w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Conference League Rakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Znakomita jazda Polek na piątym etapie kolarskiego Tour de France. Katarzyna Niewiadoma była trzecia, Dominika Włodarczyk czwarta. Na mecie w Belleville o Beaujolais wygrała Holenderka Demi Vollering przed liderką wyścigu Szwajcarką Maren Reusser. A o tym, co wczoraj i dziś w Tour de Pologne opowie Andrzej Grabowski.
9: Na Tour de Pologne kolejny sprinterski dzień i kolejny raz on, Włoch Jonathan Milan, po raz trzeci wygrał i oczywiście prowadzi w całym wyścigu. W tym sprincie tym razem nie przebił się Marceli Bogusławski. Bez pomocy kolegów w końcówce finiszuje 27.
10: Tworzyła się dość taka fajna właśnie droga do tego sprintu, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony, bo tam był łuk, zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć.
9: Kolarze teraz przenoszą się w góry, a ściganie zakończyli już ludzie młodzi. Tour de Pologne Junior, czyli wyścigi dzieci i nastolatków. Ścigali się w miastach, gdzie kończyły się 3 sprinterskie etapy. W sumie kilkaset dziewczynek i chłopców, w tym również z zagranicy, na przykład z Meksyku. To wyścigi przyszłości, bo to w takich sportową drogę zaczynał chociażby Michał Kwiatkowski. Dziś start w żaganiu po 12:00 meta w Karpaczu koło 16:30. Relacje z Tour de Pologne oczywiście w radiowej jedynce. Transmisję też w TVP Sport, na antenie, w internecie i w aplikacji mobilnej.
8: A ponownie o sporcie w Lecie z Radiem o 10:30.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Pogoda.
6: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju może przelotnie padać deszcz, a na północy, południu i w centrum przejdą gwałtowne burze. Temperatura maksymalna sięgnie 23 stopni nad samym morzem, 27 na zachodzie, 32 w centrum, a na Podkarpaciu będzie najcieplej 38, a możliwe, że i 40 stopni. Wiatr słaby, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
11: Sponsorem prognozy pogody

0: jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Reklama.
13: Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Czwartkowe sygnały, bo to czwartek, 6 dzień sierpnia, 218 dzień roku, do końca roku 147 dni. Słońce wzeszło o 5.05, zajdzie o 20.18, zatem dzień potrwa 15 godzin i 14 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 33 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 32 minuty. Imieniny obchodzą Felicysym, Jakub, January, Maria, Namir, Oktawia, Oktawian, Stefan, Sława i Walburga. I wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia od jedynki. Niechże się Państwu darzy. 15 po 8. Agata Kondzińska i nasz gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie premierze, dzisiaj urodziny ma prezydent Karol Nawrocki, który świętuje rocznicę wyboru na najważniejszy urząd w państwie i może pan jakieś życzenia z tej okazji chciałby złożyć?
3: No, życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego. Bo to jest i tak nierealistyczne, a tylko sprowadzi się do porażki, jeśli będzie tak złośliwie wetował i złośliwie traktował rząd.
2: Ale pan słyszał ostatnio rzecznika pana prezydenta Rafała Leśkiewicza, który powiedział: wara rządzącym od prerogatyw prezydenta.
3: A my moglibyśmy powiedzieć to samo: wara panu prezydentowi od rządzenia Polską, od tego jest rząd.
2: Od tego jest rząd. Jaki to był rok dla szefa polskiej dyplomacji przy współpracy z panem prezydentem?
3: No, frustrujący, bo Andrzej Duda, też przecież z tamtego obozu politycznego, podpisał na mój wniosek 24 nominacje ambasadorskie, a Karol Nawrocki przyjmuje ambasadorów obcych państw, ich listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji i nie wystawia listów uwierzytelniających polskim ambasadorom, bo chce prowadzić politykę kadrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co nie jest przewidziane w Konstytucji.
2: Ale były spotkania, były rozmowy. Pan się spotykał, panie premierze, z prezydentem i też nic. Wydawało się, że już się uda. Mhm.
3: Uważam, że to jest samobójcza taktyka obozu prezydenckiego, no bo oni mówią, że chcą stworzyć ustrój prezydencki. Do tego potrzeba 2/3 w parlamencie. No i można zakładać, że albo te głosy się weźmie z części dzisiaj rządzącej, części tej demokratycznej sceny politycznej. No i takimi działaniami pan prezydent nie przekona ani jednego polityka po naszej stronie, że trzeba mu dać więcej władzy. Albo trzeba liczyć, że te dwie konfederacje i dwa PiSy zdobędą 2/3 głosów. No na to też nic nie wskazuje. Czyli sama pani widzi, że tą taktyką obstrukcji pan prezydent nie osiągnie swojego celu.
2: Panie premierze, wezwał pan ostatnio ambasadora Rosji do MSZ-u, wręczył notę protestacyjną i jak potem mówił pana rzecznik, ambasador Federacji Rosyjskiej usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań traktatów międzynarodowych. A wszyscy słyszeliśmy też ambasadora Federacji Rosyjskiej, który powiedział, że to nie była rosyjska rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie. I czy to kończy, ta nota protestacyjna kończy działania dyplomatyczne z pana strony?
3: No wiemy, że standardem dyplomacji jeszcze sowieckiej, teraz rosyjskiej jest zaprzeczanie o

0: oczywistym faktom. Przypominam, 21 dronów, z którymi polskie siły powietrzne i kilka krajów natowskich razem walczyły przez 7 godzin, też nie były rosyjskie. Więc po pierwsze kłamać. A my rezerwujemy prawo do dalszych działań wtedy, gdy sami dojdziemy do wniosków, potwierdzimy, że tam była głowica bojowa i że ona wybuchła, i określimy, czy ten wlot rakiety nad Polskę był efektem awarii rosyjskiej rakiety, czy też był umyślny.
1: Czyli no, pan czeka na ustalenia śledczych.
0: Służby specjalne, prokuratura, także sojusznicy badają to bardzo drobiazgowo.
1: No ale są nawoływania polityków opozycji w kraju, którzy domagają się, tu cytuję Przemysława Czarnka, jeśli to była rosyjska rakieta, rosyjski pocisk, to MSZ ma wszelką podstawę do tego, żeby natychmiast usunąć Rosjan z ambasady rosyjskiej, dzisiaj przez nich zajmowany, i tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że ma pan wsparcie, ponieważ w listopadzie Sejm przyjął taką uchwałę, w której wzywał rząd do podjęcia działań o wywłaszczenie z poszanowaniem prawa międzynarodowego ambasady Federacji Rosyjskiej.
0: No tak, wywłaszczenie na podstawie uchwały z poszanowaniem prawa międzynarodowego. No, fajna konstrukcja, tylko że uchwała nie uchyla traktatu wiedeńskiego, konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych. Pan Ozes Rose, jeśli chce być premierem, powinien to wiedzieć. Przez 8 lat rządów PiS-u jakoś nie wyrugowano Rosjan z ich ambasady i jakoś nie wpadł poprzedni rząd, mimo że wojna już trwała i wojna hybrydowa przeciwko Polsce już miała miejsce, na zamknięcie 3 rosyjskich konsulatów w Polsce. Dopiero myśmy to zrobili moimi decyzjami. A jeśli chcą koledzy z PiS-u przenieść ambasadę, a zgoda, że ona jest w takim prowokacyjnym miejscu, to niech powiedzą otwarcie, że chcą zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją.
1: Do tego by się sprowadziło, tak?
0: No bez tego nie ma możliwości wykonania tej uchwały. Więc jeśli tego chcą, to niech to powiedzą, bo póki co żaden kraj Unii Europejskiej i NATO z Rosją stosunków jeszcze nie zerwał.
1: Panie premierze, niedawno Mateusz Morawiecki powiedział, żadnych więcej pocisków Patriot na Ukrainę. Nawet zasugerował, że byłby za tym, żeby też zlikwidować polską grupę zbrojeniową i żeby tutaj zbrojeniami zajął się głównie przemysł prywatny. Tutaj się odwołuję do pana doświadczenia jako ministra obrony narodowej przed laty.
0: To są dwie odrębne kwestie, bo faktycznie te największe firmy zbrojeniowe na świecie, Boeing, czy Raytheon, czy Lockheed Martin, czy ileś innych, są prywatne. A więc co do zasady Morawiecki ma rację, że można być firmą zbrojeniową prywatną, a mimo to działać na rzecz obronności kraju. Co więcej, w Ukrainie ten ekosystem produkujący i rakiety dalekiego zasięgu, i drony dalekiego zasięgu, ale także te drony sterowane światłowodem krótkiego zasięgu, w większości są produkowane w sektorze prywatnym i mają taki szybki system zwrotny tego, co działa na polu walki, a co nie. Tego bym sobie w Polsce też życzył. Taki bogaty, konkurencyjny układ prywatnych firm dających wojsku to, co najlepsze i ciągle modernizującym. I to jest kwestia, która jest do dyskusji i tu nawet bym się do pewnego stopnia zgodził z premierem Morawieckim. Natomiast na Kijów lecą kolejne dni, przez kolejne dni rakiety balistyczne, przeciwko którym nie ma w tej chwili obrony. Mordowani są ludzie w coraz większych ilościach. No i pytanie, czy mamy pewność, że nie lepiej by było strącać te rosyjskie rakiety nad Ukrainą niż ewentualnie później nad Polską.

0: To jest temat do bardzo poważnej dyskusji, która nie powinna być zakładnikiem rywalizacji partyjnej.
1: Tak, i wiemy, tak jak pan powiedział, że Ukrainie brakuje pocisków. Jest to też wynikiem wojny w Iranie. Chciałam pana zapytać, czy pan się spodziewa jakiegoś rozwiązania, ponieważ prezydent Donald Trump po raz kolejny chyba zapowiada, że ta żegluga przez cieśninę Ormuz zostanie przywrócona. Miało to się stać albo wczoraj, albo jeszcze dziś. I po raz kolejny też ostrzega, że i w przeciwnym razie Iran czeka bardzo mocne uderzenie.
0: No, z moich informacji wynika, że w ostatnich dniach czy godzinach przechodzi po kilka statków przez cieśninę Ormuz, a przed wojną przechodziło 140 i więcej dziennie. Więc przywrócenia tej sytuacji jeszcze nie mamy. Też jeszcze nie wiemy, na jakich warunkach ewentualnie w przyszłości tankowce mogłyby przepływać. To jest z naszego punktu widzenia niedobra sytuacja. Rynki wydaje się oceniają, że idzie ku lepszemu, no bo cena ropy spada dramatycznie w ostatnich dniach, więc może wiedzą coś, czego my nie wiemy, oby tak było. W naszym polskim interesie jest to, aby wody międzynarodowe pozostały wodami międzynarodowymi i aby ceny ropy spadały, a nie rosły.
1: Panie premierze, czy po ostatnim spotkaniu prezydenta Zełenskiego z Donaldem Trumpem pan jakoś z nadzieją albo z ostrożnym optymizmem patrzy na to, że może dojść do choćby do zawieszenia broni?
0: No, to by wymagało presji amerykańskiej na Rosję, a nie na Ukrainę. Elementem takiej presji mogłoby być uchwalenie ustawy imieniem niedawno zmarłego senatora Lindsey Grahama, która stworzyłaby podstawę prawną do takich twardych sankcji na Rosję. Zresztą niektórzy eksperci mówią, że to jest możliwe już dzisiaj. No, przypominam, że na wiele krajów sojuszniczych stawka celna wynosi 10 czy 15%, a na Rosję, o ile wiem, ceł w tej chwili jeszcze nie ma, więc daje się to zrobić. No, może pani pamięta, że wtedy, gdy prezydent Trump powiedział w Ankarze, że da Ukrainie licencję na produkcję patriotów, których ta desperacko potrzebuje, byłem sceptyczny, czy to rzeczywiście się stanie. No i dzisiaj już mamy wycofanie się z tamtych obietnic. Ale Stany Zjednoczone mają ileś innych sposobów na wywarcie presji na Putina. No dobrze by było, żeby negocjatorzy wreszcie po raz pierwszy odwiedzili Kijów, a nie tylko pielgrzymowali do Moskwy.
1: No tak. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia genezę tego, co stało się w Ceucie? Czy widzi pan tutaj zbieżność z działaniami przy granicy Polski z Białorusią?
0: Tak, widzę pewną zbieżność. No, po pierwsze, ci, którzy od razu w pierwszych minutach i godzinach w Polsce zaczęli mówić o inwazji, mam wrażenie, że nie wiedzieli, że Ceuta jest w Afryce, a nie w Hiszpanii. Ale po drugie, no jeśli do strefy Schengen wlewają się uchodźcy spoza strefy Schengen, to spodziewałbym się elementarnej solidarności z krajem sojuszniczym, członkiem strefy Schengen, członkiem Unii Europejskiej, z Hiszpanią. I jeszcze badane jest to, na ile to była operacja przemytników, czy wynik jakiejś psychozy ze względu na dezinformację w mediach społecznościowych, a na ile był to jakiś zaplanowana akcja po to, żeby właśnie zdobyć te zdjęcia rzekomo do Europy wlewających się uchodźców. No tutaj pudło naszych nacjonalistów, bo między Ceutą a Europą, a resztą Hiszpanii są kontrole graniczne i ani jedna z tych osób nie trafiła do Europy. Ale no, Hiszpania odnotowała to, kto się z nią solidaryzował, a komu sprawiało to satysfakcję.
1: Panie premierze, chciałam pana zapytać, czy zagłosuje pan za zdjęciem immunitetu posłowi, wiceministrowi z pana resortu Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu? Chce tego prokuratura, która w komunikacie pisze, że materiał dowodowy wskazuje na dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez pana wiceministra, pana posła.

0: dwóch przestępstw polegających na przywłaszczeniu powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie lokali mieszkalnych.
1: Panie redaktor, nie zagłosuję za tym ani za niczym innym, bo jak pani redaktor doskonale wie, nie jestem parlamentarzystą.
0: Ale czy pan...
1: Natomiast oczywiście prokuratura jest niezależna i każdy jest równy wobec prawa.
0: Ale czy pan rozmawiał z panem wiceministrem o tej sytuacji?
1: Tutaj mamy pewne precedensy. Sprawa kadrowa, niezręcznie mi o tym mówić publicznie. Decyzja ostatecznie, jak pani wie, należy do prezesa Rady Ministrów.
0: Rozumiem. Czyli też, ale też do PSL-u?
1: I oczywiście będzie to elementem rozmowy koalicyjnej.
0: Już na koniec chciałam pana poprosić o komentarz do decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości w sprawie skromniejszych pieniędzy, które ta partia dostaje, odkąd PKW policzyła, że nielegalnie wydała w wyborach 2023 roku ponad 3,6 miliona złotych.
1: No, jak powiedział jeden z wiceministrów PiS-u, kraść trzeba zgodnie z procedurami. Jeżeli w tym wypadku też kradziono niezgodnie z procedurami, no to taki będziemy mieli efekt.
0: I czy Mateusz Morawiecki zawojuje centrum ze swoim Rozwój Plus?
1: No, Rozłam Plus wystartował na poziomie 7%. Takie nowe byty przeważnie mają koło 15%, więc jak mawiają Francuzi, marne szanse.
0: Marne szanse. Dziękuję bardzo. Gościem był Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska. Już teraz 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: To był frustrujący rok z punktu widzenia szefa polskiej dyplomacji, przyznał przed chwilą w Jedynce minister Radosław Sikorski. Dziś mija 365 dni od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Przez ten czas prezydent zawetował rekordowo dużo ustaw, nie podpisał też ambasadorskich nominacji.
1: No, życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego, bo to jest i tak nierealistyczne.
3: Radosław Pisiewicz pod lupą Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście miejsc związanych z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: To nie są pierwsze czynności wykonywane do tego bardzo skomplikowanego śledztwa.
3: A chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień w zarządzaniu finansami. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o niewypłacenie partii 6 milionów złotych z dotacji i subwencji. Powodem jest odrzucenie sprawozdania wyborczego przez PKW.
5: W tym świecie prawniczym to nie jest żadna niespodzianka, natomiast Prawo i Sprawiedliwość musiało walczyć do końca.
3: Rząd może dopłacić do urlopu. Ministerstwo Sportu uruchamia czek turystyczny. Każda osoba po 60 roku życia i posiadacze karty dużej rodziny będą mogli dostać od 300 do 600 zł. Warunkiem jest wypoczynek w województwie podlaskim, podkarpackim, lubelskim albo warmińsko-mazurskim.
6: Skutki wojny mogą mieć wpływ na sektor turystyczny.
3: Teren pod przyszły plac budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, oficjalnie przejęty przez generalnego wykonawcę, to ponad 300 hektarów. Teraz rozpocznie się drugi etap prac przygotowawczych.
7: Dużo prac inżynieryjnych, planistycznych, po pierwszej fazie przygotowawczej.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.
2: Pogoda. To nie jest tak, że upały, znaczy, że żegnamy się z upałami. Jutro tak, jutro zdecydowanie chłodniej, to w całym kraju, ale dziś jeszcze na Podkarpaciu termometry pokażą nawet 40 stopni, 38 do 40. W centrum też powyżej 30, 32. Na zachodzie poniżej 27, najchłodniej nad samym morzem stopni 23. Zachmurzenie dziś umiarkowane, chwilami tych chmur ma być więcej. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu na północy, na południu i w centrum także gwałtowne burze. W czasie burz wiatr porywisty, ciśnienie raz w górę, raz w dół. Teraz na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale. No i pytaliśmy, co robić, kiedy nam się samochód rozkraczy w drodze, w środku lata, gdzieś tam w środku Europy. No, tak jak mówię, pół biedy, kiedy w Polsce trochę gorzej, kiedy za granicą. Pan Juliusz wspomina syrenkę 105. Miałem pół bagażnika, części zapasowych, świece zapłonowe, cewki, lewarki, żarówki, inne niezbędne części w środku.

0: Syrena to był najbardziej awryjnolubny pojazd. Odyseusz zapatrzył na syreny tak, że Christopher Nolan ich nie pokazał w ogóle, ale od czego jest wyobraźnia, tak jak i w radiu, prawdaż?
1: Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
6: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
5: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
6: Jesteśmy w Mołdawii,
5: Rumunii
6: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice? Opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
5: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
6: i Tomasz Prangę-Barczyński.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Sygnał dnia w radiowej jedynce jeszcze przez najbliższe 25 minut. Czas na poranny trening szarych komórek. No, cieszy się ogromnym powodzeniem to wydanie jednonutkowe. Mamy mnóstwo telefonów. Nie nadążamy z montażem z Francuska. Aż szkoda, że nie możemy wszystkich zaprezentować, ale to no, bardzo często jest tak, że kto lepszy, ten pierwszy. A to łatwe nie jest, tak po jednej nutce odgadnąć, co to za utwór i co to za kapela. O, już Państwu podpowiedziałem, że to będzie kapela. Zatem słuchamy uważnie. Tylko jedna nutka. Tylko jedna. Jeszcze raz. I jeszcze raz. A, Miłosz za szyby zgadnął. Ciekaw jestem, czy Państwo zgadną. Pewnie oczekują ode mnie jakiejś pomocy w podpowiedzi, tak jak wczoraj, ale nie będzie żadnej pomocy. No dobrze, no będzie. Proszę. Poproszę jeszcze Miłosza zza szyby o jeszcze jedną nutkę. Do tej pierwszej dorzućmy. A już wystarczy, żeby za dużo nie poszło. 22 139 22 02. Co to za utwór? Co to za zespół? Nieprzypadkowo dziś 8:36. Już za chwilę redaktor Wojciechowski.

0: Zapamiętaj mnie.
1: Polskie Radio, program pierwszy za 21:09.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Ale to zimą było czy latem?
3: To było zimą. To było w styczniu i było to okropne.
1: Redaktor Marcin Wojciechowski opowiadał o tym, jak się zatrzasnął w... A nie, to nie ta historia.
3: Nie, gorzej, gorzej.
1: Nie, to w samochód, tak? Padł był.
3: Tutaj zagotowała się, znaczy zepsuła się chłodnica. Na szczęście było minus 30 i z prędkością 20 km na godzinę dojechałem do serwisu. Ale to był taki dzień, że mi mama wtedy zachorowała i w ogóle tak wszystko mi się w ciągu jednego dnia, że tak powiem, brzydko zwaliło na głowę. Ale muszę panu powiedzieć, że bardzo dumny byłem z siebie, bo zachowałem spokój.
1: O, bo to jest najważniejsze.
3: Pamiętam, że naprawdę była to nieciekawa sytuacja, a ja wtedy powiedziałem, przecież nic nie mogę zrobić. I tak ze mnie to spłynęło i po prostu czekałem na rozwiązanie tych problemów. Także jednak można, ale to z wiekiem przychodzi.
1: No tak, jak wiele innych rzeczy. Dziś w sygnałach mówimy właśnie o tym, jak sobie radzić w takiej ekstremalnej sytuacji jak samochód, który odmawia nam współpracy. Pani Ania pisze, że jechała ze znajomymi na koncert. W pewnym momencie samochód zamiast przyspieszać zaczął zwalniać. I to było na drodze S17 i to w niedzielę. Byliśmy 20 minut od miejsca, w którym się koncert miał odbyć. Znajomy, który miał wystąpić, złapał stopa, zdążył na swój własny koncert, a ja musiałam wzywać auto pomoc. Na szczęście to już przeszłość, samochód jest w 100% sprawny. Ja powiem panu szczerze, mam nadzieję, że człowiek, który ma dzisiaj zagrać w Warszawie, że dojedzie na ten koncert.
3: Mhm.
1: Ale to nie pańskie klimaty.
3: Nie.
1: Ciekaw jestem, czy pan zna. Grupa Primus, Les Claypool.
3: Nie.
1: Nie zna pan?
3: Nie.
1: Najsłynniejszy basista na świecie? No może nie tak jak Marcus Miller, ale polecam panu. W Ameryce to jest już kultowa grupa.
3: Zupełnie inna bajka, proszę pana. Co pan do mnie z basistą jakimś tutaj? O czym pan do mnie mówi, proszę pana?
1: Britney Spears?
3: Britney?
1: Brzydal.
3: Wie pan, jest coś takiego, to Amerykanie nazywają guilty pleasure, jak nikt nie patrzy, to w samochodzie, tam nikt nie, tutaj pan redaktor z radio, tutaj o Ems Kaczyńską, tu jazzik zagramy, a tam you drive me crazy wieczorem, wiesz, a jadę przez miasto.
1: To ja się muszę do czegoś przyznać i teraz powiem to na antenie publicznego radia.
3: Proszę.
1: W latach 90. No, może nie. No,
3: ale już za późno, już musi pan, musi pan, naprawdę. Słuchacze czekają. Naprawdę teraz zrobili głośniej wszyscy, musi pan.
1: Disco Polo Relax.
3: Serio?
1: Tomasz Samborski i następnego dnia z kolegami w szkole sobie relacjonowaliśmy, co tam było.
3: O, pomarańczowe drzewa. Dobra, ja też.
1: No dobra, i co tam?
3: To będzie, wyciągnął nam to, proszę pana, kiedyś, mówię panu. Dlaczego ta Britney Spears została wywołana? Bo powstała Jeff Weiss, to jest amerykański dziennikarz, obserwator popkultury, który był na planie piosenki Baby One More Time Britney Spears w 99 roku, która czy ktoś lubi, czy nie, czy się śmieje, czy nie, miała ogromny wpływ na popkulturę.
1: Widział pan, co zrobił Jack Black z tą piosenką?
3: Oczywiście, jasna sprawa.
1: Jack Black, czyli aktor, który wcielił się w Kung Fu Pandę.
3: A co zrobił przecież ktoś, czy nie przypadkiem, no nie pamiętam, któryś jeszcze z takich mocnych rockowych panów też przerobił Britney Spears. Mm-hmm. Natomiast to jest książka tak naprawdę o pokoleniu, też o obserwacji całego tego pokolenia przez pryzmat Britney Spears, jej zachowań, ale też to jest książka o popkulturze lat 90. nie zawsze kolorowa. Mm-hmm. Lat 90. i współczesnych, to będzie z nami pani, która redagowała tę książkę, więc o tym porozmawiamy. Zabierzemy państwa również do Afryki. Lubi pan afrykańską muzykę?
1: No,
3: coś nie trafiam dzisiaj w ten gust pański.
1: Nie, trafia pan, proszę pana. Ja, też moje wybory będą nieoczywiste. Niejaki Ludwig Göransson, ten, który w Czarnej Panterze sięgał właśnie po korzenie i trochę tej afrykańskiej muzyki. To niezwykle zdolny facet, bo już chyba dwa Oscary ma na swoim koncie. Ostatnio skomponował muzykę do Odysei Christophera Nolana.
3: To dzisiaj będziemy mówić o festiwalu prezentującym kulturę Afryki w Polsce. Już 7 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą. African Beats Festival. Ładnie, nie? Odwiedzi nas Julia Mark, nowo mianowana pani dyrektor Teatru Polskiego Radia. Opowie o słuchowiskach na Leżakach.
1: Bardzo, tak, bardzo 15 przyjemna, sierpnia mówiliśmy tak, też o tym.
3: Bardzo przyjemna sytuacja. No i jeszcze zapraszamy państwa między innymi do Krakowa po godzinie 15. No, tak pomyślałem, czym by to podsumować.

0: Chodzi dzisiejszą naszą rozmowę. Wie pan, co się wydarzyło 60 lat temu? Sobie to nawet tu wynotowałem.
1: Ale czy pan nie spali mi czasem PTSK?
0: Dobra. To...
1: A nie, no śmiało, może pan.
0: Zna pan słynnego twista, nie?
1: Tak. A, to widzi pan.
0: To nie spale, nie?
1: Nie, to absolutnie...
0: Chubby Checker?
1: Znam człowieka.
0: Dokładnie 1960, bo szukałem jakiejś ładnej rocznicy na dzisiaj. I takie znalazłem smutne. 6 sierpnia 60 roku Chubby Checker po raz pierwszy zaprezentował The Twist. A ja myślę, że to dobrze państwa obudzi.
1: Może być?
0: Tak.
1: No to w takim razie...
0: Artur mówi, że muszę już kończyć. Chyba mi puszcz ten...
1: No to jak wydawca mówi, że...
0: Wydawca mówi, tak.
1: Wydawca jest kimś takim jak, przepraszam, ja babka wiem. W księgowości, ja albo... Wiem.
0: I znowu dał znak, że znowu muszę kończyć.
1: W dziekanacie.

0: A już się bałem, szanowni państwo, że redaktor Wojciechowski spali mi niczym redaktor Czarnecki naszego PTS-ka, czyli poranny trening szarych komórek, bo to też tak rocznicowo się pojawiły te nutki. Przypomnijmy sobie tę jedną razy trzy. Jeszcze raz. No i dawaj jeszcze raz. No i żeby być fair wobec państwa, no postanowiłem zagrać trochę więcej, bo ta jedna to mogła wprowadzać trochę zamieszania, choć na przykład Miłosz, człowiek, który przy stole mikserskim dziś realizuje nasz program Sygnały Dnia, wiedział od razu. No ale poprosiliśmy o jeszcze jedną. No właśnie, i chyba to dało państwu do myślenia i tak sobie myślę, że o właśnie. Jest w końcu odpowiedź.
1: Dzisiaj chodzi o Help the Beatles na 100%. Dziś jest chyba nawet rocznica wydania tej płyty.
2: No mi to zabrzmiało jak Help, I need somebody, czyli the Beatles. Pozdrawiam.
0: No i wszystko chciałoby się powiedzieć, zgadza się.

0: Don't let me down. Jakoś mi się tak skojarzyło, w zasadzie to nie mnie, tylko Miłoszowi Zaszyby, naszemu realizatorowi. No to będzie piękna klamra. No, to Beatlesi, szanowni państwo. 65 rok, tak przy okazji, ale to nie z tej płyty, bo to Help. Sława dziś obchodzi imieniny, to chciałbym zaśpiewać pani, choć nieobecna, ale będzie. Będzie za chwilę po godzinie 9 w Lecie z radiem. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Hej. 8:52. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Znowu miałam rację.
8: W czym?
9: We wszystkim.
8: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Tragiczny wypadek wydarzył się między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Osobówka wypadła z jezdni w okolicach Rudna na 201 kilometrze i niestety jedna osoba zginęła w wyniku tego zdarzenia. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Niełatwo jedzie się z Wrocławia do Legnicy. Korek mogą Państwo napotkać na A4.
12: Cześć, tutaj Tomek. 143 km autostrady A4, Wrocław, Legnica, drogowcy się rozłożyli, korek ma już 2 km.
11: Na S1 tymczasem problemy przy węźle Bielsko-Biała-Rosta. Na drugim kilometrze osobówka uderzyła w bariery i zablokowany jest przez to jeden z pasów w kierunku Cieszyna. Pod Trójmiastem na S6 trzeba wzmóc czujność, jadąc między Gdańskiem a Gdynią. Na węźle Gdańsk-Lotnisko

0: Autobówka uderzyła w bariery, blokując jeden z pasów w kierunku Gdyni. To kilometr 332. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na S8 tymczasem problemy w stolicy między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada. Na 15 kilometrze stołecznego odcinka S8 zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w kierunku Poznania. Zakończyły się tymczasem problemy na trasie Olsztynek-Olsztyn, czyli na S51 w okolicach węzła Olsztynek-Zachód, gdzie wcześniej osobówka uderzyła w bariery na tyle niefortunnie, że blokowała przez pewien czas aż dwa pasy w kierunku Olsztyna. Trzeba wyjątkowo uważać między Piaskami a Krasnym Stawem, ale także przyda się cierpliwość, bo jedziemy naprzemiennie na 119 kilometrze w okolicach Ignasina. Tam zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Dwie osoby są poszkodowane, a mowa o 17 Piaski i Krasny Staw. Na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: I jeszcze informacja dla warszawiaków. Na Wałbrzyskiej przy Puławskiej jest bardzo duży wypadek. Proszę uważać. A to jest program Pierwszy Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00.

0: Polski rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Liczymy. Jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze sobota, a to oznacza, że spotykamy się z Państwem. Gdzie? W Lublinie. To będzie kolejny przystanek Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. O 9:00 audycja, o 12:00 piknik, o 20:00 oczywiście koncert, podczas którego zaśpiewa wiele gwiazd, ale między innymi zatańczy, zaśpiewa i zrobi niezwykły show Justyna Styczkowska i właśnie z nią będę miała dziś przyjemność porozmawiać, ale nie tylko. Golec Orkiestra również na scenie, no i jest duża szansa, że w trakcie dzisiejszej audycji też usłyszymy jednego z braci bliźniaków, którego, no, przekonają się Państwo. Zajrzymy także dzisiaj na dach Pałacu Kultury i Nauki. Pojawi się wątek pszczeli. Zajrzymy także na Dolny Śląsk, ale przede wszystkim dzisiaj warzywa górą. Z taką naprawdę ekspertką, która wie, o czym mówi. Nawet jeśli Państwo nie są wegetarianami, to przecież doskonale wiemy, że warzywa zdrowe bardzo są, więc warto się dowiedzieć, co oryginalnego zrobić, na przykład chińskiego, tak żeby było i smacznie, i różnie, i zdrowo. A teraz czas na aktualności, które przedstawi Paweł Aramowicz-Zieliński.
5: Były upały, będą upały i gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. To rok sypania piachu w tryby, twierdzą rządzący. Opozycja chwali Karola Nawrockiego. Mija 365 dni od zaprzysiężenia prezydenta. Cena diesla na polskich stacjach bije rekordy. Rząd nie wyklucza powrotu do regulacji cen maksymalnych. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Lepiej unikać otwartych przestrzeni. Alert o takiej treści od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy 14 województw. Zagrożeniem są burze. Miejscami z silnym wiatrem, niewykluczone, że z gradem. Do akcji przygotowani są strażacy, którzy już w nocy mieli ręce pełne roboty. Odnotowano prawie 500 interwencji związanych z burzami.
6: Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.

0: Ranek 6 sierpnia przyniósł 171 interwencji spowodowanych burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw łódzkiego oraz mazowieckiego.
1: Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan Wojciech Gralec i dodał, że interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych gałęzi i wypompowywaniu wody z pomieszczeń i posesji. Kolejnym zagrożeniem jest upał. Na południu i w centrum kraju alerty trzeciego stopnia. Temperatura może sięgnąć miejscami 38 stopni Celsjusza. Dwie inicjatywy ustawodawcze, 41 zawetowanych ustaw, 255 podpisanych. Za nami rok prezydentury Karola Nawrockiego. Zdaniem jego rzecznika Rafała Leśkiewicza to był dobry rok, choć nie najłatwiejszy.
2: Choć w bardzo trudnych warunkach kohabitacji z rządzącymi, którzy najpierw nie uznawali wyników wyborów, są tacy, którzy do dzisiaj liczą jeszcze głosy.
1: Zdaniem rządzących Karol Nawrocki wielokrotnie rzucał im kłody pod nogi. Wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski przyznał w radiowej Jedynce, że z punktu widzenia polskiej dyplomacji to był frustrujący rok.
3: Życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego. No, sprowadzi się do porażki, jeśli będzie złośliwie wetował i złośliwie traktował rząd. Gwara panu prezydentowi od rządzenia Polską, od tego jest rząd.
1: Rocznica ma być hucznie obchodzona przed Pałacem Prezydenckim. Na 17 zaplanowano debatę, koncert niespodziankę i przemówienie Karola Nawrockiego. Tak drogo na rynku paliw jeszcze nie było. Za litr oleju napędowego trzeba już zapłacić średnio ponad 8 zł i 20 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje 7,77, czyli najwięcej w tym roku. Rząd nie wyklucza powrotu do regulacji cen maksymalnych. Kluczowe mają być ostatnie tygodnie wakacji. Minister finansów Andrzej Domański w TVN24 mówił, że brana jest pod uwagę obniżka VAT-u, ale tylko jeśli pogorszy się sytuacja na rynku ropy, a nie konieczność interwencji, wskazywał w Polskim Radiu senator Koalicji Obywatelskiej Piotr Woźniak.
4: Jestem przekonany, że ta interwencja jest potrzebna. To jest moja prywatna opinia. Rząd to analizuje cały czas. Jestem przekonany, że premier Donald Tusk z ministrem Domańskim sprawie się przygląda bardzo wnikliwie i w najbliższym czasie będzie podjęta decyzja.
1: Na rekordowe ceny paliw to pokłosie sytuacji na Bliskim Wschodzie i zamknięcia cieśniny Ormus. Donald Trump twierdzi, że w sprawie odblokowania tej kluczowej dla transportu ropy drogi morskiej poczyniono już znaczne postępy.
5: Prezydent argumentował, że to właśnie utrzymująca się presja wojskowa skłoniła Teheran do powrotu do stołu negocjacyjnego. Zwracając się do swoich zwolenników, Donald Trump powiedział, że USA były gotowe do przeprowadzenia największego ataku od czasów II wojny światowej. Zanim irańscy przedstawiciele wystąpili z propozycją rozmów, zadzwonili do mnie i powiedzieli: proszę, nie rób tego, porozmawiajmy, relacjonował Donald Trump. Wolałbym zawrzeć porozumienie, bo nie chcę zabijać ludzi, ale Iran nie może wejść w posiadanie broni nuklearnej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
6: To są aktualności Jedynki.
1: 11 ofiar i ponad 740 osób rannych. Taki jest tegoroczny bilans wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. Od początku roku wypadków było ponad 800. Komisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji przypomina, że w ostatnich miesiącach zaostrzono przepisy dotyczące tych pojazdów.
7: Osoby do 13 roku życia, dzieci, które nie ukończyły 13 roku życia, nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych. Ta druga zmiana to zmiana dotycząca obowiązku korzystania z kasków ochronnych podczas poruszania się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną lub też urządzeniami transportu osobistego. Osoby, a więc dzieci i młodzież, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: W ostatnich dniach władze niektórych miast zdecydowały się na wprowadzenie stref z zakazem ruchu na hulajnogach elektrycznych. To między innymi Kutno, ale planuje to zrobić także Bełchatów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
11: Upał. Niestety bardzo duży upał nadal. Prawie w całym kraju. Co to oznacza, to prawie. W tej chwili już najwyższa temperatura w Rzeszowie. 29 stopni. Tam oczywiście na Podkarpaciu dzisiaj największy upał, bo tam nawet może temperatura dojść do 38-39 stopni. W centralnej części kraju też oczywiście upalnie, też powyżej 30. Na południu prawie wszędzie 30, na wschodzie podobnie. Natomiast najniższa temperatura dzisiaj prognozowana przez naszych synoptyków to 23 stopnie i tyle będzie na wybrzeżu i na Pomorzu. Także znów chronimy się przed tym

0: upałem. Dbamy o najsłabszych, o najmłodszych, o chorych, o seniorów. Proszę pamiętać o zwierzętach również. Dzisiaj także burze w bardzo wielu miejscach w kraju. Także też na to proszę uważać, bo te burze i z silnym wiatrem, i z gradem. Synoptycy prognozują, że może wiać do 90 km na godzinę. Co z ciśnieniem? Bardzo lekko w górę, w południe w stolicy 1001 hektopaskali, a więcej o pogodzie za 20 kilka minut.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
0: Zaczniemy od jakości powietrza. Jest dobra lub bardzo dobra prawie w całym kraju. Gdzie jest gorzej, gdzie jest umiarkowana? Dąbrowa Górnicza, Katowice, Kielce, Kraków, Lubliniec, Radom, Sosnowiec i Zamość. Te regiony mają tutaj gorszą jakość powietrza. Poza tym 29% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 10 do 15 zalecane jest zwiększenie zużycia w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanej energii. Proszę pamiętać, 10-15. Natomiast od 17 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia prądu, ponieważ w tym czasie najwięcej energii będzie powstawać w elektrowniach na węgiel i gaz, a najmniej z OZE, czyli z wiatru i ze słońca. Korzystajmy z tego, co nam daje ta upalna pogoda.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Ale się klimatycznie zrobiło, to Antonio Banderas tak rozpoczął dzisiejsze lato z Radiem Sowa Wieńczycka. Uśmiecham się do Państwa na dobry początek naszego ilu godzinnego. No tak, 3 godziny razem będziemy i bardzo się cieszymy. Jak zwykle mamy dla Państwa te nasze stałe pozycje, mnóstwo konkursu, przede wszystkim skojarzenia, ale także proszę pamiętać i o wakacjach marzeń, który przygotował dla Państwa Romek, i o naszych ścieżkach rowerowych. No i o takim konkursie, który związany jest z naszą Polką Dziadek. Wiem, nie jest to dla każdego, ale mam nadzieję, że niektórzy się skuszą. A o co chodzi? No słuchamy tego wyjątkowego dźwięku. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Mistrzyni wokalu, jazzu, Urszula Dudziak oczywiście wykonała to specjalnie dla nas, czyli dla Państwa oczywiście również, z czego się cieszymy, ale jest też szansa, że każdy z Państwa może zagrać, zaśpiewać taką swoją polkę, dziadek, wystarczy to zrobić, też nagrody czekają, wystarczy to umieścić w swoich social mediach i poprzedzić to specjalnym hashtagiem, hashtag moja polka dziadek, do tego też oznaczyć profil jedynki, wtedy już tutaj nasza koleżanka z mediów społecznościowych

kulturowych. Znajdzie to i będziemy się temu wszystkiemu przyglądać, a kto wie, może i emitować. To już trochę poopowiadałam o konkursach, ale dzisiaj jeszcze trochę o tym, co przed nami, bo mam nadzieję, że Państwo pamiętają, kto ma możliwość najbliższą sobotę zajrzeć do Lublina, to proszę przyjeżdżać. Będzie mnóstwo atrakcji, oczywiście od 9, później piknik o godzinie 12, no i koncert i wystąpi sporo osób. I dzisiaj te gwiazdy z koncertu też u nas się pojawią, już w tej godzinie i Golec Orkiestra i Justyna Styczkowska. No i jeszcze zajrzymy także do Pszczół i nie tylko. Proszę z nami być, sporo atrakcji przez najbliższe 3 godziny. A teraz Kasia Kowalska.

To Fabio Rovazzi, taki włoski element w Lecie z Radiem, a teraz będzie konkursowy element w Lecie z Radiem, czyli wakacje marzeń. To już Państwo doskonale wiedzą, że codziennie Romek przygotowuje dla Państwa pytanie. No to dzisiaj będzie pytanie 33, chociaż jeśli chodzi o tę część konkursową, to pytanie 9. Za 5 punktów proszę uważnie słuchać.

0: Są fale, są mewy, gdzieś tam w tle buczy syrena okrętowa. Czas na kolejne pytanie wakacji marzeń. Morze Śródziemne i dziś wyspa, która nie jest rekordzistką pod względem wielkości, ale za to jest samodzielnym państwem. Chwalą się w przewodnikach, że mają tyle kościołów, ile jest dni w roku. Nie wiem, czy to prawda, bo ciężko to sprawdzić, ale uwaga na samochody. To widać, kierownica jest po prawej stronie. Nic w tym dziwnego, bo jest to była angielska kolonia. No i teraz uwaga, trudne pytania aż za 5 punktów. Jak nazywa się ta wyspa, to ta łatwa część i teraz ta druga trudna i zabawa w skojarzenia. Co ta wyspa ma wspólnego z polskimi Ząbkami, Piastowem i Legionowem, albo z takimi europejskimi perełkami jak Monako czy Watykan? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72 151, najpóźniej do 11.30 wpisać słowo klucz wakacje.
1: To powtórzę za Romanem. 72 151 to jest właśnie ten numer SMS-owy. Tutaj Państwo wysyłają te odpowiedzi, a nagroda oczywiście to voucher o wartości 10 tysięcy złotych, ale to dopiero na koniec miesiąca, to właśnie takie wakacje marzeń. Proszę pamiętać o tym słowie wakacje. Przy odpowiedzi wtedy będzie zdecydowanie łatwiej.
2: Jedynka. To jest radio.

0: A w Lublinie w najbliższą sobotę w trakcie naszego koncertu i Telewizji Polskiej też pojawi się ze swoim fantastycznym, rozpoznawalnym głosem Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów. Przypomnę, że jeszcze wystąpi m.in. Golec Orkiestra, Justyna Styczkowska. Oni już dzisiaj tutaj u nas i Kasia Kowalska, i Grzegorz Chyży, i Sarsa, i Stachurski, i Wiki Gabor. No kto może? W tę sobotę zapraszamy do Lublina.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus.

0: Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
4: Pan Przemek na Facebooku wita nas spod Śnieżki. Dziś trochę chłodniej, wielenie i pochmurno, w nocy sporo popadało. No, panie Przemku, gdzie chłodniej? Tam chłodniej, bo w tej chwili już w Rzeszowie 31 stopni. Znów to jest region, gdzie dzisiaj będzie najwyższy upał, najwyższa temperatura. Znów tam może się pojawić na termometrach 38-39 stopni. 36 również na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, ale na przykład na Mazowszu już trochę mniejszy upał, bo dzisiaj tutaj u nas już w Warszawie 31 stopni. Te 30 dzisiaj w bardzo wielu miejscach w kraju, gdzie poniżej Wybrzeże, Pomorze, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, tam mniej więcej 26-28 stopni nad samym morzem. Dzisiaj najniższa temperatura 23, ale w tej chwili już na Półwyspie Helskim jest 20 stopni. Także pamiętamy, że w trakcie tego upału kto może, to szuka cienia, nie wychodzi z domu i po prostu odpoczywa. Pamiętamy zwłaszcza o tych najsłabszych, najmłodszych i najstarszych osobach. Poza tym dzisiaj burze i też przed tym ostrzegają synoptycy, a te burze naprawdę dzisiaj mogą być w wielu miejscach takie intensywne i groźne, bo nawet z gradem i z prędkością wiatru do 90 km na godzinę. Teraz przenosimy się do województwa świętokrzyskiego, a dokładnie do Szydłowa. Tam jest pani Monika Wojsa, dyrektor Centrum Kultury. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziś w Szydłowie piękna, słoneczna pogoda i liczymy, że równie piękna aura będzie nam towarzyszyć także w najbliższy weekend. Bo już w najbliższy weekend odbędzie się 28. Święto Śliwki. Szydłów od wieków słynie z wyjątkowej śliwki i tradycji wędzenia. Podczas Święta Śliwki można zobaczyć, jak owoce są wędzone na tradycyjnych laskach. Dzięki temu śliwki nabierają wyjątkowego aromatu, ciemnej barwy i niepowtarzalnego smaku. Jest to tradycyjna metoda przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiąca ważny element dziedzictwa kulinarnego Szydłowa. A już we wrześniu Szydłów ponownie stanie się miejscem spotkań ludzi sztuki. Regularnie organizowane są plenery malarskie i rzeźbiarskie, podczas których artyści czerpią inspiracje z urokliwych krajobrazów, zabytków i wyjątkowej atmosfery tego miasteczka. Serdecznie zapraszam do Szydłowa.
4: To świętokrzyskie, a jeszcze powiem państwu, że od jutra bez upałów maks 26 stopni.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: I 10:39 i powoli zbliżamy się do tematu, który pojawi się u nas w Lecie z Radiem po godzinie 11:00, a mianowicie warzywa górą. Dzisiaj Państwa pytamy na Facebooku o Państwa ulubione danie wegetariańskie. No, czyli zbliżamy się do tego, co takie smaczne i pochodzi w 100% z natury. Pani Ewa, moje ulubione danie roślinne to leczo z cukinią, cebulą, papryką i pomidorami z własnego ogrodu. Na dowód nawet mamy zdjęcie tego ogrodu. No a teraz, drodzy Państwo, jeśli chodzi o naturę, to się zbliżymy do miodu, a dokładnie do pszczół, które, jak już Państwo widzą, od pewnego czasu nie tylko gdzieś w terenie, ale także i w miastach. No bo miejskie ule dzisiaj to coś więcej niż taki dom dla pszczół. To małe, uwaga, stacje badawcze. I głównym zadaniem jest sprawdzanie, ile jedzenia owady mogą znaleźć w swojej okolicy. Dzięki temu naukowcy dowiadują się, czy w mieście żyje im się dobrze, czy dobrze się im zapyla. Krótko mówiąc, te ule pomagają nam ocenić, czy miasto naprawdę jest przyjazne dla dzikiej przyrody. No to teraz odwiedzamy takie miejsce w centrum Warszawy, naprawdę w ścisłym centrum, gdzie właśnie rozmieszczono takie

0: Ula.
1: Jedziemy na dach Teatru Studio, na dach fragmentu Pałacu Kultury, gdzie stoję Ule i jest mały roślinny ogród.
2: Dach Pałacu Kultury kojarzy się z 30 piętrem, no tak wysoko nie będziemy.
1: Nie bądźmy tak wysoko, bo pszczoły tak wysoko nie potrafią mieszkać. Żeby tak wlecieć wysoko na 30 piętro od drzewa, gdzie zbierają pyłek, musiałby zużyć mnóstwo energii i nie mają aż tyle, żeby tak wysoko latać.
2: No i dotarliśmy na dach. Jesteśmy w samym centrum Warszawy. Z jednej strony widać ruchliwą ulicę Marszałkowską, z drugiej strony wieżowce, a my jesteśmy w ogrodzie.
1: Widać też Park przy Świętokrzyskiej i to znaczy, że jesteśmy w miejscu, gdzie pszczoła będzie miała co jeść, bo ulica tego za niej nie da, ale ten park to dla niej już jest mnóstwo pożywienia.
2: Skąd wiadomo, że im jest dobrze albo źle?
1: To widać, bo widać co noszą. Widać co mają na nogach, jaki kolor pyłku. Można nawet sprawdzić w tabeli, z jakich to jest roślin, bo każda roślina ma nieco inny kolor. I to widać. Można do środka zajrzeć i zobaczyć, co składają w plastrach.
2: Tutaj stoją ule, ale jest też kawałek ogrodu. Pszczoły korzystają z tych kwiatów, które tutaj są, czy one latają w miasto?
1: Korzystają. Te kwiaty są specjalnie tak dobrane, żeby to były takie kwiaty, które kwitną właśnie teraz, bo trzeba wiedzieć, że pszczoła tak od drugiej połowy lipca ma kłopot z jedzeniem. Wszystko kwitnie na wiosnę. Teraz w sierpniu nie kwitnie już niemal nic. Są pojedyncze kwiaty, które zapewniały im pożywienie, ale ta wielka masa miodu, którą mogły zebrać jeszcze w lipcu z drzew lipy, dzisiaj to już tylko wspomnienie. Pszczoła szukając jedzenia ma zasięg kilku kilometrów, więc to nie jest kłopot, żeby one stąd poleciały sobie do tego parku, a nawet następnego i następnego i następnego. Najważniejsze jest to, żeby były bezpieczne. Ludzie robią różne nierozsądne rzeczy. Ktoś przejdzie, postanowi zajrzeć do środka i albo zaszkodzi sobie, albo zaszkodzi pszczołom.
2: Domki są ponumerowane. No pszczoły numerów nie rozpoznają, ale jak one trafiają do konkretnego ula, jak wracają z miasta?
1: One mają w głowie GPS-a i to takiego GPS-a, jaki nam się nie śnił jeszcze. Gdybyśmy ten ul przestawili choćby pół metra na bok, to w miejscu, w którym ten ul stał, niedługo pojawiłby się wielki, wielki kłąb pszczół szukających swojego domu. Tych, które wróciły z miasta, wróciły z trasy.
0: Takie niezwykłe miejsce w ścisłym centrum Warszawy. Po pasiece miejskiej Agnieszkę Ciecierską oprowadzał Wiktor Jędrzejewski, miejski pszczelarz.

0: to Sarsa, która też pojawi się na naszym koncercie w najbliższą sobotę w Lublinie. Przypominam, o godzinie 9 Park Ludowy, piknik o 12, a później od godziny 20 oczywiście pod zamkiem, słynnym zamkiem lubelskim, kolejny koncert Felata z Radiem i Telewizji Polskiej. No a teraz, drodzy Państwo, trochę będzie o kulisach naszej pracy, dlatego że łączymy się z Andrzejem Grabowskim, naszym kolegą, który dla Państwa relacjonuje Tour de Pologne. Dzień dobry, Andrzeju.
1: Dzień dobry.
0: Ja tak mówiłam, że wy już na Dolnym Śląsku, a wy jeszcze w województwie lubuskim i zmierzacie w kierunku Dolnego Śląska, ale no właśnie, zmierzacie, czyli jak ty przemieszczasz się, jak nadajesz, no i z kim jedziesz?
1: No to jest właśnie taka mała zagadka, bo jeśli ktoś z Państwa jest w tym momencie pod Zieloną Górą na stacji benzynowej, gdzie jest też takie pewne centrum fast foodowe, to tam nas Państwo mogą w tym momencie znaleźć, bo naszym wozem transmisyjnym z Krzysiem Przybyło, naszym świetnym realizatorem, sobie podążamy. I tak właśnie, żeby móc spokojnie z Państwem porozmawiać i opowiedzieć o tym, co przed nami, to tak pozwoliliśmy sobie w trasie zrobić mały postój i w ten oto magiczny sposób właśnie znaleźliśmy się na stacji benzynowej.
0: Czyli skoro jedziesz z Krzysiem, pozdrawiamy Krzysia, to jest nawet i tak, że co, w trakcie jazdy też możesz próbować nadawać?
1: Krzysiu, chyba możemy, prawda? Możemy. Krzysio kiwa głową, że jakbyśmy się uparli, to byśmy dali radę spokojnie, ale to tak pewnie w określonych okolicznościach przyrody mniej więcej.
0: A co dla nas ciekawego przygotowałeś? Bo tam sporo takich kulisowych rzeczy w trakcie wyścigu też jest ciekawych.
1: Oj tak, ponieważ zmierzamy na Dolny Śląsk, jeszcze jesteśmy w województwie lubuskim, ale zaraz będziemy na Dolnym Śląsku, to będziemy dla Państwa mieli taką małą dolnośląską pocztówkę od dwóch dolnoślązaków, którzy zachęcą Państwa przede wszystkim, jak się wydaje, do aktywności fizycznej w pięknych okolicznościach przyrody. Dolnoślązacy to zupełnie nieprzypadkowi, ojciec i syn, Wacław Skarul, doskonale Państwu znany, świetny trener, ekspert kolarski, i jego syn Wojtek, który swoją drogą w przyszłości był też kierowcą radiowego samochodu na Tour de Pologne, więc też Wojtek jest nam człowiekiem bliskim. I Wojtek też jest jednym z niewielu ludzi, który mógł mówić do Ryszarda Szurkowskiego wujku. A zatem jak to jest? Posłuchajmy ojca i syna.
2: Jak Wojtek się urodził, to akurat wspólnie z Ryszardem byliśmy z kadrą w Zakopanem. No a potem oczywiście bywało tak, że w tym Zakopanem mały Wojtuś bywał. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że Wojtek przez wiele lat uprawiał skutecznie judo, bo nawet w juniorach był też medalistą Mistrzostw Polski, więc nie poszedł trochę śladami ojca, ale do dzisiaj wspólnie nieraz na szczęście na rowerze jeździmy.
1: Jak to jest mówić do Ryszarda Szurkowskiego wujku?
3: Dla mnie to jest bardzo naturalna rzecz, dlatego tak jak tato wspomniał, zawodowe kolarstwo od początku mojego życia było integralne częścią naszej rodziny. Często jak ktoś mnie o to pyta, śmieje się, że to jest piąty członek naszej rodziny, czyli moi rodzice, moja siostra, ja i zawodowe kolarstwo. Ja nie zdawałem sobie sprawy, jak wielką gwiazdą był chociażby wujek Rysiek, bo tak mogę o nim spokojnie powiedzieć, bo ja go znałem na szczęście z tej zupełnie innej strony, całkowicie rodzinnej.
1: Ten kącik rodzinny to jest jedna sprawa, ale obu panów zapraszamy do rozmowy nie przez przypadek, ponieważ czwarty etap poprowadzi alejami, ulicami, górami Dolnego Śląska, a że dwaj dolnoślązacy z nami, no to spytamy was o takie najciekawsze, najsmaczniejsze miejsca na trasie tego etapu dolnośląskiego.
2: No początek będzie gdzieś tam w Zielonogórskim, ale potem wjeżdżamy w piękny Dolny Śląski, szczególnie końcówka i cała Kotlina Jeleniogórska to są miejsca no, fantastyczne, jeżeli chodzi o rower, piękne trasy i to zarówno na rower szosowy, jak i na rower górski.
3: Cała Kotlina Jeleniogórska to są wspaniałe szlaki piesze. Wielu Polaków uważa, że tylko w Bieszczadach można fajnie w dziką naturę zobaczyć i pospacerować, a ja jako rodowity Dolnoślązak uważam, że równie dobrze można spędzić podobnie czas w Kotlinie Jeleniogórskiej. Chociażby wejście na Śnieżkę jest zawsze fajnym przeżyciem i każdy uważam powinien przynajmniej raz to zrobić. Aczkolwiek z racji tego, że sport zawodowy i kolarstwo jest naszą częścią, to ja oczywiście polecę wszystkie ścieżki rowerowe, a są ich tam setki kilometrów, są świetnie przygotowane i cała Polska powinna na Dolny Śląsk przyjeżdżać, jeździć na rowerze.
1: To króciutko tylko Państwu powiemy. Start w Żaganiu dziś 15 minut po 12. Meta na słynnym Orlinku w Karpaczu, mniej więcej koło w pół do piątej.
0: Trzymamy kciuki za naszych. Andrzej, bardzo dziękuję. Andrzej Grabowski.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Rower. A państwo też mogą u nas rower wybrać, wygrać. Tak, tak. I to już w poniedziałek będzie wiadomo kto, bo cały czas trwa nasz konkurs ścieżki z jedynką. Co trzeba zrobić? Muszą państwo swoją ukochaną, ulubioną ścieżkę rowerową nagrać w pionie, to ważne, do 60 sekund, umieścić to na swoich socialach, no i później to oznaczyć hashtagiem ścieżki z jedynką. Kolejna nagroda w poniedziałek. Jeszcze mają państwo troszkę czasu.

0: Autopromocja.
1: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
2: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
1: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
2: Jesteśmy w Mołdawii,
1: Rumunii
2: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
1: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
2: i Tomasz Pranger-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłusty.

0: potrawy z grilla. Numer dwa, dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowi. Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam na drogowy raport. Na początek Warszawa i S8, gdzie wciąż możliwe są problemy między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada. Na 15 kilometrze stołecznego odcinka S8 pojazd osobowy zderzył się z ciężarówką i to spowodowało blokadę prawego pasa w kierunku Poznania. Jednym pasem na zmianę kierowcy muszą jechać na trasie numer 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. To dlatego, że w okolicach Rudna dziś rano samochód osobowy wypadł z jezdni. Niestety to tragiczne zdarzenie, zginęła jedna osoba, a utrudnienia są na 201 kilometrze krajowej 50. Między Zwoleniem a Sandomierzem jedziemy jednym pasem na zmianę na krajowej trasie 79. To w Wyszmontowie na kilometrze 169. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką i stąd te problemy. Poszkodowana jest jedna osoba. Wcześniej trasa była zupełnie nieprzejezdna. A teraz zablokowana jest trasa Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska. To droga krajowa 92 i jej 627 km. Problemy są w okolicach Styżyńca. Tam właśnie zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby są poszkodowane. Zablokowaną 90 dwójkę najprościej objechać, kierując się na przykład na równoległą autostradę A2. A dziś drogowcy rozpoczynają remont jednego z odcinków A1, na których są deformacje nawierzchni. W związku z remontem zamknięta będzie jezdnia w kierunku Gliwic, a ruch ma być przełożony na jezdnię przeciwną, prowadzącą do Pyrzowic. Na odcinku objętym pracami ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, po jednym pasie w każdą ze stron i będzie obowiązywał limit prędkości, zwolnimy do 60 km na godzinę.

0: minuta. Pomidor górą na ciepło i na zimno. A tak dokładniej, pani Danusiu, to jaka by to była forma. A z kolei pan Witold, moje ulubione danie wege to tosty z awokado i hummusem. No kanapka tak, ale tosty. No ciekawe, jakby to smakowało i jak to się robi. Naszym gościem będzie Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, która napisała taką książkę jak Warzywa Góra od korzeni po liście. Zajrzymy też razem z nią do kuchni chińskiej. A teraz czas na aktualności i Marzena Godon.
1: Czas na podsumowanie. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Polskie sieci elektroenergetyczne reagują na upał i suszę, ogłosiły okresy przywołania na rynku mocy. Upamiętniają polskich legionistów. W Krakowie wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Zaczynamy od podsumowania roku prezydentury Karola Nawrockiego. Dziś mija dokładnie rok od zaprzysiężenia. Dla opozycji to okazja do świętowania, dla koalicji rządzącej wytykania błędów i podliczania strat. Karol Nawrocki pierwszy rok prezydentury podsumuje po południu podczas spotkania z warszawiakami i tymi, którzy do stolicy przyjechali na to wydarzenie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, słyszymy się, fantastycznie. Powiedz, co Kancelaria Prezydenta przygotowała na ten dzisiejszy dzień?
2: Najpierw debata publicystów, później krótki program artystyczny, a następnie głos zabierze Karol Nawrocki. Tak mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie, pod Sejmem. Bądźmy razem także w tym roku.
2: Polityków koalicji rządzącej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego spodziewać się jednak nie należy. Krytycznie oceniają to, co prezydent w pierwszym roku urzędowania robił. Premier Donald Tusk wśród błędów Karola Nawrockiego wyliczył między innymi próbę zablokowania programu SAFE i działania w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Wicepremier Radosław Sikorski zarzuca natomiast prezydentowi brak współpracy w zakresie nominacji ambasadorskich.
4: Karol Nawrocki przyjmuje ambasadorów obcych państw, a nie podpisuje nominacji i nie wystawia listów uwierzytelniających polskim ambasadorom, bo chce prowadzić politykę kadrową Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował 41 ustaw, podpisał 255, odbył 29 wizyt zagranicznych, 4 razy był w Stanach Zjednoczonych.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Jest kolejna reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upał i suszę. Po raz trzeci w tym roku, a drugi w tym tygodniu, operator ogłosił okresowe przywołanie na rynku mocy od 17 do 22. Operator uspokaja, że nie oznacza to przerw w dostawach prądu dla odbiorców, niemniej zachęca do oszczędzania w tym czasie energii elektrycznej. Ogłoszenie okresów przywołania na rynku mocy oznacza, że wszystkie podmioty, które są objęte obowiązkami mocowymi, muszą je zrealizować, czyli we wskazanym okresie dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Tymczasem elektrownia Kozienice pracuje stabilnie, chociaż upał i niski poziom wody w Wiśle to wyzwania, które stawia jej natura. Firma szuka więc rozwiązań i jednym z nich jest próg wybudowany na rzece.
5: Z 11 bloków energetycznych w Kozienicach 10 ma otwarty system chłodzenia, czyli potrzebuje wody z Wisły. Z powodu jej niskiego poziomu wyłączono 3. Przed laty, jak mówi były dyrektor do spraw remontów w elektrowni Wiesław Jakubiak, zastosowano rozwiązanie, które ma gwarantować, że firmie wody nie zabraknie.
6: Próg na Wiśle zbudowany przez elektrownię Kozienice zabezpiecza właściwy poziom wody na bloki energetyczne, bo to spiętrza nam wodę. Po prostu Wisła jest szeroka u nas, to wcale łatwo nie było zbudować tego progu. To dzięki temu funkcjonuje elektrownia w takie dni.
5: Jak zapewnia Enea, sytuacja jest stabilna i pod stałym nadzorem. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: A Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw, ale są też ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami. W związku z tym możliwe są przerwy w dostawach prądu, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
7: To są aktualności jedynki.
1: Dwaj Polacy skazani za homofobiczny atak na parę mężczyzn w Londynie. Uniknęli więzienia, ale będą musieli odpracować po 180 godzin prac społecznych.
8: Skazani to 46-letni Mariusz Eś i 37-letni Dariusz W.

0: Polacy muszą zapłacić po 440 funtów. Na pokrycie kosztów i opłat sądowych będą musieli również w ciągu najbliższego roku wziąć udział w zajęciach resocjalizacyjnych. Sędzia uznała, że napaść była motywowana niechęcią do orientacji seksualnej poszkodowanych. Do ataku doszło w lipcu ubiegłego roku. Para Brytyjczyków wracała z kąpieliska w północnym Londynie. Mężczyźni szli, trzymając się za ręce, gdy podeszło do nich dwóch Polaków. Najpierw zaczęły się homofobiczne wyzwiska i plucie. Później jeden z napastników ruszył za Brytyjczykami i zaczął rzucać w nich owocami. Poszkodowani uciekli do pubu i zadzwonili pod numer alarmowy. Niedługo później policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Obaj oskarżeni nie przyznawali się do winy. Po procesie sąd uznał ich jednak za winnych napaści. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I jeszcze wracamy do kraju. Ponad 300 osób i 120 kilometrów marszu. Z krakowskich Oleandrów wyruszył marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Co roku wiele osób przemierza trasę dla upamiętnienia polskich legionistów.
2: Marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Baczność! W prawo! Zwrot! O!
3: Motywuje pamięć tak naprawdę. Oczywiście chodzimy, żeby upamiętnić, zrekonstruować cały marsz, jak szli właśnie szlakiem pierwszej kompanii kadrowej z Krakowa do Kielc.
4: Ja już tu jestem 24 raz. Pamięć o tych żołnierzach, o tych strzelcach Józefa Piłsudskiego.
5: Taki klimat, jak widzimy tutaj. Jest dużo mundurów, dużo różnych rodzajów beretów, różnego rodzaju szkół mundurowych, więc naprawdę atmosfera jest tutaj bardzo sympatyczna.
6: Dionizy Kraszczyński, komendant marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. My oczywiście kierujemy się zasadą, którą pamiętacie od lat. Zwyciężyć ludzi nie wytracić. Podjęliśmy już konkretne decyzje, jakie zmiany przeprowadzić w zasadzie od dzisiejszego dnia, bo ten dzisiejszy 6 sierpnia na trasie będzie jeszcze bardzo gorący.
1: Uczestnicy marszu za tydzień zostaną powitani w Kielcach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Pogoda.
11: Pan Igor, u nas w Krzyżach pogoda słoneczna z bezchmurnym niebem, na dowód dołączone zdjęcie pięknego jeziora mazurskiego i temperatura u nich 30 stopni. Drodzy Państwo, w tej chwili Przemyślu jest już 33. Przemyśl i okolice, trzymajcie się, bo u Was dzisiaj znów największy upał. Właśnie na Podkarpaciu 38 stopni, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie 36, w wielu miejscach na południu i w centrum 31-32. Chłodniej dzisiaj, niższa temperatura tylko na wybrzeżu i na Pomorzu, tam 23 stopnie. A zatem ten upał dzisiaj jeszcze nam towarzyszy, przed tym ostrzegają synoptycy, ale do tych ostrzeżeń dodajemy burzę, intensywny deszcz, grad i silny wiatr, nawet do 90 km na godzinę. Także dzisiaj z tą pogodą naprawdę bardzo, bardzo ostrożnie i to dosłownie apelujemy o to do wszystkich. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy w południe 1001 hektopaskali. Więcej o pogodzie za mniej więcej 20 minut, tylko tak troszeczkę Państwa uspokoję i powiem, że od jutra już zdecydowanie niższa temperatura, maks 26.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
12: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
13: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Będzie szeleszczenie. Już trochę tutaj musiałam powyciągać, bo czasem, drodzy Państwo, otwieranie paczek, które od Państwa przychodzą, zajmuje nam dobre 2-3 minuty, więc na antenie to nie mogę sobie na taką obsuwę pozwolić, więc już otworzyłam tutaj to wszystko wcześniej. Tym razem, wczoraj też były takie drewniane życzenia dla nas na drewni. Teraz podobnie mamy tutaj wyrzeźbionego w takim kółku drewnianym pieska i on jest na dole, a to z radiem, z podpisem, u góry jest piękny, kolorowy ptak. I to wszystko przyszło z Międzyrzecza od pana Andrzeja. Panie Andrzeju, no jak się pan domyśla, będzie wymiana piesek za pieska. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

Ohoho, jak miło, widzę, że państwo kochają wegetariańskie dania, bo są bardzo zdrowe oczywiście. Pan Gabriel, który nas pozdrawia z Bykowca koło Sanoka, przysłał nawet zdjęcie. Danie tych jest mnóstwo. Na zdjęciu szczawiowa, z czym kto lubi, ziemniaki, jajka, są też i kiszone pomidorki na upał. No i to wszystko jest tutaj pięknie sfotografowane. Tych zdjęć jest sporo. Pytamy państwa o wasze ulubione danie wegetariańskie, bo dosłownie już za kilka minut naszym gościem będzie pani Katarzyna Gubała, która o kuchni roślinnej wie naprawdę bardzo dużo, jest blogerką, bardzo promuje ten zdrowy styl życia, autorka wielu książek, jak choćby Warzywa górą, od korzeni po liście. Prawie 15 minut po godzinie 11, Sława Bieńczycka, jesteśmy jeszcze razem niecałą godzinę, proszę z nami być, bo będziemy także rozwiązywać nasze konkursy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pan Michał na Facebooku: uwielbiam warzywa w każdej postaci. Panie Michale, to tak jak ja. Pan Michał napisał, że mamy w tym roku wysyp pomidorów, cukinii, piękne rosną dynie, ogórki też. Pierwszy raz są patisony. Może macie jakieś sprawdzone przepisy? Panie Michale, ja nie, bo ja taka w kuchni to raczej słaba jestem, ale od tego mamy ekspertów w Lecie z Radiem, którzy wszystko powiedzą. I pan Michał jeszcze dodaje, że w pizzerii ostatnio jadł pizzę na cieście z cukinii. To bardzo, bardzo ciekawe. We Wrocławiu jest nasza ekspertka, nasz gość, pani Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, ale także i osoba, którą mogą państwo z mediów znać, bo to między innymi Pytanie na Śniadanie i Blog Kulinarny. Dzień dobry, pani Kasiu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Autorka książek, od razu dodajmy, Wege Energia, warzywa górą od korzeni po liście, więc teraz tylko i wyłącznie o tej kuchni, którą tak naprawdę aż się prosi, żeby w lecie wykorzystywać, bo mamy wysyp i owoców, i warzyw, prawda?
2: No właśnie, ja te patisony od razu tutaj w głowie już mi się urodziły. Co z tymi? No, ketchup.
1: Z patisonu?
2: No na przykład, tak, jak najbardziej. Troszeczkę podsmażyć, troszeczkę octu, ale dawałabym ocet jabłkowy do tego. I będziemy mieli całkiem sympatyczny ketchup. Kto powiedział, że ketchup musi być z pomidorów w ogóle?
1: A, no właśnie, to muszę panią podpytać, bo przyzna pani, że od dobrych tych kilkunastu, a może nawet i więcej lat, Polacy jednak mimo wszystko troszeczkę już się tak... dojrzeli do tego typu rzeczy. Już wiele rzeczy sami robimy, a tu też widzę po wpisach naszych słuchaczy. I te wszystkie już na przykład sałatki albo leczo, to już nam się może nie przejadło, ale już jest znane. I szukamy takich trochę nietypowych połączeń, a pani to kocha. To co pani by nam takiego nietypowego na przykład na grilla z warzyw i z owoców zaproponowała?
2: Wydaje mi się, że nadal nietypowe na grillu będą nadal owoce, bo jednak taki mamy taki dystans do tego, żeby te owoce robić na grillu, więc tak, arbus na początek.
1: Arbus?
2: Dobrą marynatą do owoców będzie miód. I ten miód możemy sobie połączyć z wodą, rozmieszać, ewentualnie dodać jakieś przyprawy. I te przyprawy mogą być takie na przełamanie trochę słodko-kwaśne, ale nie muszą. Może być w stronę bardziej cynamonu.

0: amonu goździków, ale możemy troszeczkę to posolić, popieprzyć i do tego ten miód. I teraz tak, wysmarowujemy sobie takiego arbuza z każdej strony i kładziemy na grilla. I on sobie będzie w tym momencie bardzo ładnie się grillował z każdej strony. Podobnie możemy zrobić z brzoskwiniami, z marchewkami na przykład. Więc to nie ma tutaj jakby reguły, że to muszą być wyłącznie warzywa i to takie bardzo tradycyjne. Super wychodzą na grillu marchewki. Możemy je posolić, popieprzyć, możemy sobie do tego dołożyć jakiejś ciekawej marynaty i taką glazurę zrobić chociażby do tych naszych marchewek. Ja szczerze najbardziej lubię pora grillowanego, bo to jest takie warzywo, o którym zapominamy i zawsze tak, z takim dystansem. Mm-hmm. Por, no to tak. A pora po prostu rozcinamy na pół, tak żebyśmy, oczywiście obcinamy końcówki. Tak, rozcinamy go na pół. No i teraz tak, możemy właśnie w jakiejś glazurze fajnej zrobić albo jakaś typu musztarda miód, posmarować go. Mogą być do tego jakieś orzechy włoskie, tak lekko potłuczone. I sobie tego pora wysmarowujemy, papier do pieczenia i na grilla układamy. No i grillujemy. I on wtedy będzie taki mięciutki i słodziutki i z orzechami włoskimi.
1: Pani Kasiu, dopytam o te owoce, bo tutaj o arbuzie nasi słuchacze też już piszą. Powiedziała pani o tej marynacie z miodu, a gdyby tak takie plastry arbuza bez niczego położyć na grilla, to będzie dobre czy niekoniecznie?
0: Będzie dobre, tylko wtedy arbuz puści więcej soku. Mm-hmm. Tak, i on będzie taki mięciutki, szczerze mówiąc, natomiast nadal będzie bardzo dobry i będzie miał taki właśnie grillowy, lekko wędzony posmak, więc ja bym próbowała.
1: Czyli można. Dobrze. Z tymi brzoskwiniami też mnie pani zaskoczyła, ale to co, po prostu przecinamy na połówkę,
0: odpestkowujemy i w tym momencie wrzucamy. Zresztą no tak samo jabłka, chociaż jabłka bym wrzucała w plastry, jakieś takie grubsze, też lekko odpestkowane i wtedy będziemy mieli no tak jak jabłka z ogniska, tylko że z grilla chociażby.
1: Czyli już wiemy co robić z owocami. Rozumiem, że z melonem można podobnie zrobić jak z arbuzem.
0: Tak, tak, rzeczywiście. To bardzo są zresztą podobne owoce i wszystko w tym momencie możemy sobie spokojnie wrzucić na grilla, co nam, ja się tak śmieję, co nam nie przeleci pomiędzy grillem, czyli odpadają może troszeczkę porzeczki czy wiśnie, ale na przykład właśnie marchewki już jak najbardziej będą się trzymały super. Zresztą, bo to też czasami nie chodzi o to, żeby zaraz zrobić samą potrawę z grilla, ale na przykład jeżeli już jesteśmy przy tych porzeczkach, czy na przykład malinach, jak je wrzucimy tak na grilla gdzieś na papier czy na tackę, to one wtedy tak ładnie się rozmiękną. Będą miały zupełnie inny smak, niż gdyby były ugotowane. I z tego możemy sobie zrobić na przykład już jakiś sos do naszych ziemniaczków, które żeśmy gdzieś tam upiekli.
1: A propos ziemniaków, pani jest sporo takich ciekawych, innych, niespotykanych przepisów. No to muszę o to dopytać. No to jest moim zdaniem oryginalne danie. Ser z ziemniaków?
0: O, tak, tak, uwielbiam. Ser z ziemniaka, bardzo ciekawa potrawa. Zostają nam ziemniaki z dnia poprzedniego, żeby nie marnować, to możemy na różne sposoby przerobić te ziemniaki, które nam zostały z obiadu. Jednym ze sposobów jest taki, że możemy te ugotowane ziemniaki pokroić w plasterki, zrobić na przykład solankę i zalać te ziemniaki solanką do słoika i wtedy będziemy mieli kiszone ziemniaki. I na przykład za 3 dni otwieramy sobie taki słoik i zjadamy te ziemniaki. To jest taka szybka solanka i szybkie ziemniaki właśnie kiszone. A w drugą stronę zostają nam te ziemniaki. Do tego dodajemy podsmażoną cebulkę, jedną na patelni. Jeden, góra, 2 ziemniaki, które nam zostały z obiadu. Możemy troszeczkę marchewki, jak nam została. Jak nie, to nie ma takiej potrzeby. Do tego dokładamy łyżkę, 2 sosu sojowego. Może do tego być, jeśli mamy płatki drożdżowe nieaktywne. One mają bardzo dużo witamin i mikroelementów, ale może być też sól i pieprz. Do blendera i robimy bzit. Tak naprawdę. Mamy troszeczkę oleju pochodzącego z tej cebulki podsmażonej i samą cebulkę. Mamy te ziemniaki. Mamy troszeczkę na słono z sosu sojowego, trochę tego pieprzu. I to sprawi, że rzeczywiście będzie niesamowity smak tego sera. A z racji tego, że ziemniaki mają dużo skrobi, to po prostu po 15 sekundach w tym blenderze już nam się będzie ten ser ciągnął jak taka ciepła mozzarella. Możemy tym wysmarowywać pizzę, zapiekanki. mm-hmm. tego typu rzeczy. Wiem, że, i postoi mm-hmm. nam też w lodówce.
1: Wiem, że proponuje pani też jeszcze lody truskawkowo-ziemniaczane, ale ja teraz nie o lodach, a o Chiny, bo wróciła niedawno pani z Chin. Co ciekawego takiego wege

0: przywiozła pani, nie mówię oczywiście dosłownie o przywiezieniu, ale pomysły.
1: Pomysły to bardzo się zakochałam w pieprzu syczuańskim. To nie jest pieprz, jeśli chodzi o botaniczną nazwę. Bardzo ciekawy w smaku, szczególnie całe drobinki pieprzu. Jak rozgryziemy na języku, to tak buzuje bardzo ciekawie. Taki smak oranżatki ma, powiedziałabym, ale też drętwieje nam od niego język. Więc niektóre dania, które użyjemy właśnie z tym pieprzem syczuańskim, one będą jakby miały różne smaki w zależności jak długo jemy dane danie, bo troszeczkę będzie nam w tym momencie paraliżowało gdzieś kubki smakowe, język. Będziemy czuli słodycz, trochę ostrości, trochę właśnie takiej oranżady z dzieciństwa. Więc myśmy ten pieprz syczuański zwykle spożywałyśmy, bo byłam z córką w Chinach, w postaci oleju. I po prostu do oleju czy oliwy dorzucamy taki pieprz syczuański w ziarenkach, on się marynuje i później go używamy, tak, tego oleju na różne sposoby. Więc super pomysł, przywiozłam i naprawdę będę stosować.
0: Pani Katarzyno, przed nami sezon jabłkowy, śliwkowy, to jeszcze się do pani odezwiemy, a za dziś już bardzo dziękujemy. Katarzyna Gubała w studiu we Wrocławiu, ekspertka kuchni roślinnych, blogerka, autorka wielu książek, jak choćby Warzywa Górą, Od Korzeni po Liście. Smacznego.
1: Smacznego.
0: Dzięki.
2: Jedynka. To jest radio.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet

0: przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
6: Autopromocja. Pogoda.
8: Niektórzy z Państwa piszą na Facebooku, że upalni, niektórzy piszą, że po deszczu, a niektórzy, że po burzy. Wszystko się zgadza. Dzisiaj naprawdę w tej pogodzie mamy wszystko, ale zacznijmy od temperatury, bo nie wszędzie dzisiaj upalnie. 23 stopnie Hel i Kołobrzeg. Nie w tej chwili, ale w tym najcieplejszym momencie dnia, czyli powiedzmy za godzinę, dwie. W Szczecinie 27, podobna sytuacja w Gorzowie. Gdańsk 28, Olsztyn, Suwałki i Wrocław 29, Legnica, Poznań, Białystok 30, Łódź 31, Opole, Zakopane 32, Warszawa 33, Katowice i Kielce 34, Kraków, Lublin 36, Rzeszów, Przemyśl, dzisiaj tam najwyższa temperatura znów wysoka, bardzo, tam aż 38-39 stopni nawet jest możliwe. Ostrzegamy za synoptykami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed burzami, przed bardzo silnym wiatrem, do 90 km porywy mogą być, ale także i przed intensywnym deszczem, bo są miejsca, gdzie może bardzo, bardzo dużo deszczu dzisiaj spaść, więc naprawdę trzeba uważać. Ciśnienie lekko w górę, w stolicy w południe 1001 hektopaskali. Od razu powiem, żeby trochę uspokoić i wyciszyć, jutro już bardziej stabilna temperatura w naszym kraju i pogoda też bardziej stabilna, maksymalnie do 26 stopni. O, a teraz przenosimy się do Szczebrzeszyna, fotowojewództwo lubelskie. Tam jest pani Aleksandra Baranowicz, dyrektor Miejskiego Domu Kultury.
9: Dzień dobry. Dziś w Szczebrzeszynie mamy prawdziwie tropikalną aurę. Spodziewamy się 39 stopni, więc nasz chrząszcz może opalać się w trzcinie. W tym tygodniu Szczebrzeszyn jest stolicą, bo właśnie trwa festiwal Stolica Języka Polskiego, który od lat przyciąga miłośników literatury, kultury i sztuki. Na scenie codziennie odbywają się koncerty, spektakle teatralne i spotkania autorskie. A w przedostatni weekend sierpnia zapraszamy na dożynki powiatowo-gminne. Jedno z najważniejszych wydarzeń dla rolników i podziękowanie za tegoroczne plony. Uroczystości rozpoczną się barwnym korowodem dożynkowym, który dotrze na stadion miejski. Szczególnym symbolem dożynek będą chleby, przygotowane przez wszystkie gminy powiatu. Nie zabraknie też wieńców dożynkowych, które wezmą udział w konkursie. Każdy z nich to małe dzieło sztuki, wykonane z tegorocznych zbóż, kwiatów i ziół. Serdecznie zapraszamy do Szczebrzeszyna.
8: To Szczebrzeszyn, a ja jeszcze na chwilę zajrzałam do Lublina. Jaka sytuacja w sobotę, gdy będzie nasz koncert? Słonecznie i

Tempera idealna na tego typu piknikowe spotkanie, bo 24 stopnie, czyli i dziś, i w sobotę sytuacja bardziej stabilna i spokojna w pogodzie. Od niedzieli

0: 3 Polskiego Radia.
1: Państwo wiedzą, że o tej porze u nas Lecie z Radiem pojawia się Marcin Wojciechowski. Coś tam sobie śpiewa pod nosem. Cześć Marcin.
2: Dzień dobry. No co sobie, życie jest piękne.
1: No jest piękne. A co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Ja już widzę, co ty przygotowałeś. Kocham, uwielbiam,
2: tak?
1: Śpiewam.
2: Naprawdę? No, a co, aż tak się zachwyciłaś? A z czym? Ale nie mówiąc, jaka to piosenka, powiedz, co to za piosenka?
1: No, Louis Armstrong.
2: Spaliłaś.
1: Aha, nie mówiąc co, no widzisz, taka jestem sierota. Tak się zachwyciłam, że przeczytałam.
2: 72 uderzenia na minutę. Wiesz, dlaczego ludzie tak kochają ten utwór?
1: No.
2: Bo to jest tempo zbliżone do spokojnego rytmu serca. Ten utwór jest jak rytm serca. Do tego niezwykle łagodna, prawdziwa, żywa, instrumentalna aranżacja, miękkie smyczki, taki delikatny akompaniament, brak gwałtownych zmian tempa w tym utworze.
1: No, ale melodia jest przepiękna, taka kantylena.
2: Pozytywny przekaz nieprawdopodobny. Mm-hmm. Nie wiem, czy jest drugi utwór, który ma w ciągu 2 minut takie natężenie.
1: Taką siłę.
2: Tak, nawet ktoś kiedyś próbował to badać, czy ta piosenka rzeczywiście dobrze wpływa na ludzi. No nie były to badania jakichś bardzo poważnych uniwersytetów, raczej małych instytucji, ale wyszło, że jest to piosenka, która naprawdę poprawia nastrój i uspokaja. Działa jak krople uspokajające ziołowe. Takie naturalne.
1: A wiesz, że ten utwór często się pojawia, uwaga, tak skrajnie, i na ślubach, na weselach, i na pogrzebach.
2: Na pogrzebach to nie słyszałem, tak, żeby się pojawił, ale wyobrażam sobie,
1: nawet
2: że jak,
1: na trąbce grają.
2: Jak ktoś kochał życie i to mógł
1: to
2: sobie życzyć, żeby na jego pogrzebie ta piosenka... No jak sami państwo słyszą, sława zachwycona, utwór może brzmieć i na pogrzebie, i na weselu. Lekarze twierdzą, że to piosenka, która poprawia nastrój, a co ciekawe, powstała w niezbyt dobrym momencie dla kraju, dla Ameryki. Lata 60., czyli co? Wojna w Wietnamie, jak wiadomo. Wtedy między innymi recesja, nieciekawe czasy w Stanach Zjednoczonych, kryzys również i na to wszystko wychodzi człowiek i śpiewa What a Wonderful World, czyli jak świat jest piękny. Sam Louis Armstrong nie napisał tej piosenki, ale piosenka została napisana pod niego. Autorzy wiedzieli, że nikt lepiej od Louisa tego utworu nie zaśpiewa. O 2 w nocy odbyło się nagranie, przerywane, bo cały czas jak albo jakieś samochody jechały, orkiestra musiała zaczynać od początku wielokrotnie. Sam szef wytwórni, wyobraź sobie, słowa, nie chciał tego wydać. Twierdził, że to nie ma szans w ogóle na przebój, że nie pasuje do Armstronga, że ludzie potrzebują takiego jazzowego, szybkiego Armstronga, a nie takiego utworu. Nawet producent próbował wyprosić go ze studia, przerwać nagranie, ale nie doszło do niego. W Stanach Zjednoczonych, co ciekawe, też ta piosenka na początku przepadła, przez Europę do nas wróciła, pojawiła się w filmie Good Morning Vietnam przecież.
1: Mm-hmm.
2: I w ten sposób od wielu lat stała się niezwykłym utworem. To jest piosenka, która zatrzyma państwa na chwilę, trwa tylko 2 minuty z hakiem, krótko i jest tak piękna, że mam nadzieję, że ustawi państwu dzień i weekend. Piosenka o tym, że świat i życie jest doskonałe, napisana w złym czasie.
1: A wiesz, że my też możemy państwu weekend ustawić?
2: A wiem, ustawimy w sobotę.
1: Tak, ustawiamy państwu weekend w sobotę o 9:00. Usłyszą państwo
2: mnie i
1: Marcina.
2: Będziemy razem ze Sławą,
1: tak,
2: znowu
1: z
2: jeszcze w pięknym Lublinie, więc tak, zapraszamy naszych słuchaczy, żeby tam do nas przyszli, albo byli z nami oczywiście przed radioodbiornikami. Jestem podekscytowany.
1: A to dopiero w sobotę, bo teraz...
2: Louis Armstrong.

I czyż Marcin nie miał racji? No jak tu się nie uśmiechać? Słuchamy te 2 minuty króciutko i się cały czas uśmiechamy. Teraz też się może uśmiechać od razu pani Monika z Helenowa Starego, dlatego że wygrywa dzisiaj w naszym konkursie Wakacje Marzeń. Przypominam, mamy nagrodę miesięczną, tygodniową, ta tygodniowa to w poniedziałek, i codzienną, czyli naszą maskotkę. Pani Monika odpowiedziała bardzo dobrze na trudne pytanie Romana, bo to dzisiaj za 5 punktów. Roman pytał o pewną wyspę i o to, co związane jest z innymi miejscowościami, na przykład Ząbkami, Piastowem czy Legionowem. Otóż dobra odpowiedź to Malta, ta wyspa, a wspólny mianownik to, uwaga, rekordowa gęstość zaludnienia, i pani Monika słusznie napisała, Malta i Watykan jako państwa oraz Ząbki, Piastów i Legionowo jako miasta w Polsce mają najwyższy wskaźnik zaludnienia na kilometr kwadratowy w Europie. Byłam we wszystkich tych miejscach, potwierdzam, że jest tam ludzi jak mróweczek. Piesków naszych maskotek nie ma jak mróweczek, jest ich naprawdę niewiele, ale ta jedna trafia do pani Moniki.

To Sanach, a teraz głos ma nasza młoda słuchaczka z Poznania. Dzień dobry, jestem Zosia, mam 11 lat, mieszkam w Poznaniu, a teraz jestem na wakacjach u dziadka na Roztoczu i tutaj na dowód Zosia przysyła kilka zdjęć, które zrobiła aparatem dziadka. Zdjęcia zrobione są na słynnej rzece Tanwi, tam są te słynne szumy. No i do tego wszystkiego mamy też rysunek wymyślonego pieska Suczki Klapci w zamian za pluszaczka Kundelka naszego. No i jeszcze do tego wszystkiego są pomarańczowe motyle, no piękne to. Zosiu, odwdzięczamy się oczywiście naszym pluszakiem. To kolejna przesyłka. Dzisiaj mamy takie złożone przesyłki, bo jeszcze mamy przesyłkę na przykład z Łodzi od pani Krystyny. A tutaj wszystko na temat psów, drodzy państwo. Nawet w ramce jaki pies, taki pan. I tutaj mamy różne rasy. I dog niemiecki, dalmatyńczyk, i husky, i jamnik. No i tutaj mamy także wiersze psie. W związku z tym też się nasza maskotka pani Krystynie należy. Bardzo dziękujemy. To już dzisiaj czwarta czy piąta chyba rozdana. Będą oczywiście kolejne jutro. A ja na zakończenie chciałam państwu podziękować za wszystkie życzenia, które dzisiaj dostałam tu od państwa. Taka mała oszustwo. To nie urodziny, ale imieniny. Bo jestem tą osobą, która uważa, że o imieninach też trzeba pamiętać, więc propagujmy. Dziękuję za dziś. Sława Wieńczycka. Jutro o godzinie 9 przywita państwa Roman Czejarek. Będzie między innymi o pewnych gatunkach starych jabłoni. Co jedna z nich ma wspólnego z królową Marysieńką? Przekonają się państwo już jutro.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
10: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
11: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Znowu miałam rację.
15: W czym?
14: We wszystkim.
15: Akurat.
14: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
15: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
14: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Marian, okazja jest.
18: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
17: Ale to mega okazja w Media Expert.
18: A nie, no to już wróciłem.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
0: Reklama.
20: Ogłoszenie społeczne.
21: To nie są zwykłe wakacje.
22: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
21: Więcej na caritas.pl/dzieci.
20: Ogłoszenie.

0: Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Na początek dobra wiadomość z S8, obwodnicy Warszawy, węzeł Modlińska, węzeł Wisłostrada. Na 15 kilometrze mieliśmy samochód ciężarowy, on blokował przejazd, stojąc na jednym pasie jezdni zbierająco rozprowadzającej w stronę Poznania. Tak czytamy w komunikacie. Teraz auta nie ma też utrudnień, ale spory ruch na S8 obwodnicy Warszawy pozostał zarówno w stronę Wrocławia, Poznania, jak i w kierunku Białegostoku. Duży korek jest w okolicach węzła Kleszczów, a to za sprawą zdarzenia drogowego, a właściwie podobnego zdarzenia, bo tutaj też na 295 kilometrze mamy samochód ciężarowy. Auto zepsuło się właśnie tu, blokuje jeden pas między węzłami Łany, Gliwice, Ostropa, właśnie w okolicach węzła Kleszczów, na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. Była zupełna blokada jezdni w stronę Katowic na trasie Wrocław-Katowice, ale w tej chwili został odblokowany jeden pas i w związku z tym kierowcy mogą jechać, ale jest zwężenie i stąd tak duży zator. S3, duże kłopoty z przejazdem Lubuskiem, 108 kilometr, trasa między węzłami Skwierzyna Zachód, Gorzów, Wielkopolski Południe, w pobliżu miejscowości Rakowo. Samochód ciężarowy zderzył się z pojazdem służby drogowej, nie mamy poszkodowanych, no ale niestety jest blokada jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, w związku z tym węzeł Skwierzyna Zachód to ten, którym należy zjechać z S3, by blokady uniknąć.
2: Zbliża się bardzo upalne południe prawie w całym kraju. Proszę uważać, a my już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut po 12 aktualności jedynki, Marzena Godon. Uwaga na burzę. Mieszkańcy 14 województw dostali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed nawałnicami z gradem i silnym wiatrem. Strażacy już w nocy i rano mieli sporo pracy. Odnotowano prawie 500 interwencji. Najwięcej w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim, a także mazowieckim i łódzkim, gdzie Straż Pożarna interweniowała prawie 100 razy.
1: Mówi oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Łasku, brygadier Sławomir Wągrowski.
2: Najwięcej zdarzeń odnotowano w Łodzi, 23 zdarzenia, w powiecie skierniewickim 20 i w powiecie piotrkowskim 13. Zdarzenia dotyczyły głównie powalonych drzew i konarów tych drzew. Były też zdarzenia związane z uszkodzonymi budynkami gospodarczymi, między innymi przez drzewa.
1: Do tego w Goszczowicach, w powiecie piotrkowskim, wiatr przemieścił blaszany garaż na tory kolejowe. Na szczęście nie doszło do żadnego zdarzenia. Damian Grosicki, Radio Łódź.
0: O zabezpieczeniu majątku Macieja Świrskiego poinformowała prokuratura regionalna w Rzeszowie. Chodzi o śledztwo w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy Polskiej Fundacji Narodowej, na czele której stał Świrski. Zabezpieczeniem majątkowym została objęta nieruchomość, ponadto zabezpieczenie dotyczy konta bankowego, natomiast trzecie postanowienie dotyczy zajęcia wynagrodzenia za pracę w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Prezydent Karol Nawrocki podsumuje dziś swój pierwszy rok prezydentury. Odbędzie się to przed Pałacem Prezydenckim po południu. Dziś mija dokładnie rok, jak Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd prezydenta. Podczas dzisiejszego posiedzenia Senat zdecyduje w sprawie wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Karol Nawrocki chce zadać Polakom pytanie, czy jest pan pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pięć połączonych komisji senackich jest przeciwko prezydenckiemu referendum. Senat będzie głosował także nad kandydaturą Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz o wzajemnych atakach Rosji i Ukrainy. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełański, Ukraina zaatakowała dwie rafinerie ropy naftowej w Rosji. W rosyjskich nalotach na Ukrainę zginęło co najmniej 6 osób. Jeden marynarz poniósł śmierć w ataku na statek ze zbożem na Morzu Czarnym.
3: Ukraińskie siły uderzyły w rafinerię Sławnieftianos w Jarosławiu oraz zakład Baszneftnowoil w Baszkortostanie. Pierwsza z nich należy do pięciu największych rafinerii w Rosji i może przerabiać około 15 milionów ton ropy rocznie. Nad Jarosławiem widoczne były kłęby czarnego dymu. Gubernator regionu poinformował o zestrzeleniu 92 dronów. Rosyjskie wojsko twierdzi, że w całym kraju przechwyciło ich ponad 600. Według Wołodymyra Zełenskiego zaatakowano również dwa rosyjskie kutry patrolowe i jednostki tzw. floty cieni na Morzu Czarnym. Jan Olęcki, Polskie Radio.
0: I jeszcze wracamy do kraju. Ruszają prace związane z remontem pierwszego pofalowanego odcinka tras autostrady A1 w województwie śląskim.

0: nowej organizacji ruchu mówi Marcin Twardysko, rzecznik katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Prace obejmą ponad 3-kilometrowy fragment jezdni w kierunku Gliwic od Siemoni do Mopa do Bieszowice Zachód. Od godzin południowych kierowcy mogą spodziewać się zmian w organizacji ruchu oraz rozpoczęcia robót.
0: Remont tego odcinka autostrady A1 ma potrwać do sierpnia przyszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej na północy i północnym wschodzie, w centrum i na południu. Temperatura od 23 stopni na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża, około 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38, a nawet 39 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest teraz dobra lub bardzo dobra. Na Śląsku oraz w Krakowie, Zakopanem, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim umiarkowana, a w Tarnowie dostateczna. Prawie 50% energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Między 17 a 19 zalecane jest oszczędzanie prądu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Już prawie 10 minut po godzinie 12.
2: W samo południe.
3: Minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Oceny są podzielone, głównie wzdłuż linii rząd-opozycja.
4: Ta prezydentura jest prezydenturą dynamiczną, prezydenturą, która pokazuje inny format prezydencki.
5: Widzę dużo wet, widzę przeciąganie liny, widzę ciągłe spory w polityce zagranicznej. No nie widzę niczego dobrego.
3: Prawo i Sprawiedliwość bez subwencji jest ostateczny wyrok w tej sprawie.
6: Naczelny Sąd Administracyjny w miażdżący sposób oddalił skargę kasacyjną PiS-u.
3: Za nami burzowa noc w wielu regionach Polski. Strażacy mieli ręce pełne roboty.
7: Interwencje te dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń i posesji.
3: A dziś alertów burzowych jest jeszcze więcej niż wczoraj. To jest magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Dokładnie, przepraszam. Ach, ten upał. Alerty pogodowe dla dużej części Polski. Dla mieszkańców 14 województw wydano ostrzeżenia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Łączymy się więc z Maciejem Szeferem, naszym reporterem, który wie więcej o tych alertach. Witaj, Macieju.
8: Dzień dobry, kłaniam się.
3: To przed czym ostrzegają eksperci, o czym dokładnie mówią?
8: Eksperci ostrzegają przed gwałtownymi burzami, ostrzegają przed intensywnymi opadami, przed burzami tak zwanymi błyskawicznymi i najwięcej tych zjawisk przede wszystkim jest prognozowanych dla północy, północnego wschodu oraz centrum i południu i południa kraju. To w tych regionach te alerty obowiązują. Z kolei klimatolog profesor Bogdan Chojnicki zwrócił mi uwagę, że ostrzeżenia wydawane są dla dużych obszarów, bo miejsca, w które uderzą burze, trudno tak na dobrą sprawę precyzyjnie określić. Dlatego nie wolno lekceważyć alertów i są one obciążone błędami.
9: Niestety trzeba powiedzieć, że prognozy pogody są obciążone, szczególnie gdy mówimy o opadach burzowych, są obciążone dużymi błędami i do tego musimy się przyzwyczaić. Informacje dotyczące zagrożeń burzowych trzeba traktować poważnie, ale niestety trzeba się liczyć z tym, że mogą te informacje nie wyjść. Innymi słowy, bierzemy to pod uwagę, obserwujemy i reagujemy na bieżąco.
8: Nawałnice mogą przechodzić nie tylko dziś w ciągu dnia, ale również w ciągu najbliższej nocy. Aspirant Martin Halasz wyjaśniał mi, że prognozowane burze mogą mieć gwałtowny charakter i mówił, o jakich burzach mówimy.
10: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut, a te z kolei przysparzają problemów mieszkańcom, bo mamy zalane drogi, piwnice, nierzadko ta woda wdziera się w dużej ilości.
3: No więc mamy bardzo trudną sytuację, to jak na to wszystko reagować?

0: Przede wszystkim reagować, nie lekceważyć, nie traktować tych wiadomości czy powiadomień jako czegoś, co po prostu przyszło, a my żyjemy dalej, tylko po prostu planować nasze aktywności na świeżym powietrzu tak, żeby wziąć pod uwagę ewentualne szybkie ewakuowanie się do jakiegoś budynku czy do, jak to powiedział mi strażak, miejsca schronienia. Ale klimatolog o tych alertach mówił mi zupełnie innymi słowami.
1: Alerty RCB niech będą, natomiast my tak naprawdę musimy wziąć na siebie odpowiedzialność na to natychmiastowe reagowanie związane z tym, co może się zdarzyć. Tutaj niestety nie dostaniemy nigdy prognozy, która będzie mówić dokładnie o ilości i miejscu. Będą to prognozy przybliżone, ale one są lepsze, bo przynajmniej jesteśmy ostrzeżeni w taki dość, powiedziałbym, ogólny sposób po tym, co ma się dziać.
0: Dlatego o tym, co ma się dziać, na przestrzeni swojego doświadczenia mówią też wyraźnie strażacy. Najczęściej są to tak zwane wiatrołomy, powalone drzewa czy w sytuacji dużych, porywistych podmuchów, na przykład zerwane dachy. Strażak Martin Halasz mówi o tych największych niebezpieczeństwach.
2: Wiatrołomy, czyli powalone drzewa, zerwane gałęzie. Tutaj przypomnę, że cały czas mówimy o tym, że jeśli faktycznie spotka nas burza na dworze, to nie stawajmy pod drzewem, bo to drzewo po prostu może nam, powiedzmy, uszkodzić. Nierzadko też drzewa przewracają się na pojazdy, które jadą na drogach, więc to jest, można powiedzieć, taka niestety codzienność sytuacji, gdzie mamy niekorzystne warunki atmosferyczne.
0: Wolna od ostrzeżeń przed burzami, intensywnymi opadami i silnym wiatrem jest północno-zachodnia Polska.
3: A wreszcie kraju, proszę Państwa, tak jak mówił Maciej Szefer, nie lekceważymy tych ostrzeżeń, tylko traktujemy wszystko poważnie. Macieju, bardzo Ci serdecznie dziękujemy.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: I teraz dopiero krajowa polityka. Nie będzie wielomilionowej subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie oddalił skargę kasacyjną partii w sprawie wstrzymania wypłaty środków z budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów. Sąd podtrzymał stanowisko, że szef resortu działał na podstawie decyzji Państwowej Komisji Wyborczej po odrzuceniu sprawozdania finansowego z kampanii. To ostateczny wyrok, który wywołał prawdziwą burzę na politycznej scenie, więc z Sejmem się teraz łączymy. W naszym sejmowym studiu jest Piotr Durys, witaj.
5: Dzień dobry.
3: I powiedz proszę, jak ten werdykt oceniają przedstawiciele rządu, a jak się broni opozycja?
5: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego definitywnie zamyka wielomiesięczną batalię prawną o publiczne pieniądze dla największej partii opozycyjnej. Sąd przypieczętował decyzję o wstrzymaniu kolejnych rat subwencji, uznając, że resort finansów nie pozostawał w żadnej bezczynności i postępował zgodnie z prawem. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że orzeczenie sądu to pełne potwierdzenie słuszności jego działań.
6: Oddalenie skargi kasacyjnej to oczywiście miażdżąca informacja dla Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że sądy jednoznacznie opowiedziały się po stronie Ministerstwa Finansów i po stronie podjętych przez nas działań. Zgodnie z wyrokami nie ma mowy o jakichkolwiek działaniu w zwłoce. Minister Finansów działał w pełni w zgodzie z przepisami prawa i te wyroki jednoznacznie to potwierdzają.
5: W podobnym tonie oczywiście wypowiadają się też parlamentarzyści koalicji rządzącej. Przypominają oni, że u podstaw całego sporu leży uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, która dopatrzyła się nieprawidłowości w finansowaniu kampanii z 2023 roku. Wicemarszałek Senatu z Polski 2050 Maciej Żywno zaznacza, że kara jest konsekwencją złamania obowiązujących reguł.
7: Przede wszystkim formalnie zostało potwierdzone naruszenie przepisów prawa i to, że Prawo i Sprawiedliwość niezgodnie z prawem wykorzystało publiczne pieniądze w czasie także kampanii. Jest wyrok, jest kara, subwencji nie będzie i dobrze, że zostało to ocenione obiektywnie. Ale...
5: Z tą decyzją oczywiście nie zgadzają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Władze ugrupowania nie kryją oburzenia wyrokiem i zapowiadają głęboką analizę uzasadnienia. Pytany przeze mnie rzecznik PiS Rafał Bochenek przekonuje, że decyzja resortu miała charakter czysto polityczny i miała na celu osłabienie największej partii opozycyjnej.
8: Sytuacja jest jasna. Pan minister Domański w sposób nielegalny nie wypłaca nam środków, subwencji, której każdej partii funkcjonującej w demokratycznym systemie w Polsce się po prostu należą. Te pieniądze w sposób polityczny są wstrzymywane po to, żeby w sposób finansowy zniszczyć nasze środowisko polityczne.
5: Ostateczne rozstrzygnięcie oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości ubytek kilkunastu milionów złotych w partii w budżecie. Przed ugrupowaniem stoi teraz konieczność polegania w większym stopniu na wpłatach od zwolenników i darczyńców, co może wpłynąć na przygotowania do kolejnych wyzwań wyborczych.
3: A te już w

0: 2008 roku. Piotr Durys, bardzo dziękuję. I teraz w magazynie W Samo Południe o tym, że dokładnie rok temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd prezydenta. Dla współpracowników prezydenta, no i opozycji, to okazja do świętowania. Politycy koalicji rządzącej wytykają natomiast prezydentowi błędy, no i wyliczają straty. Karol Nawrocki pierwszy rok prezydentury podsumuje po południu. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędą się rocznicowe uroczystości. Na miejscu jest już Sylwia Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I powiedz proszę, co Kancelaria Prezydenta na ten dzień przygotowała i jak pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego oceniają politycy?
1: Uroczystości rozpoczną się po godzinie 17. Najpierw odbędzie się debata publicystów, później zaplanowano krótki program artystyczny, a następnie głos zabierze prezydent Karol Nawrocki, który podsumuje pierwszy rok pracy tu na krakowskim przedmieściu. Rzecznik prezydenta, minister Rafał Leśkiewicz ocenił, że jego zdaniem to rok bardzo dobrej prezydentury dla Polski w trudnych warunkach koabitacji. Minister dopytywany o najważniejsze osiągnięcia pierwszego roku wskazał, że w polityce krajowej było to konsekwentne stanie na straży polskiej konstytucji, to cytat, a jeśli chodzi o politykę zagraniczną, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to wzmacnianie pozycji Polski w ramach wschodniej flanki NATO, kilku formatów Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki, Inicjatywy Trójmorza, wzmocnienia sojuszu z krajami Morza Bałtyckiego i co najważniejsze utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.
0: A co na to wszystko strona rządowa?
1: No oczywiście koalicja rządząca inaczej ten rok ocenia. Premier Donald Tusk powiedział, że jest w kontakcie z Karolem Nawrockim, ale do rozmów dochodzi zawsze z jego inicjatywy. Wśród błędów prezydenta wyliczył próbę zablokowania programu SAFE, weto do ustawy o statusie osoby najbliższej, czy też działania prezydenta w wymiarze sprawiedliwości.
3: Każdy, kto miał nadzieję, ja nie miałem tej nadziei, ja nie jestem niczym zaskoczony, ale niektórzy mieli nadzieję, że może uda się rozwiązać przynajmniej część problemów związanych z wymiarem sprawiedliwości i z tymi wadliwie wybranymi za prezydenta Dudy instytucjami, organami władzy. Ale pan prezydent Nawrocki jest raczej jeszcze bardziej zawzięty i zapamiętały w utwardzaniu tego wadliwego i szkodliwego modelu, gdzie zgwałcono fundamentalne zasady praworządności i rządów prawa.
1: Zastrzeżenia do pracy prezydenta ma też były lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia, choć polityk nie przekreśla całościowo dokonań Karola Nawrockiego.
4: Błędy popełnia wtedy, kiedy słucha swojego partyjnego otoczenia. Ja mu to mówiłem, mówiłem to temu otoczeniu. Uważam, że wtedy traci szansę na to, żeby być prezydentem czegoś więcej niż połowy Polski, tej prawicowej, tej skupionej wokół kiedyś Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj Konfederacji. On wciąż ma szansę być kimś więcej niż tylko prezydentem swojego obozu politycznego, swojego elektoratu.
1: Karol Nawrocki w pierwszym roku urzędowania zawetował 41 ustaw. To wynik bezprecedensowy, wyższy niż liczba wet zastosowanych przez wszystkich poprzednich prezydentów podczas całych kadencji. Dla ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka niezrozumiałe było m.in. weto prezydenta w sprawie ustawy ułatwiającej rozwody bezdzietnych małżeństw, czy też reformujących wymiar sprawiedliwości.
5: Takim punktem krytycznym tego roku prezydentury była kwestia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dla mnie to jest oczywiste, rażące złamanie konstytucji, kiedy szef Kancelarii Prezydenta komunikuje, prezydent badał życiorysy i część osób zaprasza do Kancelarii Prezydenta, a część nie zaprasza. To jest blokowanie organu konstytucyjnego, to jest wpływanie na skład tego organu i to jest łamanie konstytucji.
1: Dziś też są życzenia, płyną w kierunku Karola Nawrockiego z okazji tej pierwszej rocznicy urzędowania, choć niektóre bardzo przewrotne. Wicepremier Radosław Sikorski mówił na naszej antenie, że życzy Karolowi Nawrockiemu, by działał na rzecz kraju.
6: Życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego. Bo to jest i tak nierealistyczne, a tylko sprowadzi się do porażki, jeśli będzie tak złośliwie wetował i złośliwie traktował rząd.
1: Polityków koalicji rządzącej tu na krakowskim przedmieściu dziś spodziewać się nie należy. Przyjdą za to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Senatorowie już poprosili wicemarszałka Senatu, by tak zorganizował obrady, by mogli w tych rocznicowych uroczystościach uczestniczyć. A pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych podsumował lider Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, który napisał, że Karol Nawrocki to prezydent, który

0: wie, że mandat otrzymał od narodu, a nie od partyjnych central. I co ważne, prezydent z boku przygląda się rozłamowi w Prawie i Sprawiedliwości i jak dotąd nie opowiedział się po żadnej ze zwaśnionych stron.
1: O czym mówiła Sylwia Białek. Wszystkie wydarzenia związane z rocznicą prezydentury Karola Nawrockiego, tak jak mówiła po południu. Oczywiście będziemy to na bieżąco w naszych aktualnościach relacjonować. No i o tym roku prezydentury Karola Nawrockiego teraz porozmawiamy.
2: Rozmowa dnia.
1: Bo jest z nami dr Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zajmuje się m.in. analizowaniem wizerunku polityków i ich komunikacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To jak pan pod tym kątem ocenia rok prezydentury Karola Nawrockiego? No stara się być aktywny, stara się być obecny właściwie w każdym temacie, jaki się pojawia na scenie politycznej. Może z wyjątkiem tego, o czym na końcu mówiła nasza reporterka Sylwia Białek, czyli rozłamu na prawicy, w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Och, tu jest dużo wątków, natomiast teraz bardzo dużo osób mówi, no proszę bardzo, prezydent być może wyrasta na lidera prawicy i tak dalej, a jak była mowa o tym 8 miesięcy temu, to przedstawienie to niemożliwe, jest niedoświadczony politycznie, to się nie wydarzy. No to się właśnie wydarza. Wiadomo, że się jest mocnym albo słabym na czyimś tle, albo słabością czyjąś się człowiek wzmacnia. I tutaj Karol Nawrocki akurat wzmacnia się ewidentnie słabością głównie Prawa i Sprawiedliwości i tym rozłamem, który tam nastąpił. Natomiast co na pewno jest widoczne przez ten rok, to to, że uczy się szybko polityki, bo tego wcześniej nie było, bo nie było skąd za bardzo tego wziąć. Ja pomijam tam dynamiczną politykę zagraniczną tam w apartamentach, bo raczej jest dowcip niż prawdziwa sytuacja. Natomiast ponieważ funkcja prezydenta w Polsce jako taka jest chcąc nie chcąc reprezentacyjna, są tylko pewne prerogatywy, głównie takie predystynujące do tego, żeby przeszkadzać. Nie oszukujmy się.
1: No i z tego prezydent Nawrocki korzysta, bo wetuje ustawy rekordowo często.
3: No właśnie o to chodzi, bo pytanie jest zawsze takie, jestem zdumiony skalą obchodów, bo wizerunkowo to wygląda jak na wschodzie bardziej niż na zachodzie, no ale niech będzie. Pytanie jest takie, czy przez pierwszy rok prezydentury, jeżeli oczywiście uznamy, że to jest od zaprzysiężenia do zaprzysiężenia, znaczy w sensie roku, bardziej to było działanie na korzyść Karola Nawrockiego, czy bardziej na korzyść Polski jako takiej? No i ewidentnie na korzyść Karola Nawrockiego, ponieważ tak jak zapowiedział, i to trzeba mu przyznać, że jest konsekwentny, że jego głównym celem prezydentury jest, przepraszam za kolokwializm, rozwalenie rządu Donalda Tuska, no to on konsekwentnie to robi. Okazuje się trochę, że nie bardzo mu się to udało, ale bardzo dużo rzeczy udało mu się popsuć temu rządowi i utrudnić bardzo mocno, dużo bardziej mocno niż Andrzej Sebastian Duda, który raczej był łagodny pod tym kątem. I tak trzeba spojrzeć w ten sposób. Jakie są cele, czyli co się dzieje, dlaczego tak się dzieje i co z tego wynika. No i to może wtedy sobie prześledzimy, na czym polegał ten rok pana Karola Nawrockiego.
1: Mówił pan o tym, że Karol Nawrocki politycznego doświadczenia właściwie w ogóle nie miał, zanim do tej kampanii wyborczej nie stanął, bo był historykiem, kierował różnymi instytutami, muzeami, z daleka od polityki raczej przynajmniej tak na powierzchni. Po roku się tego wszystkiego nauczył, czy to też jest tak, że po prostu ta kancelaria, którą zbudował, jest taką maszyną działającą właśnie dobrze wokół niego? Ja przyznam szczerze, rozmawiałem z jednym z pracowników tej kancelarii jakiś czas temu, nie na wysokim szczeblu. My się znamy prywatnie od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wielu lat i on pracował jeszcze w czasach prezydenta Andrzeja Dudy i mówi, to jest absolutna różnica. Za prezydentury Andrzeja Dudy to wszystko jakoś się tam toczyło w tej kancelarii. Teraz po prostu jest machina. My zasuwamy od rana do wieczora.
3: Stara zasada jest taka, że króla czyni dwór. To nie ma takiej sytuacji, że ktoś się rodzi, nie wiem, wielkim przywódcą, wielkim mówcą czy wielkim strategiem. Nie ma czegoś takiego. I rzeczywiście, tak jak to, co można zapisać na plus panu Karolowi, to absolutnie widać odcięcie się od swojego taty politycznego, czyli pana Jarosława Aleksandra, ponieważ generalnie śmieje mu się w twarz, jeszcze nie może tak jawnie czy publicznie, ale już ewidentnie to widać.
1: I zrobił to w ciągu roku, a Andrzej Duda właściwie nie dał sobie rady w 8 lat z czymś takim.
3: No to jest kwestia typu osobowości i typu ustawienia tego, co się chce robić. Tam jest jeden człowiek, który jest takim widocznym playmakerem, takiego człowieka

0: zapomniał, to jest pan Bogucki. Reszta tych widocznych przynajmniej, bo ja nie znam struktury kancelarii, w sensie nie znam tych takich niewidocznych pracowników, jeżeli pana znajomy mówi, że oni od rana do nocy, to znaczy, że tak jest. Natomiast reszta tych widocznych to raczej są przeciętniacy straszni. No, pan Przydacz się nie nadaje do tego, co robi. Natomiast pan Bogucki jest ewidentnie najlepszym ogniwem dla prezydenta Nawrockiego, jeżeli postawimy sobie pytanie, co chce osiągnąć. Bo na pewno przez ten rok widać, że pan Karol Nawrocki niczego nie buduje w Polsce. On buduje swoje zaplecze polityczne, buduje swoją pozycję i buduje taki przyczółek do wyjścia, żeby informacja, która go wystawiła, ale też pomogła mu wygrać, nie oszukujmy się, to ludzie Mentzena, czy wyborcy Mentzena pomogli mu wygrać ewentualnie.
1: Oni zdecydowali po prostu, przenosząc
0: tak,
1: poparcie
0: o zwycięstwo. Ewidentnie, to już wiemy, tu nie trzeba spekulować. No to muszę zmartwić pana Karola Nawrockiego, ponieważ jeżeli wygra formacja za rok, czy tam z kawałkiem, która będzie jego formacją, powiedzmy, mentalną czy ideologiczną, to będzie miał 14 razy gorzej. Bo łatwiej się pokazuje różnice, a gorzej jest pokazać różnice, kiedy są wszyscy podobni do siebie. Także ja wiem, że on teraz o tym nie myśli, bo to wiadomo, że nie o to chodzi. Natomiast jeżeli prezydentura ma polegać na tym, że wetujemy wszystko jak leci i w zasadzie podlizujemy się Donaldowi Trumpowi, no to to jest słaba strategia. Ona na czas, na teraz działa, bo widać w sondażach, że tam też przepraszam bardzo, szału nie ma od wyborów po roku, bo tam niewiele więcej jest. Ludzie w Polsce lubią urząd prezydenta, bo jednie kto go sprawuje. To nie ma sytuacji takiej. Natomiast to ewidentnie pokazało, że tak jak było założenie, że będziemy mocni i twardzi i będziemy poszerzać prerogatywy prezydenckie, bo to o to chodzi. No to jest realizowane. Natomiast pozostałe rzeczy, jeżeli miałby ktoś pokazać jakiś sukces na stole, to ja patrząc analitycznie na to widzę jeden. Prawdopodobnie wpływ na Donalda Trumpa, żeby nie wycofywał żołnierzy z Polski. Pozostałe rzeczy są dla Polski raczej porażką. Program SAFE na przykład, czy związki partnerskie.
1: Albo relacje z Ukrainą, gdzie tu prezydent raczej dolewał oliwy do ognia, prawda?
0: To
1: też przedstawiciele strony rządowej często pokazują, że prezydent Nawrocki w różnych decyzjach to właściwie jest dużo bliższy środowisku Konfederacji niż temu swojemu środowisku, którego tam wysunęło jako oficjalnie obywatelskiego, ale wiadomo, że to środowisko...
0: No kto pozwolił mu wygrać, jak ustaliliśmy?
1: No tak, to prawda.
0: To środowisko, no to dlaczego ma być dalsze temu środowisku?
1: No a ta kwestia właśnie relacji polsko-ukraińskich, no bo tutaj rzeczywiście było sporo dolanej oliwy do ognia ze strony prezydenta polskiego. No chociaż tak, oczywiście strona ukraińska też tej oliwy dolewała, to też powiedzmy
0: jasno.
1: Ale
0: oczywiście, znaczy to są, nawet my mówimy o błędach, a to nie są błędy, to są działania celowe w przypadku Zełenskiego również. To jest kwestia kalkulacji. Natomiast pytanie jest zawsze takie, czemu to ma służyć? To ma służyć temu, żeby w kampanii wyborczej za rok, znaczy kampania to już trwa oczywiście, powiedzmy od września, października jak to ruszy, to element ukraiński będzie tutaj takim dosyć istotnym elementem relacji do Ukrainy. No i na tym korzystają oczywiście zawsze skrajne sytuacje, skrajne środowiska w Europie również i na świecie również. I jeżeli można powiedzieć, no to pan Karol Nawrocki raczej jest po tej stronie skrajnej, a nie łączącej Polaków, bo wszystko można powiedzieć o nim jako przez ten rok, ale nie to, że łączy Polaków. Po prostu ma w nosie łączenie Polaków. Dopieszcza jedną stronę, która jest jego według mnie moją stroną.
1: Też wydaje mi się, że prezydent Nawrocki w kampanii wyborczej, krótko po objęciu urzędu, budował taki wizerunek trochę polityka równiachy, takiego, który a to się zatrzyma za swoją kolumną, żeby z kimś spontanicznie porozmawiać, a to gdzieś się pojawi spontanicznie, a to zareaguje na jakieś takie głosy zwykłych ludzi. Im dłużej trwa ta prezydentura, tym bardziej jednak ten wizerunek znika, bo coraz więcej jest takich sytuacji. Media to też teraz wyciągały przy okazji tej rocznicy, gdzie ktoś gdzieś prezydenta zaczepił i on już nie reagował tak jak rok temu taką duszoszczypatelną formułą, tylko z dystansem.
0: Ja nie jestem zdziwiony i to nie dotyczy pana Karola tylko, żeby było jasne, tak na świecie. Władza jest jednym z silniejszych narkotyków. I widać, że pan Karol zachłysnął się tą władzą. Zresztą te obchody dzisiaj, jak widziałem przygotowania, pewnie państwo też widzieliście, przyjrzyjcie się. To będzie coś taki a la Lili Putin po prostu. Ja nie widziałem, żeby po roku od wyborów, jaki jest powód, że po roku od wyborów świętuje się rok od wyborów. Naprawdę ani nie nastąpiło jakieś spektakularne osiągnięcia, ani nie jest to jakieś wielkie osiągnięcie, no chyba, że to jest wielkie osiągnięcie.

0: gabinecie, bo liczył, że nie dociągnie do roku, tylko po pół roku odda urząd. Ale no, ja żartuję. Ale to wygląda na jakieś Bizancjum takie i to jakieś straszne wydarzenie. No i to, o czym mówimy, że pouczanie dziennikarzy, odnoszenie się właśnie w ten sposób, a nie inaczej. To, co powiedział rzecznik przedwczoraj, zdaje się, Wara od tam kompetencji, no to ja nie słyszałem czegoś takiego w cywilizowanym świecie, no ale rozumiem, że język nam zubożał, tak ogólnie rzecz biorąc, na ogólnoświatowo i polski również zubożał, także widać, że Karol Nawrocki zachłystuje się władzą. No, to i pytanie jest... tylko, czy się nie zadławi.
1: To jest trochę tak jak Donald Trump, on też pokrzykuje na dziennikarza albo mówi, żeby się mu w coś po prostu nie wtrącać i koniec. A my tu też musimy postawić niestety z braku czasu kropkę. Dziękuję bardzo, dr Mirosław Oczkoś, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
1: A teraz w magazynie w samo południe w radiowej jedynce o tych, przed którymi teraz 250 km wędrówki. Rano wyruszyła 315 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Jedna z najstarszych i największych w Polsce. Kilka pierwszych kilometrów szedł z nią także nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz, który pytał, jakie intencje niosą pielgrzymi, no i czy są gotowi na ten okropny dzisiejszy upał.
2: Mamy więcej zapisanych pielgrzymów niż w poprzednim roku i to liczba jest znacząca. Około 300-400 osób więcej niż w poprzednim roku. Jest w tym momencie 2,5 tysiąca.
3: Jaka jest intencja pani?
4: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
3: Co jest dla pani najpiękniejsze i najtrudniejsze w pielgrzymowaniu?
4: Okaże się, tak naprawdę to się wszystko okaże, bo po tylu latach organizm wiadomo, że jest słabszy. Myślę, że ten taki trud fizyczny tak naprawdę, to zmęczenie. Obawiam się wstawania rannego, bo mam z tym problem. Ale z Bożą pomocą wszystko można. Pan Bóg nie postawiłby mnie tutaj, gdybym miała nie dojść albo gdyby coś było nie tak.
5: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
6: Same sobie zrobiłyśmy te koszulki.
3: Same?
6: Tak.
3: Gotowe jesteście na upał? Bo podobno ma być.
6: No, ma być upał. No, jesteśmy gotowe na tyle, ile można być gotowym.
3: Która to jest pielgrzymka?
6: Moja piąta. Moja pierwsza.
3: To nie jest zwykły wózek.
7: Wózek z rzeźbą. Z przeróbką przeciwsłoneczną, żeby dzieciak miał komfort jakiś i nie poparzyło go.
8: Tylko woda, przede wszystkim woda najważniejsza i na głowę właśnie okrycia. Ale przeżyje się wszystko.
9: Powolutku ruszamy czołóweczka. Jest przewodnik, ojciec Michał.

0: 1 maja każdy dostał aparat i był konkurs, kto zrobi najlepsze zdjęcia pochodu pierwszomajowego. Mhm. Nawet robiliśmy filmy z kamerą i te filmy wywoływaliśmy w specjalnych ramkach. Jeszcze trzeba jedno rozróżnić. Były klisze, a klisze były szklane, a były błony fotograficzne. I trzeba rozróżnić, że błona to jest błona na celuloidzie, a klisza jest na szkle. I wtedy ludzie mówią klisza na błonę. To nie jest prawda. Błona jest na celuloidzie. No i teraz przyszły aparaty cyfrowe, no to teraz już nikt nie myśli nad tym, co robi.
1: No właśnie, trochę nad tym ubolewamy, panie Henryku. Bardzo dziękuję za ten głos, ale myślę sobie, że to, o czym pan mówił, to dla 90% naszych słuchaczy to w tej chwili już jest czarna magia, bo nikt o takich, ja już nie mówię o tym, że ktokolwiek takich aparatów czy też takich klisz używa. Ja myślę, że spora część z nas nawet nie za bardzo wie, co to jest i jak wygląda. A szkoda, bo myślę, że te zdjęcia rzeczywiście miały inną moc i miały w sobie taką prawdziwą magię. No to pan Marek, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Marek z Szewcy koło Wrocławia. A przysłuchuję się, jak widzę, z mojego pokolenia i rzeczywiście dzisiejsze wykonywanie zdjęć, szczególnie telefonami, to żadna to jest fotografia. Ja swój pierwszy aparat druh, który dostałem w 4 klasie w 66 roku, robiłem zdjęcie i na błonie, nie na żadnej kliszy, 12 sztuk, to jak pojechałem na wakacje i udało mi się zebrać dwie rolki po 12 sztuk, to człowiek wybierał, co chce sfotografować. Była to taka systematyczna praca.
1: No nic nie mogło się zmarnować, prawda?
2: Absolutnie. Mówię, młody człowiek, skąd wziąć pieniądze, więc trzeba było to... Każde zdjęcie było przemyślane, wszystko. Do dzisiaj mam swoje zdjęcie, chyba 67 albo 8 rok, na leżaku, takie, które jest dla mnie tym wspomnieniem z tego okresu. Fotografowałem różnymi aparatami, bo i praktyką, i zdjęciami. Cyfrowe to jest takie po prostu zrobienie po zrobienie. Jadę, cyk zrobił. Natomiast nie ma tego takiego wewnętrznego piękna, takiego przeczucia, odczucia, że to jest coś, co fajne jest i co zostaje w pamięci.
1: Choć bez wątpienia jest wygodniej, no to też jest jakiś atut. Panie Marku, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i pan Przemysław. Dzień dobry. Halo, halo. Panie Przemysławie. No dobrze, to w takim razie lecimy dalej. Pani Anno, no widzę, że ten wątek rzeczywiście jest tak, chyba jak najbardziej na miejscu, bo coraz więcej głosów odnosi się do tego, że jednak te zdjęcia, które były robione kiedyś, one miały w sobie więcej magii. Ja sam pamiętam, kiedy no, nie byłem mistrzem fotografii, to żeby była pełna jasność. Nie wiem, co się wtedy stało. Miałem chyba jakąś kliszę z taką bardzo wysoką światłoczułością, chyba 800 albo coś takiego. I pamiętam, przez zupełny przypadek zrobiłem tak, moim zdaniem oczywiście, genialne zdjęcie tat od słowackiej strony z takim grubym ziarnem. To mi wyszło zupełnie przypadkowo. Ale do dziś uważam, że to jest jedno z najlepszych zdjęć, jakie mi się przytrafiło. Nie jakie zrobiłem, tylko jakie mi się przytrafiło.
3: Ja tak przysłuchuję się tym głosom słuchaczy i absolutnie się z tym zgadzam, natomiast mam też takie przemyślenie, że my teraz możemy, dysponując oczywiście aparatami cyfrowymi, troszeczkę odwrócić właśnie nasze spojrzenie na robienie zdjęć, no bo może ich robimy bardzo wiele i to też ma swoje plusy, tak jak rozmawialiśmy, ale znowu nie publikujemy czy nie wysyłamy bliskim tych 1000 zdjęć, które zrobimy przez wakacje, tylko jednak wybieramy te, które nam się podobają najbardziej.
1: I na media społecznościowe.
3: Tak, czyli ten wybór następuje nie w momencie robienia zdjęć, tylko w momencie już wysłania czy opublikowania właśnie w mediach społecznościowych, więc też w jakiś sposób ta selekcja następuje, czyli możemy tak naprawdę w momencie robienia zdjęć pomyśleć sobie, czy to jest kadr, którym ja będę chciała się podzielić. I to już też sprawia, że jesteśmy trochę bardziej wybiórczy i te zdjęcia będą trochę bardziej przemyślane.
1: No i być może zamiast kilkuset przewieziemy zaledwie 200. Łatwiej
3: dokładnie
1: będzie przejrzeć
3: później. I będzie łatwiej przejrzeć i łatwiej wysłać też właśnie bliskim czy opublikować w mediach społecznościowych.
1: To pani Anno, jeszcze na chwilę wrócimy do słuchaczy. Czeka pan Przemysław cały czas. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, kłaniam się.
1: O, i teraz jest w porządku. Tak, jak najbardziej.
4: Akurat, szanowni państwo, akurat jestem świeżo po ukończeniu kursu fotograficznego takiego dla początkujących fotografów u pana Marka Waśkiela. I powiem państwu, że pan Marek powtarzał nam jak mantrę przez cały kurs, być może dlatego nam nie wychodzą

0: zdjęcia, bo nie wiemy, co chcemy fotografować. On nam powtarzał ciągle, co jest tematem twojego zdjęcia. Na każdym spotkaniu powtarzał nam
1: to. No niby rzecz oczywista
0: ciągle.
1: Wydawałoby się, ale no rozumiem, że niekoniecznie.
0: Ale w dobie, proszę pana, smartfonów, ogromnej ilości pamięci, fotografujemy wszystko tak naprawdę inni. I być może zdjęcia nam nie wychodzą tak, jak byśmy chcieli. Natomiast jeżeli się skupimy na przykład na portrecie, czy na przyrodzie, czy na pejzażu, myślę, że zupełnie będzie wtedy inaczej to wszystko wyglądało.
1: Panie Przemysławie, bardzo dziękuję, bo rzeczywiście wydawało się sprawa oczywista, a gdy się tak zastanowimy, no to właściwie tak, jeżeli ustawiamy się z rodziną, to chcemy zrobić zdjęcie sobie, czy chcemy zrobić zdjęcie temu, co za naszymi plecami, czy wszystkiemu po trochu. Być może to też jest sposób na to, żeby unikać złych zdjęć. No to jeszcze pani Katarzyna, dzień dobry.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tylko powiem z mojej perspektywy, nie jestem żadną zawodową fotografką, nigdy nie byłam, z fotografią mam niewiele wspólnego. Natomiast zawsze na wakacje, czy jak są jakieś ważne momenty w naszym życiu, to mam stary, jakiś kupiłam na aukcji za 50 zł analogowy aparat. Po prostu kupuję do niego klisze, robię te zdjęcia, nie mając żadnych umiejętności, i te zdjęcia są zawsze wyjątkowe. Nawet jak coś zostanie zrobione nie w tym momencie, w którym trzeba, i zostanie uchwycone nie taka mina, jak trzeba, i do tych zdjęć zawsze wracam. Nie
1: te tak zdjęcia są inne?
2: Te zdjęcia są inne, są wyjątkowe, nawet jak są brzydkie. Powiedzmy tak jak a propos tematu, że się nie podobamy sobie na zdjęciu. Nie podobamy się według mnie dlatego, bo patrzymy przez pryzmat niestety tych social mediów, które są też świetne do wielu celów. Natomiast jest tam jakiś jednak wykrzywiony obraz piękna, który jest nierealny i nieosiągalny dla zwykłego człowieka. A my chcemy wyglądać tak jak ci ludzie, którzy tam się prezentują, nie mając takich też narzędzi. Ale po prostu ja tylko chciałam zachęcić, że nawet jak moje dziecko jedzie na kolonie, to daję jej, kupuję jednorazówkę analogową, i ona sobie stryka z koleżankami te zdjęcia i one zawsze mają jakieś takie wyjątkową wartość jednak. Zachęcam do analogu, tylko tyle chciałam powiedzieć. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Pani Katarzyno, bardzo, bardzo dziękuję. I już na sam koniec powracamy do pani Anny Pilip. Pani Anno, a może będzie tak, jak swego czasu stało się z czarnymi płytami, które przecież odeszły do lamusa, bo to starocie, bo trzeszczą. I nagle się okazuje, że no, w dobie muzyki, którą możemy odtwarzać na absolutnie wszystkim, co nam praktycznie przyjdzie do głowy, nagle te czarne płyty stały się znowu bardzo popularne, stały się znowu modne, bo okazuje się, że jednak z nich ta muzyka brzmi inaczej.
3: Absolutnie jest taki trend. Jest trend powrotu do fotografii zarówno analogowej, ale też do fotografii cyfrowej, tylko tej na przykład z lat 90. czy 2000. Ja mam 19-letnią córkę, która kupiła sobie takiego starego Nikona, jakiego ja miałam 20 lat temu, i woli nim robić zdjęcia niż telefonem. Ale również obiektywy do aparatów analogowych można w tej chwili podłączyć do body, do aparatów cyfrowych. I też te zdjęcia mają zupełnie inną magię wtedy, bo cyfrowy aparat pozwala wydobyć też z tego analogowego obiektywu też właśnie tą magię, o której rozmawialiśmy. Więc jest taki trend i ja też bardzo się mu przyglądam i bardzo mu kibicuję, bo sama kocham oglądać zdjęcia, które niosą w sobie to przesłanie i są o czymś, opowiadają historię, pokazują emocje. To są właśnie rzeczy, o których też warto myśleć, kiedy te zdjęcia wakacyjne robimy.
1: Czyli kombinujmy, kombinujmy i jeszcze raz kombinujmy. Pani Anna Pilip, fotografka, bardzo pani dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
1: Państwu oczywiście też gorąco dziękuję. Słyszymy się jutro po godzinie 13, ja już za chwilę, a oczywiście na antenie jedynki, no to co zazwyczaj pojawia się po 14, czyli letnisko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Bardzo dzień dobry. Bardzo prosimy, żebyś nie zdradzał do końca wszystkich punktów programu, bo chcemy, żeby...
1: Skąd to podejrzenie w ogóle?
5: Żeby jeden temat, którym się dzisiaj zajmiemy, pozostał jeszcze tajemnicą.
1: To powinien teraz zapytać, który?
5: Ten pierwszy.
4: Ten pierwszy. Ale przyznaj, że zaskakujący nieco, ale nie mów. Przyznaj, ale nie mów.
1: Znaczy nie przyznaję,
4: Krzysztof,
1: bo
4: czyta,
1: to
4: czyta,
1: nie,
4: czyta,
1: powiedzieć
4: czyta.
1: Zaskakujący to właściwie niewiele powiedzieć.
4: No widzisz, no i o to właśnie chodzi. To proszę z nami zostać więcej po godzinie.
1: Będzie petarda,
4: chociaż
1: nie petarda. Nie.
5: Ja nie wiem, jak to nazwać, ale myślę sobie,
1: ta
5: że...
1: Ta wiadomość państwa zmrozi.
5: I o to chodzi w dzisiejszym
4: właśnie,
5: dniu.
4: Tak właśnie dzisiaj będzie, ale oprócz tego będzie o bardzo ciekawej książce, w której trochę się przejrzałem, przyznam szczerze, czekając na Britney Spears. To nie tylko o Britney Spears, ale też o całym pokoleniu, o tym między innymi po godzinie 15. Coś jeszcze?
5: Ja też jestem pokoleniem.

0: Nie Britney Spears, ale to starsze.
1: Odwiedzi nas Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, nowo mianowana, w związku ze słuchowiskami na trawie, może na leżakach dokładnie. Bardzo przyjemna akcja dla naszych słuchaczy. Wyobrażasz sobie słuchać na leżaku czegoś? Pięknych głosów?
2: Czysta przyjemność, oczywiście.
1: No to o tym między innymi będzie. I oczywiście muzyka. Zapraszamy od godziny 14.
2: No i przypomnę temat, który zmrozi.
1: Zmrozi.
0: I to już na początku programu, więc nie trzeba nawet długo czekać.
1: Proszę z nami zostać.
0: Zapraszamy.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,20.

0: 3,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Ale sto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Lublin. Europejska Stolica Kultury 2029. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wiadomości z A4, trasa Wrocław-Katowice. Przy dojeździe do Katowic mieliśmy kłopoty z przejazdem i to duże. W pewnym momencie była zupełna blokada jezdni w stronę Katowic. Później dla kierowców dostępny był tylko jeden pas. Był spory korek w okolicach węzła Kleszczów, a to za sprawą zepsutego samochodu ciężarowego. Ten zepsuł się w okolicach 295 km i blokował przejazd dla kierowców. Korek zaczynał się w okolicach węzła Łany i ciągnął po węzeł Kleszczów. Teraz już nie ma auta i nie ma też utrudnień. Przejazd na trasie Wrocław-Katowice w stronę Katowic w okolicach węzła Kleszczów odbywa się więc zupełnie bez problemów i przeszkód i płynnie. S3 tu też bez kłopotów. Lubuskie, trasa węzeł Skwierzyna, zachód Gorzów Wielkopolski, południe, miejscowość Rakowo. Tu też mieliśmy w pewnym momencie zupełnie zablokowaną jezdnię w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Samochód ciężarowy uderzył w auto służby drogowej. Na szczęście nie było poszkodowanych, ale na 108 kilometrze były kłopoty z przejazdem, blokada jezdni w stronę Gorzowa Wielkopolskiego, później zwężenie, no a teraz przejazd zupełnie płynny. Jedno zgłoszenie mamy od służb z Krajowej Drogi nr 11. Poważny wypadek, trasa Piła Jastrowie w pobliżu miejscowości Dobrzyca w Wielkopolsce. Zderzyły się trzy samochody osobowe, trzy osoby.

zostały poszkodowane w tym wypadku. Na miejscu pracują służby, także te medyczne, nie tylko jedna karetka, ale kilka. I w związku z tym jedenastka w miejscowości Dobrzyca jest zupełnie zablokowana na obu jezdniach, zarówno w stronę Piły, jak i Jastrowia. Nie ma przejazdu, jeśli chodzi o objazdy, to trasy lokalne. No i Korki. Ten utrzymuje się na S8 w kilku miejscach na obwodnicy Warszawy, w stronę Białegostoku. W stronę Białegostoku też korek jest za Wyszkowem i też w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Kierowcy dosyć mocno zwalniają właśnie w stronę Białegostoku.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Czas na podsumowanie. Kara pieniężna dla Beaty Szydło za niestawienie się na przesłuchanie. Bardzo niski stan wody w Wiśle, nad wodowskazie Puławy Azoty zaledwie 70 cm. (Muzyka) 255 ustaw podpisanych, 41 zawetowanych, 29 wizyt zagranicznych, w tym 4 razy w Stanach Zjednoczonych, 7 osób ułaskawionych. Tak w liczbach wygląda pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości prezydenta chwalą, koalicja rządząca zwraca uwagę, że ta statystyka nie jest powodem do dumy, bo prezydenckie weta przekładają się na konkretne straty dla budżetu państwa. Karol Nawrocki pierwszy rok urzędowania podsumuje po południu na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Przenosimy się więc tam na miejsce, gdzie jest już Sylwia Białek. Sylwio, powiedz, jak ten bilans wygląda?
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego to realizacja jego hasła wyborczego. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Pytany o rekordową liczbę wet, odpowiedział, że w ten sposób Karol Nawrocki dbał o interes Polaków.
2: To jest najważniejsza funkcja wypełniana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Stanie na straży polskiej konstytucji, wsłuchiwanie się w głos obywateli, w głos Polaków.
1: Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej uważa z kolei, że prezydent, wetując rekordową liczbę ustaw, zrobił na złość nie tyle rządowi, co obywatelom.
3: Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
1: Prezydent w pierwszym roku urzędowania wręczył 40 awansów generalskich, nadał blisko 600 tytułów profesorskich. W tej statystyce trudno się doszukiwać nominacji ambasadorskich, bo w tej kwestii prezydent i szef dyplomacji nie doszli do porozumienia.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te informacje. Prokuratura zabezpieczyła majątek na mieniu Macieja Świrskiego. Jest on podejrzany o sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalne finansowanie partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Zabezpieczono także majątek byłego wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jurkiewicza. Obaj zarzuty usłyszeli w lipcu. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Tymczasem Beata Szydło została ukarana przez prokuraturę. Była premier będzie musiała zapłacić 3000 zł za niestawienie się na przesłuchanie w charakterze świadka. Chodzi też o postępowanie w sprawie finansowania kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Sąd wyznaczał kilka terminów przesłuchania Beaty Szydło od maja do lipca, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
4: Na żaden z tych terminów pani Beata Szydło nie stawiła się i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. Prokurator wydał postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej.
0: Według prokuratury sfinansowanie kampanii Sprawiedliwe Sądy mogło wyrządzić co najmniej 8 miliardów złotych szkody Polskiej Fundacji Narodowej. Kolejna reakcja polskich sieci elektroenergetycznych na upały i susze. Po raz trzeci w tym roku, a drugi w tym tygodniu operator ogłosił okresowe przywołanie na rynku mocy w godzinach od 17 do 22. Operator uspokaja, że nie oznacza to przerw w dostawach prądu dla odbiorców. Niemniej zachęcamy do oszczędzania w tym czasie energii elektrycznej, mówi Wojciech Krzyczkowski z biura prasowego spółki i tłumaczy, że przywołanie na rynku mocy to standardowa procedura.
5: Oznacza ono, że uczestnicy rynku mocy, którzy otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie, muszą się wywiązać ze swoich zobowiązań i albo dostarczyć zakontraktowaną moc, albo zredukować swoje zużycie zgodnie z umową. W tej chwili już widać, że przywołanie poskutkowało, a rezerwa operacyjna odbudowuje się powyżej.

0: wymaganego minimum, co oznacza, że nie będzie żadnego zagrożenia dla działania systemu.
1: Od uruchomienia mechanizmu będzie on zastosowany po raz piąty. Zaledwie 70 cm wynosi stan Wisły na wodowskazie Puławy Azoty. To skutek suszy hydrologicznej oraz małej ilości opadów w całym dorzeczu rzeki. Niepokojącą sytuację obserwują mieszkańcy na bulwarze nadwiślańskim.
2: Ja nie widziałem takiego niskiego stanu wody od dawna. Pierwszy raz od długiego czasu pojawiły się wyspy na Wiśle. Widoczne takie piaszczyste wyspy. Tego wcześniej ciężko było zaobserwować.
3: W tej chwili już jest naprawdę bardzo niska ta woda. Te wyspy takie dookoła to już nie pamiętam. Żeby tak było. Strasznie taki niski poziom tej wody.
4: Zobaczymy, co dalej będzie, bo jeśli będzie susza, to nadal będą bardzo niskie stany.
1: No niestety, według prognoz, w najbliższych dniach poziom Wisły w Puławach ma utrzymywać się w granicach 70 cm.
5: To są aktualności jedynki.
1: Przed nimi 250 km wędrówki. Rano wyruszyła ze stolicy 315 warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę. Jedna z najstarszych i największych w Polsce. Kilka pierwszych kilometrów szedł z nią nasz reporter Tomasz Zielankiewicz, który pytał, z jakimi intencjami idą pielgrzymi.
6: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
7: Jaka jest intencja pani?
8: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
1: W pielgrzymce bierze udział ponad 2,5 tysiąca pątników. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Pogoda.
1: Burze spodziewane dziś na północy i północnym wschodzie kraju, w centrum oraz na południu, ale też wciąż gorąco. 33 stopnie w centrum, 36 na Podkarpaciu. Na Lubelszczyźnie może być nawet 39, jedynie na Pomorzu około 22 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, ale w czasie burz porywiste. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
13: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt

0: 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Halo, halo, tu Ula Dudziak. Zapraszam do słuchania mojej wersji Polki Dziadek. Ciekawa, wesoła, niezwykła, tak jak ja.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: No myślę, że rzadko zdarzają się tak charakterystyczne bity w utworach, że właściwie po jednej nutce można odkryć, co to za numer. She drives me crazy.
1: Nie dość, że taka muzyka i taki bit, to jeszcze charakterystyczny głos wokalisty, który też od razu rozpoznasz. Aj, pamiętam, koleżanki się podkochiwały. 14 minut po godzinie 14.
2: Letnisko.

0: Witamy Państwa niezmiennie w tym samym składzie. Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: A ponieważ lubimy psocić, to postanowiliśmy dziś wykręcić numer. Padło na organka. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam was.
0: Tomku, dzwonimy do ciebie, ponieważ dotarły do nas informacje i chcielibyśmy je sprawdzić u źródła. Mrożące krew w żyłach, że już masz dosyć upałów i postanowiłeś wyruszyć w podróż. W podróż niezwykłą. Czy to prawda?
2: No, to oczywiście jest prawda. Rzeczywiście mam troszkę dość tych upałów, ale ta przygoda, ta wyprawa jest przygotowywana od wielu miesięcy już w tej chwili. Dopiero teraz możemy się podzielić z resztą świata tą wspaniałą wiadomością. Lecimy na Spitsbergen z zespołem i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja jako ambasador tegoż uniwersytetu razem z prorektorem, z profesorem Adamem Kolą prowadzimy całą tę ekspedycję. Oczywiście z naukowcami ze stacji badawczej na Spitsbergenie i już się właściwie nie mogę doczekać tego wyjazdu.
0: No my się wcale nie dziwimy. Jaki jest cel tej wyprawy?
2: Przede wszystkim chcemy pokazać Polsce, światu, że mamy stację badawczą na Spitsbergenie od 50 lat i to jest właśnie ten okrągły, czy półokrągły jubileusz. Mam nadzieję, że za 50 lat kolejna ekspedycja się odbędzie, albo może i wcześniej, żeby uczcić stulecie tejże placówki. Mhm. Tak. To jest placówka MK, pierwsza w ogóle, która powstała na Spitsbergenie, pierwsza polska. Mamy tutaj bardzo duży taki wydział nauk o ziemi i ludzie z uniwersytetu badają Spitsbergen od 50 lat. No i po pierwsze chcemy pokazać, że taka stacja istnieje. Po drugie chcemy zwrócić uwagę na to, no na topniejące lodowce przede wszystkim, na to, co się dzieje z naszą naturą, ze środowiskiem. Wiem z relacji tych pracowników, z którymi już współpracujemy od wielu, wielu tygodni. Oni powiedzieli, że kiedyś ta stacja stała przy samym lodowcu, teraz ten lodowiec cofnął się o kilkaset metrów. No i za pomocą muzyki, za pomocą piosenki, którą specjalnie też napisałem w tym celu, chcemy porozmawiać o tym, pokazać też pracę tych ludzi, którzy tam niestrudzenie pracują od 50 lat. Porozmawiać trochę o środowisku, o naturze.
1: No i pokazać też chyba przy okazji, bo wiemy, że to będzie zetknięcie muzyki, nauki i filmu.
2: Tak, powstanie film dokumentalny, bo jedzie z nami ekipa filmowa. Oczywiście nie możemy przegapić takiego momentu i nie zarejestrować tej wyprawy. Więc powstanie film dokumentalny. Jak wrócimy, to on będzie wyświetlony. No i zaczną się rozmowy, zaczną się spotkania.
0: Zapraszamy.
2: Chcemy po prostu już, tak, zapraszamy już. Ja oczywiście jeszcze nie znam całego terminarza tych spotkań, ale będę Państwa informował. No, głównym celem jest taki spotlight, tym razem nie na nas, na scenie, tylko na Spitsbergen, na lodowce, na środowisko.
0: Słuchaj, nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, jakie najważniejsze rzeczy musiałeś spakować do plecaka. To nie jest byle jaka podróż.
2: No nie, w tej chwili czeka nas taki spadek temperatury o 30 stopni, no, bo u nas jest 30, tam jest około 2, nawet do minus 5 zdarza się wieczorem. Więc no, musimy wziąć ciuchy narciarskie, górskie, zrobiliśmy specjalne zakupy. Śmieszne to trochę, bo na co dzień chodzimy w ogóle po rozbieranie, a pakujemy ciężkie buty, kurtki zimowe i tak dalej, ale no to jest oczywiście niesamowita wyprawa, nie mogę się tego doczekać, już rozmawiamy w zespole. Właśnie jestem w studio w ogóle, bo kończymy piosenkę.
0: Pozdrów chłopaków.
2: Promować, dziękuję bardzo, promować tę całą zabawę, znaczy zabawę i niezabawę, bo to oczywiście...
1: Ważny temat w sumie, prawda?
2: Tak, w sferze takiej rozrywkowej to wiadomo, że zabawa, ale tak naprawdę to mówimy o poważnych rzeczach.
1: Tam publiczności nie będzie, ale nagracie wszystko, więc pokażecie to później, a my o tym wydarzeniu na pewno bardzo chętnie opowiemy w Jedynce, więc zapraszamy Tomaszu po powrocie.
0: Wspaniałej podróży.
1: Tomasz Organek z nami.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i dbajmy o naturę.
1: 10 sierpnia wyruszy właśnie ten zespół. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia, pozdrawiam.

0: Samolotem organek poleci na Spitsbergen razem ze swoimi kolegami z zespołu. No właśnie jestem ciekawa, czy gość, który pojawił się już w naszym studiu, odwiedził tę część świata, albo czy goście, którzy za chwilę pojawią się na festiwalu African Beats Festival, będą mieli opowieści z tych okolic. Z nami Beata Lewandowska-Kaftan, podróżniczka, a mówimy o festiwalu African Beats Festival. Nazwa wskazuje na to, że raczej ten Spitsbergen nie powinien wchodzić w grę, natomiast może będą tacy podróżnicy, którzy i do tamtej części świata zawitali.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Być może będą, ale my generalnie nie wybieramy się na African Beats w takie zimne rejony. U nas jest gorąco, kolorowo i bardzo radośnie, więc nie, nie, Spitsbergen na pewno nie.
0: A pani była w takich rejonach?
1: W Spitsbergenie? Mhm. Nie, nie, to ja też generalnie na południe, w 30, temperatury 30 ale plus i na południe.
0: To cudownie się składa, bo ja też tylko tamten kierunek.
2: Nie, no za gorąco, ale przecież są, w Afryce są też miejsca, gdzie jest zimno i chłodno.
1: Oczywiście, na przykład w Namibii, jeśli pojedzie pan tam w wakacje, to zmarznie pan, bo w nocy będą ujemne temperatury na pustyni.
0: No to możemy się jakoś podzielić tymi wakacjami w Afryce, no, nie ma problemu.
2: To byłoby dla nas idealnie, bo w nocy właśnie jest chłodnie, a w dzień gorąco.
0: Pani Beato, to jest jedno z najważniejszych i największych wydarzeń w Europie, które prezentuje muzykę, no bo w nazwie jest beats, ale także kulturę Afryki. Od ilu lat już to robicie i z jakim skutkiem?
1: Festiwal odbywa się w tym roku po raz szósty, po raz piąty w tej formule open air, ponieważ jest to w cudnym, zielonym miejscu na wielkich łąkach pod drzewami. Miejsce nazywa się Dworek pod Wiechą i mieści się w Kawęczynie, z tym, że nie mylić tych Kawęczynów,

0: bo mamy ich kilka w okolicach Warszawy, to jest ten blisko Tarczyna. Po raz szósty tam się spotykamy i rzeczywiście to muzyka jest sercem tego festiwalu i grają praktycznie wyłącznie muzycy przyjeżdżający na ten festiwal z Afryki, albo składy mieszane afrykańsko-europejskie. Natomiast tak naprawdę to są trzy równoległe festiwale, bo oprócz sceny, profesjonalnej wielkiej sceny, na której gramy do prawie świtu, w piątek i w sobotę, są warsztaty, które odbywają się nieustannie i to są warsztaty gry na bębnach, tańca afrykańskiego, ecstatic dance, i warsztaty śpiewu w tym roku będą bardzo, bardzo z bogatym bardzo programem. A trzeci festiwal to jest festiwal spotkań podróżniczych, który odbywa się pod naszym mangowcem, czyli w namiocie festiwalowym.
1: No i to są nazwiska podróżników, którzy znają Afrykę.
0: Tak jest. I to są dziennikarze, fotografowie, podróżnicy. Fajny skład w tym roku będzie się działo od piątku 15-16 do niedzieli po południu.
2: Chciałam zapytać o reakcję artystów, artystek zespołów, które przyjeżdżają z Afryki do Polski, żeby wziąć udział w tym festiwalu. Prawdopodobnie to jest trochę tak, że niewiele o nas wiedzą. Jakie mają pierwsze spostrzeżenia? Jak się dzielą refleksjami, jak się dzielą swoimi spostrzeżeniami, to czego one dotyczą?
0: Po pierwsze, są zwykle zachwyceni publicznością.
2: Naprawdę, no, polska gościnność.
0: Gościnność, ale w ogóle reakcja, taki odzew, taka energia, która idzie na scenę, wraca na scenę od widowni. Bo ten festiwal gromadzi naprawdę niezwykłych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że przyjeżdżam tam od początku i biorę w tym udział i współorganizuję ten festiwal. I tak się czuję, jakbym przez trzy dni była w jakimś zupełnie innym świecie. Kolorowi ludzie, uśmiechnięci, życzliwi, reagujący. Bo w tym festiwalu się uczestniczy. Nie jest się na tym festiwalu. Artyści, jak zejdą ze sceny, są razem z nami. Prowadzący warsztaty, dziennikarze, podróżnicy są razem z nami. Wszyscy bez przerwy gadają, tańczą, jedzą razem, bo jedzenie też jest stosowne.
1: A co dobrego afrykańskiego można zjeść na festiwalu?
0: No, na pewno będzie harira, czyli marokańska zupa. Na pewno będzie mandazi, czyli takie cudne pączki wywodzące się z kuchni Swahili. Na pewno będzie jollof, czyli Afryka Zachodnia. No będzie chyba ze cztery stoiska z afrykańskim jedzeniem, ale dla równowagi będzie też kuchnia indyjska, no bo mnóstwo Hindusów w Afryce, do Afryki wyemigrowało przecież w poprzednich wiekach i wprowadzili swoją kuchnię tam. Będzie kawa i z Etiopii, i z Kenii.
1: Kawa szczególna. Tak. A zastanawiam się, tak ładnie pani mówi o gościach, którzy przyjadą, uczestnikach. A co to są za ludzie? Czy to są entuzjaści kultury afrykańskiej, czy po prostu ludzie, którzy lubią się dobrze bawić, są
0: ciekawi
1: świata?
0: Mówimy o publiczności.
1: O publiczności, tak.
0: Z całą pewnością są to ludzie, którzy jakąś afrykańską fiksację mają. Albo w Afryce byli, albo
1: marzą o tym.
0: Albo o tym marzą. I rzeczywiście ten festiwal powoduje, bo z roku na rok spotykamy nieraz, właściwie wszyscy wracają. Jak ktoś raz tam przyjedzie, to w kolejnym roku wraca.
1: Najlepsza rekomendacja.
0: I ludzie, tak, naprawdę, tak właśnie jest. Albo jeszcze zabierają przyjaciół, albo tam rodzinę, więc ta grupa, ta publiczność się powiększa. I naprawdę często nam mówią, wiecie co, byłem dwa razy i w końcu tego lata, czy tam tej zimy, wreszcie się wybrałem do Afryki, no i teraz już o niczym innym nie myślę.
2: My też dziś myślimy i mówimy dużo o Afryce, za chwilę wrócimy na festiwal, ale mamy też dla państwa wyjątkową propozycję. Mamy karnet na to wydarzenie.
0: Na całe trzy dni.
2: To jest bardzo ważne, czyli będzie można słuchać, będzie można rozmawiać, będzie można jeść. No, fantastyczny sposób na spędzenie wakacji. Ten festiwal odbywa się od 7 do 9 sierpnia, czyli jeśli ktoś ma z państwa wolny weekend, to proszę do nas dzwonić. Jest tylko jeden warunek. Proszę nas przekonać, że to właśnie państwo powinni wziąć udział w festiwalu African
1: Normalnie,
2: Beats.
1: Gdyby nie Lapo z radiem, to bym pojechał. Nie?
2: No ja wiem, ja też o tym myślałam. Numer telefonu?
1: 22 645 22 66. Powtarzam, 22 645 22 66.
2: Mają państwo 3 minuty, bo mniej więcej tyle trwa piosenka artystki, która pojawi się też w tym roku na festiwalu African Beats. Fatoumata Diawara.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Fatoumata Diawara, czyli artystka, która pojawi się w tym roku na festiwalu, właściwie pojawi się na dniach w Polsce na festiwalu African Beats Festivala. I właśnie o tej imprezie rozmawiamy z podróżniczką Beatą Lewandowską-Kaftan. No i właśnie na tę imprezę chcemy Państwa wysłać. Czy jest już jakiś chętny? Za chwilę będzie. Dobra, to jaką...
1: O artystach musiał porozmawiać.
0: Jakiej rangi gwiazdą jest Fatoumata w tej chwili?
2: Fatoumata Diawara to jest taka gwiazda pierwszej wielkości na rynku world music. Ona występuje już od kilkunastu lat. Jest bardzo, bardzo aktywna, nagrywa kolejne płyty na naszym festiwalu jutro wieczorem. Zagra materiał z ostatniej płyty, która ukazała się na początku czerwca, a więc świeżusieńka rzecz. Ona ma tytuł Massa. I co znaczy wieczność? Ona wraca tutaj do tradycji, poświęca trochę utworów swojemu niedawno zmarłemu ojcu, ale jest to osoba, która w ogóle jest nieprawdopodobnym barwnym ptakiem. Już same jej stroje, kiedy wkracza na scenę, to wszyscy mają już wielkie oczy. Fantastycznie tańczy i potrafi łączyć w przecudny sposób właśnie taką tradycję i bardzo ważny społecznie przekaz z radością na scenie, z tańcem, z energią. Kobiety w ogóle będą mocno reprezentowane na festiwalu. Mamy też cudowną Kasiwę Mutue z Kenii. To jest perkusjonistka, najlepsza w Kenii, być może w Afryce Wschodniej w tej chwili. Też osoba, która sama w sobie, sama jest rytmem tak naprawdę. Ona gra na rozmaitych instrumentach perkusyjnych, ale zaczynała oczywiście od dżembe i musiała przełamać pewne stereotypy i pewne tabu, bo w wielu tradycyjnych społecznościach afrykańskich kobietom nie pozwala się grać na bębnach, a ona no, pod wpływem swojej babci, która była opowiadaczką historii i która ją jakby trochę zachęciła do opowiadania rytmem i pokazała jej rytm, właśnie przełamała ten stereotyp, ten schemat i jest naprawdę znakomitą perkusjonistką. Trzecia wielka gwiazda kobieta to Elida Almeida z Wysp Zielonego
0: Przylądka. Właśnie, to jest po prostu niesamowita dziewczyna, która współpracuje z wieloma różnymi producentami, bo też umówmy się, że muzyka afrykańska, brzmienie afrykańskie i afrykańscy artyści i artystki, to nie

0: jest, przepraszam, nie powinnam użyć tego słowa, ale to nie jest nic egzotycznego, bo na tym stoi światowa muzyka. I tak, państwo wybierając się na festiwal African Beats będą się mogli o tym przekonać. Z Fatoumatą nagrywa Damon Albarn między innymi, z Lidą chyba, o ile dobrze pamiętam, Disclosure. Czyli to są naprawdę artyści z Europy, z Ameryki, którzy absolutnie doceniają to, co wnoszą afrykańscy artyści.
1: To prawda. No zresztą blues, korzenie jazzu tak naprawdę urodziły się gdzieś tam nad Nigrem, gdzieś na obrzeżach Sahary. Będzie również zespół Tammy Crest, to jest rock saharyjski, od 20 lat grający tak trochę mocniej tego nie bluesa, właśnie rocka saharyjskiego. No, wielu znakomitych mistrzów wywodziło się z Afryki. Tutaj mamy 10 koncertów, w piątek 5 i w sobotę 5. Zaczniemy je o 17, skończymy je po północy, a potem zaczyna się strefa DJ-ska. Czyli no jeden
2: północy się dopiero zaczyna, tak?
0: Tak, wtedy się zaczyna African Beats.
1: A równocześnie fantastyczny namiot na jam session. Muzycy schodzą ze sceny, bardzo często chcą sobie pograć razem z publicznością.
2: I wtedy powstają piękne rzeczy.
1: Tak, jest klimat. Ludzie mówią, że przyjeżdżają na ten festiwal nie tylko dla gwiazd i dla samej muzyki, ale dla klimatu, dla atmosfery i dla tych spotkań. Dodam jeszcze, że to jest impreza familijna, bo mamy też strefę dzieci. A zatem proszę się nie obawiać, do snu utulą je właśnie dźwięki jam session, ponieważ strefa DJ-ska jest gdzieś zupełnie z boku. Jest tam wielki kemping, jest parking, nie trzeba wracać do domu, można się bawić do białego rana.
0: Pięknie dziękujemy za tę rozmowę. My zawsze z Marcinem wychodzimy z założenia, że przez muzykę można rozpocząć w swoim życiu zupełnie nowy rozdział, że muzyka może być tą siłą napędową do poznawania świata i do tego państwa zachęcamy. Z nami, tak?
2: Widzę, ja tylko chciałem zapytać, czy ten piękny naszyjnik, który pani ma na sobie, to jest motyw afrykański właśnie?
1: Wszystko, co mam na sobie, pochodzi z Afryki. I mam na
2: czy
1: sobie...
2: na festiwalu też będą dodatki,
1: tak,
2: ustroje
1: i właśnie
2: tak dalej?
1: Specjalnie założyłam, żebyście państwo zadali to pytanie. O. Tak, będą stoiska z ubraniami, z cudowną biżuterią i z tkaninami z Afryki Zachodniej. Także jest co robić.
0: To teraz powinnam powiedzieć, to teraz Marcinie opisz.
2: Ja zapytałem o co mam opisać, kolczyki?
0: No, oczywiście, żeby słuchacz też wiedział,
2: piękne,
0: o czym mówisz.
2: Piękne, najpierw rąby takie, później w tym rąbie jest czarne oczko z perełką.
1: Heban.
2: A później jest trójkąt do góry noga odwrotnie wiszący i na nim cztery wisiorki.
0: Wspaniale.
2: Może być?
0: Tak jest.
1: Prosto
0: no, tak
1: z naprawdę, Sahary.
2: Ja tak oczywiście wiem, że ja to bardzo tak oślawie, proszę państwa, wytłumaczyłem, ale jest to piękne.
0: Beata Lewandowska-Kaftan, podróżniczka, była razem z nami, a na festiwal wybierze się również pan Jacek, który dzwonił, dodzwonił się, a potem zniknął. Mam nadzieję, że na festiwal dojedzie. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, zapraszamy.
2: Dziękujemy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: więź między Wojskiem Polskim a Polakami. Chodzi o to, żeby każdy z nas mógł przeznaczyć 1,5% na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.
1: No i ci z Państwa, którzy wnikliwie śledzą polską politykę, myślę, że już gdzieś słyszeli te propozycje, bo po prostu Prawo i Sprawiedliwość większość tych postulatów już głosiło. Natomiast no, to też jest chyba jeden z takich dowodów na to, że ta konwencja jednak była przygotowywana szybko i po prostu być może zabrakło pomysłów na przedstawienie właśnie nowych pomysłów.
2: No, o czym mówił Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję. To jest Ekspres Jedynki za 18 minut, 17.
3: It's a rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

0: I za 16 minut, godzina 17, to jest Ekspres Jedynki. Najwyższy czas sprawdzić, co słychać na czwartym etapie 83. Tour de Pologne. No zdaje się, że to już są ostatnie metry, co śledzi. Oczywiście dla Państwa Andrzej Grabowski. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu ponownie. Z przodu tylko jeden kolarz, ciężko pracujący w czarno-żółtym stroju, czarnym od dołu, żółtym od góry. To Bart Lemmen. On wygląda trochę jak taki student fizyki, ale to już chłopak 30-letni, który wciąż czeka na swoje pierwsze w karierze zwycięstwo. Wysoki, lekko tyczkowaty, do metry 300 metrów. Tutaj wszystko pozmieniało się przez tę kraksę, która była 40 km przed metą. Przez to ten etap skrócony, na chwilę zneutralizowany. Potem te ataki gdzieś 7-8 km przed metą. Bardzo długo. Zresztą z przodu jechała czteroosobowa ucieczka, w niej Patryk Stosz, który niemal do końca walczył o to, żeby jak najwięcej dla siebie wskórać. Był tam też dzielnie pracujący dla Patryka Tobiasz Pawlak. Dość dużą przewagę ma Lemmen na goniącym go Włochem Scaronim. Scaroni w takim, można powiedzieć, kolorze morza. Tak wygląda jego strój. Ciężko, wciąż ciężko tu na czele pracuje Lemmen. Bardzo szybko próbuje go dogonić Scaroni. Wstał z siodełka, zresztą obejrzał się za siebie Lemmen. Chyba może mieć problemy, bo Scaroni jest zawodnikiem bardzo dynamicznym. Do mety już 50 metrów, ostatni zakręt. Po prawej stronie infrastruktura mety, można powiedzieć. Po lewej las. Lemmen zmęczony wpada na metę, wygrywa. Cały zakrwawiony, może nie cały, może trochę przesadziłem, ale on też ucierpiał gdzieś w tej kraksie. Wzniósł ręce ku niebu, absolutnie.

0: absolutnie, absolutnie wzruszony. Trzeci na metę wjeżdża jeden z kolarzy Ineosu. Czwarty Brenner, on też tutaj jechał przez chwilkę z przodu. Zresztą ta kraksa dużo pozmieniała. Przypominamy, tam leżało około 20 kolarzy. Alemen miał zakrwawione i prawe ramię, i lewe kolano. A mimo to tak dzielnie poradził sobie na tym etapie. Już widzimy, podbiega do niego Rafał Majka. Już potrzebuje kilku słów dla telewizji, bo chce posłuchać tego, co ma do niego, od niego do powiedzenia. Piękny sukces Barta Alemena, 30-latka z czarnym plastrem na nosie, który zdjął w tym momencie kaski, wzruszony, odpowiada na pytania, bo w ten sposób wygrywa po raz pierwszy w karierze i o ile nic się szczególnego nie wydarzy po drodze, to założy też żółtą koszulkę lidera Polaków. O ile dobrze widziałem, w pierwszej dziesiątce chyba nie było.
1: Ale rzeczywiście widać po nim, że ten etap był niezwykle wymagający dla kolarzy. Już nawet nie chodzi o te kraksę, ale no, to jest taka kultowa trasa Tour de Pologne. Ty też opowiadałeś troszeczkę o tym wczoraj, Andrzeju. No, właściwie kultowa meta Tour de Pologne, no bo tutaj pamięta się legendarne triumfy wielkich kolarzy.
0: No, między innymi pierwszy w karierze triumf Alberto Contadora. Wygrywał tu 2 lata temu Jonas Vingegaard. Niedaleko przecież jest skocznia Orlinek, na której z kolei wygrywał Adam Małysz. Także też tutaj można powiedzieć, że jest dużo takich sportowych akcentów różnorodnych. Więc ten sukces Barta Alemena jest czymś więcej niż tylko zwykłym sukcesem. Tylko teraz trzeba zatamować tę krew lecącą z prawego łokcia, bo to wygląda coraz gorzej. Ale chyba zapomniał o tym, bo wygląda, jakby nie zauważał.
1: Adrenalina. Zdecydowanie. Andrzej Grabowski prosto z mety 4. etapu Tour de Pologne. Oczywiście w Ekspresie Jedynki.
2: Program 1 Polskiego Radia.

0: To Igo i Kości w popołudniówce, w której po godzinie 17 o tym, że Polak niby na urlopie, a jednak w pracy.
1: No Polak to chyba już tak ma, że nawet na urlopie, jak jest, to częściowo myśli o pracy. Jak pracowałem w firmie, też podczas urlopu kontaktowali się ze mną koledzy, czy z kolegami, chwilę porozmawiać, co tam się dzieje i tak dalej. Teraz jestem samozatrudniony, tu też z kolegami z branży potrafimy chwilę pogadać o tym, co się dzieje.
0: Pan mówi, że Polak tak ma, a może to polski szef tak ma, że tej dyspozycyjności oczekuje nawet na urlopie, no bo urlopy, panie Areczku, to są tylko dla zarządu. 22 139 2202 to jest telefon do nas. Bliżej temu tematowi przyjrzymy się właśnie po godzinie 17 w Ekspresie Jedynki, bo znamy najnowsze badania dotyczące tego, że no jednak na tym urlopie od pracy odłączyć się nie umiemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm?

0: kontekście klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru. Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki – Alfabet Bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: O nie.
10: Co ja mam zrobić?
11: Dlaczego ja?
9: Gdzie mam teraz jechać?
11: Czy się zgłosić?
9: Skąd wziąć pieniądze?
12: To już teraz?
13: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Alivia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
14: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobra wiadomość z obwodnicy Krakowa, węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina. Na 416 kilometrze nie ma już dwóch samochodów osobowych, które brały udział w kolizji i blokowały jeden pas w stronę Katowic. Niestety nie poprawiło to specjalnie sytuacji na obwodnicy Krakowa, bo tu wciąż utrzymuje się naprawdę duży zator, zarówno w stronę Katowic zresztą, jak i w kierunku Rzeszowa. W stronę Rzeszowa nawet aut jest nieco więcej, bo już zatrzymujemy się w okolicach bramek w Balicach, gdzie przed bramką trwają prace drogowe, które jeszcze bardziej spowalniają ruch na obwodnicy Krakowa. Pozostałe trasy w Małopolsce sytuacja wygląda dobrze. Jedynym wyjątkiem jest Krajowa Droga nr 7 na wysokości Libertowa w stronę obwodnicy Krakowa. Tutaj zwalniamy też na skutek prac drogowych. Bez kłopotów też na 11. Trasa Piła Jastrowie, miejscowość Dobrzyca. Tu kilka godzin była zupełna blokada jezdni na obu, zarówno w stronę Piły, jak i Jastrowia. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych tu też mieliśmy trzy osoby poszkodowane i stąd tak duże kłopoty z przejazdem. Cały czas natomiast zwężenie jest na S19 na trasie Jabłonica Polska Dukla w pobliżu miejsca piastowego. To jest Podkarpacie, 535 km. Zderzył się samochód ciężarowy z autem osobowym. Cały czas na jezdni w stronę Barwinka pracują służby po tym zdarzeniu i mamy w związku z tym zwężenie do jednego pasa. Krajowa droga nr 74 Opatów Kielce w pobliżu miejscowości Łagów. To Świętokrzyskie. Tu podobna sytuacja. Też samochód ciężarowy zderzył się z autem osobowym, ale tutaj mamy tragiczne zdarzenie, bo jedna osoba straciła życie w tym wypadku. Dwie zostały poważnie ranne, a 74 w miejscowości Łagów jest zablokowana.
15: Jest 17, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności Jedynki.
15: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Bramy Pałacu Prezydenckiego otwarte. Karol Nawrocki za pół godziny ma tu podsumować rok swojej prezydentury.
15: Po raz drugi Senat mówi nie prezydenckiemu pomysłowi na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
16: Pan prezydent chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a na to Senat w większości nie chce się zgodzić.
1: Powtórka z wtorku w centrum Warszawy, na tym samym placu budowy, znaleziony kolejny groźny niewybuch.
15: Karol Nawrocki od roku formalnie pełni urząd prezydenta. Z tej okazji za pół godziny przy krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpocznie się wydarzenie podsumowujące ostatnie 12 miesięcy.
1: Drzwi Pałacu Prezydenckiego właśnie się otwierają. Wstęp na dziedziniec ma być otwarty dla wszystkich.
15: Kulminacja o 17.30, a szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
10: Debata ma być podobno merytoryczna, tematyczna, potem krótki koncert, no a potem głos zabierze Karol Nawrocki. Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker już teraz zaprasza wszystkich, którzy będą przy krakowskim przedmieściu i będą chcieli przyłączyć się do świętowania.
11: Rok temu byliśmy razem na Placu Piłsudskiego, pod Pałacem Prezydenckim, przy Zamku Królewskim w Warszawie. Bądźmy razem także w tym roku.
10: Przedstawicieli rządu na pewno tutaj nie będzie. Mówił o tym Radosław Sikorski. Szef dyplomacji wytykał błędy w polityce zagranicznej obecnemu prezydentowi. Przywołał Andrzeja Dudę i jego 24 podpisy pod rządowymi nominacjami ambasadorskimi i brak podpisu w kilkudziesięciu przypadkach, jeśli chodzi o obecnego prezydenta.
12: Przyjmuje ambasadorów obcych państw, listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji polskim ambasadorom.
10: Do tego trzeba jeszcze doliczyć 41 prezydenckich wet, najwięcej po 1989 roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: W rocznicę zaprzysiężenia rządzący wytykają prezydentowi, że wetuje ważne dla państwa ustawy.
15: Także parlamentarna większość blokuje inicjatywy Karola Nawrockiego. Senat drugi raz zablokował prezydencki wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
1: Dlaczego Izba Wyższa nie poparła idei referendum, wyjaśniła po głosowaniu marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
17: Senat każdy wniosek pana prezydenta rozpatruje indywidualnie. Wszystko zależy od pytania, jakie będzie chciał pan prezydent zadać Polakom. Natomiast te pytania jednoznacznie wskazują, że pan prezydent chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a na to Senat w większości nie chce się zgodzić.
15: Za odrzuceniem prezydenckiego wniosku zagłosowało 59 senatorów, 32 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.
1: Nie ma też zgody Senatu na objęcie przez Mateusza Szpytmę stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
15: Izba Wyższa nie poparła decyzji posłów, którzy w lipcu zaakceptowali tę kandydaturę.
1: Jego jako główny powód senatorowie podali nieprawidłowości, jakie WPN wykazała kontrola.
15: A po decyzji Senatu cała procedura wyboru prezesa Instytutu rozpocznie się od nowa. W najbliższym czasie Kolegium IPN ogłosi konkurs na to stanowisko, a następnie wybranego kandydata przedstawi Sejmowi.
1: To już drugi w ciągu dwóch dni powojenny niewybuch znaleziony w samym centrum Warszawy.
15: Na przebudowywanym torowisku tramwajowym przy Alei Solidarności robotnicy znów natrafili na groźny pocisk, mówi Jakub Pacyniak ze stołecznej policji.
18: Ruch jest zablokowany na Alei Solidarności od Placu Bankowego do Jana Pawła II. Ewakuacji na chwilę obecną żadnej nie zarządzono.
1: Na miejscu są już saperzy, a groźny niewybuch znaleziono także w niemieckiej kolonii. Przez rekordowo niski stan arenu nad wodą ukazała się amerykańska bomba lotnicza z czasów wojny.
15: Zanim ćwierćtonowy pocisk zostanie usunięty, ewakuowano kilkuset mieszkańców okolicy, a także redakcję telewizji RTL.
1: Kluczowy dla żeglugi lądowej w Niemczech Ren opadł do poziomu zaledwie 67 cm.
15: Nadzieją i dla Renu, i dla Dunaju są ostatnie intensywne burze w Alpach. Poziom Dunaju na Węgrzech po historycznym minimum wzrósł już o 9 cm, a w najbliższych dniach ma się podnieść o kolejne 30.
1: To dobra wiadomość dla położonej nad rzeką i chłodzonej jej wodami węgierskiej elektrowni atomowej, którą z powodu suszy, która pracuje teraz na minimum swoich obrotów i możliwości.
19: To są aktualności jedynki.
15: Mimo narastających napięć musimy porzucić ambicje nuklearne.
1: Taki apel adresowany do światowych przywódców popłynął dziś z Hiroshimy.
15: Bo 6 sierpnia to rocznica jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach, zrzucenia na Hiroshimę bomby atomowej.
20: Dokładnie o 8.15, w godzinie zrzucenia na miasto przez amerykański bombowiec Enola Gay bomby jądrowej, minutą ciszy, upamiętniono ofiary Hiroshimy. Premier Sanae Takaichi podkreśliła, że Japonia nadal sprzeciwia się posiadaniu i rozwojowi broni nuklearnej. Zniszczenia spowodowane bombardowaniami atomowymi w Hiroshimie i Nagasaki oraz niewypowiedziane cierpienie tak wielu ludzi nigdy nie mogą się powtórzyć. Japonia stanowczo popiera trzy zasady nienuklearne i jako jedyny kraj, który doświadczył bombardowań atomowych podczas wojny, ponosi odpowiedzialność za niestrudzone dążenie do świata bez broni jądrowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Trzy dni po ataku na Hiroshima amerykański bombowiec zrzucił niszczycielski ładunek atomowy na drugie japońskie miasto, Nagasaki.
15: Ostatecznie doprowadziło to do kapitulacji Japonii i zakończenia II wojny światowej.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
21: Pogoda.
1: Przed nami burzowy wieczór zagrzmi prawie w całej Polsce. Na

0: termometrach na Pomorzu. Tylko ulga od upału, od 19 do 22 stopni. W centrum już 34, południowo-wschodnia Polska rozgrzana do 39. Ciśnienie powoli spada, na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
1: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm. Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

I 10 minut po godzinie 17 na zegarach. Jeszcze ważna informacja a propos pogody. Jak na platformie X napisał meteorolog Piotr Szuster z Zakładu Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych IMGW, superkomórka burzowa dociera do Węgorzewa. Towarzyszą jej silne porywy wiatru i opady gradu o dużej średnicy. W najbliższym czasie obejmie swoim oddziaływaniem również jeziora mazurskie oraz Giżycko. Możliwe są również nawalne opady deszczu i nie wyklucza się trąb powietrznych. Taka bardzo ważna informacja dla wszystkich tych, którzy przebywają teraz na Mazurach. Słuchaczy, którzy tam właśnie są, proszę o informację. Jak to teraz wygląda? Czy już ta superkomórka przyszła, czy jeszcze nie? A może już minęła? 22 139 2202 to jest nasz telefon, a po południówka gra.

0: do 18.
1: Ekspres Jedynki.
0: I Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. O pracy na urlopie, jeszcze w tej godzinie.
2: Praca może mi się odezwać o 12 w nocy. Nie ma rozgraniczenia.
3: Zdarza się, szczególnie pod koniec urlopu, bo już muszę być do dyspozycji.
4: Prowadzę swoją działalność gospodarczą, dlatego muszę niestety sprawdzać. Czasami klienci dzwonią do mnie.
5: Nie, mi się nie zdarza, dlatego że jest urlop. Trzeba odpocząć, a nie sprawdzać pocztę służbową.
0: Tyle, że czasem to szef może być nieco odmiennego zdania.
6: Pracowałem kiedyś w takiej firmie, że jak poszedłem na wyczekiwane 2 tygodnie urlopu, to pierwszego dnia do godziny 12 było 100 połączeń. Więc o 12.30 już mi to obrzydło, zadzwoniłem i zapytałem szefa wprost. A czy nie chciałby pan, żeby moja żona jeszcze przyszła do roboty?
0: No pewnie by nie pogardził. A propos pracy, powiemy w popołudniówce także o tym, czy kurierzy, którzy pracują dla popularnych aplikacji internetowych, będą mieli łatwiejszą drogę do etatu.
7: To na przedsiębiorcy tej tak zwanej platformie będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że tego stosunku pracy nie ma, że nie jest to umowa o pracę.
0: No a już za chwilę w Ekspresie Jedynki rok prezydentury Karola Nawrockiego, no i otwarte pałacowe drzwi.

To Blondie w Ekspresie Jedynki, kwadrans po godzinie 17. Już teraz po południówce o pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego. Ma być debata z dziennikarzami, ma być także takie specjalne przemówienie prezydenta, przemówienie podsumowujące ten mijający rok. No to wybierzmy się teraz

0: przed Pałac Prezydencki. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
1: Dzień dobry.
0: Co dokładnie ma się dziać, powiedz proszę, i jak rozumiem, chyba już się zresztą przed i w Pałacu Prezydenckim dzieje.
1: Tak, tutaj wszystko czeka na ten główny, kulminacyjny punkt, do którego dosłownie zostało nam kilkanaście minut. To będzie uroczystość, wiadomo, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta i przygotowano tutaj specjalną scenę i trybuny dla uczestników. Wszystko jest przyozdobione w biało-czerwone barwy. Tu można powiedzieć też, że to oczywiste, ale też jest charakterystyczny symbol pofalowanego haftu wojskowego z chorągwi Rzeczypospolitej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta RP. No i te dwie trybuny z dwóch stron wypełnione są ludźmi. Organizatorzy zaprosili do udziału wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz gości z całego kraju, tak mówił prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
2: Może przyjść każdy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą się dzisiaj spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim. O godzinie 17.30 rozpoczyna się to wydarzenie, które jest podsumowaniem pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego. Zachęcamy wszystkich, żeby przyszli wcześniej, dlatego że tutaj trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, ale po przejściu tej kontroli wszyscy mogą wejść na dziedziniec. O godzinie 17.30 rozpocznie się pierwszy punkt, debata publicystów.
1: A za niecały kwadrans zacznie się właśnie ta debata publicystów podsumowująca pierwszy rok prezydentury. Później krótki program artystyczny, a kulminacyjnym punktem ma być wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego. Mija rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego i ściągnęli tutaj ludzie, którzy widać, że są nie tylko sympatykami Nawrockiego, ale też to wyborcy.
3: Państwo mają czapeczki jeszcze tak. Z kampanii, czyli wspieraliście pana prezydenta.
4: Tak, wspierałem. Zbierałem podpisy.
3: I po tym roku jest pan zadowolony?
4: Bardzo. Bardzo.
5: A ja nie głosowałem, ja byłem na wycieczce. Chorwacji i przeżywałem to bardzo. Był, nie był. Szaleństwo. Cała Chorwacja, kurde, nie wiedziała, co jest grane. Cały hotel, kurde, ten kombinował. Jest ten albo ten.
1: No właśnie, a dzisiaj trudno tutaj szukać przeciwników prezydenta, bo ci, którzy przyjechali, witać go będą chlebem i solą.
3: Tu jakiś piękny widzę bochen no tak, chleba.
6: Podarunek do pana prezydenta. Tak. Aż ze Śląska, raczej borszczyzna.
7: Forma wiwatowania, ja uważam, no, że się udało, że przetrwał. Jest twardym zawodnikiem, waleczne serce.
8: No, rok minął już prezydentury. Oceniamy poprawnie prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Jest to dzisiaj świętować?
9: Będziemy z radością świętować, ponieważ to jest prawdziwy, mocny polski prezydent. Zmienił politykę międzynarodową polskiego państwa.
8: No tak, bo Polska w miarę szczęśliwie przez ten okres przeszła, co zawirowania światowe są obecnie, nie?
1: Pytałem też o słowa krytyki wobec tej prezydentury, które przecież nieraz pojawiają się w debacie publicznej, ale gościom prezydenta nie przeszkadza nawet wetowanie wielu ustaw.
8: No wie pan, no to jest w świecie, to jak jest z jednej opcji prezydent, z drugiej jest premier, to takie rzeczy będą się zdarzać. Też nie może być jednowładztwa, bo to też tak będzie, że jakby szło, to wszystko by było przyklepywane, nie? Sam pan wie, że bardzo dużo takich ustaw nie jest konkretnie korzystnych, czy nawet na ten czas, bo za chwilę to może okazać się, że to jest bardzo szkodliwe, nie?
1: Raczej nie ma co tutaj szukać krytyków Karola Nawrockiego, a przedstawiciele koalicji rządowej zarzucają prezydentowi przede wszystkim blokowanie właśnie projektów ustaw i utrudnienie współpracy z rządem. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer już w lipcu określiła Karola Nawrockiego jako siewcę destrukcji, a dziś w rocznicę prezydentury mówi, że jest to prezydentura pod znakiem weta. Wskazuje, że Karol Nawrocki, wetując 41 ustaw, przede wszystkim szkodził Polakom, a nie rządowi.
10: Jeżeli nie ma niższych cen benzyny, to dotyczy każdego Polaka, a nie ma niższych, ponieważ zawetował ustawę o nadmiarowych zyskach, a właściwie wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli nie ma ustawy o osobie najbliższej, to na przykład podatki od spadku zapłacą zwykli Polacy, a nie prezydent Nawrocki, ani nawet nie premier Tusk. Jeżeli nie ma ustawy o podatku dotyczącym akcyzy na alkohol czy podatku cukrowym, to mniej pieniędzy będzie na leczenie wszystkich Polaków, a nie premiera Tuska.
1: Również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił, że prezydent zamiast współpracować z rządem prowadzi politykę konfrontacji i nadmiennie korzysta z prawa weta. Szef MSZ uważa, że działania prezydenta wykraczają poza jego kompetencje przewidziane w konstytucji, ale czy dziennikarze zaproszeni dziś do debaty dosłownie za 10 minut będą podnosić także te kwestie, no to przekonamy się już za chwilę.
0: O czym mówił Mariusz Pieśniewski? Mariuszu, przyznam, że zaintrygował mnie ten krótki program artystyczny. Czy cokolwiek więcej wiadomo o tym programie artystycznym?
1: Nie wiem, czy ten krótki program artystyczny to jego właśnie element czasu w kontekście pogody.

0: Pogoda, jaka tu panuje na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, nie jest kluczowy. Z pewnością będzie godny, a czy krótki, to się okaże.
1: Bardzo jestem ciekawa, kto wystąpi. Jak się dowiesz, to daj mi proszę znać. To jest Ekspres Jedynki. Ja natomiast, jeśli chodzi o polityczne komentarze dotyczące tego roku prezydentury, też sobie kilka wybrałam.
2: Widzę dużo wet, widzę przeciąganie liny, widzę ciągłe spory w polityce zagranicznej.
3: Na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki.
4: To wzmacnianie pozycji Polski, utrzymywania bardzo dobrych relacji z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
5: Życzyłbym panu prezydentowi, żeby działał na rzecz Polski, a nie tylko poszerzania swoich uprawnień i tworzenia systemu prezydenckiego.
1: To jest Ekspres Jedynki, 21 minut po 17:00.

0: To Wiktor Dyduła i Tam słońce, gdzie my, w radiowej jedynce, w popołudniówce. No a jak się okazuje, raczej tam, gdzie słońce, na przykład słońce greckie, egipskie, tureckie, kołobrzeskie czy nawet zakopiańskie, tam też praca. Praca na urlopie. Jak pokazują ostatnie badania, nawet 60% z nas nie potrafi przestać zajmować się pracą na urlopie. 46% zerka sobie na skrzynkę pocztową albo myśli o obowiązkach, 10% regularnie sprawdza, co dzieje się w firmie, a 4% po prostu wykonuje służbowe zadania nawet w dni wolne. Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego nie potrafimy się odciąć i czym to może skutkować? No i co można zrobić, żeby jednak trochę zachować te granice między pracą a wypoczynkiem?
1: Praca może mi się odezwać o 12 w nocy, więc nie ma rozgraniczenia.
2: Czy zdarza się pani czasem na urlopie sprawdzać pocztę służbową albo pracować?
3: Na urlopie rzadko.
2: Ale jednak się zdarza.
3: No tak, zdarza się, szczególnie pod koniec urlopu, bo już muszę być do dyspozycji.
4: Nie, mi się nie zdarza, dlatego że jest urlop. Trzeba odpocząć, a nie sprawdzać pocztę służbową.
2: A nie ma pani ciekawości, żeby zobaczyć, co tam się w pracy...
4: Nie mam ciekawości, naprawdę. Jeżeli nie muszę, to

0: To nie mam. Chcę po prostu odpocząć i to jest tylko czas dla mnie, dla rodziny.
1: Prowadzę swoją działalność gospodarczą, dlatego no muszę niestety sprawdzać. Czasami klienci dzwonią do mnie. Uważam, że tak powinnam robić. Nie mogę ich zostawić. Nawet na urlopie samych.
2: Nie chciałaby pani czasem odizolować się całkowicie?
1: Chciałabym. Chciałabym bardzo, ale nie do końca mogę. Mam wtedy wyrzuty, jeżeli tego nie zrobię.
3: Klaudia Ksionek, jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. A to, co takie pierwsze mi przychodzi do głowy, to to, że jednak jest tutaj takie ryzyko zwiększenia tego stresu. No i jednak powoduje to, że organizm nie odpoczywa, zarówno pod względem fizjologicznym, jak i psychologicznym, co jednak może wpłynąć na to, że trudniej nam odpocząć, możemy mieć problemy ze snem, być zmęczeni, co w konsekwencji może też prowadzić do wypalenia zawodowego. Jeśli to nastąpi, to też no, zwiększa się ryzyko tego stresu przewlekłego, a on już jednak może prowadzić do na przykład zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, czy pewnego rodzaju stany lękowe.
2: Co taki człowiek może zrobić, żeby dobrze na urlopie odciąć się od pracy?
4: Odpoczywać, nie patrzeć na to, co się dzieje tutaj w swoim zakładzie pracy. Jest na to czas, jest czas na urlop i jest czas na pracę. Więc myślę, że pracodawca też nie powinien wymagać jakiejś dyspozycyjności, chyba że jest to taki zawód, który tego wymaga.
5: Nie otrzymywać kontaktów po prostu z ludzi z pracy.
0: Pewnie z wiekiem to idzie. Myślę, że młodzi są nauczeni do tego, żeby zaglądać na tą pocztę. Praca jak tego wymaga, natomiast moja nie wymaga i nie muszę.
3: Myślę, że fajnie by było to sobie rozgraniczyć, czyli posiadać zarówno telefon taki prywatny, osobisty, jak i służbowy. Wtedy mamy tą opcję, mamy tę możliwość, żeby jednak wyciszyć być może powiadomienia z telefonu służbowego w trakcie, kiedy jesteśmy na urlopie. No i też należałoby, przynajmniej dobrze by było, pamiętać o tym, że jednak mamy prawo do urlopu, do tego odpoczynku, jest on bardzo istotny w naszym życiu. No i powinniśmy tego pilnować, jakoś spróbować postawić te granice, zadbać o siebie, zawalczyć troszeczkę o to zdrowie psychiczne. Też pewnie ważne by było, żeby być może ustalić, prawda, które sytuacje byłyby wyjątkowe, w których należałoby jednak sprawdzić ten telefon, a które sprawy mogłyby jednak poczekać na to, kiedy nasz urlop się skończy i będziemy już gotowi do podjęcia dalszej pracy.
6: Tyle, że z perspektywy szefa pewnie każda sytuacja jest wyjątkowa, priorytetowa i absolutnie pilna. To co jeszcze powiedzieli Polacy w tych najnowszych badaniach? Dlaczego od obowiązków nie potrafią się oderwać nawet w czasie urlopu? Najczęściej mówimy, że boimy się zaległości po powrocie do pracy, no ale także tych obowiązków jest za dużo. Mamy też poczucie odpowiedzialności za zespół klientów lub projekty. Natomiast 18% wskazało na presję ze strony przełożonych albo współpracowników.

0: 17.35 na zegarach, popołudniówka radiowej Jedynki. Już teraz w Ekspresie Jedynki pytanie, czy kurierzy i kierowcy, którzy pracują za pośrednictwem albo dla platform internetowych, zyskają łatwiejszą drogę do etatów, a w tle oczywiście głośne zwolnienia w pyszne.pl.
1: Ekspres gospodarczy.
0: Projekt ustawy w sprawie etatów przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, choć od razu trzeba dodać, że samo ministerstwo nie jest inicjatorem tych zmian, a Komisja Europejska, która zobowiązała nas do wdrożenia tak zwanej dyrektywy platformowej, według założeń nowe przepisy mają ograniczyć zjawisko śmieciowego zatrudniania. Czy tak się stanie? Odpowiedzi na to pytanie szukał Błażej Prośniewski.
2: Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej długo zwlekał z przedstawieniem sposobu, w jaki zamierza wdrożyć tak zwaną dyrektywę platformową. Do przyspieszenia prac nad tymi regulacjami zapewne zmobilizowała sytuacja wokół

0: Facebooku platformy pyszne.pl. Jej właściciele postanowili wraz z początkiem sierpnia rozpocząć proces zwolnień kurierów pracujących dla tej platformy i przeniesienia ich do tzw. partnerów flotowych, gdzie, dodajmy, proponowane są im gorsze warunki pracy. I w tym kontekście o regulacje, które ucywilizowałyby tę branżę, upomniały się związki zawodowe. Najważniejszą zmianą, którą mają przynieść te nowe przepisy, jak mówi Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, jest wprowadzenie domniemania istnienia stosunku pracy.
1: Pracownik platformy, czy też pracownik pośrednika, partnera flotowego w momencie, kiedy pracuje pod nadzorem, czy jest w stanie stwierdzić, że jego praca jest świadczona w rygorach umowy o pracę, taka sytuacja będzie go obejmowała i to po stronie właśnie platformy albo partnera flotowego będzie ten ciężar dowodu, że jest odwrotnie.
0: W praktyce ma wyglądać to tak, że taki pracownik może zgłosić się do inspekcji pracy, jeśli ta uzna, że ma on rację, to przekształci dany kontrakt w umowę o pracę, a pracodawca będzie musiał wykazać, że tego stosunku pracy nie ma. Według szacunków taka sytuacja może dotyczyć nawet ponad 2,5 miliona osób. Ten entuzjazm jednak studzi Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.
2: Ani dyrektywa, ani przyszła ustawa nie oznacza, że automatycznie kurierzy, osoby współpracujące z platformami będą mieli umowę o pracę, stosunek pracy. Dyrektywa tak naprawdę służy zapewnieniu szeroko rozumianej większej przejrzystości we współpracy między platformami a osobami fizycznymi. I sama Komisja Europejska w swoich materiałach podkreślała, że dyrektywa jak najbardziej szanuje fakt, że na rynku są inne podstawy współpracy, na przykład nie wiem, prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, umowy cywilnoprawne. I też w ocenie Komisji Europejskiej tak naprawdę znikomy odsetek tych umów, które funkcjonują na rynku, mogą mieć charakter umowy o pracę.
0: A to między innymi dlatego, że obecnie wielu kurierów czy kierowców świadczy swoje usługi na kilku platformach jednocześnie. Według Roberta Lisickiego takie rozwiązanie często wybierane jest świadomie, bo chociażby zapewnia większą elastyczność pracy. A to ważne także dlatego, że jak wynika z opracowania przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, duża część takich osób nie traktuje tego zajęcia jako swojego głównego źródła dochodu.
2: Jedna osoba fizyczna może współpracować z kilkoma podmiotami, które mają ten charakter przypisany platformy cyfrowej. I to też tak naprawdę stawia pod znakiem zapytania hasła, że ustalenie stosunku pracy jest kluczowe. No bo jeżeli współpracujemy z kilkoma podmiotami, ta współpraca charakteryzuje się dużą elastycznością, to raczej jesteśmy dość odlegli od koncepcji wynikających z prawa pracy, takiej podległości podporządkowania kierownictwu jednego podmiotu.
0: Zdaniem Michała Lewandowskiego nie jest to jednak powód do tego, aby rezygnować z uregulowania czy też ucywilizowania tego rynku. I nie chodzi tu tylko o prawa samych pracowników, ale także o to, że jest to istotny problem z punktu widzenia całego społeczeństwa.
1: Czy my dalej chcemy żyć w takiej ułudzie, gdzie duża część pracowników jest poza kodeksem pracy, jest poza

0: się wróg. Paweł Domagała i czwartkowa popołudniówka radiowej jedenki za 16 minut, godzina 18. Skoro czwartek, to u nas już teraz nasz cykl Integracja i w tym cyklu w wakacje no, przede wszystkim chcemy opowiadać o tym, że sport jest naprawdę dla każdego. Wystarczy znaleźć odpowiednią dla siebie aktywność i właśnie o tym z Aleksandrą Szykulską, projektantką i osobą z niepełnosprawnością, rozmawiał Wojciech Urban.
1: Coraz więcej z nas stara się aktywizować w życiu. Pani sport także jest bliski.
2: To prawda. Długo szukałam właściwie czegoś, co by mi pasowało. Lubiłam kiedyś biegać, ale potem siadły mi kolana. Lubiłam grać w kosza, ale to też nie było to. I stwierdziłam, że takim sportem, który jest mi bardzo bliski, jest sztuka samoobrony. Bo ona daje mi nie tylko takie poczucie, że z ciała robię coś fajnego, ale też takie poczucie mocy i sprawczości.
1: A jak wyglądała ta przygoda? Jak to się zaczęło? Jak pani trafiła na te zajęcia?
2: Dostałam właściwie od koleżanki wiele, wiele lat temu zaproszenie na wspólne treningi. Podobało mi się to, później to się gdzieś tam rozpłynęło i po wielu latach mąż dał mi w prezencie na Dzień Matki od dzieciaków voucher na miesięczne warsztaty z samoobrony. Mega mi się to spodobało. Co prawda tak, początki nie były takie bardzo łatwe, bo wiele chwytów wymaga jednak użycia dwóch rąk, a
1: tutaj jakby to samo wyszło. Jest pani osobą z niepełnosprawnością.
2: Dokładnie. Jak miałam niecałe 5 lat, uległam wypadkowi, w wyniku którego straciłam lewą dłoń. I tak sobie bez tej lewej dłoni, za to z fajnymi różnymi protezami, żyję, wychowuję dzieci razem z mężem, prowadzę firmę. 15 lat przepracowałam w kancelariach. Fajnie jest tak naprawdę.
1: To wcale nie przeszkadza w uprawianiu tej dyscypliny.
2: Nie, nie przeszkadza, natomiast muszę w jakiś sposób znaleźć swoje sposoby na niektóre chwyty. Naprawdę muszę powiedzieć, że trenerzy, z którymi do tej pory miałam do czynienia, świetnie się odnajdują w roli takiego wyszukiwacza sposobów i zawsze coś fajnego wymyślimy razem.
1: Może to jest też pomysł dla państwa. Jeżeli państwo się zastanawiają, obawiają, czy ja mogę, czy dam radę, to może trzeba dać szansę właśnie trenerom, czy tym, którzy z nami mają zajęcia. Niech wymyślą pomysł, jak daną dyscyplinę można trenować.
2: Myślę, że wiele dyscyplin tak naprawdę można dostosować do naszych umiejętności, do naszych możliwości, no bo przecież nie tylko z niepełnosprawnością się mierzymy. I tak naprawdę każdy z nas może się trochę bać podejść do sportu, że nie da sobie rady. Myślę, że warto spróbować i zobaczyć. Może się uda, tak jak mnie się udało.
0: To jest chyba najlepsza puenta. Z Aleksandrą Szykulską rozmawiał Wojciech Urban.

0: I teraz powtórz.
1: Tak, tak, tak. A co ja będę mówił da, jak Rusowie? Pamiętasz, jak mówił Więckiewicz Vinci? A czemu ty mówisz Vinci, a nie Da Vinci? A ja co będę mówił da jak Rusowie?
0: Nie pamiętałam tego. To Cuma.
1: No Cuma.
0: Dzień dobry, panie Marcinie.
1: A Marcin też możesz zapytać Cuma na muzyce.
0: Cuma, dobrego.
1: No mam rozmowę z Dorotą Piotrowską, bandliderką, fantastyczną perkusistką. Opowiemy o jej koncercie, który za tydzień.
0: Bandliderką.
1: Bandliderką, tak. Niewiele takich dziewczyn, a ona trzyma twardo międzynarodowy skład, o tym wszystkim Dorota. Będzie też o pewnej rocznicy związanej z Ramonsami. Oni 30 lat temu zagrali ostatni koncert. Nie ma już oprócz Markiego Ramona nikogo z tego składu.
0: Dużo dobrego w muzycznej jedynce. Zapraszam Marcin Kusy, a ja pięknie dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wszędzie unosi się wspaniały zapach grillowanego mięsa.
2: W garach kipią papryki, pomidory, bakłażany.
1: Świeże warzywa i cudowne słone sery.
2: Jesteśmy w Mołdawii,
1: Rumunii
2: i w Bułgarii. Jakie są podobieństwa między tymi kuchniami, a jakie różnice, opowiemy w Apetycie na Europę. Naszym gościem będzie Aleks Kasjanow.
1: W sobotę po 16 zapraszają Łukasz Modelski
2: i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
4: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
3: Litorsal Senior?
4: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
5: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu między

0: Międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
8: Emilia Kleszczewska, dzień dobry. Służby informują o tym, że zakończyły się utrudnienia w województwie wielkopolskim. Piła, Jastrowie, po wypadku z udziałem 3 samochodów osobowych. 3 osoby zostały ranne i droga była zablokowana już od 13. Przejazd przez Dobrzyce jest już odblokowany. W województwie małopolskim utrudnienia są w Spytkowicach, czyli na drodze krajowej nr 44. To trasa Kraków-Zator, a tam po 15 zderzyły się 2 samochody osobowe. Też niestety są osoby ranne, dokładniej 2, i droga zablokowana jest w obu kierunkach. Jeżeli chcą Państwo wybrać objazd, to te utrudnienia można objechać na przykład przez drogę wojewódzką nr 780, czyli przez miejscowości Liszki i Żarki. Spory korek jest też na obwodnicy Krakowa, czyli autostrada A4 między węzłem Kraków Południe i Kraków Skawina. Po 15 zderzyły się 2 samochody osobowe. Służby zajmują pas do Kielc. A w województwie podkarpackim odblokowano już 1 pas w drodze do Barwinka. Mowa o S19 w miejscu piastowym. Tam przed 14 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ponadto cały czas korkują się drogi krajowe w województwie świętokrzyskim i w województwie mazowieckim. Droga krajowa nr 74, odcinek Opatów Kielce w pobliżu miejscowości Łagów. Tam na 117 kilometrze samochód ciężarowy zderzył się z osobówką i niestety droga jest cały czas zablokowana już tak naprawdę od godziny 15.20. Droga krajowa nr 12 Opoczno-Radom w województwie mazowieckim na 490 kilometrze doszło do kolizji samochodu osobowego z ciężarowym i droga cały czas także jest zablokowana. Powtarzamy jeszcze raz informację. To droga krajowa nr 12 w województwie mazowieckim. 22 513 1111, numer w każdej drogowej sprawie.
9: Jest 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Izabela Kuczyńska
10: i Piotr Balasz. Podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego. Trwa uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i jest tam też nasz reporter.
9: Pierwsze burze już uderzyły na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali ponad 100 razy. W kilkunastu budynkach gradobicie uszkodziło dachy.
10: Cywilne statki ostrzelane przez Rosjan na Morzu Czarnym. Na celowniku dronów znalazł się m.in. niemiecki frachtowiec.
9: W centralnym punkcie pałacowego dziedzińca krąg, po obu stronach trybuny.
10: Przed Pałacem Prezydenckim przy krakowskim przedmieściu w Warszawie trwa wydarzenie, które ma być podsumowaniem 12 miesięcy, które minęło od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
9: Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
11: Dzień dobry.
9: Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu, no i co jeszcze zaplanowano na dziś.
11: Faktycznie jest dwustronna trybuna z gośćmi, w większości zwykłymi wyborcami, a pośrodku biało-czerwona flaga i miejsce, gdzie na razie trwa debata publicystów. Do tego rocznicowego spotkania z prezydentem zaproszono wszystkich zainteresowanych takim świętowaniem. Trochę jest tu atmosfera znana z wieców wyborczych sprzed ponad roku, a wśród wchodzących na wydarzenie trudno mi było szukać krytyków Karola Nawrockiego.
12: Prezydent wszystkich obywateli, no co tam mówić, no i kibiców, i zwykłego obywatela, i rolnika, i każdego jednego z nas.
13: To jest prawdziwy, mocny, polski prezydent. Zmienił politykę międzynarodową polskiego państwa.
14: No tak, bo Polska w miarę szczęścia.

0: Szczęśliwie przez ten okres przeszła, co zawirowania światowe są obecnie, nie?
1: O plusach i minusach roku prezydentury Karola Nawrockiego, także tych zarzutach, które płyną wobec niego, jeśli chodzi o wetowanie poszczególnych ustaw. O tym wszystkim rozmawiają teraz profesor Andrzej Nowak, Dorota Gawryluk, Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Stanowski. Później przewidziano krótki program artystyczny, a kulminacyjnym punktem ma być wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Sprzed Pałacu Prezydenckiego Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy.
3: W aktualnościach pierwsze uderzenie burzowego frontu.
2: Silne gradobicie spowodowało poważne szkody w Lubominie w województwie warmińsko-mazurskim.
3: Strażacy informują o kilkunastu zniszczonych dachach i uszkodzonych samochodach. Mieszkańcy relacjonują, że kule gradu miały wielkość pięści.
2: Na miejscu pracuje kilka zastępów ratowników, którzy zabezpieczają połamane dachy plandekami, mówi Damian Stankiewicz z Lidzbarskiej Straży Pożarnej.
4: Na tą chwilę zlokalizowanych mam, gdzie trzeba zabezpieczyć poszycia dachowe. 12 budynków. Możliwości Straży Pożarnej ma tutaj praktycznie na tym miejscu zdarzenia są bardzo, bardzo potrzebne, żeby można było, żeby ta pomoc w szybkim czasie trafiła do osób, które najbardziej potrzebują.
3: W powiatach braniewskim, lidzbarskim, bartoszyckim i ostródzkim służby odnotowały ponad 100 interwencji. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych konarów i drzew blokujących drogi oraz kilku lokalnych podtopień posesji. Nikt nie został poszkodowany.
2: A burze spodziewane są wieczorem i w nocy w 14 z 16 polskich województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by unikać otwartych przestrzeni i przygotować się na możliwe przerwy w dostawach prądu.
3: Groźne znalezisko w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym.
2: Na plaży odkryto pozostałość z czasów II wojny światowej.
3: Na czas pracy służb koniecznie było zamknięcie kąpieliska.
5: Był to granat RG-42. Tym granatem zajęli się policyjni pirotechnicy, a chwilę później zajęli się nim saperzy wojskowi, którzy przewieźli go na poligon i zdetonowali.
3: Poinformował nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
2: A saperzy pracują także w centrum Warszawy przy Alei Solidarności, gdzie znaleziono powojenny niewybuch.
3: To już drugie takie znalezisko w ciągu ostatnich dni.
2: Cywilne statki pod rosyjskim ostrzałem na Morzu Czarnym. Drony zaatakowały m.in. niemiecki frachtowiec.
3: A o szczegółach nasz korespondent z Berlina, Adam Górczewski.
6: Frachtowiec Emil pływa pod liberyjską banderą, ale należy do firmy Johann Blumenthal, armatora z Hamburga. Statek został zaatakowany niedaleko ukraińskiej Odessy. W czasie ewakuacji 11-osobowej załogi doszło do drugiego ataku. Nikt nie został jednak ranny. Niemiecki armator nie komentuje zdarzenia. Większość informacji pochodzi od ukraińskich służb, które twierdzą, że Rosjanie zaatakowali też inne statki handlowe. Na jednym z nich miał zginąć członek załogi. Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Trudno wyjechać z domu, gdy pozostaje w nim spodziewająca się dziecka żona.
3: I taki właśnie moment z naszej historii ukazuje pomnik, jakiego jeszcze w Polsce nie było.
2: W Gnieźnie odsłonięto rzeźbę ukazującą Mieszka I i brzemienną Dobrawę, mówi autor dzieła Rafał Nowak.
8: To Dobrawa jest w ciąży, znaczy chrobrego małego ma w brzuszku, jeszcze nie taki chrobry, ale już Bolesław. I to jest taki moment rozstania pomiędzy Mieszkiem a Dobrawy, ale tylko chwilowego. Chcieliśmy pokazać to uczucie między nimi. On wyrusza gdzieś na wyprawę wojenną i że to nie jest łatwe też zostawić ukochaną.
3: Pomnik książęcy stanął na turystycznym szlaku królewskim przy jeziorze Jelonek. Rzeźba kosztowała 360 tysięcy złotych.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe. Sylwia Urban, Holender Bart Lemmen wygrał w Karpaczu czwarty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, który został skrócony ze względu na dużą kraksę w peletonie i zamiast 175 liczył około 150 kilometrów. Lemmen zwyciężył i zdobył żółtą koszulkę lidera. Na linii mety wyprzedził Włocha Christiana Scaroniego i Francuza Axela Lorenza. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce. W klasyfikacji generalnej Lemmen wyprzedza o 6 sekund Scaroniego i o 26 sekund Niemca Marco Brennera. Michał Kwiatkowski jest 14 ze stratą 33 sekund. 30 pozycję zajmuje Filip Gruszczyński. Pozostali Polacy są na odległych pozycjach. Jutro piąty etap z Opola do Kocierz Resort w Targa. Na relacje z trasy zapraszam do radiowej jedynki. Tymczasem Dominika Włodarczyk zajęła 9 miejsce na mecie 6 etapu kolarskiego Tour de France kobiet. Wygrała Kim Le Cour Pinard z Mauritiusa. Liderką wyścigu pozostała Szwajcarka Marlen Reusser. Katarzyna Niewiadoma jest trzecia, a dziś była 18. 6 miejsce po etapach zajmuje Dominika Włodarczyk. W Białymstoku o 18:00 rozpoczął się pierwszy mecz w trzeciej rundzie eliminacji

0: Ligi Europy. Jagiellonia podejmuje Glasgow Rangers. Rangersi prowadzą 1-0. O 19:00 w tych samej rundzie eliminacji, tych samych rozgrywek piłkarskich Lech Poznań zagra z KL Klaksvik z Wysp Owczych. Trener mistrzów Polski Duńczyk Nils Fredriksen mówi, że to dobry zespół.
1: We expect a difficult match because we know it's a very experienced team.
0: Spodziewamy się trudnego meczu, bo wiemy, że to doświadczona drużyna. Grali wielokrotnie z dobrymi rywalami, wiedzą jak to robić. Spodziewamy się solidnej obrony z ich strony, bardzo skomasowanej. My musimy pokazać naszą jakość z piłką i grać szybko. To będzie istotne. Przypomnę, mecz Lecha z Klaksvikiem o 19:00, podobnie jak spotkania Rakowa Częstochowa ze szwedzką drużyną Hammarby IE w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Natomiast godzinę później, o 20:00, GKS Katowice zagra z węgierskim Miskolcu z HPL-em Tel Awiw. To również będzie pierwsze spotkanie w kwalifikacjach do Conference League.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pogoda. Noc na ogół pogodna, ale na południowym wschodzie Polski więcej chmur, będzie padał deszcz, no i pojawią się burze lokalnie z gradem i na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Pomorzu, 17 w centrum do 22 na południowym wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, ale na wybrzeżu porwisty.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Klimat. Zła jakość powietrza w Szarowie, to w Małopolsce. Poza tym stan powietrza jest w większości dobry. Na Mazowszu, na Śląsku i w województwach świętokrzyskim oraz małopolskim umiarkowany albo dostateczny, a najlepiej oddycha się w Poznaniu, Malborku i Zielonce w Kujawsko-Pomorskim. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii, głównie z palącego słońca. W lasach południowej Polski, Lubelszczyzny, a także Mazowsza i województwa łódzkiego duże zagrożenie pożarowe.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
13: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
14: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna jedynka.

How Long to Ace. Za całym utworem kryła się formacja, choć prawda jest taka, że napisał tę piosenkę Paul Carrack. On ją zaaranżował, do tego zaśpiewał, a Phil Collins już w latach 80. uznał ten utwór za jeden z 10 najlepszych, jakie słyszał w swoim życiu. No, niezła rekomendacja. Mam nadzieję, że dzisiaj te wszystkie utwory, które zaprezentujemy, faktycznie coś Państwu zrobią i rzeczywiście powiedzą Państwo, że to jest coś pięknego, co usłyszałem. Taką mam nadzieję. Razem będziemy do godziny 19. Marcin Kusy przed mikrofonem. Będzie z nami telefonicznie Dorota Piotrowska, znakomita perkusistka, bandliderka. O tym niezwykłym koncercie

w klubie Jasmine pomówimy, ale nie tylko. Będą także prezenty dla Państwa, bo czas na nasz konkurs wakacyjny. A w tym konkursie chodzi, krótko mówiąc, o to, o co chodzi i co mają wspólnego ze sobą trzy powiązane ze sobą piosenki. Na pewno coś mają. To może być wykonawca, kompozytor, a może miejsce kręcenia teledysku, a może jakieś dane statystyczne. Nic nie podpowiadam, Państwo słuchają.

0: Club Tropicana, a wcześniej Vamos a la Playa i Sunshine Reggae. I na pewno coś łączy te wszystkie trzy utwory do wygrania. Znakomity zestaw słuchawkowy, słuchawki bezprzewodowe do uszu firmy Tonsil, a także jeszcze jeden model, który... A nie, dzisiaj jest jeden model, a za to bardzo, bardzo porządny. Czyli do uszu bezprzewodowe, fantastyczny zestaw. Mam nadzieję, że będzie pięknie służył komuś, kto odgadnie, co wspólnego mają ze sobą te trzy utwory. Być może jest to jakiś wyraz, a być może coś zupełnie innego. Będę jeszcze Państwu podpowiadał do godziny 19.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Tonsil. Polski producent słuchawek, głośników bezprzewodowych, sprzętu nagłaśniającego i kolumn Altus.
0: 6 sierpnia 1996 roku Ramonsi wyszli po raz ostatni na scenę. To było w Hollywood. Wśród gwiazd, których zaprosili, m.in. Eddie Vedder. No i to był Łabędzi Śpiew i to był ostatni koncert Ramonsów. Dzisiaj przypominam jeden z ich wielkich przebojów, Poison Hearts.

0: Poison Heart i zespół Ramones. Oni pożegnali się z publicznością dokładnie w 1996 roku. To był 6 sierpnia, tak jak dziś. Mnóstwo wspaniałości, jeśli chodzi o gości. Wtedy Lemmy Kilmister, już nieżyjący. Chris Cornell z Soundgarden, też nieżyjący. Eddie Vedder na szczęście ma się dobrze i zaśpiewał z nimi ostatnią piosenkę tego wieczoru, czyli Anyway You Want It z repertuaru Dave Clark Five. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Ramonesów. Z tego składu, który zagrał wtedy, żyje jeszcze tylko Marky Ramone. A całość zarejestrowano i ukazała się płyta We're Outta Here. Można poczuć trochę tę atmosferę tamtego dnia. 23 minuty po 18.
1: Płyta tygodnia.
0: A my stylistycznie znowu biegniemy w zupełnie inną stronę. Dzisiaj Madonna i Confessions 2 i jej nowa płyta. To zawsze jest wydarzenie, niezależnie od tego, na ile zamarzałaby artystycznie, bo bywały takie lata, kiedy bardzo długo musieliśmy czekać na jej nową płytę. Tutaj robi pewnego rodzaju retrospekcję, bo nawiązuje do swojej słynnej płyty i przebojowej Confessions on the Dance Floor. Ta płyta oczywiście jest o tańcu, ta płyta oczywiście jest bardzo nowoczesna, dużo bardziej niż te jej poprzednie. Może nawet, jak niektórzy twierdzą, za bardzo, ale Madonna cały czas w formie. Dla Państwa egzemplarze 71-151, hasło płyta i Państwa dane adresowe. Dzisiaj wybieram nagranie Good for the Soul. Everything begins with consciousness. Consciousness.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, Madonna i Good for the Soul, fragment jej nowej płyty, który to album jest naszą płytą tygodnia. 71-151, hasło płyta i państwa dane adresowe. Namawiają mnie państwo, żebym jednak coś podpowiedział w tym naszym wakacyjnym konkursie, co łączy te trzyletnie utwory, czyli Vamos a la Playa, Sunshine Reggae i Club Tropicana zespołu M. No to ja dorzucę do tego, że wiele wspólnego te utwory mają z Every Breath You Take, The Police, i z pewną płytą zespołu U2. Płyta nosiła tytuł War. I to wszystko naprawdę się ze sobą jakoś tak spaja. 72-151, koszt SMS-u 2,46 zł brutto. Proszę nie zapomnieć choćby o jednym zdaniu na temat letnich piosenek państwa ulubionych przebojów. Bardzo prosimy o to rozwinięcie już takie wprost od państwa. Dorota Piotrowska już za chwilę na linii z programem pierwszym Polskiego Radia, ale wcześniej dzisiejsza premiera Penelof i Porwij Mnie.

0: Porwij mnie i Penelow, dzisiejsza premiera Paulina, znana jej głos, znany choćby z projektu Damiana Sikorskiego. Tam kilka piosenek, zresztą tych takich singlowych również, no a tym razem własna twórczość z przyjemnością prezentuje dzisiaj premierowo to nagranie. Za 28 minut godzina 19, a po drugiej stronie na linii telefonicznej Dorota Piotrowska. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Witam Państwa serdecznie.
0: Cześć, witam cię serdecznie, perkusistka, bandliderka, autorka, no niektórzy nawet mówią, Dorota, że płyty jazzowej tego roku.
1: No cóż, dziękuję bardzo.
0: Jak to skomentujesz?
1: Mi trudno trochę przyjmować czasem komplementy, jeszcze się tego nie nauczyłam, więc podziękuję po prostu serdecznie i cieszę się, że taki jest odbiór i że płyta tak fajnie dociera do ludzi na całym świecie, muszę przyznać.
0: No właśnie i o tym pomówmy, że to jest i międzynarodowy skład, ale też można powiedzieć od strony duchowej, mentalnej, to też muzyka absolutnie internacjonalna. Już pomijam, że to jest jazz, no i nie tylko jazz.
1: Tak, tak. No ja chciałam, żeby ta płyta pokazywała takie bogactwo kulturowe naszego świata i takie piękno, które kryje się w każdej z tych naszych tradycji, kultur i żeby pokazać, że pomimo tego, że pochodzimy z tak różnych regionów świata, to jesteśmy w stanie poprzez jazz, poprzez muzykę wejść ze sobą w dialog. I słuchać siebie i stworzyć wspólnie coś pięknego. No i taki był zamysł tej płyty i myślę, że dość ładnie to zrealizowaliśmy. No tutaj oczywiście słuchaczom pozostawiam finalną ocenę. Ale myślę, że to bardzo ciekawie nam wyszło, że udało nam się pokazać te fiordy, gdzie tutaj mamy Hildegun Oyset, która gra na rogu kozim. Mamy też ten kubański akcent i te rytmy afroamerykańskie gdzieś tam pokazane poprzez udział Machito. Mamy oczywiście wspaniałego amerykańskiego saksofonistę Grega Osbiego oraz Amina Salima na kontrabasie, jednego z najwspanialszych basistów współczesnego jazzu. Tarek Yamani z Libanu, który pojawił się na fortepianie, tak samo jak nasz wspaniały Leszek Morze. No, po prostu trochę nie mogłam sobie wymarzyć, szczerze mówiąc, lepszego składu do tej płyty. I naprawdę wszystkie te miejsca gdzieś w tej płycie są obecne i myślę, że to słychać.
0: Dorota, ale jesteś też bandliderką, to znaczy wiążesz to wszystko strukturą rytmiczną. Grasz na perkusji znakomicie, chociaż jak czytam o twoich początkach, że gdy cię pierwszy raz posadzono za bębnami, to pomyślałeś, że ktoś chyba oszalał.
1: Tak, to prawda.
0: Ale później to niezwykłe doświadczenie nowojorskie, ale w ogóle na scenach świata z Ewą Urygą, no można by długo wymieniać, Greg Hutchinson, który cię również komplementuje. To jest trudna rola tej, która decyduje właściwie o wszystkim?
1: Myślę, że trochę jest to... Jest to wyzwanie na pewno, dlatego że ja nie mam chyba takiego charakteru bardzo przywódczego też, bo to wiąże się z tym, że jednak trzeba czasami postawić na swoim i być takim, ja myślę, mam trochę charakter, który chowa się w tyle. Zresztą ja się lepiej czuję za bębnami niż jako solistka. Mimo, że zaczynałam na fortepianie grać, to po prostu zawsze ta solistyczna kariera gdzieś tam była dla mnie bardzo trudna i stresująca. A bębny mnie trochę schowały, że tak powiem. I ja w ogóle w życiu tak się czuję, że ja nie lubię tak być wystawiona na świecznik. Ale wydaje mi się, że moją siłą jest taka dyplomacja, ponieważ ja też stosunki międzynarodowe studiowałam i gdzieś tam ta dyplomacja i to pokazanie tych kultur, to wszystko, ja to wszystko wykorzystuję i staram się tak z pozycji takiego słuchacza wejść w atmosferę, w energię tego, co się dzieje wokół mnie i wykorzystać te najlepsze strony wszystkich wokół, mimo że to oczywiście nie jest zawsze łatwe.
0: No to nawet i ta odpowiedź, bardzo dyplomatyczna, co bardzo cenię oczywiście. Doroto, 13 sierpnia w klubie Jasmine jest koncert, o którym mówi cała Warszawa i cała Warszawa jazzowa by się chciała tam dostać, podczas gdy ten koncert jest zamknięty. Opowiedz trochę o tym występie. To jest pełen twój skład, prawda?
1: To znaczy prawie pełen, ponieważ niestety tutaj nie będzie Hilde

0: na tym koncercie mamy bardzo zajętych i wziętych muzyków tak naprawdę, ale jesteśmy prawie w całym składzie. Greg Ozwi będzie z nami na tym koncercie. Mhm. To będzie koncert wyjątkowy, ponieważ jest to też wyjątkowe wydarzenie. To jest pierwszy koncert z serii, który otworzy taką, no właśnie, serię koncertów dla pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. I to jest cykl, który będzie rozbrzmiewał raz do roku w Warszawie i raz do roku właśnie w Afryce. I chciałam więcej opowiedzieć o tej inicjatywie, ponieważ ja jestem również związana tutaj z Fundacją AKEDA, która ten piękny koncert organizuje. Fundacja AKEDA wspiera właściwie dzieło misjonarza Benedykta Pączki, który właśnie w tej Republice Środkowoafrykańskiej postanowił stworzyć pierwszą w ogóle w tym kraju szkołę muzyczną. To jest po prostu ewenement naprawdę coś niesamowitego, ponieważ w tym kraju od 60 lat trwa tak naprawdę wojna taka wewnętrzna między bojówkami, między rządem. No to trudno się tak naprawdę już zorientować, kto z kim walczy. Ale niestety ta wojna wciąga również dzieci. I często są rekrutowane, często dostają broń, a Benedykt Pączka stwierdził, że okej, to nie, to my nie chcemy, żeby oni tą broń brali do ręki, my im damy instrumenty. I ta jego wizja, pomimo takich ogromnych trudności, przez które musi przechodzić, żeby w ogóle tam dowieźć materiał, żeby cokolwiek zbudować, żeby to powstało, żeby tam instrumenty ściągnąć, bo tam przecież nie ma sklepów, on to konsekwentnie realizuje i jest to po prostu coś niesamowitego. Także koncert ten to tak naprawdę jest takie trochę spotkanie przyjaciół Fundacji AKEDA i taka burza mózgów, co tutaj zrobić, żeby właśnie powstało tam studio. Mm-hmm.
1: I żeby to wesprzeć, tę szczytną inicjatywę.
0: Tak, i żeby wesprzeć African Music School, dokładnie.
1: Doroto, wiem, że koncert jest zamknięty, wiem, że wielu marzy o tym, żeby się tam dostać. Wiem, że masz dla nas niespodziankę.
0: Tak, mam dla Państwa niespodziankę. Mam jedno podwójne zaproszenie, także dla dwóch osób, na ten właśnie koncert. Także tutaj już zostawiam otwarty sposób, jak tutaj to zaproszenie można dostać.
1: To za chwilę poprosimy o telefon. Podam numer telefonu i za chwilę to rozstrzygniemy, ale bardzo Ci dziękuję.
0: To ja ślicznie Państwu dziękuję. Cieszę się, że mogłam opowiedzieć o mojej płycie, podzielić się z Państwem tymi wspaniałymi pomysłami, ideami Fundacji AKEDA. No i w takim razie cieszę się, że spotkam się z wybrańcami już niedługo.
1: Koniecznie.

0: pomocą osobom najuboższym i bezdomnym.
1: Staramy się wspierać przede wszystkim tych ludzi, którzy są w trudnej sytuacji. Często taka rodzina była w trudnej sytuacji, zanim jeden z członków tej rodziny stał się osobą wymagającą ciągłej opieki.
0: Paweł Chachulski, prezes Mokotowskiego Hospicjum Świętego Krzyża.
1: Przede wszystkim staramy się skupiać na tych rodzinach, dlatego że jesteśmy w stanie im zapewnić pomoc szerszą, nie tylko medyczną, czy w postaci opieki w ramach hospicjum domowego, ale także pomoc na przykład żywnościową, czy w załatwianiu różnych spraw socjalnych. Zaczynamy od szkolenia i rodziny, i pacjenta w opiece i samoopiece, następnie opieka psychologiczna, a następnie pacjentem we współpracy z rodziną, wymieniając się z rodziną, zajmują się opiekunowie, w tym zarówno pracownicy, jak i wolontariusze. Pracownik przyjdzie pomóc pacjenta umyć, nakarmić. Wolontariusz przyjdzie towarzyszyć pacjentowi, rozwiązać z nim krzyżówkę, poczytać mu, porozmawiać o oglądanym filmie. Istnieje także opieka wytchnieniowa, która polega na tym, że opiekun towarzyszy pacjentowi przez wiele godzin i w tym czasie rodzina ma wolne od zajmowania się pacjentem, bo to jest bardzo męcząca rola, rola członka rodziny opiekującego się kimś całkowicie niesamodzielnym.
0: Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie mokotowskiehospicjum.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
0: Czy jabłka 200 lat temu wyglądały i smakowały tak samo jak dziś? Jak chroni się stare, historyczne odmiany jabłoni? I co Kosztela ma wspólnego z królową Marysieńką? Naszym gościem będzie także Karolina Szczepaniak, olimpijka i pływaczka długodystansowa, która kilka dni temu podjęła próbę przepłynięcia wpław Bałtyku, oraz Vicky Gabor, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie.
3: Lato z Radiem w Jedynce, jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka, to jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda.

0: Barbara, no. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
0: Wygodnie i za darmo.
1: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Już od 4 godzin zajęta jest droga krajowa nr 74 w województwie świętokrzyskim. Przypomnijmy, między Opatowem i Kielcami na 111 km trasy miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym, jedna osoba zginęła na miejscu, ale są też ranni. Droga jest zablokowana już od godziny 15. Utrudnienia można ominąć, na przykład drogą wojewódzką nr 764 przez Raków i Daleszyce. Za Daleszycami już dojeżdżają państwo do Kielc, ale korek można także objechać od północnej strony, czyli za Opatowem. Trzeba ruszyć w kierunku Nowej Słupi. To droga lokalna prowadząca przez Kraszków i za Nową Słupią. Można zjechać na drogę wojewódzką nr 753 i w miejscowości Wola Jachowa wrócić z powrotem na drogę krajową nr 73. Już wcześniej obserwowaliśmy utrudnienia na autostradowej dwójce w drodze z Warszawy do Łodzi. Drogowcy podają przyczyny tego przewężenia między Grodziskiem Mazowieckim i Wiskitkami. W Holendrach Baranowskich zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest także pas do Poznania. Kolejna autostrada A1, województwo pomorskie, od węzła Rusocin do węzła Stanisławie. Tam na 10 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Ponadto kierowcy jadący przez województwo Kujawsko-Pomorskie radzimy w najbliższym czasie omijać jeszcze drogę krajową nr 10. W Trzeciewnicy trwa akcja wyciągania samochodu ciężarowego z rowu. Droga została zablokowana. Zalecamy też objazd przez ulicę Nakielską i Bydgoską. To trasa z Bydgoszczy prowadząca przez Łochowo, Gorzeń i Występ. 22 513 11 11 pod tym numerem czekamy na drogowe informacje od państwa. 22 513 11 11.

0: Jest 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Za prezydentem roku urzędowania Karol Nawrocki mówi o 12 miesiącach ciężkiej pracy. Jego polityczni oponenci wytykają mu błędne decyzje. Miał wyłudzić ponad 500 000 zł. Prokuratura chce aresztu dla wrocławskiego adwokata podejrzanego o oszustwa. Wystające kamienie i kłody w nurcie Wisły. Warszawska żegluga utrudniona z powodu suszy.
1: Czasami śruba ulega uszkodzeniu.
0: To był pracowity rok. Tak 12 miesięcy swojej prezydentury podsumował Karol Nawrocki. Podczas spotkania z sympatykami przed Pałacem Prezydenckim mówił o priorytetach swojej polityki. A w wystąpieniu przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, na co wskazał prezydent?
2: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że chce zmienić oblicze urzędu prezydenta, który musi być aktywny w tworzeniu prawa. Przypomniał, że złożył 22 projekty ustaw.
3: Z których 21 jest w zamrażarce. Jest zblokowanych w polskim Sejmie. Nie jest zblokowanych przeciwko mnie, ale jest zblokowanych przeciwko polskim obywatelkom i polskim obywatelom.
2: Karol Nawrocki odpowiedział też na zarzuty, że zbyt często wetuje ustawy.
3: Matematyczny bilans podpisanych i zawetowanych ustaw od dnia jutrzejszego będzie wyglądał 259 ustaw podpisanych i 41 ustaw zawetowanych, czyli równo 300.
2: Przypomnijmy, Karol Nawrocki w rok zawetował więcej ustaw niż poprzednicy przez całe kadencje. Politycy koalicji rządowej właśnie prezydenckie weta wypominają Karolowi Nawrockiemu najbardziej. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział, że prezydent prowadzi politykę konfrontacji i wykracza poza konstytucyjne kompetencje.
0: Mariusz Pieśniewski sprzed Pałacu Prezydenckiego. Dziękuję bardzo. A jak rok urzędowania Karola Nawrockiego ocenia były gospodarz Pałacu Prezydenckiego, Bronisław Komorowski? Jak powiedział w Polskim Radiu 24, obecny prezydent nie wypełnia jednej ze swoich podstawowych ról, czyli stabilizowania państwa.
4: Prezydent w Konstytucji ma przypisane uprawnienia w zakresie wspierania rządu, a nie w zakresie zwalczania rządu. To dotyczy między innymi polityki zagranicznej, ale nie tylko.
0: Z kolei premier Donald Tusk w mediach społeczności.

0: Kowych wymienił najgorsze, jego zdaniem, decyzje prezydenta. SAFE, związki partnerskie kryptowaluty, ułaskawienie starucha i CKN, czyli ceny Karola Nawrockiego na stacjach benzynowych, napisał szef rządu w serwisie X. Wrocławska prokuratura regionalna chce 3-miesięcznego aresztu dla adwokata Ernesta Z. Prawnik jest podejrzany o oszustwa na szkodę swoich klientów na łączną sumę ponad 500 000 zł. Według śledczych adwokat posługiwał się przerobionymi pełnomocnictwami. Mężczyzna jutro ma stanąć przed sądem.
1: Według prokuratury Ernest Z. miał zmieniać treść pełnomocnictw udzielonych przez klientów tak, aby wynikało z nich prawo do odbioru należnych im pieniędzy. Następnie przedstawiał takie dokumenty w bankach, sądach, kancelariach komorniczych i towarzystwach ubezpieczeniowych, kierując środki na wskazane przez siebie konto zamiast do pokrzywdzonych. Dotychczas śledczy przedstawili Ernestowi Z. zarzuty dotyczące 10 przestępstw popełnionych na szkodę 21 osób. Prokuratura nie wyklucza, że liczba pokrzywdzonych jest większa i apeluje do osób, które mogły paść ofiarą podobnego procederu, o kontakt z prokuraturą regionalną we Wrocławiu lub Centralnym Biurem Śledczym Policji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Eksplozja na przedmieściach Damaszku. Według syryjskich mediów państwowych spowodował ją ładunek wybuchowy podłożony w autobusie. Kilka osób zginęło, są też ranni. Do eksplozji doszło w rejonie zamieszkanym głównie przez społeczność druzyjską.
2: To są aktualności jedynki.
0: Niski poziom wody w Wiśle w Warszawie to skutki suszy i odbijają się one na żegludze. Ruch na rzece jest ograniczony. Jak mówi Andrzej Stański, armator tradycyjnych łodzi pływających po Wiśle, największy problem to wyłaniające się z wody kamienie i kłody.
3: Mamy rzeczywiście świetnych sterników, mamy płaskodenne jednostki, które są na tą rzekę, to jednak czasami śruba ulega uszkodzeniu. No zakładamy, że będziemy pływali jeszcze do wedlenowej miary do 90 cm. Potem musimy znów przepatrzeć szlak i zobaczyć, czy jakieś kamienie się nie pokazały.
0: Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi teraz 109 cm. Z kolei infrastruktura kolejowa w kraju odczuwa skutki upałów. Ze względu na wysoką temperaturę wprowadzono ograniczenia prędkości na 4 liniach kolejowych. Chodzi o odcinki Augustów-Szczepki, Wrocław-Gądów, Wrocław-Zachodni, Wrocław-Gądów, Wrocław-Nowy Dwór oraz Piwniczna-Muszyna. PKP Polskie Linie Kolejowe podkreślają, że cały czas obowiązuje stan podwyższonej gotowości służb technicznych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Jagiellonia Białystok wygrała z Glasgow Rangers 2-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. W tych samych rozgrywkach i w tej samej rundzie kwalifikacji gra Lech Poznań, który po pierwszej połowie remisuje bezbramkowo z KL Klaksvik z Wysp Owczych. Trwa także pierwsze spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji, a w nim po 45 minutach piłkarze Rakowa Częstochowa też remisują 0-0 ze szwedzkim Hammarby IF. A o 20 rozpoczął się wyjazdowy mecz GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw, też w trzeciej rundzie kwalifikacji do Conference League i na razie jest bez goli. Holender Bart Lehmann wygrał w Karpaczu 4. etap wyścigu kolarskiego Tour de Polonii, został liderem. Najlepszym Polakiem był Michał Kwiatkowski, który zajął 24. miejsce.
5: Dobrze się czułem, pod Sosnówkę na Orlinku gorzej. Próbowałem do końca, nie składałem broni, że tak powiem, od razu na początku, chociaż szczerze mówiąc to żałuję tego, bo że tak powiem myślałem też o sobie i może niepotrzebnie, no bo 30 sekund na Tour de Polonii to jest jednak bardzo dużo.
4: Michał Kwiatkowski plasuje się również najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej, w której jest 14 ze stratą 33 sekund do prowadzącego Le Mansa. Jutro 5. etap z Opola do Kociesz Resort. Relacje na naszej antenie. Tymczasem Kim Le Court Pinard z Mauritiusu wygrała 6. etap kolarskiego Tour de France kobiet. 9. była Dominika Włodarczyk. Liderką wyścigu pozostała Szwajcarka Marlen Reusser. Katarzyna Niewiadoma jest 3. w klasyfikacji łącznej, a dziś była 18. Włodarczyk zajmuje 6. miejsce. Iga Świątek wygrała z reprezentantką Szwajcarii Wiktorią Golubić 6-2, 6-1 w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. O 1/8 finału zmierzy się z lepszą z pary Ukrainka Marta Kostiuk i Amerykanka Madison Keys. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z Norwegami Henrikiem Mollem i Matiasem Bernstenem 0-2 w pierwszym meczu grupy A podczas turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Hamburgu. A w meczu

0: HPL-u Tel Awiw z GKS-em Katowice. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji HPL prowadzi już 1-0. Jest 8 minuta spotkania.
1: Pogoda.
2: W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane. Duże będzie w centralnym pasie od Opolszczyzny przez Mazowsze po północny wschód. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem i lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 11 stopni na wybrzeżu, 17 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i południowo-wschodni, ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Niż z ośrodkiem 998 hektopaskali nad Szwecją pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 5 do 6, w porywach 7. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, wzrastający na 5 do 6. Na północy porywy do 7. W czasie burz porywisty. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do słabej. Przelotny deszcz i burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 5 do 6, początkowo w porywach 7. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 5 do 6, początkowo w porywach 7.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu. Festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Kultowe cruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
1: Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia. Tu jest muzyka.

Maria Szawłowska, dobry wieczór. W czwartkowe wieczory, jak zwykle, o tekstach piosenek nie tyle rozmawiam z Państwem, ile prezentuję Państwu teksty różnych polskich piosenek, bo uważam i sądzę, że mam rację, że

jeśli chodzi o teksty, to naprawdę polska piosenka nie ma się czego wstydzić i jakbym chciała tutaj zacząć wyliczać nazwiska autorów piszących słowa piosenek historycznie, dawniej czy teraz, to naprawdę byłaby to ogromnie długa lista i te teksty są bardzo, bardzo dobre, tak jak na przykład deszcz wcisnej. Krysia Prońko śpiewała, to bardzo ważna dla niej piosenka, zaśpiewała ją w Opolu i wszyscy zauważyli tę artystkę, bo to był debiut Prońko w Opolu, i tę piosenkę, do której słowa, jak powtórzę, napisał Bogdan Olewicz. A jeśli chodzi o deszczowe piosenki z polskiej biblioteki piosenkowej, to chyba najsławniejszy jest ten utwór, ale to nic dziwnego, bo skomponował go Władysław Szpilman, a słowa napisał sam Konstanty Ildefons Gałczyński. I to jest piosenka, której Irena Santor, za chwilę ją zaśpiewa, Irena Santor zawdzięcza bardzo wiele.

Natasza Zylska, Foxtrot deszczowy. Natasza Zylska, bardzo popularna w latach 50. Artystka, wokalistka, bardzo wiele nagrywała w polskim radiu. Przypominam, że dzisiaj deszczowe piosenki w audycji, po to, żeby może odegnać deszcz na dworze. Nie wiem, może już pada, a może nie pada. W każdym razie teraz będzie absolutny klasyk w wykonaniu także wielkiej gwiazdy tamtych lat, która niestety przedwcześnie zginęła w wypadku drogowym. Ludmiła Jakubczak i Wakacje z deszczem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wakacje z deszczem. Ludmiła Jakubczak, wielka gwiazda polskiej piosenki, tak w połowie stulecia mniej więcej się objawiła. Niestety uległa wypadkowi samochodowemu i nie, no po prostu bardzo mało jej nagrań się zachowało. Zginęła wracając chyba z koncertu, chyba tak to było. No i teraz proszę Państwa, Maria Koterska i jej ulubiona piosenka. Zawsze jak pytało się, co lubi śpiewać, ona mówiła, nie cierpię takich wolnych utworów i liryczne nie bardzo mi odpowiadają. Ja lubię takie wesołe, ale najbardziej to lubię Parasolki.

Maria Koterska, parasolki, parasolki. Dzisiaj deszczowe piosenki, może tak, żeby jakoś odegnać ten deszcz i żeby pogoda wróciła. Deszczowe piosenki i historyczne, bo sprzed lat teraz będzie utwór z kabaretu starszych panów w klasycznym wykonaniu Wiesława Michnikowskiego. Grzeszczyk.

pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mży. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk.

brudu stałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie lży. Nie złowię nic, a w stawach aż mi trzeszczy. Smutny deszcz.

i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk.

0: 21 minucie Jagiellonia przeprowadziło już naprawdę piękną akcję, po której Kajetan Szmyt znowu zdobył bramkę. Z prawej strony Rodrigo Conceição, Donika Prelca, ten dośrodkował na 7 metr przed bramkę rywali. Idealną sytuację zmarnował Jesus Simas, jego strzał odbił bramkarz gości, ale celną dobitką popisał się właśnie Kajetan Szmyt.
1: Mam wrażenie, że piłka trochę mnie szukała. Ja akurat spadła mi pod nogi w tej sytuacji. To jest mój pierwszy dublet na seniorskim poziomie.
0: Do przerwy Jagiellonia prowadziła 2-1 i taki wynik też utrzymał się do końcowego gwizdka, choć po przerwie i jedna i druga drużyna miały swoje szanse. Trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec.
2: Mimo tego niefortunnego początku, szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, precyzji w niektórych sytuacjach, wynik mógłby być jeszcze lepszy. No ale z drugiej strony masz sytuację Rangersów w końcówce i mogłoby być 2-2 i wtedy moglibyśmy w ogóle mieć inny wymiar tych niewykorzystanych sytuacji. Też nie ma co dać się zwariować i marudzić na to, że mamy 2-1, bo myślę, że przed meczem każdy by to wziął w ciemno i nawet by się nie zastanawiał. Mogę sobie wyobrazić, co nas tam czeka, ale na pewno pojedziemy tam pewni siebie, na pewno pojedziemy tam odważni i pojedziemy tam po awans.
3: Zwycięstwo nad KAI Klaksvik odniósł także Lech Poznań, o tym Dawid Cytrowski.
4: Dla Lecha starcie z KAI Klaksvik było swoistą pokutą za to, co wydarzyło się tu w ubiegłym tygodniu. Rywal mało atrakcyjny, z pozoru wydaje się wręcz egzotyczny, ale na pewno szalenie ambitny, waleczny i doskonale zorganizowany w defensywie. To znak rozpoznawczy Farerów, którzy uczynili z tego swój główny atut. Lech dziś cierpiał, a wszyscy kibice razem z nim cierpieli, kiedy oglądali to spotkanie. Obrazu gry można było się spodziewać. Kolejosz miał sporą przewagę w posiadaniu piłki. Goście bronili niemal na linii pola karnego. Lechici stwarzali sobie okazję, no ale nic nie chciało wpaść do bramki. Znów znakomitymi paradami popisywał się bramkarz gości. Tym razem to Mark Jensen był bohaterem Klaksvik. Wybronił 3 groźne strzały Lecha w pierwszej połowie. Skapitulował tylko raz w samej końcówce. W 82 minucie Lech zdobył gola po kontrze, no czego kompletnie nie można było przewidzieć. Isak podał do Aniero, ten wybiegł sam na sam i pewnym strzałem dał poznaniakom zwycięstwo 1-0. Obrońca Lecha Michał Gurgul.
5: Myślę, że przy tak niskiej obronie no nie spodziewaliśmy się, że aż tak to będzie wyglądało, że przyjadą, w ogóle nie będą chcieli grać w piłkę i tak naprawdę dosłownie wymienią kilka ponad w meczu, także byliśmy gotowi, że to będzie nisko, nie sądziliśmy, że aż tak, ale myślę, że i tak jak na takie ustawienie przeciwnika stworzyliśmy sobie dosyć sporą liczbę takich klarownych sytuacji, które powinniśmy zamienić na bramkę i ta przewaga przed drugim meczem powinna być trochę większa.
4: Lech Klaksvik 1-0, zaliczka przed rewanżem minimalna, ale może to i lepiej. Całkiem świeża historia pokazuje, że z dużymi zaliczkami Lech nie radzi sobie najlepiej.
3: Tymczasem w trzeciej rundzie eliminacji Conference League mierzyły się dzisiaj Raków Częstochowa i GKS Katowice. Raków podejmował szwedzki Hammarby IF. Spotkanie oglądał Tomasz Gancarek.
6: Gospodarzom zabrakło skuteczności. To najprostsze wytłumaczenie, dlaczego Raków Częstochowa zremisował dziś bezbramkowo z Hammarby w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. Częstochowianie nie byli dziś zdecydowanie lepszym zespołem, ale stworzyli sobie bardziej klarowne sytuacje, a prowadzenie objąć mogli już w 7 minucie. Jednak Mahir Emreli, strzelając głową z kilku metrów, posłał piłkę nad poprzeczką. Na kolejną, bardzo klarowną sytuację musieliśmy czekać ponad godzinę. Wtedy po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Oskar Repka najwyżej wyskoczył w polu karnym, pięknie uderzył głową, ale jeszcze ładniejszą interwencją popisał się bramkarz drużyny przyjezdnej. W 68 minucie kibice Rakowa ryknęli z radości, gdy Bogdan Rakowiczan wepchnął piłkę do siatki, ale sędzia uznał, że wcześniej faulowany był bramkarz rywali, a tak to spotkanie po meczu skomentował bramkarz Rakowa Kacper Trelowski.
7: I przeciwnik miał swoje sytuacje i my mieliśmy. Myślę, że po naszej stronie były te sytuacje bardziej klarowne, mimo wszystko. Natomiast sytuacja jest otwarta. Za tydzień jedziemy do Sztokholmu i tam liczymy na pozytywny wynik dwóch meczów. Myślę, że na pewno jest to bardzo niebezpieczny zespół, bo jednak jeżeli stawiasz opór i prowadzisz z Anderlechtem przez większość dwóch meczów, to mimo wszystko jesteś groźną drużyną. I myślę, że to jest zespół mocno piłkarski, który dobrze operuje piłką. Dzisiaj było to widać. Natomiast my też dobrze broniliśmy w obronie niskiej. Oni raczej grali wszerz, nie wchodzili, nie stwarzali sobie jakichś bardzo klarownych sytuacji. Więc myślę, że my po prostu dobrze funkcjonowaliśmy i graliśmy solidnie w tej obronie. Więc myślę, że jeżeli podtrzymamy ten poziom gry w defensywie, a podkręcimy w ofensywie, to za tydzień powinniśmy wyjść zwycięsko.
6: Za tydzień rewanż w Sztokholmie. Patrząc na to, że mecz rozgrywany będzie przy ponad 20 tysiącach szwedzkich kibiców i na sztucznej murawie, za faworyta trzeba uznać jednak drużynę Hammarby. Ale częstochowianie już nie raz i nie dwa w kwalifikacjach europejskich pucharów udowodnili, że potrafią grać na wyjeździe. Może więc i teraz historia się powtórzy.
3: Jedyną polską drużyną, która grała dziś na wyjeździe, był GKS Katowice, a który w węgierskim Miszkolcu mierzył się z HPL-em Tel Awiw i niestety nie poradził sobie dobrze, bo przegrał 0.

0: zero do dwóch. Za chwilę spróbujemy połączyć się z naszym reporterem Tadeuszem Musiołem, który opowie, jak do tej porażki doszło. Spotkania rewanżowe odbędą się za tydzień. Przypomnę, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał w Budapeszcie z Ferencvarosem 0 do 1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy i będzie miał szansę rewanżu również za tydzień w czwartek. Tymczasem Mohamed Salah został piłkarzem tureckiego Trabzonsporu. 34-letni Egipcjanin związał się dwuletnią umową. Była gwiazda Liverpoolu ma zarabiać w Turcji 17 milionów euro za sezon. Salah grał w barwach Dereds w latach 2017-26 i strzelił 257 goli. Dwa razy zdobył Mistrzostwo Anglii, a raz wygrał Ligę Mistrzów.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Iga Świątek jest już w czwartej rundzie turnieju tenisowego w Toronto. O tym, z kim wygrała i jak radziła sobie na korcie, opowie Cezary Gurjew.
2: Na razie pewna gra i relaks Igi Świątek w Toronto. Najlepsza polska tenisistka pokonała dziś Szwajcarkę, a pochodzącą z Serbii Wiktorię Golubic 6-2, 6-1 i awansowała do czwartej rundy. Był to piąty mecz obu pań. Iga przegrała tylko raz w 2019 roku, gdy debiutowała w seniorskim Wimbledonie. Wiktoria w tym roku skończy 34 lata, jest 9 lat starsza od Polki. 5 lat temu w Tokio została razem z Belindą Bencic wicemistrzynią olimpijską w deblu. Jej największy sukces w singlu to ćwierćfinał Wimbledonu. Także 5 lat temu. Jednak tyle o Szwajcarce, która dziś w pojedynku, który trwał 66 minut, stanowiła tło dla pewnie grającej Igi. Mimo sporego zamieszania w ostatnich dniach po emisji pewnego podcastu, zresztą wczoraj wycofanego z sieci, była liderka światowego rankingu prezentuje rewelacyjną formę. Na korcie imponuje spokojem i pewnością uderzeń, jak wówczas, gdy triumfowała w 6 wielkoszlemowych turniejach. Podoba mi się solidny i skuteczny serwis. Iga nie podejmuje ryzyka, gdy nie wypracuje sobie sprzyjającej sytuacji. Oczywiście pojawiają się błędy, ale mamy wrażenie, że Polka niczym na treningu sprawdza, na ile może sobie pozwolić na brawurę. W dwóch pojedynkach straciła zaledwie 6 gemów, a w każdym z tych meczów wygrywała seta do zera. W spotkaniu o ćwierćfinał przeciwniczka będzie dużo bardziej wymagająca. Na razie wygląda na to, że Polka sama sobie pozostawiła sprawę do rozwiązania. Czerpie z ogromnego przecież doświadczenia i starannymi uderzeniami na korcie buduje pewność siebie. Być może rozpoczyna się kolejna piękna seria, ale musimy poczekać do następnego występu na korcie.
0: I oby to był znowu zwycięski występ. A o tym, co działo się w turnieju tenisowym w Warszawie, opowie Piotr Dąbrowski.
3: Na ćwierćfinale swoją przygodę z turniejem WTA w Warszawie zakończyła Weronika Walkowska. Polka uległa w trzech setach Amerykance Carol Lee 6-3, 6-7, 1-6.
4: Osobiście mam niedosyt. Szczerze jestem wykończona, ponieważ ciężkie warunki dzisiaj. Takie jak wczoraj, znowu prawie 3-godzinny mecz, więc było blisko w drugim secie. Gdzieś tam myślałam o tej przegranej w drugim secie i w trzecim secie już nie starczyło mi sił.
3: Co nie udało się w singlu, warszawianka powetowała sobie w deblu, gdzie w parze z Alaną Smith pokonały duet Naima Karamoko, Lara Zaldin 6-1, 6-2. W finale przyjdzie im się zmierzyć z kończącą karierę Alicją Rosolską oraz Martyną Kubką, które pokonały Japonki Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7, 10-7. Rosolska podkreśla, że nie było to łatwe spotkanie.
5: Był to bardzo ciężki mecz, były ciężkie przeciwniczki, które grały niewygodnym tenisem, był zacięty, im dłużej trwał, tym ciężej się grało w swoim rytmie. Dużo emocji. Cieszymy się, że w końcówce seta umiałyśmy wytrzymać mocny, agresywny tenis, który dał nam zwycięstwo.
3: Półfinalistka Wimbledonu z 2018 roku w deblu w swoim przedostatnim zawodowym meczu w życiu imponowała techniką, chłodnym spojrzeniem na to, co dzieje się na korcie i świetnie dyrygowała taktycznymi poczynaniami duetu, co przyniosło jej ostatni finał turnieju rangi WTA w karierze.
0: A w turnieju tenisistów w Kozerkach pod Warszawą Max Kaśnikowski przegrał w 1/8 finału z Hiszpanem Iwanem Marrero Curbelo 6-2, 6-7 i 1-6. Tymczasem Holender Botik van den Sathul będzie jutro rywalem Huberta Hurkacza w trzeciej rundzie turnieju tenisowego w Montrealu. Polak wygrał wczoraj w drugiej rundzie z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6, a Holender pokonał dzisiaj Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-3, 7-6. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły w Paryżu piąte miejsce w Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Wygrały Włoszki Chiara Pelacani i Elisa Piccini. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z Norwegami Henrikiem Mollem i Matiasem Bernstenem 0-2 w pierwszym meczu grupy A podczas turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Hamburgu. A na zakończenie

0: Czenie kroniki Cezary Górjew powraca do sukcesu polskich siatkarzy w Lidze Narodów.
1: Jakub Opiwczak, Jakub, chyba twoja najpiękniejsza wypowiedź, która do nas docierała z Ningbo, jak opowiadałeś o tym meczu podczas Igrzysk Olimpijskich z Amerykanami, jak patrzyłeś, jak chciałeś przeżyć takie spotkanie, no i przeżyłeś, masz to.
2: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, to jest coś, co mnie buduje i jako sportowca, jako chłopca, który marzył o tym, żeby grać zawodowo w siatkówkę, żeby grać dla reprezentacji Polski, to jest coś, co już będę zawsze nosił w serduszku, że mogłem być częścią takiego widowiska, takiego sukcesu, który na zawsze zapisze się w historii polskiej siatkówki. To jest piękne, że my jako sportowcy mamy takie narzędzia, takie możliwości, żeby móc inspirować młodsze pokolenia i ja tak właśnie byłem zainspirowany przez takich ludzi jak Krzysztof Ignaczak, jak Paweł Zatorski i to starsze pokolenie, które gdzieś pozwalało nam marzyć o tym, żeby kiedyś grać na tym najwyższym poziomie w siatkówkę, żeby zdobywać sukcesy, zdobywać medale, więc ja jestem mega dumny, że mogę dzisiaj reprezentować Polskę i czuję ogromną nobilitację, że jestem częścią takiej grupy, a to, że żyję w czasach, gdzie jeździmy od imprezy do imprezy i wygrywamy praktycznie wszędzie medale, to już w ogóle jest wyjątkowe.
1: Na pewno ktoś kiedyś powie, że zafascynowany był radością gry Jakuba Piwczaka. Piękny kolejny medal. Przed tobą dużo teraz będzie się działo. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie. Jest o co walczyć, nad czym pracować.
2: Ja wyznaję filozofię, że skupiam się na tym, co tu i teraz. Wiadomo, że zaraz będziemy myśleć o Mistrzostwach Europy, że kolejny sukces przed nami. Natomiast ten tydzień daję sobie na to, żeby siądę w fotelu i będę oglądał ten medal, który mam tutaj na szyi. Będę się nim cieszył, będę celebrował to, co się wydarzyło. Będę sobie wspominał ten ostatni tydzień, który za nami w Chinach, a później przyjdzie czas przygotowań. Będziemy myśleć o kolejnych rzeczach, o kolejnych imprezach, treningach i tak dalej. Życie jest za krótkie, żeby gdzieś tam cały czas żyć do przodu, czy żyć przeszłością. Trzeba cieszyć się z tego, co tu i teraz.
0: Oczywiście, że tak. Przypomnę, że dzisiaj w pierwszych meczach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy Jagiellonia Białystok wygrała z Glasgow Rangers 2-1 i Lech Poznań pokonał Klaksvik z Wysp Owczych 1-0, a w pierwszych meczach trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa zremisował ze szwedzkim Hammarby IF 0-0 i GKS Katowice na wyjeździe przegrał z HPL-em Tel Awiw 0-2. Rewanże za tydzień. I to już wszystko w Kronice Sportowej. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Kronika Sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka.
5: Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatni dzisiejszy raport drogowy w Radiowej Jedynce. Przed 22 w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 19 w Chorodniance zderzyły się dwa samochody osobowe.

0: osobowe. Służby są na miejscu. Przejazd przez drogę krajową jest możliwy zarówno w kierunku Sokółki i Białegostoku, tyle że jednym pasem, naprzemiennie. Pół godziny temu drogowcy zakończyli pracę na S7 w miejscowości Sobole, między węzłami Załuski i Zakroczym zepsuł się samochód ciężarowy. Pojazd blokował pas w kierunku Warszawy. A w Warszawie na S2 jeszcze godzinę temu była blokada drogi. W wyniku działań operacyjnych policji droga była zajęta od węzła Patriotów do węzła Lubelska, ale teraz S2 jest już przejezdna. Jednak ponownie zaglądamy na S8. Od 2 godzin drogowcy zablokowali przejazd przez most generała Grotaroweckiego, chociaż blokada zaczyna się już na węźle Łabiszyńska. Jeśli chcą państwo ominąć te utrudnienia, to warto zjechać na węźle w Markach i ulicą Głębocką kontynuować trasę w kierunku centrum. A bez zmian na obwodnicy Krakowa w drodze do Katowic 3-kilometrowy korek jest między węzłami Kraków-Tyniec i Kraków-Bielany. Ponadto w kilku miejscach trwają prace nocne na śląskim odcinku trasy ekspresowej S1 w Mysłowicach i w Lędzinach. Trzeba zwolnić do 60 km/h. Tam jeszcze do 5 rano będzie trwał demontaż bramownic. Służby zajmują prawy pas ruchu jezdni prawej, a także lewej. Kolejne informacje drogowe już jutro, chwilę przed godziną 6, natomiast nasz numer telefonu jest całodobowy. Zachęcamy, aby z niego korzystać w każdej drogowej sprawie. 22 513 11 11.
1: Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Ważyński. Rząd krytykuje, opozycja chwali. Mija rok od objęcia urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego. 12 miesięcy urzędowania w Pałacu Prezydenckim upłynęło pod znakiem ciągłego sporu legislacyjnego z większością parlamentarną. A przejawem tego sporu jest m.in. aż 41 wet do rządowych ustaw.
2: Pierwszy rok Karola Nawrockiego w Pałacu Prezydenckim to czas starcia z większością rządową. Głowa państwa zablokowała m.in. reformę edukacji, regulację rynku kryptowalut czy unijny program SAFE. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno ocenia tę aktywność jako celowe utrudnianie pracy rządu.
3: Była to niezmiernie aktywna część jego okresu pełnienia funkcji prezydenta, aczkolwiek bardzo szkoda, że ta aktywność była skoncentrowana na przeszkadzaniu funkcjonowaniu rządu.
2: Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym senator Grzegorz Bierecki, przekonują, że prezydent konsekwentnie chroni interesy obywateli.
4: To bardzo dobra prezydentura. Pan prezydent Nawrocki stoi na straży interesów Polski i interesów Polaków.
2: Karol Nawrocki kończy ten pierwszy rok z rekordowym bilansem 41 wet. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Grzegorz Braun ma wkrótce usłyszeć zarzuty w związku z tzw. kłamstwem oświęcimskim. Jak informuje prokurator Waldemar Świec, po uchyleniu immunitetu europoseł został wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
5: Realizujemy czynności już z jego udziałem. Zaplanowaliśmy takie czynności z udziałem Grzegorza Brauna. Tutaj chodzi o przedstawienie zarzutu i przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Tak, nie chciałbym precyzyjnie odnosić się do tego, bo wiem, ale to w nieodległym czasie.
1: W 2025 roku w wywiadzie radiowym Grzegorz Braun powiedział, tu cytat, mord rytualny to fakt, a dejmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Słowa europosła wywołały oburzenie m.in. wśród przedstawicieli Muzeum Auschwitz, polityków i historyków. Zostały uznane za negowanie zbrodni Holokaustu. Czy program CPN powróci w wakacje? Decyzji na razie nie ma, ale może zapaść w przyszłym tygodniu, poinformował minister energii. Miłosz Motyka przypomniał zapowiedź premiera, że regulowane ceny paliw mogą wrócić na stację przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Rządowy program ceny paliwa niżej zakończył się z końcem czerwca. Tymczasem na Bliskim Wschodzie znów gorąco, tym razem za sprawą rebeliantów Huti. Zaatakowali dziś jemeńskie jednostki wojskowe. Zginęło co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy. To największa eskalacja walk w Jemenie od 2022 roku.
6: Do ataku doszło podczas popołudniowych ćwiczeń wojskowych, co tłumaczy wysoką liczbę ofiar. Jemeńska armia mówi o co najmniej 30 zabitych żołnierzach, natomiast Huti twierdzą, że ofiar są setki. Sytuacja w Jemenie pozostaje napięta od kilku tygodni, co ma związek z wojną w Iranie. Huti, wspierając Iran, destabilizują sytuację na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab el-Mandab. W ostatnich tygodniach starcia między proirańskimi Hutimi a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi zaczęły przeradzać się w szerszy

0: Konflikt obejmujący ataki na cele w Jemenie, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Część saudyjskich operacji przeciwko Hutim wspierała także armia amerykańska. Milena Rashid Szehab, Polskie Radio.
1: W ubiegłym miesiącu Huti ogłosili blokadę saudyjskich portów i zaatakowali statki tego kraju na Morzu Czerwonym. Konflikt w tej części Półwyspu Arabskiego dodatkowo utrudnia transport ropy już ograniczony przez zamknięcie cieśniny Ormus.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wschodnia połowa Polski pomarańczowa na mapie pogodowej. Na tym obszarze obowiązują alerty drugiego stopnia w związku z burzami. Synoptycy ostrzegają przed ulewami i silnym wiatrem nawet do 100 km na godzinę. Tymczasem tam, gdzie przeszły już nawałnice, trwa liczenie strat. W gminie Lubomino w województwie warmińsko-mazurskim sporo szkód wyrządziło dzisiejsze gradobicie. W ciągu kilkunastu minut żywioł zniszczył dachy budynków, uszkodził samochody i zdewastował plony, mówi wójt Joanna Karpińska-Koźlik.
3: Jesteśmy gminą typowo rolniczą, a więc poza uszkodzeniem mienia mamy również straty w uprawach rolnych.
4: Jedna sieczka z dachówki.
5: Ten grad, jak duży on był?
4: No wielkości pięści dorosłego człowieka.
6: Bardzo duży, jeszcze nigdy takiego nie widziałam. Dziury w dachu.
5: Cała połaść dachu jest uszkodzona, czyli około 160 metrów kwadratowych dachu mamy do rozbiórki.
4: Zboże jest też zalane. Wiadomo, do wyrzucenia to zboże do niczego się nie nadaje.
1: Jutro zostaną powołane specjalne komisje do szacowania strat. W województwie warmińsko-mazurskim strażacy odnotowali ponad 250 zdarzeń związanych z burzami. W całym kraju ponad 1200. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności zerwania linii energetycznej na Podlasiu. Jest bowiem podejrzenie, że stało się to z udziałem wojskowego śmigłowca. Linia średniego napięcia została zerwana po godzinie 17 w miejscowości Zacisze w gminie Zabłudów. Śmigłowiec, który odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy. Zostanie sprawdzony. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem i lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 11 do 22 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy,
14: a wśród nich
13: Justyna Steczkowska.
15: My jesteśmy tu za kraj.
13: Golec Orkiestra.
14: Wiki Gabor.
15: Zabiorę się ze sobą ponad święty gór.
13: Smolasty.
16: Może się zakochałem, a może jestem świrem, lecz wiesz, że działasz na mnie jak herbata z imbirem.
13: Kasia Kowalska.
14: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
13: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
14: Sobota, 8 sierpnia. Lublin, Plac Zamkowy.
13: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
14: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
17: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Jak zwykle w czwartek o tej porze to czas dla kultury

0: i czas na opowieść o dwóch festiwalach. Po godzinie 23.40 Magda Mikołajczuk opowie o trwającym w Szczebrzeszynie festiwalu Stolica Języka Polskiego, a ja już teraz zabieram Państwa w podróż do Kazimierza Dolnego.
1: Magazyn bardzo filmowy.
0: Dobry wieczór, Martyna Podolska, witam Państwa serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na specjalne wydanie naszej audycji filmowej. Magazyn bardzo filmowy, prosto z Kazimierza Dolnego.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A w magazynie bardzo filmowym prosto z jubileuszowej odsłony 20. Festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym Andrzej Pongowski. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Witam serdecznie, witam.
0: Znakomity grafik, który przyjeżdża do Kazimierza od wielu, wielu lat i od kilku co najmniej prezentuje tutaj swoją wystawę w takiej wyjątkowej galerii, takiej dostępnej dla wszystkich, otwartej w przestrzeni tutaj miasteczka festiwalowego.
2: Przyznam szczerze, że zaczynam zastanawiać się co roku, co na przygotowywać na przyszły rok, bo jest tak duże oczekiwanie publiczności festiwalowej, a na tych festiwali w ciągu roku jestem na chyba kilkunastu nawet, to każdy pyta, co w przyszłym roku, więc zawsze szykuję. W przyszłym roku 50-lecie pracy zawodowej, więc może coś wymyślę specjalnego, ale rzeczywiście tutaj proponowano mi galeryjne pokazywania, nie ten płot tutaj przy namiocie głównym jest dokładną ulicą. Wszystkie osoby chodzące, nawet jeżeli nie zatrzymają się, to wpada im to w oko, ale się zatrzymują.
0: A tu można zobaczyć twoją wystawę Wajda na nowo, suplement, dodatek, bo już lata temu stworzyłeś pierwszą taką wystawę, czyli stworzyłeś nowe plakaty do wszystkich filmów Andrzeja Wajdy, a w tym roku z uwagi na rok mistrza kina przygotowałeś dodatek, suplement.
2: No przede wszystkim kto mnie zna, to wie, że nie będę pokazywał starych projektów, więc jak dowiedziałem się, że jest rok Andrzeja Wajdy, szukałem właśnie jak to rozegrać, żeby ta wystawa sprzed kilku lat była nadal aktualna i ciekawa. I dowiedziałem się o twórczości Andrzeja Wajdy filmowej, no bo przecież robionej kamerą w Teatrze Telewizji. Tam się okazało, że jest 14 spektakli. Jak wszedłem w ten projekt, to tak samo jak przy tym pierwszym 60 filmach, poczułem niesamowitą frajdę, bo tam przecież i Macbeth, i Hamlet, Macbeth nawet dwa razy, i Hamlet, i Bigda idzie, i Wieczernik, i Silniejsza, aktorstwo Krystyna Janda, Globisz, potem Seweryn, Budzisz Krzyżanowska, no po prostu cała czołówka. No i wspaniałe tematy, bo już wtedy było dyskutowane to, jak Andrzej wymyślił, żeby Hamleta grała aktorka. To, co zrobiła Teresa Budzisz Krzyżanowska w Hamlecie, pokazuje, że to była świetna decyzja i że rzeczywiście nie do końca Hamlet musi być zawsze męski.
0: To prawda, ten Hamlet zapisał się w historii polskiego teatru i także teatru telewizji. My odsyłamy Państwa na stronę Teatru Telewizji, na VOD, tam mogą Państwo zapoznać się z tymi spektaklami. To jest ważne, że one są dostępne i są do tego jeszcze dostępne bezpłatnie, więc w każdej dowolnej chwili mogą Państwo się z nimi zapoznać, tak jak i zresztą z twórczością naszego gościa, Andrzeja Pongowskiego. Andrzeju, od festiwalu do festiwalu, od lat spotykamy się w różnych miejscach, mamy te swoje ulubione miejsca, ulubione festiwale, ulubione spotkania także. Tutaj podczas Dwóch Brzegów odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy. Przyjechali przyjaciele, twórcy związani z mistrzem. Było radośnie, było wzruszająco. Wieczór wspomnień, no i pokaz jednego chyba z najciekawszych filmów. Wszystko na sprzedaż. Tych spotkań wokół Andrzeja Wajdy ty sam też masz sporo, bo byliście blisko po prostu.
2: Było wzruszenie, bo na scenie była po prostu petarda aktorska. Olgierd Łukaszewicz, Robert Więckiewicz, Magda Cielecka, Daniel Odbryski, Grażyna Szapołowska, Anna Dymna. No, wspominali, opowiadali, nagle zostałem wywołany do tablicy przez Grażynę, która poprosiła, żebym opowiedział też swoją historię anegdotyczną i się poczułem, że jednak to środowisko odczuwa, że ja też jestem po ich stronie, że te, szczególnie w takie sytuacje, jak mówimy o Andrzeju, kiedy oni opowiadali swoje historie aktorskie, bardzo intymne czasami, bardzo takie osobiste, to okazało się, że Andrzej właśnie w mojej twórczości miał też specjalne miejsce, takie bardzo osobiste miejsce. Myślę, że dzięki temu

0: że jednak miał w sobie tą żyłkę artysty, malarza, grafika, rysownika. W wielu wywiadach mówię, że to był jedyny reżyser, z którym rozmawialiśmy obrazkami. W ostatnim swoim filmie, kiedy robiłem szkice do tego plakatu i mu się to nie spodobało, powiedział, poczekaj, ja ci narysuję, o co chodzi. I narysował mi obraz Strzemińskiego z prośbą, żebym na tym obrazie oparł pomysł na plakat. Nie mówił, słuchaj, zrób taki plakat, tylko oprzyj na tym. Czyli tą całą anegdotę graficzną wymyśliłem, ale na obrazie, na którym mu zależało. Bo podobnie jak przy Wałęsie Człowiek z nadziei, to jest Strzemiński i Powidoki. Są takie pomniki dla osób, które Andrzej uważał za ważne w swoim życiu i chciał im oddawać hołd. To ewidentny pomnik dla Strzemińskiego.
1: Rozmawiamy o Andrzeju Wajdzie nie tylko z uwagi, że obchodzimy rok, nie tylko z uwagi, że tutaj też w Kazimierzu Dolnym został uczczony, ale także i po to, by zapowiedzieć to, co będzie działo się w drugiej połowie sierpnia w Suwałkach, bo wtedy rozpocznie się czterodniowy festiwal Wajda na nowo. Pod naszym patronatem, miło mi to ogłosić, będziemy się widzieć, słyszeć, rozmawiać o Andrzeju Wajdzie, ale też i o kontekstach współczesnych wokół jego twórczości i tego, co pozostawił w twórcach, w aktorach, bo też plejada, śmietanka właściwie, pierwszy garnitur, można by powiedzieć, przyjedzie do Suwałk, by wziąć udział w festiwalu.
0: No, pierwszy garnitur wajdowski. Ja pamiętam, jak tworzyłem, bo jestem współtwórcą tego festiwalu. Od mojego projektu Wajda na nowo jest nazwa tego festiwalu. Z Łukaszem Maciejewskim, który jest dyrektorem programowym, prowadzimy już 6. edycję. Od samego początku mieliśmy właśnie potężne wsparcie przyjaciół, aktorów, współpracowników Andrzeja. Nawet Krystyna Janda, która nie jeździ po festiwalach, powiedziała, panowie, no ale Andrzejowi się nie odmawia. To samo powiedziała Agnieszka Holland, poczekajcie, w tym roku nie mogę, ale w przyszłym roku będę, także była. To jest nietypowy w tym roku festiwal, ponieważ zawsze były 3 dni, teraz są 4 dni. Jest to jubileuszowy, jest bardzo dużo instytucji ważnych, bo jest Ministerstwo Kultury, jest Narodowe Centrum Kultury, jest właśnie Polskie Radio Jedynka. Wszyscy chcą być w miejscu urodzin Andrzeja w tym właśnie roku. I myślę, że to będzie takie miejsce, które uczci i zamknie pewną klamrę, no bo potem już będzie ta druga połowa roku. Dlaczego to mówię? Bo są dwie debaty. Jedna debata o tej takiej stronie trochę politycznej, mniej znanej Andrzeja, jako o osobie, która uczestniczyła w życiu kraju od strony nie tylko kulturalnej, filmowej, a druga jest debata właśnie o Andrzeju Wajdzie, o jego twórczości, gdzie biorą udział głównie przedstawiciele i osoby związane aktorsko czy współpracą, jak chociażby Alan Starski, który przecież robił wiele scenografii do filmów Andrzeja Wajdy.
1: Widzimy się, słyszymy, będziemy brać udział w dyskusjach, będziemy także Państwu relacjonować to, co dzieje się w Suwałkach. Mam nadzieję też, że odwiedzimy te miejsca związane z Wajdą. No i przede wszystkim spotkamy się z kim? Między innymi z Tobą oczywiście, z Andrzejem Pongowskim, bo Andrzej pokazuje, że chcesz coś dodać, ale kto przyjedzie? Robert Więckiewicz, wiem, że przyjedzie chociażby.
0: No, przede wszystkim będzie ta trójka, która dostanie nagrody, czyli Alan Starski, Janusz Gajos i Wojciech Marczewski dostają w tym roku nagrodę za całokształt imienia Andrzeja Wajdy. Ale chciałem powiedzieć, że jeżeli Państwu się da radę jakoś ułożyć plany wakacyjne i być z nami od 20 do 23, jak najbardziej zapraszam. Ale ostatni dzień, czyli ten 23, będzie nietypowy, bo będzie gala zakończenia, wręczenia nagród, ale o godzinie 13 niedaleko łaźni w ulicy chyba Matejki, gdzie są plenerowe pokazy filmów, będzie odsłonięcie muralu Andrzeja Wajdy, mojego autorstwa i to będzie takie clue tego roku obecności wszystkich przyjaciół Andrzeja w Suwałkach.
1: Ach, to my też będziemy i mamy nadzieję, że Państwo będą razem z nami. Andrzej Pongowski, prosto z Kazimierza Dolnego, jeszcze prosto z jubileuszowej odsłony, 20. odsłony festiwalu Dwa Brzegi, a już wkrótce w Suwałkach się słyszymy i widzimy. Dziękuję bardzo, Andrzeju.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam do Suwałka.
1: Zapraszamy i my, a my jeszcze w magazynie bardzo filmowym zostajemy tutaj w Kazimierzu Dolnym, by porozmawiać z kolejnymi twórcami.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w magazynie bardzo filmowym w programie pierwszym Polskiego Radia wieloletni minister kultury Bogdan Zdrojewski, a obecnie wiceprzewodniczący Komisji Kultury i Edukacji w Parlamencie Europejskim. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Panie ministrze, widzimy się tutaj w Kazimierzu Dolnym podczas jubileuszowej odsłony festiwalu Dwa Brzegi. Pan pamięta początki tego festiwalu, a nawet jeszcze z pewnością przed, jak jeszcze tutaj gościło lato filmów, bo Kazimierz Dolny od zawsze właściwie jest związany z kinem, chociaż tu nie ma stacjonarnego kina i to jest ten wyjątek, to jest to wspaniałe wydarzenie, które przyciąga kinomanów. Tutaj podczas festiwalu możemy oglądać filmy, które są nominowane i nagrodzone prestiżową nagrodą publiczności Lux, przyznawaną właśnie przez Parlament Europejski. Ja przyjeżdżam od kilku lat na wręczenie tej nagrody i spotykam się z dziennikarzami, spotykam się z parlamentarzystami, także i z twórcami kina, które jest prezentowane w ramach tej nagrody. I bardzo, bardzo mnie cieszy to zaangażowanie, bo to są filmy ważne społecznie, ale także i artystycznie. Taka jest idea tej nagrody, panie ministrze.
2: To bardzo ciekawe, bo nagroda Lux powstała w 2007 roku. Ona wtedy była nagrodą filmową, a nie nagrodą publiczności, choć oczywiście dotyczyła filmu. I festiwal Dwa Brzegi powstał też w 2007 roku. Oba festiwale też ładnie przeżyły pandemię, bo hybrydowe wydanie miał Festiwal Dwa Brzegi, a odwołana uroczystość w Reykjaviku miała miejsce w Brukseli w czasie pandemii, jeżeli chodzi o nagrodę Lux. Od razu dodam, że to jest bardzo ważna dla nas także nagroda. Mieliśmy już parę nominacji, były sztuczki, była Ida nominowana, był Claire nominowany i jest nadzieja, nie chcę zapeszyć, ale jest nadzieja, że w przyszłym roku też będziemy mieli polski film. Mamy jednego zwycięzcę, Pawlikowskiego Idę. Ona wygrała tą nagrodę w 2014 roku. No i jest szansa na to, żeby kolejna polska produkcja pojawiła się w ramach tej nagrody. Ale
1: wie pan, że muszę to zadać pytanie, czy to jest ojczyzna Pawła Pawlikowskiego?
2: Niestety nie mogę powiedzieć. Ta decyzja zostanie ogłoszona w październiku, najpóźniej w listopadzie w Strasburgu. Natomiast wiemy, że jest wśród tych pozytywnie ocenionych film Polski, polskiego reżysera. Natomiast od razu powiem, że jestem w Kazimierzu przede wszystkim ze względu na i miejsce, ten urok i to zbudowane filmowe miasteczko, które jest tak naturalnie, tak dobrze zrobione, z taką dobrą logistyką i z tym ciepłym takim przekazem twórczyni tego festiwalu, czyli Grażyny Torbickiej. Ona jest tu uwielbiana. No, parę razy wychodziłem z nią po to, żeby zaprezentować kolejny film europejski. Uzyskuje gigantyczne, zasłużone brawa i to pokazuje, jak ten festiwal też wrósł. Ale co jest ważne dla tego festiwalu? Nie tylko film. Mamy tu przedstawienia teatralne, mamy przedstawienia muzyczne, mamy debaty, dyskusje, rozmawiamy i to w warunkach

0: czasami takich bardzo serio, jak i również czasami po prostu na rynku w rozmaitych knajpkach. I to tworzy ten niepowtarzalny klimat bardzo ważnego filmowego przedsięwzięcia.
1: Ach, zgadza się, bo z jednej strony urok miasteczka, a z drugiej strony urok tego festiwalu, na którym zresztą i ja się i dziennikarsko, i także jako widzka wychowałam, od dziecka tutaj przyjeżdżam i śledzę to, co dzieje się w Kazimierzu Dolnym, i myślę, że nie tylko ja, że jest sporo takich osób, które tutaj powracają i czerpią wielką przyjemność z pobytu wakacyjnego tutaj, ale jakże ważnego artystycznie. Ale jeszcze, panie ministrze, powróciłabym do Nagrody Publiczności Lux, właśnie do tej nazwy, czyli publiczności, ponieważ ta nazwa została zmieniona. Trochę ten charakter nagrody też na przestrzeni ostatnich lat został zmieniony i to jest bardzo ważne, bo dzięki nominacji do tej nagrody te filmy prezentowane są właściwie nie tylko w Europie, ale na całym świecie, mają szansę dotrzeć do miejsc bardzo odległych, w których nawet nie myśli się o tym, żeby pokazywać kino artystyczne, zaangażowane. Więc to jest to chyba największe clue tej nagrody, czyli właśnie dostępność filmów.
0: Ma pani rację, choć nie od początku tak było. Bo na samym początku głosowali wyłącznie eurodeputowani, to tylko ci, którzy spełnili kryteria. Pierwsze kryterium w 2007 roku brzmiało tak, że trzeba było zobaczyć te trzy filmy, które były nominowane, aby można było zagłosować. Ale niestety zagłosowało mało, bo mało obejrzało wszystkie trzy filmy. W związku z tym zmieniono tą nagrodę dwa lata później. W 2020 zmieniono nagrodę Lux Prize, nagroda filmowa, na nagrodę publiczności, bo 50% głosów na film, który wygrywa, to są głosy publiczności. I od razu przy tej okazji będę bardzo, bardzo prosić, abyśmy poprawili frekwencję w głosowaniu, bo wypadamy nieźle, ale powinniśmy wypadać lepiej. Więc w przyszłym roku to głosowanie będzie się odbywało styczeń, luty, marzec. Ogłoszenie wyników będzie w kwietniu. Ważne jest, aby nie przespać tych pierwszych miesięcy i zagłosować na film jeden spośród pięciu, który będzie nominowany. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż to jest nagroda, która na samym początku budowała promocję określonego zwycięzcy, ale nie całej grupy nominowanych. Bardzo mi zależało w poprzedniej kadencji parlamentu, czyli 2014-2019, aby filmy w nagrodę za nominację otrzymywały tłumaczenia na 24 języki. I dziś mamy tłumaczone te filmy na 24 języki, a przypomnę, że są to filmy kręcone w Belgii, we Francji, w Holandii, także Austrii, w różnych, w Bułgarii czy Rumunii. Takie były też nominacje, więc bardzo ważne jest, że one po nominacji bardzo szybko są dostępne, w języku polskim także. To są oczywiście napisy, ale nie burzą, krótko mówiąc, takiego naturalnego też przekazu, a on jest bardzo ważny, bo w niektórych wypadkach te dialogi lepiej usłyszeć w języku oryginalnym i przeczytać sobie na dole w języku polskim tłumaczenia. To daje takie poczucie większej identyfikacji z i bohaterami, i też z treścią filmu. Więc mamy tłumaczenie na 24 języki, wszystkich nominowanych, całej piątki. Tak będzie także w tym roku.
1: Polska filmem stoi. Wiemy to od wielu, wielu lat. W tych ostatnich latach najbardziej cieszymy się z tych zagranicznych, międzynarodowych sukcesów, ale cieszy nas także i to, że Polska staje się partnerem dla rynków głównie zachodnich, ale nie tylko. Partnerem i tworzymy dzięki temu wspaniałe koprodukcje, nominowane do Oscarów, nominowane do europejskich nagród filmowych, pokazywane na tych największych festiwalach filmowych. To się coraz bardziej rozkręca, coraz bardziej się otwieramy na współpracę międzynarodową i temu też przygląda się Parlament Europejski.
0: Bardzo dobrze, że pani na to zwróciła uwagę, bo nie zawsze tak było. Ja sam w czasie bycia ministrem kultury podpisałem kilkanaście umów koprodukcyjnych. Wydawało się, że taka umowa z Francją powinna istnieć od początku lat 90., a de facto podpisywałem ją w drugiej de facto dekadzie tego wieku. Podpisywałem umowę z Indiami, podpisywałem naprawdę wiele, wiele takich umów, które ułatwiły możliwość współpracy reżyserom, scenarzystom, scenografom. Nie powstają w tej chwili filmy, które są zbudowane w oparciu wyłącznie o środki własnej kinematografii. Po prostu nawet jak oglądamy taki serial Heweliusz, prawda, Netflixa, to on oczywiście funkcjonuje jako film wyprodukowany w Polsce, ale pamiętam sceny kręcone w Brukseli, te sceny basenowe, bardzo trudne. Po to, żeby film był tańszy w produkcji, trzeba wykorzystywać wszystkie te możliwości, które posiada Europa. i do tego zmierzamy w chwili obecnej z dobrym rezultatem.

0: Potem.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bogdan Zdrojewski był razem z nami, a my oczywiście będziemy przyglądać się i przysłuchiwać temu, co dzieje się kulturalnie, filmowo w Parlamencie Europejskim i jak zwykle będziemy śledzić kolejną odsłonę Nagrody Publiczności Lux. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję pani za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy. Wszystkiego dobrego.
1: A magazyn Bardzo Filmowy w programie Pierwszym Polskiego Radia jeszcze trwa. Za chwilę kolejni goście.
2: 1, 2, 3, 4.

0: W programie pierwszym Polskiego Radia w magazynie bardzo filmowym Łukasz Palkowski, reżyser. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Łukaszu, tutaj podczas jubileuszowej odsłony 20. Festiwalu Dwa Brzegi pokazujesz swój najnowszy film Pojedynek. Trudny temat, bo widzowie podobno nie chcą chodzić do kin na filmy raz historyczne, dwa, które właśnie podejmują tematy trudnej, także i polskiej historii, że takie filmy się podobno nie sprzedają. Kolejna sprawa, że żeby promować taki film, no to no, nie powinno się mówić, że to o Katyniu, a to jednak o Katyniu. Łukaszu, stworzyłeś film, idąc dzisiaj tutaj na audycję, na spotkanie z tobą, słyszałam głosy widzów, którzy zastanawiali się, a to teraz Pojedynek jest tutaj w namiocie, bo musimy zdradzić Państwu, że pokazy filmów w Kazimierzu Dolnym odbywają się w specjalnie rozstawionym namiocie. A, Pojedynek, a ja widziałem już w kinie, świetny film. No i jak to wszystko, czyli ta opowieść o widzach, którzy nie chcą oglądać takich filmów, o dystrybutorach, tu nie zwracam się konkretnie do tej jednej firmy dystrybucyjnej, którzy mają problem, żeby promować takie filmy. Takie są czasy. Jak to się wszystko ma do tego, że jednak widzowie lubią filmy, w których jest jasna, przejrzysta historia, gdzie dobro i zło się spotykają i niestety zło zwycięża, chociaż może niekoniecznie tak jest. Jak to wszystko się ma do opowiadania i chęci opowiadania takich, myślę, że ważnych historii?
1: Muszę przyznać, że to, w jaki sposób chodzimy obecnie do kina, rzeczywiście jest elementem, który jest w stanie podciąć skrzydła. Bo myślę, że nie chodzi tu już tylko o kino historyczne, kino trudne. Generalnie nie chodzimy do kina. Mówię nie chodzimy, bo mnie to też dotyczy. Ja też chodzę do kina po pandemii dużo rzadziej niż chodziłem do niego przed pandemią. By dużo się zmieniło, dużo bardziej ufamy naszym ekranom w mieszkaniach, oglądamy sobie filmy należąco, oglądamy je na streamingach. Jeśli mamy patrzeć na pozytywy, zakończyły piractwo, więc jest jakiś pozytywny aspekt tego. Natomiast rozleniwiliśmy się na tyle, że do tego kina trochę przestaliśmy chodzić. Są jeszcze

0: oczywiście wyjątki od tego. Zdarzają się filmy, na które ludzie po prostu idą masowo, ale jest to coraz większa rzadkość, więc to rzeczywiście jest element, który troszeczkę demotywuje. Może nie tyle demotywuje do robienia filmów, co do patrzenia na kino jako to ostateczne medium. Jestem po zdjęciach, niestety nie mogę wiele powiedzieć, ale jestem po zdjęciach do filmu dla Netflixa i nie mogę absolutnie powiedzieć, żeby ten film robiło się w jakikolwiek inny sposób, niż gdybym robił go do kina. Jakby wszystko jest takie dokładnie takie samo, oprócz tego, co sobie tam żartujemy między sobą, na jakie ekrany robimy film. Natomiast nie różni się to niczym w moim mniemaniu. Więc czy to ma wpływ na mnie, na to, czy mi się chce opowiadać historię? Chce mi się. Tylko przestałem chyba myśleć o tym, że to zawsze będzie kino. Chyba ono przestało być tym jedynym miejscem, czego bardzo żałuję, dlatego że kino było tym miejscem, gdzie wszyscy wspólnie przeżywaliśmy emocje. Ale jak mówię, jakby ja też nie jestem tu bez winy, bo też do tego kina chodzę rzadziej. Tak nas zmieniła pandemia i no nie wiem, czy się wykaraskamy z tego, czy nie, ale na pewno jest inaczej.
1: Ale wróćmy jeszcze do tego, o czym, bo to jest oczywiście jeden z ważniejszych wątków, czyli dlaczego nie chodzimy, na co chodzimy, jakie filmy wybieramy, ale jeszcze wróćmy do tego tematu, bo jesteśmy w Kazimierzu Dolnym. Za naszą wschodnią granicą, nieopodal stąd, dzieją się straszne rzeczy. Nie tylko tam, ale to jest jakoś bardzo blisko nas, namacalnie, a jednak gdzieś wciąż o tym zapominamy, chyba że w Lublinie wyje alarm o poranku czy nad ranem i wtedy sobie przypominamy, że rzeczywiście trwa wojna. Ty podejmujesz się, podjąłeś się, bo film miał premierę pod koniec lutego, jeśli dobrze pamiętam, mówię o Pojedynku oczywiście, z Jakubem Gierszałem w roli głównej, tam też zagraniczni aktorzy się pojawiają. Za chwilę mam nadzieję, że trochę opowiesz o doborze tej obsady, ale podjąłeś się tego wyzwania stworzenia tego filmu. Wiem, że ten film przez lata tak naprawdę miał powstać. Wersji scenariusza było kilka. Dlaczego to było dla ciebie ważne, żeby powrócić do tematu Katynia? Zwłaszcza, że no, mamy rok Andrzeja Wajdy, Katyń był pokazywany, przecież miał swoją premierę lata temu, był głośnym filmem, był nominowany do Oscara. Dlaczego ważne to było powrócenie dla ciebie do tego tematu?
0: Chyba nie patrzyłem na to w ten sposób, że do tematu trzeba wrócić. Ja w tej historii na tyle znalazłem jakichś osobistych odniesień do bohatera, także po jakimś czasie stało się to moją historią, którą chciałem opowiedzieć. Jakby nie było tu kalkulacji, że jest to właściwy czas na taki, a nie inny film. Chyba nie myślałem w ten sposób ani przez chwilę. Bardziej myślałem o tym, że jest to historia, którą trzeba opowiedzieć ludziom, dlatego że ona nie dyskutuje w żaden sposób z Katyniem Andrzeja Wajdy. Ona jest po prostu innym głosem. Zresztą jakby ten scenariusz to pewnie nie jest tajemnicą, jest starym scenariuszem, bo to jest scenariusz, który był skierowany do produkcji wtedy, kiedy Andrzej Wajda postanowił zrobić swój Katyń. I ten projekt został wtedy zatrzymany, by ruszył projekt Andrzeja Wajdy i na wiele lat, zanim jeszcze dowiedziałem się, że będę w ogóle rozważany jako reżyser tego projektu, ale miałem okazję o tym rozmawiać z Andrzejem Wajdą, jakby o co tam chodziło. I Andrzej mówił, to było bardzo ważne, żeby nawet nie tyle on zrobił pierwszy film o Katyniu, co żeby powstał taki, a nie inny film, który będzie zgodny z tym, czego Polacy na temat tych zdarzeń oczekują. A później każdy następny film powinien z jego filmem dyskutować. Jakby taka była jego opinia. To zaczekaliśmy 20 lat na ten moment. Oczywiście strasznie się cieszę, że mogłem mieć głos w tej dyskusji, mimo że już nie mogłem Andrzejowi Wajdzie pokazać filmu. Ale niezależnie od tego, tak jak wspomniałem wcześniej, gdzieś potrzeba była bardzo wewnętrzna. Tym bardziej, że naprawdę liczyłem, że ten film uda się zrobić dużo wcześniej. To też powtarzałem kilka razy, że w pewnym momencie zajrzałem do telefonu, znalazłem zdjęcie, które zrobiliśmy sobie jakieś selfie z Kubą Gierszałem i z Mateuszem Kościukiewiczem. To był 2018 rok.
1: To mamy prawie 10 lat do momentu powstania tego filmu. Festiwal Dwa Brzegi tutaj w Kazimierzu Dolnym to jeden z moich ukochanych festiwali, bo to tutaj właściwie jako mała dziewczynka przyjeżdżałam i oglądałam filmy, zaznajamiałam się też z polskimi twórcami. Ty byłeś tu lata temu, prawda?
0: Pierwszy raz byłem w Kazimierzu na festiwalu, kiedy jeszcze było to Lato Filmów. Wtedy pokazywałem mój krótkometrażowy film, a wydaje mi się, że...
1: Że pokazywałeś też tu Rezerwat.
0: Tak, a to było albo rok później, albo dwa lata później. Nie jestem pewny, bo ten kalendarz sprzed 20 lat mój jest mocno wadliwy, ale... Ta...

0: Tak, w momencie kiedy Grażynka postanowiła otworzyć festiwal tutaj, ponieważ festiwal Lato Filmów z jakichś tam powodów bliżej mi nieznanych musiał zniknąć z Kazimierza i jakby to chciała przyjąć Grażynka i co oczywiście było jakby cudownym pomysłem, dlatego że to nie wyobrażam sobie, żeby był Kazimierz bez festiwalu. Akurat tak się złożyło, że ja wtedy zadebiutowałem. Z Grażynką się znaliśmy wcześniej, ponieważ pierwszego wywiadu w życiu udzieliłem Grażynie.
1: Och, tak zaczynać to.
0: Tak, jestem głęboko wdzięczny, że miałem szansę tak właśnie zacząć. Jeszcze w ramach jakiegoś tam kina niezależnego. Więc znaliśmy się już wcześniej. Tym samym to było takie dość naturalne, że przyjeżdżam tu z debiutem. Oczywiście były z tym związane problemy, bo wtedy mieliśmy tylko jeszcze jedną kopię, z którą ja jeździłem po całej Polsce. Spóźniłem się na projekcję, nie pamiętam, to Grażynka wspominała, że co najmniej 40 minut zabawiała widownię, patrząc na zegarek, gdzie ja jestem z tą kopią, którą jeszcze trzeba przewinąć, zmontować. Ale było to dość zabawne. Natomiast trzeba przyznać, wszyscy naprawdę, pełna sala czekała na zobaczenie filmu. Grażynka robiła absolutnie wszystko, żeby ich tam zatrzymać, ale oni chyba chcieli zostać też. Także jakoś to się fajnie złożyło. Odbiór był bardzo pozytywny. Jakby wszyscy byli przekonani, że warto było czekać, więc jakby nic cudowniejszego nie mogło się stać.
1: Ja pamiętam też, jak widziałam twój film w niewielkim kinie Rezerwat i zrobił na mnie piorunujące wrażenie tą swoją jakąś taką z jednej strony surowością, z drugiej strony bezpośredniością i też dosadnością, bo to jest mocne przecież kino. Czy ty powracasz do tego filmu? Zdarza ci się go oglądać z publicznością chociażby? Czy dawno go nie widziałeś?
0: Właściwie ostatni raz widziałem film z publicznością na którymś festiwalu filmowym 20 lat temu. Ja w ogóle nie wracam do swoich filmów. Kompletnie.
1: Co, bo się boisz oglądać, czy nie chcesz? Czy to po prostu są zamknięte etapy i patrzysz na przyszłość?
0: Trochę zamknięte etapy. Poza tym gdzieś tak sobie to tłumaczę, że pozwala mi to mocniej stać na ziemi. To znaczy tak myśleć sobie, ja ostatni raz widzę film albo na korekcji, albo na udźwiękowieniu. Różnie bywa, te etapy potrafią się wyprzedzać, więc w zależności od filmu jest różnie, czy to jest korekcja, czy to jest dźwięk. To jest mój ostatni raz z filmem i on jest jeszcze wtedy nieskończony. To znaczy ja jako skończony swój film, jedyny, który widziałem, to był właśnie Rezerwat. Żadnego innego nie widziałem, bardzo mi z tym dobrze, muszę przyznać, bo dzięki temu ja mam poczucie, jakbym to nie ja zrobił.
1: I już teraz zapraszam do kolejnej rozmowy. Mam nadzieję, że będziesz mógł wtedy nam więcej trochę poopowiadać o tych kolejnych twoich produkcjach. Łukasz Palkowski, bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję.
1: Łukasz Palkowski, Martyna Podolska. To był magazyn bardzo filmowy, prosto z Kazimierza Dolnego, w którym trwa festiwal Dwa Brzegi, jubileuszowa odsłona tego festiwalu.

0: Jedynka. Polskie Radio. Kulturalna Jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. Jeszcze do soboty w Szczebrzeszynie potrwa 12. Festiwal Stolica Języka Polskiego. W programie rozmowy o języku, rozmowy o ważnych książkach, program dla dzieci, koncerty, spektakle poetyckie, a to wszystko w pięknych, roztoczańskich okolicznościach przyrody. Łączymy się z Piotrem Dudą, dyrektorem festiwalu. Dobry wieczór.
2: Witam Państwa, witam Cię, Magdo.
1: Naszą rozmowę muszę zacząć od pytania o pogodę, bo wprawdzie na Roztoczu latem zawsze jest bardzo ciepło, no ale w tym roku te upały całej Polsce bardzo doskwierają. Festiwal w Szczebrzeszynie jest festiwalem plenerowym, bo te wszystkie spotkania dzieją się pod takim wielkim namiotem w plenerze. Blisko jest rzeka, więc z jednej strony wydaje się, że kontakt bliski z przyrodą, z zielenią, z wodą pomaga przetrwać upały, no ale jednak lekarze mówią, żeby się chować do pomieszczeń klimatyzowanych, a nie przebywać na zewnątrz. Więc jak sobie w tym roku radzicie z tymi upałami?
2: Na szczęście do tej pory nie mieliśmy żadnych trudnych sytuacji, ale chowamy się, mamy gdzie się schować, bo główna scena, gdzie odbywają się spotkania, jest w namiocie. Ten namiot jest w zasadzie parasolem od słońca i od deszczu. Natomiast ratuje nas piękna rzeka Wieprz. Ja wczoraj poszedłem sobie na chwilę do strefy dziecięcej, która jest tuż przed rzeką i muszę powiedzieć, że to co odczułem, to tak jakby tam była włączona klimatyzacja. Więc są miejsca, gdzie można się schłodzić. Bardzo dbamy o to dzięki uprzejmości pani prezydent Zamościa, pani Marty Pfeiffer. Dostaliśmy beczkow z wodą, więc jest woda nielimitowana, można ją pić do woli. Nasi medycy też patrzą, czy ludzie dbają o siebie, czy trochę wstają, czy ruszają się, czy piją, więc bardzo jesteśmy ostrożni. Mam nadzieję, że tak dotrwamy do końca, a rzeczywiście jest ekstremalnie, mamy 37 stopni i to jest trudne rzeczywiście, takie doświadczenie. Pierwszy raz to mamy w Szczebrzeszynie, chociaż muszę powiedzieć, że przez 11 lat mieliśmy 7 dni deszczowych.
1: Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, na którym kilka razy byłam, zawsze tak personalnie kojarzył mi się z Wiesławem Myśliwskim, znakomitym pisarzem, który zmarł w marcu tego roku. Na spotkania z Wiesławem Myśliwskim w Szczebrzeszynie przychodziły tłumy. Sam pisarz zdawało się, że bardzo dobrze się tam czuje i brał też udział w tworzeniu programu kolejnych festiwali. W tym roku Wiesława Myśliwskiego już z nami nie ma, ale w Szczebrzeszynie będzie. Za sprawą Dnia Wiesława Myśliwskiego. To w sobotę.
2: Muszę powiedzieć, że pan Wiesław był w Szczebrzeszynie nawet wtedy, kiedy już przestał przyjeżdżać do nas, ponieważ był przewodniczącym rady fundacji i festiwalu.

0: ale też był pierwszym honorowym obywatelem miasta Szczebrzeszyn z naszej inicjatywy. I pan Wiesław był jednym z kuratorów programu, ponieważ ja z nim ten program ustalałem i nie wyobrażałem sobie, żeby po jego odejściu nie porozmawiać tutaj w Szczebrzeszynie o jego twórczości. I tak zrodził się pomysł, żeby jeden dzień cały w formacie festiwalu od rana do wieczora rozmawiać o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Udało się zaprosić do rozmowy i przyjaciół pana Wiesława, ale też znawców twórczości Wiesława Myśliwskiego. Także bardzo się cieszę z tego dnia.
1: Wiesław Myśliwski odszedł w marcu tego roku, a wczoraj zmarła jego ukochana żona, pani Wacława Myśliwska. Byli parą od lat nastoletnich, czyli 70 kilka lat. I zresztą Wiesław Myśliwski bardzo pięknie o miłości mówił. Kiedyś zapytałam go właśnie o taką miłość, która długo trwa, czy się zmienia, jak się zmienia. I wtedy Wiesław Myśliwski powiedział, że dlaczego ma się zmieniać? Jeżeli kochamy jakiegoś człowieka, to kochamy także jego przemijanie. I fakt, że żona Wiesława Myśliwskiego odeszła tak szybko po nim, świadczy o tym, że byli jedną z takich niesamowitych par. Zdarzają się takie pary, które po prostu żyć bez siebie nie mogą. I kiedy jedno umiera, to drugie za chwilę idzie za nim.
0: Rzeczywiście zostaliśmy obdarowani tym spotkaniem z panem Wiesławem w Szczebrzeszynie, ale też to były spotkania z panią Wacławą. Cudowną kobietą, ciepłą i muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta ich miłość jest niezwykła. Ja też podzielę się taką prywatną opowieścią, ale to jest właśnie o miłości. Moja najstarsza córka bardzo też czyta pana Wiesława i marzyła, żeby jeszcze, jak już pan Wiesław nie przyjeżdżał do Szczebrzeszyna, żeby jeszcze z nim móc zamienić jedno słowo, ale ona chciała zadać mu pytanie, czy on wierzy w miłość. I nie mogła tego zrobić, więc powiedziała, jak będziesz mógł, to zrób to. I ja pewnego dnia, kiedy ponownie rozmawialiśmy, powiedziałem, panie sobie, muszę pana o coś zapytać, prosiła mnie o to córka, czy pan wierzy w miłość? I zobaczyłem wtedy, że nastąpiła pauza bardzo krótka, po czym pan Wiesław uśmiechnął się, ale to był tak niezwykły uśmiech. On bardzo rzadko się uśmiechał, ale jak uśmiechał się, to w tym uśmiechu była cała życzliwość, całe piękno człowieka, cała taka siła po prostu dobroci. I on powiedział do mnie, no jakbym mógł nie wierzyć, przecież moje życie to pokazuje. Więc to było bardzo, bardzo wzruszające. I myślę, że tak powinniśmy wspominać ludzi, którzy odchodzą. Tych dobrych ludzi, wspaniałych. A pani Wacława była oczywiście miłością życia pana Wiesława. Natomiast też towarzyszyła mu w pracy nad książkami, nad tym, co on zostawił. Ja nie mogę w dalszym ciągu zrozumieć, czy wyobrazić sobie tego procesu dziesięcioletniego, na przykład pracy nad książką. On miał bardzo długi czas tworzenia. Jak o tym myślę, to jest coś, kilka wymiarów tam jest. To jest olbrzymi wysiłek, nie tylko dla niego, ale też dla wszystkich obok. Więc towarzyszenie w tym procesie dla pani Wacławy musiało być też bardzo dużym wyzwaniem, ale robiła to, myślę, w taki sposób, że oboje później byli szczęśliwi, że są takie efekty. Zresztą to mogłem obserwować i w Szczebrzeszynie, i w wielu innych wypadkach. Więc bardzo, bardzo jest tam smutno, ale też chcemy mówić o tym, że to były osoby, które zostaną w naszej pamięci i z nami bardzo długo.
1: W każdym roku patronem festiwalu jest jakaś duża postać z historii literatury. W tym roku jest to poeta Władysław Broniewski i są i będą spotkania pokazujące jego życie prywatne, na przykład sprawę utraty ukochanej córki i oczywiście jego twórczość, jego poezję. Wiersze Władysława Broniewskiego będzie w czasie tego festiwalu prezentowała między innymi Maja Komorowska, która też jest taką przyjaciółką festiwalu w Szczebrzeszynie, podobnie jak Wiesław Myśliwski.
0: Tak, absolutnie, absolutnie. Nie ma festiwalu bez pani profesor Maji Komorowskiej i Marii Topczewskiej, która przygotowuje od lat już te scenariusze. To jest czytanie poezji, ale te scenariusze są próbą

0: pokazania właśnie oblicza danego twórcy i tam Maria wybiera dużo też listów, to są fragmenty dzienników czasami, więc tak samo będzie w tym roku. Bardzo ładny tytuł tego wieczoru jest Waham się, waham się, waham się przed smutkiem. To jest cytat. I te wieczory też przyciągają tutaj wielką publiczność. Są dla nas już takim emblematycznym wydarzeniem, do których Maja zaprasza chyba swoich studentów, najczęściej tak bywało, ale też występował z nią Jerzy Trela, a w tym roku Modest Ruciński. Już po raz drugi albo trzeci Modest przyjedzie do Szczebrzeszyna. Modest jest ze wschodu, nieopodal tutaj gdzieś z tej ściany wschodniej, więc bardzo lubi do nas przyjeżdżać. Występował już w wieczorze Urszuli Kozioł, a w tym roku Broniewski, więc bardzo, bardzo zapraszam Państwa. Wspaniały wieczór będzie.
1: Zapraszamy Państwa na 12. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Impreza potrwa do soboty włącznie. Moim rozmówcą był wprost ze Szczebrzeszyna Piotr Duda, dyrektor festiwalu. Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Agnes oprowadza Johannesa po mieście. Posłuchajmy 11 fragmentu powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Czyta Dorota Landowska.
4: Rześki Johannes czyta kryminał z hotelowej biblioteczki i pyta, jakie dziś będą zbrodnie. Nie jest na nią zły? Nie złożył skargi? Agnes z radością zabiera go do najstarszego kościoła w miasteczku i opowiada, jak w XVI wieku szykował się na wojnę z Turkami. I Turcy tutaj byli? Nie, ale mogli być. Przybysz dziś nie rysuje, tylko robi zdjęcia. Po kościele idą do domu kata. Johannes wchodzi do klatki wstydu i się uwiesza na kracie. Jakby sprawdzał, czy utrzyma ona jego ciężar. A to nie powinno stać na rynku? Owszem, ale burmistrz się nie zgadza. Bo klatki z nim. Wstyd taka władza. Mówi to niby żartem. Ale Agnes na wszelki wypadek się nie śmieje. W wielkim domu żarty z władzy są zabronione. Nie śmiejemy się, nie rozmawiamy, nie komentujemy, nakazuje ojciec pastor. Jeśli nie będziemy się interesowali polityką, ona nie będzie interesowała się nami. Naszym jedynym wodzem jest Bóg w Trójcy Jedyny. Zapamiętajcie to sobie. Amen. Johannes wychodzi z klatki. Otwiera żelazną dziewicę. Nie wolno, protestuje Agnes. Wiem. Zdradliwa suka. Chowasz się w niej przed światem, a ona wbija ci kolec w serce. Mimo to wkłada tam rękę, a po chwili wyciąga z sarkofagu coś niewielkiego. Tomik oprawiony w gazetę. Mogło być gorzej. Mógł znaleźć sudecką, myśli z ulgą Agnes. Hans Bellmer? Dziwi się Johannes, przeglądając fotografię manekina. Tutaj? W żelaznej dziewicy? Chcieli ją spalić, więc ukryłam. Spodobał ci się? Nie wiem. Chyba wolę malarstwo. Takie jak pana. Gdybym tak umiał jak Bellmer, to nie malowałbym obrazów. Przecież każdy potrafi wyrywać ręce lalkom. Tak sądzisz? To spróbuj ze swoimi. Chyba, że się wciąż nimi bawisz.
3: Dorota Landowska przeczytała 11 fragment powieści Agnieszki Głębickiej pod tytułem Śląszczyki. Książka ukazała się w wydawnictwie Czarne. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Czy jabłka 200 lat temu wyglądały i smakowały tak samo jak dziś? Jak chroni się stare, historyczne odmiany jabłoni? I co Kosztela ma wspólnego z królową Marysieńką? Naszym gościem będzie także Karolina Szczepaniak, olimpijka i pływaczka długodystansowa, która kilka dni temu

0: podjęła próbę przepłynięcia wpław Bałtyku oraz Vicky Gabor, która zaprosi na kolejny koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy. Olaf Warzyński, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ponad 1200 interwencji strażaków w całym kraju w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. To statystyki do godziny 21. Akcji wyjazdowych będzie z całą pewnością dużo więcej, bo synoptycy co najmniej do godzin rannych prognozują gwałtowne burze we wschodniej połowie kraju.
1: Mamy do czynienia z intensywnymi opadami deszczu, z burzami, można powiedzieć burzami błyskawicznymi, czyli takimi, które powodują bardzo duże opady deszczu w ciągu kilku minut.
0: Mówił Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Do wieczora najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa warmińsko-mazurskiego. Na jeziorze Seksty w miejscowości Zdory w wyniku silnego wiatru wywróciły się i zatonęły cztery łodzie żaglowe. Na ich pokładach było łącznie 38 osób. Wszystkie zostały bezpiecznie wydobyte na brzeg. Nikt nie odniósł obrażeń. Rany odniosło natomiast dwoje pątników zmierzających w pielgrzymce na Jasną Górę. W powiecie Buskim przewrócone drzewo spadło na grupę około 50 osób. Z kolei w powiecie kętrzyńskim drzewo przewróciło się na jadący samochód osobowy, raniąc jedną osobę, a w powiecie suwalskim spadający fragment pokrycia dachowego uderzył mężczyznę. Pierwszy rok na urzędzie już za nim. Karol Nawrocki świętował pierwszą rocznicę swojej prezydentury. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy, zapewniał prezydent.
2: Los Polski, przyszłość Polski, dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach stolarskich, w dużych przedsiębiorstwach technologicznych, w piekarniach, w codziennym życiu Polek i Polaków. Tam powinni być weryfikowani i omawiani polscy politycy, bo to naród jest władzą zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Prezydent dotychczas podpisał 255 ustaw, zawetował 41 i to ma mu za złe koalicja rządząca.
3: Prezydent wetuje ustawy, które wpływają na bezpieczeństwo Polaków, na ich sytuację osobistą, na kwestie finansowe.
0: Mówiła wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. A szef MSZ-u Radosław Sikorski wskazuje też na niepodpisane nominacje ambasadorskie.
4: Karol Nawrocki przyjmuje ambasadorów obcych państw, ich listy uwierzytelniające, a nie podpisuje nominacji i nie wystawia listów uwierzytelniających polskim ambasadorom.
0: Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia 2025 roku. Senat nie poszedł w ślady Sejmu. Izba Wyższa nie zatwierdziła Mateusza Szpytmy na stanowisku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Przeciwko kandydaturze obecnego wiceprezesa IPN głosowało 50 senatorów. Za było 38, a jeden wstrzymał się od głosu. Było zbyt wiele wątpliwości, mówił senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, który przypomniał o liście podpisanym przez wielu historyków.
5: W ich ocenie pan Mateusz Szpytma nie daje gwarancji, że jako prezes IPN-u będzie strażnikiem prawdy historycznej, a raczej będzie strażnikiem, ale pewnej oceny politycznej, takiej, która jest zbieżna z oceną historyczną PiS-u.
0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że odrzucenie kandydatury Mateusza Szpytmy ma podłoże polityczne.
6: Prawo i Sprawiedliwość i część PSL-u głosowała za. Najwyraźniej zależy koalicji, by ta instytucja nadal była sparaliżowana, nadal rządził chaos i pełnił tylko i wyłącznie obowiązki prezesa, ktoś wyznaczony przez Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Teraz cała procedura wyboru prezesa Instytutu rozpocznie się od nowa. Mateusz Szpytma zapowiedział, że nie będzie ponownie kandydował na to stanowisko. A Senat także już drugi raz zablokował prezydencki wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
7: To są aktualności jedynki.
0: Konto bankowe, zarobki oraz jedna z nieruchomości byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego zabezpieczone przez prokuraturę. To kolejny ruch śledczych w sprawie defraudacji pieniędzy Polskiej Fundacji Narodowej, którą Świrski kierował.
8: Rzeczniczka prokuratury Dorota Sokołowska-Mach powiedziała, że zabezpieczenia dokonano na różnych składnikach majątku Macieja Świrskiego.
9: Tutaj

0: Mowa jest o zajęciu konta bankowego tego podejrzanego. Dokonamy hipoteki przymusowej do kwoty 1 000 000 zł na nieruchomości gruntowej zabudowanej.
1: Prokuratura zabezpieczyła też wypłaty dla Macieja Świrskiego z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
0: W wysokości 5 000 000 zł.
1: Zabezpieczono także majątek byłego wiceprezesa Fundacji Cezarego Jurkiewicza, Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
2: 10 państw dołączyło do wspólnej europejskiej inicjatywy budowy zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Chodzi o program Freja. Dzięki niemu Ukraina chce do przyszłego roku opracować własne rakiety balistyczne oraz system obrony. Ukraina jest w stanie wyprodukować własną rakietę i wyrzutnię. Partnerzy dostarczą niezbędne komponenty i kluczowe elementy, między innymi radary i czujniki. Wszyscy w Europie odniosą ogromne korzyści ze stworzenia własnego, kompleksowego programu obrony antybalistycznej. Wołodymyr Zełenski ocenił, że Kijów ma odpowiednie zaplecze naukowe i przemysłowe, a krajowi producenci broni osiągnęli wymagany poziom technologiczny. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze z porywistym wiatrem, lokalnie z gradem. Temperatura minimalna od 11 stopni na wybrzeżu, 17 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. W dzień także będzie padać i grzmieć na południowym wschodzie. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach, od 19 stopni na Pomorzu, około 24 w centrum, do 27 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: Jest 10 minut po północy. Dziś piątek, 7 sierpnia, 219 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.06, zajdzie o 20.17. Dzień będzie trwał 15 godzin i 11 minut. Imieniny obchodzą Dorota, Kajetan, Konrad i Wincenty. 212 lat temu papież Pius VII wydał bullę przywracającą do istnienia zakon jezuitów, którego kasata odbyła się w 1773 roku. 211 lat temu Napoleon Bonaparte odpłynął na pokładzie brytyjskiego statku na zesłanie na wyspę Świętej Heleny. Spędził tam 6 lat i zmarł w 1821 roku. 84 lata temu w niemieckim obozie zagłady w Treblince wraz z grupą dzieci został zamordowany Janusz Korczak, pisarz, lekarz, pedagog i społecznik. 41 lat temu zmarł Mateusz Święcicki, kompozytor, aranżer, publicysta. W latach 1955-64 jako pierwszy prowadził jazzowe audycje w Polskim Radiu. Był pierwszym muzycznym szefem radiowej Trójki. 35 lat temu zmarła Kalina Jędrusik, aktorka i piosenkarka. Wystąpiła w ponad 30 filmach. Zazwyczaj grała niezależne i uwodzące kobiety, dzięki czemu w latach 60. i 70. uchodziła za symbol seksu.
3: Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Lublinie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Piknik w Parku Ludowym, a wieczorny koncert na Placu Zamkowym. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reportaż w Jedynce.
1: Dobry wieczór, witam Państwa, Bartosz Panek i zapraszam do posłuchania reportażu Pan Szewc, którego autorem jest Michał Szczęch z Radia Z.

0: Jarosław Tomczak to prawdziwy czarodziej. Mieszka w Zielonej Górze i od lat udowadnia, że dla zniszczonych butów zawsze jest nadzieja. W swoim warsztacie przy ulicy Drzewnej potrafi zdziałać cuda, ratując nawet takie obuwie, które inni dawno już spisali na straty. Klienci uwielbiają go i z zachwytem opowiadają o jego złotych rękach, a także niesamowitej precyzji. Pan Jarosław zdobył ogromną popularność w internecie, gdzie z dumą pokazuje niezwykłe metamorfozy naprawionych butów. Zaraża innych również szacunkiem do tradycyjnego rzemiosła. To naprawdę bardzo istotny wątek tej opowieści. Kto korzysta dziś z usług szewca i czy ta profesja przetrwa w czasach, którymi rządzą konsumpcjonizm i pośpiech? Pyta pan szewc, a także autor tego reportażu, Michał Szczęch.
1: Pan mówi o sobie szewczyk.
2: No szewczyk, szewczyk, bratewka. No nie wiem, tak sobie mówię, zdrobniale może, nie wiem. Nie wiem skąd, może tak. I też mówię, a pan szewc, coś tam, sam do siebie mówię, do klientki. A pan szewc, no. Albo wchodzą, o mój szewc, stoją dwie panie, o mój szewc, nie, to też jest mój szewc, nie. No i to takie mój szewc, mój szewc, mój szewc, mój szewc. Bardzo często się tak słyszy, no. Mam klientki, które 20 lat do mnie biegają, chodzą, tak? Więc no to sobie nie wyobrażają innego szewca. No tak jak kiedyś jedna pani mi mówiła, że ginekologa i szewca się nie zmienia, nie? No.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Już pani daje. Są to repki naprawione.
3: Dobrze.
1: A pani to jest taki ulubiony szewc?
3: No, znam go, odkąd zaczął tutaj pracować.
1: Szmat czasu
3: i tak już się przyjęło, że jak coś potrzeba, to tutaj, nie? Teraz akurat właśnie torebki mi się popsuły i stwierdziłyśmy z mamą, że może pan coś poradzi na to, nie? Powinno się tak robić, żeby po prostu naprawić, nie wyrzucać, nie? Żeby środowisko chronić, nie?
2: Proszę bardzo. I druga tak samo, nie? Nie. No. Dobra.
3: Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia.
2: Do widzenia. Ja nie marzyłem o tym zawodzie, absolutnie, ja po prostu szukałem pracy, no i wtedy dostałem dwie oferty, jedna oferta to było brukarz, a druga to szewc, no tej firmy brukarskiej nie znalazłem, no i później szukałem tego szewca, też za pierwszym razem go nie znalazłem. Ale na drugi dzień tak sobie mapę przewertowałem. Kiedyś nie było internetu, nie było, że wygoogluję sobie, gdzie dany tam szewczyk jest. No i na drugi dzień pojechałem, no i znalazłem tego, bo on w innej części się mieścił. No i mnie przyuczył do tego, nie? Zawodu. Podstawa to jakiś nóż. Podstawa to jest młotek, podstawa to jest szlifierka, gdzie tam się szlifuje zelówki, fleki. No to jest właśnie tamta maszyna, co ją widać. No i tu jest takie, co klienci na to mówią kopyto, ale to nie jest kopyto. Kopyta to służą do, nie wiem, do zrobienia buta, cholewki. A to jest takie urządzenie, gdzie na przykład sobie założę but, i chcę, trzeba, nie wiem, przybić fleka. Trzeba wbić fleka, no to jest po to, to jest, żeby sobie powiedzieć niemiecką nazwę?
1: Proszę.
2: Nie wiem, sztender.
1: Ale ma pan tu mnóstwo jakichś pędzelków, szczotek.
2: No tak, to są takie, no szczotka, no to trzeba gdzieś tam, trzeba przeczyścić buta, no to wiadomo. Często się zdarza, że przynoszą brudne buty do naprawy, nie? O, jakie ja tu miałem przypadki, proszę pana, to by się pan zdziwił, nie? No jakie, proszę pana? Cały but w błocie, cały, proszę pana, buty do kleje, całe. Jakieś takie trepy. Przyszła młoda para, chłopak z dziewczyną. Tłumaczyli się, że to nie są ich buty, tylko tam kogoś. No więc, no wie pan, no, nie powiem, że miałem sytuację, nie wiem, czy mogę być z główienkiem, no miałem sytuację, nie? I pani mówi, niech pan mi coś tu daje, to wyskrobię. No ludzie, nie, jakie wyskrobię, no. No i co mi położysz, takie wyskrobane? No takie też były sytuacje. To jest dyskomfort dla mnie. Swoje ciuchy robocze mam brudne od tych butów, ręce brudne.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że pan mimo wszystko takie brudne buty przyjmuje?
2: Niestety zdarzy mi się, ale już się uczę tego, już się tam, to może nauczyłem, że mówię, najpierw wyczyść i później przyjść, nie? Czasami przymknę oko,

0: ze względu może na to, że już ten klient może nie wróci, nie? Z jednej strony powinien machnąć ręką, a co mnie to obchodzi? Niech nie wraca. Jak nie ma szacunku do mnie, no to niech nie wraca, nie? Ale są klienci, którzy się biją w pierś, tak? Jak przyniosę, ja im zwracam uwagę klientom, nie? To tak samo, jakbyśmy do lekarza chodzili i się nie myli, więc to jest samo, nie? To jest ten mój pacjent, który chciałbym, żeby był czysty, nie? Albo są, przynoszą czyste, a mówią: o, przepraszam, nie wyczyściłam tych butów, nie? A ja tak patrzę, mówię: wie pani co, te buty są czyste.
1: To jednak chyba to świadczy o człowieku, o tym, kto jaki jest.
0: No chyba tak, potem tak. No. To sobie przeszlifujemy ten obcas. To sobie możemy przeszlifować, proszę pana.

0: maseczkę ją powstrzymamy szybciej.
1: A kto dziś przychodzi do szewca?
2: Starsze osoby na przykład przychodzą, bo mają problemy z, nie wiem, zdrowotne, na przykład ze stopami. Ja mam, wie pan co, taką radość, że ja potrafię tym klientom pomóc. Oni przychodzą do mnie z jakimś problemem, nie radzą sobie, znaczy nie radzą, no bo no nie potrafią sobie naprawić buta i oni przychodzą do mnie, żebym ja im pomógł, tak? Ja im, tym ludziom pomagam. To jest taka moja służba tutaj i tutaj, wie pan co, jest taka nietypowa sprawa. Wie pan, to ja tutaj jeszcze prawie jak ortopeda jestem, nie? Bo są, tu mam kolejny przypadek, przykład. To podwyższony, ten bucik jest podwyższony, proszę pana. Tu jest ponad 3 cm z tyłu na obcasie, a z przodu jest 2,5. No, gdzie oni pójdą z takim czymś? No, do szewca pójdą, no kto im to zrobi? Mówię, takim jestem lekarzem, no lekarzem, jestem lekarzem od butów i jeszcze przy okazji może tych ludzi też im pomagam, tak? No bo jeżeli ma krótszą nogę, no to poniekąd lekarz jakąś tam diagnozę daje, a ja to wykonuję później, nie? To są moi pacjenci, tak? Każdy pacjent to jest inna choroba. Więc dobra, tutaj troszeczkę muszę sobie popracować. Dzień dobry, proszę, zapraszam pana. Pan podwyższany. Wywiad.
3: Tak.
2: No właśnie. O.
3: Mam o 3 centymetry krótszą nogę po operacji biodra. I stąd już musimy kombinować jakoś tutaj. Ta laska mi trochę utrudnia chodzenie, wiadomo sprawa. Przechylam się w tą i z powrotem. A poza tym tak niepewnie się czuję przy tej lasce. Taki jestem wyciszony, jeśli chodzi o życie, bo wycofałem się z takiego normalnego życia.
4: To but, taki but, może troszkę tej pewności siebie przywrócić?
3: Po to właśnie robię. Nie wiem do końca, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale jestem pełen optymizmu, że tak będzie.
2: A co pana pierwszy but taki? Podwyższony?
3: Tak, pierwszy.
2: Szewc i lekarz.
3: Wraca. Ten zawód chyba wraca do łask.
4: Jasne, do widzenia. Do widzenia, wszystko dobrego.
2: Klienci, zapala im się lampka i szewc. Szewc, no po prostu, bo nie wiedzą gdzie pójść. Szewc, bo jeszcze istniejemy, to jest szewc, kurczę, no. Co, jak mogę, to pomagam. To nieważne, czy to będzie but, czy to będzie torebka, czy to pasek od zegarka. No tak, proszę pana, narty, takie retro, maska spawalnicza, parasolka na głowę. Sobie pan zakładał na głowę, nie trzymał w ręce. Jak mu naprawiłem tą parasolkę, to przez jakiś czas to przychodził mi się, kłaniał w pas. Płotek z cmentarza naprawiałem, drewniany płotek z cmentarza. No to są takie moje tutaj historyjki takie. Jeżeli chodzi o rozmiary, to z męskich to miałem największy rozmiar 52, damski miałem największy 45. Tak.
4: Ale to kobieta nosiła te buty, czy mężczyzna?
2: Kobieta. A jeżeli chodzi o panów, też mam przypadki, że noszą. Nawet niedawno pan odbierał kozaki, nie? Przyszedł w kozakach, odbierał kozaki. Chłopak młody.
4: Ale przeszkadza to panu?
2: Nie, a co to tam, proszę pana? No, co mi to przeszkadza? No to jest...

0: tym bucie chodzi, to nieważne. Ja tego pacjenta naprawiam, mam za to pieniądze. I nie, no co mam wyprosić taką osobę, że nie, no absolutnie. To nie, nie przeszkadzam. Mogą sobie przynosić co chcą, nie?
1: Ja tylko sekundkę. Sandał jeden z wyrwanym paskiem. Dziś miał być.
0: Tam nie patrzymy. Tam nie patrzymy.
1: Tam nie moje. Jeden sandał z paskiem. O to. Nie, obok.
0: Jaki obok?
1: No, w prawo. O to.
0: Dobrze, jest. Proszę.
1: Zrobiony?
0: Zrobiony.
1: No, to jeszcze pochodzę trochę, nie?
0: No, myślę, że tak.
1: Dziękuję. Miłego dnia i weekendu. Dziękuję. Rozciąga buta.
0: Tak, i tu czekamy sobie teraz akurat. No i w poniedziałek je będę mógł ściągnąć. Jest piątek. I do poniedziałku sobie będą tutaj leżały. Chyba najczęściej to klienci są niezadowoleni, jeżeli chodzi o czas, nie? Ja obiecuję na piątek, a tych butów na piątek nie ma zrobionych. Ale dlaczego nie ma zrobionych? Bo jest strasznie dużo tych butów do zrobienia. Strasznie dużo. Ja tu siedzę po godzinę. Ja wczoraj wyszedłem stąd o 21. Ja mam zakład czynny do 17. Ja wyszedłem o 21 wczoraj, proszę pana. Dzisiaj chciałem szybko przyjść, ale tak ciężko było wstać z tego łóżka, więc byłem gdzieś tam, nie wiem, po 8 rano, tak jakoś, nie?
2: To szybko.
0: Szybko? Proszę pana, ja tu nieraz 7 już jestem.
1: Buciki chciałam.
0: Ale co
1: fleki,
0: robimy?
1: Fleki.
0: Pokruszyły się. To już są pewnie staruszki, nie?
1: To są mamy buty, więc tam nawet nie wiem, ile one już mają.
0: No, to się takie coś kruszy od leżenia,
1: dokładnie.
0: Od czas robi swoje.
1: Tak.
0: Dobrze. Starsze osoby lubią naprawić te, które już mają, tak. Bo nawet nie mają gdzie kupić tych butów. Jak są stopy schorowane i co, pójdą na ryneczek, no może coś tam kupią, ale no, po tych naszych galeriach, no to ona już do galerii nie pójdzie i nie kupi buta, tak? Bo się nie odnajdzie w tej galerii. I wtedy będzie dla takiej starszej osoby problem.
1: Dokładnie, tak jest, tak jak pan mówi. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Do widzenia. Więc przenoszą, proszę pana, wartościowe buty. No przenoszą, proszę pana, po kilka tysięcy złotych, tak? To, że ktoś tutaj przyjeżdża jakimś wypasionym samochodem albo ktoś mi przynosi drogie buty, to też nie oznacza, że ja tego klienta więcej skasuję za usługę, nie? Czy ktoś przyniesie buta za 100 zł, czy za 1000, to zrobienie tej pary fleków będzie kosztowało tyle samo. Buty są wszystkie równe. Przed szewcem są buty wszystkie równe. Nieważne, ile one kosztują.
2: A idzie zarobić?
0: Jeszcze idzie. No, gdyby nie szło, no to pewnie bym tego nie robił, albo bym jechał na oparach, nie? No nie powiem, no koszty są ogromne utrzymania takiego zakładziku, takie jednoosobowe działalności, no to jest dramat, wie pan, przy ZUS-ach drogich, jakiś lokal, towary drożeją, trzeba to wszystko kupić. No to wie pan, na początek to takie, wie pan, 3 tygodnie to się pracuje na utrzymanie lokalu, a może ostatni tydzień, co zostaje dla ciebie, nie? No. To tak to wygląda. I wie pan, no, jaki młody chłopak chciałby pracować za jakieś takie marne pieniądze? No teraz chcą wszyscy dużo zarabiać, no. W tym zawodzie się nie da zarobić milionów. Ja mam syna 16-letniego już prawie i też się krzywi, nie? Ja nawet bym go chyba nie zmuszał do tego zawodu. Jak nie chcesz, to nie. Ja mogę go nauczyć czegoś, żeby w przyszłości, jak mnie już braknie, żeby mógł sobie, nie wiem, może tego buta przykleić, może coś tam, żeby nie musiał korzystać z usług jakiegoś szewca, jeżeli będzie w mieście, żeby mógł sobie sam naprawić, nie? Ale no tak, kończy się ten zawód. Nie wiem, wie pan co, to jest taka zagadka dla mnie. Nie wiem, jak to będzie za jakieś, nie wiem, może 20-30 lat.
2: Dzień dobry.
3: Przepraszam bardzo.
0: A za co?
3: Ja przyszłam po buta.
0: Za buta? Po buta.
3: Po buta przyszłam.
0: Pani, a jakiego buta? Bo czy już gotowy są? Na kiedy
3: miał
0: to
3: miał? Miał być w tamten piątek, ale zapomniałam.
0: A jaki to był bucik?
3: Jeden. Jakiś. Nie wiem, co to było.
0: Nie wiem?
3: Nie pamiętam, jak on wyglądał nawet. Jakiś sportowy. Sportowy biały chyba był? Biało-niebieski?

0: Taki?
1: No taki. A ja myślałam, że on był biały.
0: No trochę białego ma.
1: Kurde.
0: No,
1: mandryk, tak?
0: Tak.
1: No.
0: Proszę pani, takiej sytuacji tutaj mnóstwo mam.
1: Ale ja byłam święcie przekonana, że on jest niebiesko-biały, a on jest czarno-biały.
0: No, dobra, dobra. Jest zrobiony.
1: Dobra, super.
0: No, no i wszystko. Tam jest okładka od środka wklejona, tu poskładane.
1: Dobrze.
0: Dobra,
1: dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. No, pójdźcie tutaj. Proszę pana, buty leżą nawet latami. Tak, buty leżą też latami. Nie wiem, czy klienci zapominają, czy co się tam z nimi dzieje. Ktoś te lata, dobra, pomijając, ale miesiącami też leżą, nie? No, no widzi pan, zakurzone. I nie wiem, klient albo pani ma dużo butów w domu i zapomniała, że jej czegoś brakuje. No pewnie też tak się zdarza, nie? Są też, wie pan, no może takie przykre, co powiem, ale też umierają, nie? Wie pan, dzisiaj pan przychodzi do mnie, a jutro pana już może nie być. I leżą już. Proszę bardzo, niech pan widzi pan, jakie zakurzone, ładne. Mam telefon do pani, pisałem SMS-y. Może mi się nawet nie chce dzwonić, tylko pisałem. Nikt się nie zgłasza po to. Już panu mówię, proszę pana, ze stycznia. Ze styczeń to jeszcze jest krótko. Miałem sytuację, że buty wydawałem po 3 latach. Po 3 latach. 1,5 roku, jakieś coś. Zapominają, albo po prostu, albo takie tylko tłumaczenie. A to ja miałem sytuację z panią, że ona o swoich butach zapomniała, one sobie leżały na półce, a w międzyczasie naprawiała inne. No. Wie pan co, no niech pan spojrzy tutaj na półki moje. Jak pan myśli, ile tutaj butów stoi? Tutaj, tu jeszcze, no i w tym miejscu. No to proszę pana, jakby tak to policzyć, to ja myślę, że tam doliczymy gdzieś 70 par. Ja tu mam taki swój taki licznik. Zawsze sobie liczę, jak wydaję buty. Średnio, tygodniowo niech będzie 100 par butów. Więc proszę pana, miesięcznie niech będzie 300, 400. Rocznie może być około 4000 butów. Więc i razy 20 lat później, tak.
2: To wychodzi 70-80 tysięcy par butów?
0: Znaczy wie pan, przez te 28 lat, to proszę pana, to ja... Kto wie, czy to nie będzie pod 100 tysięcy. Wkładam serce, jeżeli chodzi o naprawę. Jeżeli chodzi o to, to wkładam serce, ja to naprawiam tak jak dla siebie. To nie jest tak, że to nie jest mój but, to ja mogę sobie byle jak go naprawić. Nie, tu umiem być pięknie, ładnie i tyle. Robię to jak dla siebie. Ten klient ma później wrócić do mnie. Ludzie różne historyjki mi tutaj opowiadają z życia swojego. O problemach, o zdrowiu. Nie wiem, wie pan, może mnie traktują jak jakiegoś psychologa? Nie wiem, terapeutę? Nie wiem. Samotność?

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zapytanie mam. Glany mi pan zszył, więc czy raz o skórę motocyklową chodzi?
1: O nie, to już nie moja branża.
0: Kurde, mówię, zapytam.
1: No do Kuśnierza musi pani. No. Ale co zamek, co wymienić zamek?
0: Nie, zamek po prostu wyszedł mi z materiału. A tego zwykłą maszyną nie zjadę. A nie. Mówię, glany mi pan zrobił, mówię, idę zapytam o skórę.
1: Niestety tego nie.
0: No to baczatę musimy zatańczyć.
1: No niech pani zamknie.
0: Ja bym chciała, ale nie mam partnera, to już pan mi mówił.
2: A co to za taniec?
1: Taniec?
0: Zmysłowy. Tak, baczata i kizomba.
1: I
0: bardzo zmysłowe. Tak.
1: A salsa to trochę mniej. No i się zajmuję tańcem też.
2: A pani tańczy?
0: Nie, a chciałabym. Ale nie mam partnera właśnie, a pan powiedział, że solo nie uczy. Szukam partnera.
2: I przyszła pani do szewca.
0: No tak przy okazji.
2: Nie jest łatwo dzisiaj znaleźć szewca.
0: No nie, nie. A dobrego to już w ogóle.
2: I tutaj pani zawsze przychodzi?
0: No nie wiem, czy tak zawsze, no ale już u pana byłam 2 albo 3 razy. I zobaczyłam właśnie tą baczatę, bo chciałam się zapisać. Jak zobaczyłam ten plakat, to pan mi powiedział, że też uczy właśnie.
2: Tańca.
0: Właśnie baczatę. Tylko się zapytał, czy mam partnera. Nie mam, więc szukam.

0: Musimy dać ogłoszenie.
1: Motocyklisty, który ze mną będzie tańczył bachatę.
2: Szuka pani?
1: Szukam.
2: Gdzie się ma zgłosić w takim razie?
1: Nie, ja sobie go znajdę gdzieś.
2: Zgłosić się tutaj do Zakładu Szewskiego. Jaka to jest ulica?
3: Drzewna. Drzewna 22.
1: No dobrze, no to niech będzie. Ja tu do pana zajdę. Zapytam się, czy jakiś ochotnik przyszedł.
0: Jak ktoś
3: chce się uczyć, to nawet nie tylko tutaj pani, ale innych też zapraszam.
2: No. Czyli pan jest tańczącym szewcem?
3: No, dokładnie tak. Jestem tańczącym szewcem. Tak, przychodzą tutaj, zobaczą plakat, że wisi i... No i się pytają, co to jest. Nawet nie wiedzą, że to jestem ja, nie? No tam jest napisane Jarek. Mówię, niech pani zadzwoni pod ten numer telefonu, który tam jest podany. I zobaczy pani, czy się odezwie telefon, czy się nie odezwie, bo niektórzy nie dowierzają, że ja uczę tańczyć, nie? I przyszłam po?
4: Czarne klapki z pomponami na górze. Lekkie. Fleki.
2: Z pomponami?
4: No, znaczy takie, wie pan, tam koroneczki. O tu, proszę pana, tu. O, to, tak. No. Co się targowałam. O termin.
3: O termin, tak. Proszę bardzo. Zrobione.
4: Bardzo dziękuję. Niedługo przywiozę resztę. Do widzenia.
5: Do widzenia.
3: Tańczę tak długo, jak tu mam zakład. Czyli 20 lat prowadzę swój zakład i 20 lat tańczę.
2: Gdzie pan tańczy?
3: Po godzinach pracy tam sporadycznie. To nie jest tak, że jakąś mam szkołę tańca, bo nie mam. To jest taniec latynoski. Pochodzi ten taniec z Dominikany. Jeszcze oprócz baciaty jest kizomba i salsa. Właśnie takie tańce tańczymy, tak? Wie pan, czasami jest tak, że nieraz siedzę tutaj po godzinach pracy, walczę z tymi butami, ale przychodzi dzień, gdzie mam naukę. Ja to wszystko zostawiam, wychodzę i wie pan, ja wracam późno do domu, ale robię w tym czasie coś innego, co mi daje radość też, no. No wolność, tak, no to tam, wie pan, no to jest mój freestyle, tak? Ja tam robię co chcę, no. Mam ochotę tańczyć, to tańczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To jest krok podstawowy. Robiłem taką imprezę w Cigecicach na statkach. Robię to co roku. Raz do roku to robię imprezę. Ma swoją taką specjalną nazwę ta impreza, więc nie wiem, czy ją powiedzieć, czy nie. Nazywa się Statek Miłości. Statek Miłości, no ludzie sobie różnie to kojarzą, tą nazwę. Myślą, że tam, wie pan, dochodzi do jakichś łączeń w pary albo coś takiego, ale to nie o to chodzi. Ja to sobie tak wytłumaczyłem, że to jest ta miłość, to, że to jest miłość do tańca, nie? Teraz była 10. edycja tej imprezy. Wynajmujemy sobie te stateczki, te galary, które tam pływają. Łączymy sobie. Ludzie przyjeżdżają, proszę pana, ze Szczecina, przyjeżdżają z Gorzowa, mam osoby z Berlina. A w tym roku nawet mi się trafiła dziewczyna, która mieszka na stałe w Dubaju. Wie pan, już po tylu latach to już też trochę może teraz mniej tańczę niż kiedyś. Czasami mam ochotę sobie posiedzieć i porozmawiać lub poobserwować, jak inni tańczą. Ale trwam w tym cały czas, nie? Też to pokochałem, tak jak naprawę butów.
0: Raz, dwa, trzy, cztery, osiem, raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
3: Proszę weź. No ale widzę jakieś kozaczki pewnie.
6: Tak, mogę oddać buty.
3: No już chyba widzę, co trzeba zrobić. Fleki?
6: Tak.
3: I coś jeszcze?
6: No, mam nadzieję, że nic więcej. Mam nadzieję, że same fleki wystarczą, a nie obces.
3: Obces? Nie, nie, w tym przypadku tylko fleki.
2: A często pani korzysta z usług pana szewca?
6: Zbieramy buty w całym domu i przynosimy po 5 par. No tak za jednym razem chodzi co chwilę.
2: Nie? Ale nie, no bo dzisiaj mamy taki konsumpcjonizm, że ludzie szybko kupują nowe.
6: No właśnie, ale to jest bez sensu. Szczególnie jak są takie jakieś fajne, na przykład faktycznie z dobrych materiałów, ze skóry, czy z dobrej marki, które chodzi się 10 lat i coś tam małego się zepsuje, no to lepiej naprawić. Trochę, żeby ten konsumpcjonizm może leciutko zatrzymywać, nie? Jak się tak rozglądać, to jest coraz mniej tych szyldów i tych miejsc i są takie zawody, które zanikają powoli, a które są no strasznie ważne, bo chodzimy w butach.
2: No jak pani tak widzi właśnie, że te zawody zanikają, co sobie pani myśli?
6: Boję się, co to będzie, jak zanikną, jak będzie za mało.
2: Chyba łatwiej było tego szewca znaleźć kiedyś niż dzisiaj.
3: To jest z 15 to na pewno było, nie?
2: A dzisiaj?
3: A dzisiaj? A dzisiaj

0: Czterech.
1: Pan Szewc to był reportaż Michała Szczęcha, który powstał w Polskim Radiu Zachód. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Bartosz Panek.
2: Jedynka. Polskie Radio.

let the music play. One birthday and cake. Like birthday.

czas z muzyką nocą i wschodnim frontem. W pierwszej godzinie selekcja i prezentacja finalistów World Music Charts Europe, czyli najlepszych albumów z muzyką świata, etniką, folkiem i muzyką tradycyjną. Rozpoczęliśmy od miejsce piąte tej selekcji. Finaliści, za chwilę kolejni zwycięzcy: Erdofu z Węgier i Janusz Prusinowski, Kompania, reprezentacja Polski w takiej koalicji dźwiękowej. Wysoko, drugi miesiąc w pierwszej dziesiątce, a w sierpniu na miejscu czwartym. I później już podium: Mahdamba Tabolo z Mali, Afryka Zachodnia, nieustająco jest na podium. New Era Quartet, następnie Bridge to Sevda, powrót do muzyki z Bośni i Hercegowiny, to miejsce drugie. No i ciekawe, kto w sierpniu zwycięża tę selekcję.

Bośnia i Hercegowina, New Era Quartet, Mój Dilber, miejsce drugie w ramach prezentacji najlepszych albumów z muzyką świata, World Music Charts Europe. Każdego miesiąca prezentujemy te płyty w programie pierwszym Polskiego Radia. Czas na pozycję numer jeden, to El Albo z Korsyki, tradycja polifoniczna, muzyka wyrastająca z tradycji śpiewu wielogłosowego, przepełniona dostojnością i emocjonalną ekspresją. Na pewno część słuchaczy pamięta ten zespół z koncertów w Polsce. Między innymi pojawili się w ubiegłym roku na festiwal

narodu, ani kultur. My mamy zaproszenie na inny festiwal. Dzisiaj rozpoczyna się African Beats. Potrwa do soboty. Gwiazdy z Afryki przybędą do Kawęczyna pod Warszawą. Zapraszamy i polecamy. El Alba, numer 1.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum. Karol Nawrocki chciał zapytać, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił po głosowaniu, że polityka klimatyczna wspólnoty mogła zostać zablokowana przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy partia była u władzy. Jednak ówczesny premier Mateusz Morawiecki tego nie zrobił.
1: Dzisiaj przepisy, takie jak one funkcjonują, obowiązują wszystkie państwa Unii Europejskiej, nie ma procedury wypisania się z części regulacji za jednym wyjątkiem. Wielka Brytania, kiedy nie respektowała wszystkich przepisów wspólnotowych, to z Unii wystąpiła. My takiego scenariusza nie chcemy.
0: Senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski jest zawiedziony wynikiem głosowania.
2: Bardzo żałuję, że nie odbędzie się referendum, bo referendum to nie tylko pójście do urny wyborczej i zagłosowanie, to również debata, dyskusja. Powinniśmy sięgać po tą możliwość wypowiadania się przez obywateli.
0: Senat po raz drugi odrzucił wniosek prezydenta w sprawie referendum dotyczącego polityki klimatycznej. Prawo i Sprawiedliwość liczy na powrót do władzy pod hasłem ku nowemu rządowi. Odbyła się wczoraj w Warszawie konwencja partii. Padły deklaracje i postulaty, które mają znaleźć się w nowym programie PiSu.
3: Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zbliża się sezon na niepodległość, w czym upatruje szansę na powrót PiS do władzy. Tłumaczył, że do osiągnięcia tego celu potrzebny jest jednak dobry program.
4: Coś takiego, co jest bronią przemawiającą do ludzkich umysłów i do ludzkich serc. Tylko wtedy będziemy mogli zwyciężyć.
3: Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek postulował zmianę konstytucji.
5: Trzeba ostatecznie dokonać wyboru między systemem kanclerskim a systemem prezydenckim.
3: Oraz obiecywał rozliczenie obecnego rządu. Zaproponował powołanie nowej formacji, która będzie bronić praworządności, reformę samorządów czy zwiększenie dostępu do mieszkań. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności zerwania linii energetycznej na Podlasiu. Jest bowiem podejrzenie, że stało się to z udziałem wojskowego śmigłowca, mówi rzecznik żandarmerii podpułkownik Dariusz Rozkosz.
6: Śmigłowiec Mi-2, który w tym rejonie odbywał lot szkoleniowy, wrócił bezpiecznie do bazy i tam będzie poddany szczegółowemu sprawdzeniu. O ustaleniach w sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco.
0: Linia średniego napięcia została zerwana po godzinie 17 w miejscowości Zacisze w gminie Zabłudów.
7: To są aktualności jedynki.
0: Co najmniej kilkudziesięciu jemeńskich żołnierzy zginęło w ataku przeprowadzonym przez Huti kontrolujących część kraju. To największa eskalacja walk w Jemenie od 2022 roku. Celem ataku były jednostki wojskowe jemeńskiej armii utworzonej kilka lat temu przy wsparciu Arabii Saudyjskiej.
8: Siły rządowe kontrolują część kraju, podczas gdy pozostałe tereny znajdują się pod kontrolą Hutich wspieranych przez Iran.

0: Ataku doszło podczas popołudniowych ćwiczeń wojskowych, co tłumaczy wysoką liczbę ofiar. Jemeńska armia mówi o co najmniej 30 zabitych żołnierzach, natomiast Huti twierdzą, że ofiar są setki. Sytuacja w Jemenie pozostaje napięta od kilku tygodni, co ma związek z wojną w Iranie. Huti, wspierając Iran, destabilizują sytuację na Morzu Czerwonym i w cieśninie Bab el-Mandab. W ostatnich tygodniach starcia między proirańskimi Hutimi a wspieranymi przez Arabię Saudyjską siłami rządowymi zaczęły przeradzać się w szerszy konflikt, obejmujący ataki na cele w Jemenie, Arabii Saudyjskiej i Iraku. Część saudyjskich operacji przeciwko Hutim wspierała także armia amerykańska. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Rekordowy lipiec na wrocławskim lotnisku. W ubiegłym miesiącu obsłużono ponad 713 tysięcy pasażerów. Jak mówi rzecznik portu Bartosz Wiśniewski, niemal wszystkie samoloty startowały i lądowały z kompletem pasażerów.
2: Właściwie ciężko wybrać takie kierunki, które nie cieszyły się zainteresowaniem, jeżeli chodzi o bieżącą siatkę połączeń. Na ponad 70 kierunków oferowanych przez przewoźników niskokosztowych, raptem 20 kilka miało wypełnienie poniżej 90%. Prawie każdy samolot startujący i lądujący we Wrocławiu był wypełniony niemalże do ostatniego miejsca.
1: W lipcu dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. połączenia do Seulu, Barcelony i Zadaru. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy burze od Podlasia przez Mazowsze, Pośląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 na Kujawach, 19 na Mazowszu, do 22 w Małopolsce. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Niż z ośrodkiem 998 hektopaskali nad Szwecją pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Klin wyżowy z nad północnych Niemiec i Polski rozbudowuje się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 5 do 6 w porywach 7. W skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr zachodni do północno-zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni 5 do 6, w porywach 7, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zachodni 5 do 6, początkowo w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Alfabet bezpieczeństwa chcemy znać wszyscy. Polskie Radio przynosi wiarygodne odpowiedzi na ważne pytania. Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe? Jak się zachować w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych, mrozów, upałów, burz? Co robić, gdy słyszymy alarm albo w trakcie klęsk żywiołowych, powodzi czy pożaru? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w cyklu radiowej Jedynki. Alfabet bezpieczeństwa. Rozmawiamy z fachowcami, żołnierzami, medykami, przedstawicielami władz i organizacji społecznych. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Podcast programu Pierwszego Polskiego Radia. Słuchaj na polskieradio.pl i w serwisach streamingowych.
3: Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia.

Navigator, Paprika Corps, pionierzy heavy reggae w Polsce. Nieprzypadkowo te dźwięki, bo rozpoczynamy teraz w muzyce nocą w programie pierwszym Polskiego Radia studio festiwalowe 25. Ostruda Reggae Festiwalu. Jest 12 minut po godzinie pierwszej. Dobry wieczór, kłaniamy się Dominika Jęc, Tomasz Cieślak i Maciej Szajkowski. I muzyka reggae w bardzo różnych odmianach i z Polski i ze świata oraz spotkania z gośćmi będą między innymi Jerzy Kleszcz, mieszkający w Brighton, jeden z producentów, promotorów muzyki świata i muzyki reggae, w tym inżynier dźwięku, realizator wielu doskonałych koncertów, w tym pamiętnego Solidarity Anti-Apartheid w 1989 roku w hali Stoczni Gdańskiej. Pojawi się Mirosław Makendzień-Ciołowski z Joint Venture Sound System, dziennikarz radiowy, promotor i producent oraz dyrektor artystyczny, pomysłodawca festiwalu w Ostródzie, Piotr Peter Kolaj.

0: Muzyka nocą, jedynka, Polskie Radio. Dobry wieczór, Maciej Szajkowski przed mikrofonem. Jesteśmy w Ostródzie, trwa 25. jubileuszowy festiwal reggae Ostróda, którego duchem sprawczym i jednym z najbardziej aktywnych działaczy jest Mirek Dzięciołowski, ksiądz Maken pierwszy. Dobry wieczór, Makenie.
1: Dobry wieczór, cześć Maciek, witam wszystkich słuchaczy jedynki.
0: Najpierw gratulacje ode mnie, od redakcji programu Pierwszego Polskiego Radia. Ćwierćwiecze, naprawdę cudowna impreza w sercu krainy jezior. Ludzie, goście, pielgrzymi z Polski, Europy i świata. Przez twoje doświadczenie i twój pryzmat, jak zmieniał się ten festiwal na kanwie tego ćwierćwiecza?
1: Ja jestem obecny na Ostróda Reggae Festival od 23 lat. Pierwszy raz byłem na trzeciej edycji. Występowaliśmy wtedy z Mario jako Joint Venture Sound System. 25 lat temu ten piękny festiwal wymyślił Piotrek Peter Kolaj z Ostródy. Mój przyjaciel, muzyk, producent. Wielka głowa. Oczywiście to była bardzo długa droga. Cztery lokalizacje w samym mieście Ostróda. Festiwal.

0: Festiwal zaczął się jako Ostrok Reggae w 2001 roku na dziedzińcu Ostróckiego Zamku. Z dzisiejszej perspektywy jest to rzecz nie do wyobrażenia, bo na tym dziedzińcu mieści się około 500 osób, myślę. Takie były początki, pierwsze trzy edycje.
1: Dzisiaj to kilkanaście tysięcy gości.
0: Później festiwal przeniósł się na obszar Białych Koszar. Akurat tak się fajnie składa, że Ostróda, oprócz tego, że ma taką piękną, relaksacyjną atmosferę i piękne jeziora, to ma również dużo byłych baz wojskowych, które bywały wykorzystywane w pozytywnych celach. I najpierw były to Białe Koszary, później po adaptacji tego terenu przenieśliśmy się na Czerwone Koszary, czyli drugi obszar byłej bazy wojskowej. Teraz jesteśmy na stadionie i w amfiteatrze. Oczywiście wielki postęp, jeżeli chodzi o liczbę artystów, o headlinerów, o rozpoznawalność festiwalu. Dziś z małego festiwalu, można śmiało powiedzieć, wyrośliśmy na markę, która jest znana dla każdego słuchacza reggae w Polsce, a i w wielu miejscach na świecie na pewno również.
1: A od strony artystycznej, czy obserwujesz ewolucję gatunku, czy Ostróda Reggae Festival przełożył się na zainteresowanie tą muzyką, szeroko pojętą kulturą, nazwijmy to panafrykańską, karaibską, ale z wszelkimi odniesieniami do lokalnych etnosów w Polsce? Czy dobrze wpływa i wpłynął przez te 25 lat na rozwój lokalnej sceny muzycznej?
0: Wydaje mi się, że na pewno dla polskich artystów występ na naszym festiwalu jest najlepszą, najbardziej prestiżową sceną, z najlepszą, dobrze zorientowaną w temacie publicznością. Jest to również honor dla wielu artystów zagranicznych, żeby tutaj zagrać. Mamy naprawdę ciężki czas, wybierając artystów do line-upu, bo propozycji dostajemy mnóstwo znakomitych z całego świata. I oczywiście jest to potwierdzenie tego, że kultura reggae jest wartością uniwersalną, odnosi się do haseł, które powinny być bliskie każdemu człowiekowi na świecie, żebyśmy mogli żyć w jakiejś harmonii i ze sobą nawzajem, i z naturą.
1: Pokój, równość, tolerancja.
0: Ten przekaz jest bardzo ważny dla nas od samego początku. To stanowi o istocie tego festiwalu, a nie same dźwięki czy liczba BPM-ów, tempa i tak dalej, bo muzyka reggae jest bardzo szerokim pojęciem. Jest tutaj dużo podstyli. Staramy się mieć zawsze oczy i uszy otwarte na to, co dzieje się w muzycznym świecie. Występują u nas laureaci nagród Grammy, występują u nas artyści prestiżowi, tacy, którzy wydali akurat nowe, znaczące albumy.
1: Kogo wspominasz z perspektywy tych 25 lat jako absolutne zjawisko, które pamiętasz do dziś i no, wspominasz i wspominać będziesz twoim wnukom?
0: Co, nie ma takiego jednego artysty. Ja zbyt często ronię tutaj na festiwalu łzy wzruszenia, żeby wymienić kogoś jednego, bo to byłoby bardzo niesprawiedliwe dla innych. Co roku mam takich swoich ulubieńców. W tym roku mogę pochwalić się, może to jakiś rodzaj ekshibicjonizmu, ale naprawdę popłakałem się rzewnymi łzami, gdy i teraz jestem też wzruszony, jak Kongosi zaśpiewali Fishermana. To jest po prostu fundamentalna muzyka.
1: Mirosław Makendzień-Ciołowski, dzisiaj w Muzyce Nocą i 25-lecie Ostróda Reggae Festiwalu.
2: Tak jest, bracia i siostry, w jedności siła, a jakże. Love, sense i music, miłość, sens i muzyka.

0: Muzyka nocą, jedynka, Polskie Radio, studio festiwalowe, Ostróda Reggae Festival, 25. odsłona. To jest niezwykłe, jak spotykamy się tutaj, bo panuje jedna z najpiękniejszych relacji wśród gości, wśród pielgrzymów z całej Europy i świata, serdeczności, życzliwości, wzajemnego szacunku. Coś niebywałego, ten szacunek jest po prostu wręcz wzruszający. Takie porozumienie ponad narodami, ponad kulturami tutaj w Ostródzie, tej enklawie serdeczności, respektu, miłości. Nie bójmy się tego słowa, to nie są wyświechtane frazesy. Ale mamy też z drugiej strony wsparcie instytucjonalne. To jest szalenie trudne, by włodarzy miasta czy regionu przekonać do idei, która wcale nie jest oczywista, a na pewno nie jest komercyjna, a jednak przekłada się na ogromne zainteresowanie w świecie. Jak to się udaje?
1: Udaje się to, ponieważ efekty są absolutnie namacalne. No, widać, jak Ostróda się przeobraziła przez ten czas, jak stała się otwartą społecznością. Te zmiany są niezwykłe. Wczoraj u mnie w audycji opowiadał o tym burmistrz Rafał Dąbrowski, młody chłopak, który promuje festiwal z całego serca od 2 lat, kiedy został tu burmistrzem. Jego ojciec, nieżyjący już niestety, Olgierd, był największym poplecznikiem festiwalu wśród władz miasta wiele lat temu. Postać legendarna. Jego syn kontynuuje tą ścieżkę. Ciągle jest u nas na scenie, ciągle wspiera nas w social media. Marszałek województwa jest z nami.
0: Jak udaje się przekonać polityków, włodarzy, samorządowców? Co im mówicie? Czy oni sami po prostu z siebie lubią tę muzykę, tę kulturę?
1: To są umiejętności Petera Kolaja, mieszkańca Ostródy, który wie, jak z tymi ludźmi rozmawiać, bo przeżył już niejedną władzę. Festiwal ma 25 lat, a impreza cieszy się nieustającym poparciem zmieniających się władz miasta, bo po prostu widać efekty. Do Ostródy przyjeżdżają tysiące ludzi, którzy tu zostawiają pieniądze, wynajmują kwatery, ożywiają to miasto, rozsławiają je w świecie. To są wartości promocyjne, które można policzyć. Specjalistyczne agencje się tym zajmują. To są, ta marka Ostróda jest warta miliony na pewno w świecie. Jesteśmy na teledyskach jamajskich artystów, które są oglądane milionami na YouTubie. To jest bardzo szeroki zasięg, bardzo konkretna robota dla lokalnej społeczności. Stąd jest popierana przez władze lokalne. Ostróda jest jedynym w Polsce miastem, które podpisało umowę partnerską z jamajskim miastem, z Ocho Rios.
0: Ostróda Reggae Town, tutaj na rogatkach miasta, głosi to hasło, które zaprasza wszystkich. Maken, tak. 20...
1: A jeszcze dodam tylko, że Piotrek Kolaj, szef festiwalu, w ubiegłym roku został podczas wzruszającej uroczystości w trakcie festiwalu uhonorowany na uroczystej sesji Rady Miasta tytułem honorowego obywatela miasta Ostróda za jego zasługi w tej dziedzinie.
0: Życzylibyśmy sobie, żeby więcej miast w Polsce miało taką właśnie uroczystość, bo to jest święto, to jest wydarzenie bez precedensu na skalę świata. 25 lat minęło jak jeden dzień. Maken, jeszcze raz gratulacje ode mnie. Warto, choć nawet jeśli nie zna się tej muzyki, przyjechać, doświadczyć w Ostródzie tej atmosfery absolutnie niepowtarzalnej nigdzie indziej i na żadnym festiwalu, zapewniam Państwa, bywam na wielu, czegoś takiego nie spotykam na innych imprezach. Przyjeżdżam tutaj z ogromną radością, uśmiechem. Kolejne 25 lat, jak widzisz to, byś do szklanej kuli mógł zajrzeć jako ten profeta, mesjasz słowiański, ksiądz Maken, i przepowiedzieć, jak to będzie się rozwijać, w jakim kierunku, czy jakieś fuzje, czy poszerzenie gatunków, czy twardo stajemy i przy roots reggae, i przy akolitach.
1: W przyszłym roku już mamy, tu zdradzę tajemnicę, mamy podpisaną umowę na koncert Iron Maiden.
0: Z Dodą.
1: Wystąpią w sobotę.
0: Z Dodą na wokalu.
1: A tak poważnie mówiąc, to bardziej zastanawiam się nad względami praktycznymi, kiedy po drugim dniu festiwalu w wieku 58 lat już

0: naprawdę nawalają mnie nogi, a te 25 lat minęło tak szybko, więc myślę nawet z perspektywy 10-letniej, za 10 lat my już z Peterem będziemy mieli prawie 70 lat, więc wiesz, zastawki serca, elektryczne hulajnogi, żebyśmy mogli się poruszać jakoś po tym terenie szybciej i tak dalej, nie będzie łatwo.
1: Ja myślę, że naturalna medycyna utrzyma was jeszcze długie